0: jakie mogą być. No, nie przesadzam. To jest duże miasto i za każdym razem mówię, że stan zepsucia, ogłupienia ludzi przychodzi wszelkie ludzkie pojęcia. Natomiast to, co te smarkacze reprezentują, no to trzeba właśnie grubszym słowem, no bo ja nie słyszę tam nic oprócz bluzgu. Ja jeszcze czegoś podobnego nie słyszałam chyba nigdy. Zawsze się o tym mówi, że klną, że studenci, że coś tam. To było nic. To były jakieś sytuacje. To były jakieś...
1: No tak, ale ja tu wejdę pani słowo, no bardzo, bardzo ważny temat pani oczywiście porusza, natomiast no to jest tak, że ta cała nasza kultura niestety bardzo schamiała, teraz, bo mamy tak, hip-hop, tam trzeba kląć, mamy stand-up, tam trzeba kląć, mamy kabarety, no oprócz kabaretu, to oczywiście, tam trzeba kląć, no. więc to jest tak, no ja sobie nie wyobrażam, żebym wyszedł na scenę i klął, no, nawet jakby to kogoś miało rozbawić, a co gorsze właśnie jest to, że audytorium, które to odbiera, jest z tego zadowolone. Więc to nie ma się co dziwić, że potem to przechodzi na małoletnie pokolenie. No.
0: Ja panu powiem, czemu ja nie dziwię, ja po prostu jestem wściekła i przerażona, bo to po prostu nie ma reakcji, nie ma. Taki wczoraj przeprosili dwukrotnie, ja oczywiście ja do bicia, jak to najdę przystało, za którą robi, nawet się nie wypieram. No trzeba, muszą być granice. Ja powiedziałam, że nie, przepraszaj. Bo robisz to z upodobaniem, po prostu nie rób.
1: Ale to jest, wie pani, problem jest taki, że dla nich to się stało taką rutyną, że oni nawet nie wiedzą, że coś złego robią. To jest, według mnie to jest problem. Proszę panią, bardzo ważny temat pani poruszyła. Mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja, żeby o tym temacie kiedyś porozmawiać. No musimy kończyć, bo ja mam tutaj ograniczony czas audycji, jeśli chodzi o godzinę, czyli między 14 a 15, a zbliżamy się do 15. Także bardzo pani dziękuję i mam nadzieję, że chociaż tych młodzieńców pani jakoś tam zmusiła do zastanowienia się nad tym, co robią.
0: Panowie jednak ten temat gdzieś pociągnął, żeby ludzie reagowali, bo jest naprawdę katastroficznie. Bardzo... I to uszy w jedno. To nie są przekręca, to są ciągi bluzgu.
1: No tak.
0: I bezmyślnego. Póki jeszcze jest czas. Pani Nowacka niestety tak chyba spacyfikowała i nauczycieli dorosłych, że wszyscy durnieli ze szczęta.
1: No tak jest, jak jest niestety. Proszę panią, bardzo, bardzo pani dziękuję. Musimy się już niestety pożegnać. Do widzenia. Ale dziękuję bardzo za telefon. No. Proszę państwa, no są następne telefony. Odbiorę jeszcze jeden. Halo, halo.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, ale proszę bardzo szybko, bo mamy minutę.
2: Maria z Warszawy.
1: Tak.
2: Chciałam tylko podziękować tej pani, która przed chwilą opowiadała o tej naszej polskiej młodzieży. Jestem pełna podziwu, że miała odwagę zareagować, bo nie tylko takie rzeczy dzieją się we Wrocławiu, ale ja jeżdżąc czy tramwajami, czy autobusami, również czy na plaży, czy na ulicy, czy
1: no
2: na
1: niestety,
2: przystanku.
1: No niestety, tak to
2: mamy,
1: jest.
2: To mamy wokół i...
1: My staramy się jako kabaret.
2: I dzięki tej pani zdobędę się na odwagę i też będę reagować, bo gdy będziemy reagować, to może ta młodzież się
1: muszę niestety już się z panią pożegnać, bo już wchodzi pan czytać informacje. Bardzo dziękuję za telefon.
2: Bardzo, do widzenia.
1: Ja też już się żegnam z słuchaczami, tym razem wyjątkowo bez piosenki się pożegnamy, ale proszę państwa, już następnym razem będziemy we trzech. Dziękuję bardzo.

To był dom wschodzącego słońca. Witam serdecznie wszystkich moich kochanych słuchaczy. Dzisiaj z przyczyn prowadzę audycję telefonicznie, ale nie mniej gorąco i z uwielbieniem dla was wszystkich przy konsolecie Szymon Christianus. Witam cię bardzo, bardzo. Hania Tracz jak zwykle. A to właśnie Szymon Christianus powiedział kiedyś, bo ja bardzo często nadaję do wschodzącego słońca. Zresztą Wituś mi podpowiada, że zespół Animals już od dawna nie działa, nie istnieje. A Szymon kiedyś powiedział, tak jak robiliśmy playlistę, oni chyba tylko to nagrali. No, tylko to jest tak genialne, tak wielkie. To jest po prostu arcydzieło już klasyczne, a dramatyzm jest niezrównany. Dla mnie, ja stawiam to na równi z Rekwiem Mozarta i z Lacrimozą. To są tego typu wielkie muzyki. No tak, ale dlaczego dom wschodzącego słońca akurat dzisiaj? Bo jesteśmy ciągle z naszym paryskim wróblem w Ameryce na kolejnym turnieju.

i uzupełniam ten pobyt amerykański. W maju 1955 roku małżonkowie Pils koncertują w Kanadzie. Dziennik La Patrie w Montrealu zachwyca się nieco zaskakująco. No właśnie, co piszą? Edith Piaf to diseuse, która opanowała bezbłędnie sceny. Jej dykcja jest czysta, słowa posiadają ogromny walor razem z muzyką. Tym bardziej, że Francja posiada obecnie znakomitych autorów oraz twórców muzyki. Edith Piaf wyraża swoją duszę i promieniuje światłością. No tak, na terenie Ameryki, Kanady to jest nowość. W tejże recenzji zdawkowo oceniony Jacques Pils, małżonek, który jednakże ma klasę i dotrzymuje kroku. 10 maja małżonkowie zostają honorowymi obywatelami Quebec. Piaf spotyka tutaj siostrę przyrodnią Denise z rodziną, ale wrażenia niewielkiego rozmiaru, to zrozumiale, a my posłuchajmy późniejszej piosenki Piaf, cudownego Milorda.

Tak, no to jest niewątpliwie arcydzieło gatunku, nie tylko jeśli chodzi o tekst, muzykę, ale wykonanie nawet Piaf. Wyjątkowy. Kilka dni temu zostawiliśmy naszego wróbla w nowej sytuacji duchowej i religijnej. Mam na myśli różokrzyżowców, ale także jej uczucia potrzebują odnowy, o czym już wspominałam. 22 maja 1955 roku Jacques Pils wchodzi na pokład transatlantyku. Prawie natychmiast wychodzi z cienia młody autor Sous le ciel de Paris, Jean Dréjac, który jeździ za Edith od kilku miesięcy. Rozstanie małżonków sygnalizuje zmierzch ich związku, na razie nieoficjalny. No tak, ona uwielbia afiszować się z nowym amantem. W tym czasie Piaf występuje w Quebecu w dalszym ciągu w małym, ekskluzywnym kabarecie La Porte Saint-Jean przy rokokowej jakiejś frekwencji, to znaczy tak barwna, tak rozmaita jest ta publiczność, no bo zainteresowana. Początkowo z Jeanem Dréjac zamieszkują dyskretnie w gościnie zaprzyjaźnionego domu w peryferyjnej dzielnicy. No tak, no tak. Czy jest w tym swoista ironia, kiedy Jean Dréjac pisze dla Piaf piosenkę C'est la vie, czyli Madame z nowym amantem. A my posłuchajmy a propos Andrzeja Zauchy pięknej piosenki polskiej C'est la vie.

Ach, ten Andrzej, cóż to był za wielki talent. On, te jego kreacje się w ogóle nie starzeją. Tam jest tak absolutna prawda i taka wielka, niespotykana muzykalność. No tak, a my jesteśmy z naszym wróblem w Ameryce. Z początkiem czerwca ona śpiewa w Waszyngtonie przez kilka tygodni. Znowu rewelacyjna frekwencja. Trudno się dziwić. To, co prezentuje artystka, jest na nowym kontynencie całkiem nieznane. Budzi zachwyt, nawet zdumienie. Z korespondencji PIAF dowiadujemy się, że amerykańskie tournée jest męczące. Zmiana miast, nowe sceny, ledwo się oswoi, trzeba ruszać dalej, ale niebawem lato będzie, odbędą się jakieś relaksowe wakacje. Ja akurat niedawno oglądałam dokument w TVP Kultura o Annie Magnani, wielkiej aktorce powojennego kina i teatru. Wypowiada się o niej Federico Fellini, absolutnie zachwycony. Wyznaje, że właściwie trochę się jej bał, bo nigdy nie mógł przewidzieć, co powie, jak się zachowa. A potem mówi Marcello Mastroianni, no bliski kolega, przyjaciel, który zagra z Magnani w niejednym filmie. W tym momencie widzimy fotografię małej dziewczynki o ogromnych, przerażonych oczach. Mastroianni uważa, że Anna Magnani właściwie przez całe życie była tym przerażonym dzieckiem. Ja pamiętam ją doskonale w hollywoodzkim filmie z Antonim Quinn w sekwencji, gdy rozmawia z koniem. Tak, ona mówi do konia, a konie jej słucha. Mastroianni miał rację. Wymiar aktorstwa Anny Magnani nie ma sobie równych. Rozmiar jej dramatyzmu jest bardzo zbliżony do Piaf. One zresztą pochodzą z tej samej epoki, dwóch wojen światowych. A my, skoro znalazłam się ze słuchaczami w Rzymie, to posłuchajmy, jak Milva śpiewa tango italiano.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Ach, piękne te italskie kawałki. Tak mi brakuje w naszych mediach, bo ciągle te anglosaskie w kółko. No dobrze, nie będę się wybrzydzać, ale tak myślę. Piaf w tym swoim tournée, no, jest jak zwykle przekonana, że w osobie młodego Jeana Dryżak znalazła perłę, mężczyznę wyjątkowej wartości, cud natury. Nieraz już tak czuła i myślała. Chyba na tym polega miłość. I pewnie ma swój sens, bo jest przecież irracjonalny. Kolejne kontrakty amerykańskie bywają rozmaite. Jeden nawet okazuje się kompletnym fiaskiem, o czym nie warto wspominać. Amerykańskie przestrzenie ogromne. Podróże zajmują dużo czasu. Po tych wszystkich czasem marnych kontraktach Piaf instaluje się w ogrodach Allaha, luksusowym hotelu w Los Angeles, w którym bywała z Jacques'em Pills, mężem. Potem udaje się do Chateau Marmont, mitycznego pałacu przy... Właśnie, gdzie on jest? Przy bulwarze zachodzącego słońca, numer 8221, gdzie spędzi trochę wyczekiwanych wakacji. A śpiewa dla nas też przepięknie Barbara Streisand.

Tak. Cudowna Barbara Streisand, której słuchaliśmy przed chwilą, w absolutnie genialnej kreacji Woman in Love. Ona w tym roku, a przecież to nagranie ma swoje lata, a też nic nie traci, ona dostała w tym roku na festiwalu filmowym w Cannes Złotą Palmę za całokształt twórczości, bo również zagrała w jakichś filmach, ale ostatecznie nie przyjechała. A ja wiem dlaczego, bo ona była zawsze całe życie bardzo lękliwa i bardzo ją dużo kosztowały zdrowia i nerwów właśnie koncerty na żywo, dlatego unikała ich jak tylko mogła. Och, to jest bardzo zrozumiałe, choć nie dla wszystkich. Ale tutaj w Hollywood Edith Piaf spotyka na gruncie towarzyskim sławy kina legendarna Ginger Rogers, oferuje do dyspozycji paryskiej gwiazdy basen na terenie swojej rezydencji. Nie wiem, chyba nie wykorzysta. Edith Piaf poznaje też Marlona Brando, wtedy lat 31, opromieniony niespotykaną sławą. Odwiedza artystkę, ale nie ma dalszego ciągu. Ta znajomość, podobnie jak wiele innych. W tym momencie przypomina mi się opowieść Stasia Dygata o wizycie w USA u swojego przyjaciela, kompozytora Brodzisława Kapera, który wyemigrował do Stanów w latach 30. Tam zrobił świetną karierę w Hollywood i nawet dostał Oscara za taką głupią piosneczkę. La, la, la, la, la, la, la, la. Tak. Ale dla Stasia Dygata, który przyjechał z tej siermiężnej Polski lat 50., to ta wielka rezydencja nad Pacyfikiem i te wspaniałe limuzyny amerykańskie i te gwiazdy wyszprycowane takie, ten jakiś świat, którego Staś nie znał przecież, bo skąd, tak go przeraziły, że uciekł w pewnym momencie po części oficjalnej i stanął nad barierą w dole Pacyfik, na górze niebo i gwiazdy i pomyślał, a żeby ich wszystkich jakaś bomba. Ale to oczywiście takie było wrażeniowe. No tak, recitale Piaf w kabarecie Mocambo na bulwarze zachodzącego słońca gromadzą tłumy. Ona śpiewała tutaj już w roku 52. Amerykanie przychodzą podziwiać tę dziwną Frenchie, tak bardzo odmienną i właściwie zadziwiającą. Tak, kabaret Mocambo odwiedził nawet Charlie Chaplin, co mu się zdarzało nader rzadko, prawie wcale. I dlatego posłuchajmy teraz słynnej melodii Chaplina, Titina, Titina.

0: Tremontin, tu vas salut Tremontin. Les ochassis catonta. Tra la la la la la la.
1: Tak, to była legendarna Titina z filmu Charlie Chaplina, taki Mierzyn wyszedł. Nasza bohaterka poczuła się tutaj w Hollywood do tego stopnia u siebie, że wynajmuje kosztownie willę w stylu kolonialnym przy Malibu Road. Na pewno warto mieć u swoich stóp kobaltowy ogrom Pacyfiku. Wielki dom otoczony ogrodem z eukaliptusami, skąd mogła podziwiać foki i pelikany na pustej plaży. Z plaży jako takiej Piaf nie korzysta. Nawet tam zajmuje się ulubioną robótką na drutach, czyli wykonuje swetry dla kolejnego amanta. Informacja o tym raczej mało precyzyjna. Wiadomo jednak, że było to ulubione, relaksujące zajęcie naszej bohaterki, chyba oryginalne i rzadko spotykane w życiu gwiazd. Z korespondencji Piaf wiemy, że towarzyszący jej w tym czasie Jean Dryżak to człowiek bardzo sympatyczny, szczery. Dwór Piaf jest nim absolutnie zachwycony. W swojej rezydencji Piaf razem z Jeanem podejmuje przyjaciół, między innymi Gilberta Becot, który do niedawna był jej pianistą jako akompaniator Pilsa, a Becot właśnie występuje w Beverly Hills, gdzie niestety produkcje Monsieur 100 tysięcy volt ponoszą całkowitą klęskę. Aż dziwne, a jednak się zdarza. A my słuchamy, jak on śpiewa swojego warszawskiego pianistę.

0: Une place peuplée de pigeons, une vieille demeure avec pignons, un escalier en colimaçon. Et alors tout en haut, mon professeur.
1: Ach, cóż to za utwór. Jest tam i Chopin, i wojna, i powstanie, i mój Polonez Azdur, i Władysław Szpilman, o którym przecież Gilbert Bécaud nie wiedział. No tak, ale teraz na zakończenie muszę się przejechać po mundialu, który niedawno się zakończył. Otóż mnie od początku niepokoiła ta ilość reprezentacji. To akurat wyszło bardzo ciekawie, bo nagle wypłynęły jakieś dziwne, malutkie krajki, także to w porządku. Ale pomysł z występem artystycznym Shakiry i Madonny to była naprawdę na bardzo nędznym poziomie dyskoteka. Nie no, no nędza totalna, wypchnięta tak na siłę, nie wiem co o tym myśleli piłkarze, bo im wydłużono przerwę, ale właśnie i na tę okoliczność, bo ja w ogóle do wielkich zawodów sportowych podchodzę, bo mnie interesuje od strony psychologicznej zarówno i zachowania zawodników, jak i publiczności. Tutaj było co oglądać, tak. A ponieważ występowała tam Madonna, no wszyscy mówili, jak w jakiejś świetnej formie, no nie wiem, w ogóle ledwo ją odróżniłam od reszty. A ponieważ Madonna bardzo kiepsko zaśpiewała w filmie Evita o Evicie Perón, żonie prezydenta, słynny song, to posłuchajmy go, ale w cudownym wykonaniu Zdzisławy Sośnickiej. Pamięć.

0: bohaterem, no taka legendarna postać Krakowa. Właściwie głównie Perelowskiego, chociaż już zaczynał, już był znany przed II wojną światową, w ogóle jest potomkiem rodu, który przybył do Polski za czasów saskich, zdaje się, tak?
1: Tak jest. Ród Estreicherów na ziemiach polskich pojawił się w połowie XVIII wieku, uosobiony przez Dominika Estreichera, jeszcze zapisowanego przez OE. Dominik przybył, pochodził z Czech, z Moraw. Studiował i pracował w Rzymie, tam poznał Hugona Kołłątaja i Hugon Kołłątaj zaprosił go do współpracy na dworze króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Dominik był jego nadwornym malarzem i oczywiście przeprowadził się do Krakowa, gdzie ten ród jakby krakowski został założony i Karol Estreicher, o którym dzisiaj będziemy mówić, w jakimś sensie zamyka, był ostatnim z tych Estreicherów.
0: Ponieważ zmarł bezpotomnie. Natomiast jest podawany przy nim czasami dopisek Karol Estreicher Junior, bo był też Karol Estreicher Junior, jego dziad, zdaje się.
1: Tak, to znaczy musimy sobie powiedzieć, że między Dominikiem Estreicherem a Karolem Estreicherem Juniorem było jeszcze kilka pokoleń i każde miało wybitnego reprezentanta, człowieka, który dla Krakowa Krakowowi podarował jakąś trwałą, ważną rzecz. Powiedzmy sobie, że Alojz Estreicher był jednym z rektorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, to był pradziadek naszego bohatera, był rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, był znanym biologiem, był współtwórcą właściwie ogrodu botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, który możemy oglądać do dzisiaj. Jego syn, Karol Estreicher, starszy, jak czasem go nazywamy, właśnie dlatego, że był dziadkiem Karola Estreichera Juniora, jest twórcą bibliografii polskiej, czyli takiego pomnikowego dzieła polskiej kultury. No a ojciec Stanisław Estreicher, również rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, znany prawnik, ale także redaktor krakowskiego czasu, postać dla Krakowa, niewątpliwie nie tylko ważna, ale także w jakimś sensie symboliczna. Był jednym z tych profesorów, który w ramach akcji Sonderaktion Kraków został aresztowany i wkrótce zmarł w obozie w Sachsenhausen.
0: Zacna familia, zasłużona nie tylko dla Krakowa, ale dla Polski także. Największą zasługą bohatera książki jest to, że udało się odzyskać te dzieła sztuki zrabowane przez Niemców. Myślę tutaj o Damę z Łasiczką, Da Vinci, Leonarda, pejzażu z Samarytaninem, Rembrandta, ołtarz Witosza
1: przede wszystkim, tak. Czy to największa zasługa? Trudno powiedzieć. Oczywiście trudno sobie wyobrazić dzisiaj Kraków bez ołtarza Wita Stwosza. Trudno sobie wyobrazić kolekcję Muzeum Narodowego bez właśnie słynnego Vinciego, czyli Damy z Łasiczką, czy właśnie wspomnianego pejzażu z Miłosiernym Samarytaninem. To, że te obiekty możemy dzisiaj oglądać, to jest niewątpliwie zasługa Karola Estreichera. Pytanie oczywiście, czy jest to, czy my o tym pamiętamy. I to był jeden z powodów, żeby tę książkę napisać, właśnie żeby przypomnieć tego wybitnego rewindykatora. Ale tych ważnych osiągnięć Karol Estreicher miał o wiele więcej. Myślę, że trwale wpisał się w kulturę i w krajobraz Krakowa, tworząc muzeum uniwersyteckie, dokonując przebudowy Kolegium Maius, o tym jeszcze pewnie później powiemy.
0: Właśnie tak.
1: Ale też tłumacząc całego Vasariego, czy współtworząc encyklopedię staropolską Bricknera. Także na pewno ocalenie wielu polskich zabytków, z drugiej strony też później przywrócenie ich Polsce, jest taką bardzo symboliczną i ważną zasługą Karola Estreichera.
0: No to jak już pan wspomniał Kolegium Maius, to co to była za historia?
1: Jeszcze przed wojną Karol Estreicher myślał o stworzeniu Muzeum Uniwersytetu.

0: uniwersyteckiego. Marzył właściwie o tym. Co więcej, sam budynek, w którym miał pomysł, żeby je zrealizować, był dla niego osobiście bardzo ważnym miejscem, dlatego że w Kolegium Maius, które znajduje się przy ulicy Świętej Anny, mieściła się dekady wcześniej Biblioteka Jagiellońska, której dyrektorem był Karol Estreicher starszy. I tutaj urodził się Stanisław Estreicher w tym budynku. Także sam budynek był bardzo bliski Karolowi Estreicherowi. Także z punktu widzenia pewnego sentymentu historii rodzinnych. Jest to też najstarszy budynek należący do Uniwersytetu, do Akademii Krakowskiej, który jednak był wielokrotnie przebudowywany. Ostatecznie tą wersję, którą można było oglądać przed wojną i zaraz jeszcze, którą właśnie Karol Estreicher przebudował, to była neogotycka budowla. Karol Estreicher uważał ten neogotyk jako przejaw germanizacji krakowskiej architektury i postanowił przywrócić Kolegium Maius jego pierwotny, renesansowy charakter. O tym, jak to robił, można opowiadać, posługując się wyłącznie anegdotami. W każdym razie w końcu lat 40. przystąpił do tej przebudowy. Robił to w sposób bardzo systematyczny, bardzo był konsekwentny, ale no, też bywał brutalny. To znaczy rozprawiał się z tym zabytkiem w sposób rażący dla wielu historyków sztuki.
1: Tak, tutaj wrogów sobie narobił.
0: Tak, narobił sobie wrogów wśród historyków sztuki i innych specjalistów. Ale to się udało, to znaczy przebudowa trwała kilkanaście lat. W 1964 roku otworzono to muzeum, które też jest pełno estreicherowskich osobliwości i do dzisiaj właściwie to muzeum, tak jak możemy oglądać, na każdym kroku praktycznie ślady ręki Karola możemy tam znaleźć.
1: Emocje wywołała też jakby, nie wiem, czy zarządzona, czy postulowana przez niego, jak to określić, zmiana lokalizacji pomnika Mikołaja Kopernika w Krakowie.
0: No rzeczywiście, na dziedzińcu Kolegium Maius w 1900 roku ustawiono rzeźbę autorstwa Cypriana Godebskiego.
1: Znanego bardzo rzeźbiarza skądinąd.
0: Tak, wybitnego rzeźbiarza. Właśnie pomnik Kopernika. Karol Estreicher, realizując swoją wizję przebudowy Kolegium Maius, postanowił ten pomnik usunąć, gdyż stał on dokładnie w miejscu dawnej kolegiackiej studni. Ta studnia została właśnie odrestaurowana przez Karola Estreichera i jest dzisiaj na tym dziedzińcu. Natomiast pomnik, który był duży, jest duży, bo on nie zniknął, przeniósł na planty w okolice budynku Kolegium Witkowskiego.
1: No to teraz już chyba wszyscy przyzwyczaili, że tam jest ten pomnik, to już chyba tak, nie ma żadnych teraz dyskusji.
0: Oczywiście wtedy miano Karolowi Estreicherowi za złe, że ten pomnik złośliwie, wbrew wszystkim usuwa, natomiast no, konsekwencja jednak jest taka, że pomnik obecnie jest o wiele bardziej dostępny, o wiele bardziej zauważalny niż jednak w zamkniętym obiekcie.
1: Pewnie.
0: Który, zresztą ten pomnik tam niekoniecznie pasował, dlatego że był właśnie bardzo duży. I trochę zaburzał perspektywę.
1: To prawda, natomiast też niektórzy mieli za złe Karolowi Estreicherowi trochę, jak to powiedzieć, no za bardzo uległość władzy komunistycznej, czy marginalizowanie rabunku przez Sowietów, w ogóle nie niedostrzeganie tego niemalże.
0: To nie tak, że niedoceniał, bo o tym...
1: Czy było to po prostu racjonalizm tutaj taki się ujawnił? Jego?
0: No był to pewien pragmatyzm. Bo o tym nie powiedzieliśmy. W okresie wojennym Karol Estreicher był przez większość czasu w Londynie, gdzie stworzył biuro rewindykacji dóbr kultury przy Ministerstwie Spraw Kongresowych. Kierował tą niewielką, jeśli chodzi o ilość osób zatrudnionych, komórką i tworzy, jednym z głównych zadań tej instytucji było stworzenie takiego katalogu straty polskiej kultury, dwutomowego, który zaraz formalnie w 1944 roku się ukazał, przynajmniej tak jest wydrukowane na okładce, w praktyce wydrukowany został troszkę później. Natomiast pracownicy tego biura zbierali informacje na temat zagrabionego mienia, strat kulturalnych i też od pewnego momentu zbierali informacje na temat grabieży ze strony Sowietów. Mhm. Natomiast i takie fragmenty, takie informacje miały się w tej przygotowywanej publikacji znaleźć. No ale wiadomo było już, kiedy to szło do druku, jaki jest układ sił.
1: To już było po układzie Majewski-Sikorski, tak?
0: Zdecydowanie tak. Mhm. Ja bym powiedział, że to już było po Jałcie.
1: Nawet, czyli też było wiadomo, strefa wpływów jaka.
0: Tak, było wiadomo, a Karolowi Estreicherowi zależało przede wszystkim na to, żeby ołtarz Witas Tvosza wrócił do Krakowa. Więc tutaj zaczynanie wojny ze zwycięzcą, jakim był Związek Sowiecki, nie miałoby najmniejszego sensu. Było wiadomo, komu Polska jakby w jakim układzie sił Polska będzie się znajdować. Dokładnie tak. Więc oczywiście ta rezygnacja z publikacji na temat grabieży sowieckiej mogła budzić pewne kontrowersje, natomiast wynikała z pewnego pragmatyzmu. Z drugiej strony Karol Estreicher uważał, że wszystkie utracone polskie zabytki powinny wrócić do Polski bez względu na to, kto tą Polską będzie rządził. To znaczy, i tutaj też miał sporo wrogów ze strony emigracji, ale także właśnie arystokracji. Tylko, że też czas pokazał, że ostatecznie on miał rację, chociaż mogło być bardzo różnie, bo była to gra bardzo ryzykowna, bo pewne właśnie polskie pamiątki, pewne zabytki mogły wrócić do Polski, ale nie na długo. Mogły przecież zostać zagrabione przez Związek Radziecki, ale tak się nie stało, na szczęście. W każdym razie jego stosunek do władzy ludowej był bardzo skomplikowany, a wynikał między innymi z tego, że miał wyjątkowo dobry kontakt z Józefem Cyrankiewiczem.
1: Chciałem zapytać, to właśnie jego ich znajomość miała jeszcze z czasów Interbellum, natomiast tak? Skoro wspomniał pan, że chyba jego ojciec Stanisław był publicystą czasu, to było pismo konserwatywne. Czy można coś wiedzieć, jakie miał poglądy z Karolem Estreicherem przed II wojną światową? Czy w ogóle jakoś taki był państwowcem po prostu?
0: Karol Estreicher?
1: Tak.
0: Karol Estreicher oczywiście, jak każdy młody człowiek, trochę buntował się przeciwko temu, co głosili rodzice. Był zafascynowany lewicującym filozofem, malarzem, artystą i swoim nauczycielem gimnazjalnym Leonem Chwistkiem.
1: Któremu potem poświęcił
0: książkę, a sam Chwistek skończył marnie.
1: We Lwowie chyba.
0: W Związku Sowieckim. Tak, potem się jeszcze przed wojną przeniósł się do Lwowa, ale ostatecznie w 1944 roku zmarł tam. W sowieckiej Rosji. Już komunizował wówczas mocno. Natomiast Karol Estreicher też, można powiedzieć, że przed wojną był, zwłaszcza w okresie, w latach 20. lewicujący. Przyjaźnił się, jego najbliższym przyjacielem w okresie gimnazjalnym, potem licealnym i później również, zresztą do końca życia korespondowali, to był Felix Gross, polski komunista, przepraszam bardzo, polski socjalista, który wyemigrował i po wojnie był profesorem socjologii w Stanach Zjednoczonych i nigdy komunistą nie był, to podkreślmy, przejęzyczyłem się. Natomiast był znanym działaczem jeszcze przedwojennego PPS-u. To, co ich łączyło, to była działalność w Akademickim Związku Pacyfistów. Akademicki Związek Pacyfistów też była, jak sama troszkę nazwa wskazuje, organizacją o profilu lewicowym i tutaj też poznał na tym polu kilka lat młodszego Józefa Cyrankiewicza, z którym się no jakoś polubił na pewno, ale nie to było kluczowe w ich późniejszym, ich późniejszych kontaktach. Dlatego, że Cyrankiewicz miał znajomych bardzo wielu przed wojną, w czasie wojny, a z lojalnością wobec dawnych przyjaciół, jak wiemy, choćby na przykładzie rotmistrza Pileckiego, bywało różnie. Cyrankiewicz zawdzięczał w pewnym sensie życie żonie Karola Estrechera. Kiedy Karol Estrecher był w Londynie, jego narzeczona wówczas Teresa Lasocka organizowała z ramienia Armii Krajowej pomoc dla obozu w Oświęcimiu, w którym znajdował się Cyrankiewicz. I Cyrankiewicz miał tą świadomość, że gdyby nie Teresa Lasocka, później Estrecherowa, tego obozu mógłby nie przeżyć, z pewnością by nie przeżył. I ta ogromna wdzięczność to było coś, co Estrecher potem bardzo skutecznie wykorzystywał, choćby doprowadzając do tego, że przebudowa Kolegium Majus została wpisana do planu sześcioletniego.
1: Czy ta znajomość, czy ta, nie wiem, czy przyjaźń, to może za mocne słowo, zakończyła się wraz z podpisaniem przez profesora listu 34?
0: Absolutnie nie. Myślę, że można mówić o jakiejś rzeczywiście przyjaźni, na pewno jakichś serdecznych kontaktach. Sąsiedzi Karola Estreichera, dzisiaj były ambasador Polski w Jerozolimie, Maciej Kozłowski, przepraszam, w Tel Awiwie. Maciej Kozłowski i...
1: Zresztą w koligacji z Leonem Kozłowskim, premierem, tak, którym poświęcił mu książkę swoją.
0: Tak, tak, oczywiście. Ale i Bogdan Kułakowski, fotografik, dzisiaj znany katowicki fotografik. Obaj wtedy chłopcy byli sąsiadami Karola Estrechera. Jeden mieszkał vis-a-vis, drugi z jednej strony działki. Obserwowali jako właśnie kilkunastoletni chłopcy, kiedy do Karola Estrechera przyjeżdżał Cyrankiewicz. Wtedy jakaś milicja obstawiała ulicę, zamykała ulicę, a Karol Estrecher przyjmował przy swojej willi premiera, rozpalając ognisko i sobie panowie tam popijali i bardzo serdecznie rozmawiali. W 64 roku rzeczywiście Karol Estrecher zdobył się na bardzo odważny gest i podpisał list 34. To z kolei wynikało w dużej mierze z jego zażyłości i tutaj można mówić o wielkiej przyjaźni z Antonim Słonimskim.
1: Tak, tak, o którym też miał napisać książkę, miał, to gromadził
0: może,
1: materiały.
0: Może jeszcze o tym powiedzmy rzeczywiście. Natomiast Karol Estrecher podpisał ten list, miał z tego powodu pewne nieprzyjemności i między innymi brał udział podczas w spotkaniu z Cyrankiewiczem, z całą delegacją osób, które ten list podpisały. Do niego tylko spośród tych osób Cyrankiewicz publicznie zwracał się per Karolku. Natomiast występujący tam z przeciwległej strony, jakby Adam Szaf, który atakował tych literatów, którzy ten list podpisali. Tak. Tak, tak.
1: Chyba jeszcze żyjący nawet.
0: Oj nie, bez przesady. Nie? Adam Szaf zmarł w 2006 roku, nie, rzeczywiście tak, w wieku 93 lat, ale aż tak dobrze to nie. Pokrzykiwał na gości Cyrankiewicza, tłumacząc im ich winę, na co Estrecher odkrzykiwał, zwracając mu uwagę, że nie pozwoli sobie na to, żeby tutaj to pan profesor Szaf się w ten sposób wobec nich zachował.
1: Pomylił mi się Adam Szaf z Andrzejem Werblanem, który tutaj się jeszcze żyje.
0: Może się mylić, tak. Tak. W każdym razie, na co Cyrankiewicz miał odpowiadać, że pan profesor się nie przejmuje, pan towarzysz Szaf tutaj na nas też krzyczy, więc łagodził bardzo tą sytuację, natomiast no, ten stosunek ich był cały czas bardzo, bardzo dobry. Mówię o Cyrankiewiczu i Estreicherze, dlatego, że nad
1: jeszcze tym... utrzymywali relacje, jak już Cyrankiewicz był też odsunięty w latach 70.
0: Tego nie wiem, tego nie wiem. Myślę, że sporadycznie tak, ale jak przyjeżdżał do Krakowa, mógł bywać, ale to już były zupełnie prywatne spotkania, tak. Ponieważ po 70 roku Cyrankiewicz już w żaden sposób no tak, Estreicherowi nie mógł pomóc. Myślę, że gdyby był premierem kolejną dekadę, to i Karol Estreicher nie, w 76 roku nie przestałby być dyrektorem Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. A ten moment moment przejścia na moment osiągnięcia wieku emerytalnego bardzo szybko ówczesne władze wykorzystały, żeby Karola Estreichera odesłać na tą emeryturę.
1: Tak, wspomnieliśmy tutaj o jego innym bliskim człowieku, Antoniu Słonimskim.
0: Tak.
1: Znajomość przedwojenna, czy o Londynie dopiero okupacyjna?
0: Na pewno osoby, na pewno widzieli się przed wojną, dlatego, że Antoni Słonimski również był pacyfistą, więc z jakąś prelekcją, z jakimś wykładem, na jakieś spotkanie, myślę, że w tych latach 20. już mógł przyjechać do Krakowa i Karol Estreicher mógł go słuchać, mógł z nim rozmawiać. Jednak przyjaźń datuje się na lata już, na początek lat 40. Szczególnie taka integrująca była ich podróż z Francji do Anglii po kapitulacji Francji na statku Chorzów. Słonimski, Estreicher, Liberman, czyli Nestor polskich socjalistów, Herman Liberman, ale też Mieczysław Grydzewski, transportowali wspólnie tym statkiem Chorzów wawelskie arrasy, Szczerbiec, psał też floriański, rękopisy Chopina i jeszcze sporo innych
1: pamiątek. Czyli bezcenne pamiątki naszej kultury.
0: Bezcenne pamiątki, głównie z Wawelu, które trafiły, ostatecznie zostały przetransportowane na czas wojny do Ottawy, do Kanady i tam przetrwały nie tylko wojna, ale jeszcze kolejne kilkanaście lat dopiero wróciły na początku lat 60. Bo z tymi powrotami właśnie było różnie. Było to jednak przedsięwzięcie mocno kontrowersyjne. Natomiast bardzo, bardzo, bardzo się zaprzyjaźnili podczas tej podróży. Nawet była taka sytuacja, że marynarze tego statku nie chcieli wpuścić Słonimskiego z racji jego pochodzenia, na co Estreicher bardzo mocno zaprotestował i odbyli w związku z tym tę podróż razem, ponieważ jak pan wie, Estreicher miał ogromną moc przekonywania.
1: To prawda, to prawda. A jak to było z tym, że zaczęła go inwigilować Służba Bezpieczeństwa? To miało związek z podpisaniem tego listu?
0: Nie, nie, to się datuje wcześniej, o ile pamiętam, w końcu lat 50. Służba Bezpieczeństwa go inwigilowała z tego prostego względu, że Karol Estreicher, który wojnę spędził w Londynie, w Londynie pozostawił nie tylko wiele swoich znajomych, na przykład bardzo się przyjaźnił z Wacławem Zbyszewskim, z którym też jakoś korespondował, wiedzieli o sobie. I Zbyszewski jako był jednym z tych, którzy się na niego nie obrazili i na przykład napisał recenzję z jego powieściowego debiutu. I właśnie była jedna książka, jedną powieść napisał Estreicher i ostatnią. Ale też pozostawił w Londynie jedną siostrę, Ewę Grodzicką, i z nią utrzymywał cały czas kontakt. No i więc te kontakty z Londynem, które utrzymywał, sprawiły, że Służba Bezpieczeństwa się nim interesowała.
1: Zwłaszcza, że mąż Ewy Grodzickiej był uznaną personą,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak. Ludwik Grodzicki, też prawnik i też polityk.
1: Endek chyba, o ile pamiętam.
0: Tak. Więc nie wiem, na ile to nim się interesowało, ale Służba Bezpieczeństwa, no ale po prostu, jeżeli ktoś utrzymywał wtedy kontakty z Zachodem, no to chyba to była prawie że norma. Natomiast no, z tych materiałów inwigilacji nie wygląda na to, żeby tutaj się coś bardzo sensacyjnego zadziało. Raczej Karol Strajcher nie był specjalnie interesujący, poza tym, że zyskał przezwisko profesor chuligan ze względu na swój
1: porywczy charakter.
0: Porywczy charakter, tak, więc...
1: Tak, to tam są, popisuje pan tę historię z tym, jak on mówił zamontowania piorunochrony, chyba zdaje się na którymś z tych gmachów. Jak poszedł tam do Urzędu Kultury, tak. Do Urzędu Kultury z siekierą i tam
0: no tak.
1: Wbił biurko, bo tam niszczyli jakieś okna zabytkowe.
0: No tak, no jak już powiedzieliśmy, miał dar przekonywania, jak chciał, to to i słownictwo potrafił mieć
1: soczyste
0: i temperament przeogromny, tak. To znaczy doskonale w związku z tym dogadywał się z robotnikami, którzy realizowali tę przebudowę, to znaczy sposób zwrócenia uwagi był też bardzo przejrzysty i klarowny.
1: Tak jak sierżant w wojsku prawie, prawda?
0: No, bardzo podobnie. Chociaż myślę, że bardziej emocjonalny przy tym wszystkim.
1: To prawda. Wspomniał panu tutaj o jego jedynej powieści. Może by pan zechciał osłonić tutaj kulisy tego utworu? Jak to? On powstał z potrzeby serca, skąd go zachęcił?
0: Ja mam wrażenie, że Karol Strajcher właściwie był takim, próbował wszystkiego. Więc pisał powieść, napisał chyba dwa dramaty.
1: Właśnie.
0: Które nawet były wystawiane, zdaje się, w jednym z krakowskich teatrów, już nawet sobie nie przypomnę, którym. No właśnie, tłumaczem wielu rzeczy, ale głównie tutaj warto przypomnieć tego Vasariego, dlatego że to była gigantyczna robota i rzeczywiście brakowało takiego tłumaczenia, takiego przykładu na język polski w dostępnej literaturze, a rzecz jest pomnikowa. Mówimy o dziele właśnie renesansowego, pierwszego takiego, w cudzysłowie troszkę można powiedzieć, historyka sztuki. To jest chyba, zdaje się, 10 takich opasłych tomów. Także starał się sięgać po wszelkie formy. Chyba wierszy nie pisał. No i oczywiście sięgnął przede wszystkim poza tym, że też pisał prace naukowe, napisał syntezę historii sztuki, która ma bardzo wiele wydań, chyba była w pewnym momencie w każdym polskim domu.
1: Historia sztuki w Zarysie, tak? Która wyszła na początku lat 70.
0: No to chyba wszyscy,
1: kilkanaście wydań, to było oczywiście takie kompendium wiedzy. Świetna praca, taka przystępnym językiem napisana, rzeczywiście. I to było trudno, bo to dostać w czasach PRL-u przecież.
0: No, tego niestety nie pamiętam, natomiast mimo to chyba to, że było to trudno dostać, wynikało z tego, że było z tym naprawdę spore zainteresowanie, bo takiej pozycji nie było.
1: Dzisiejszego z punktu widzenia to jest zdumiewające.
0: A nakładem...
1: Książka poważna książka, przecież to jest poważna książka popularyzatorska, ale jednak poważna, nie jest jakieś fiobiździo przecież.
0: No nie. Chociaż pewnie wielu historyków sztuki miałoby jakieś swoje uwagi do tej książki, niemniej...
1: Są tam uproszczenia oczywiście, no ale to jest nie dla historyków sztuki, tylko dla ludzi, którzy się chcą zainteresować tą gałęzią dopiero.
0: W każdym razie, o ile pamiętam, wydanie było od połowy lat 70. do początku lat 90. tych wydań było chyba 10 albo 11 i każde wydanie no to było pewnie 10 tysięcy egzemplarzy, więc to jest ogromny sukces wydawniczy. Natomiast chyba pozostałe rzeczy już takim sukcesem się nie cieszyły.
1: Ale aczkolwiek chyba ta biografia Chwistka to też chyba wywołała wiele recenzji prasowych.
0: Myślę, że nie tak dużo. Ani sam Chwistek też nie jest taki, nie był aż tak porywający.
1: To prawda.
0: Z tego punktu widzenia, na jaki jakiego Karol na niego patrzył, bo też on jakby choćby jego przemiana ideowa, tak, Chwistka jest bardzo ciekawa, a dla Strajchera to czy z powodów cenzuralnych, czy właśnie po prostu jego tak bardzo to nie obchodziło, o tym nie napisał.
1: O Słoniewskim nie zdążył napisać, z jakich powodów zaprzestał tego, no bo dokumentację miał solidną.
0: Słoniewski zmarł 60 lat temu.
1: Dokładnie tak, w 76 roku.
0: Czyli 50 lat temu. 50 lat temu.
1: Tak.
0: W 76 roku Karol Estreicher w tym samym roku odszedł na emeryturę. Rok wcześniej zmarła jego żona, zresztą też dwa lata wcześniej zmarła żona Słonimskiego, Janina Konarska, z którą też się Estreicher przyjaźnił, więc on był, miał no taki kiepski czas. Wkrótce zresztą, w końcu lat 70 zaczął bardzo poważnie chorować, co ostatecznie doprowadziło do jego śmierci w 84 roku. Mając jeszcze parę niezłych lat, szukając sobie też trochę miejsca do pracy. W każdym razie po śmierci Słonimskiego postanowił napisać o nim książkę, przejął po Słonimskim mnóstwo materiałów, no i korespondował o tej książce z córką profesora Lorenza.
1: Aliną Kowalczykową.
0: Dokładnie tak, dziękuję bardzo za podpowiedź.
1: Lorenz, to trochę dziwne, bo z Lorencem w relacjach szorstkich to za mało powiedziane.
0: Oj nie, to no, oni się nienawidzili po prostu. Tak.
1: Chodziło o Sołdamy z Grąstajem, czy o co chodziło?
0: No najpierw poszło o schody gdańskie z Krzeszowic. No i tutaj padły te słowa, które czytelnicy znajdą w książce, tak, ja ich na antenie nie będę ich wymieniać, ale zachęcam w związku z tym między innymi, które miały prawo zamknąć tą relację na dłuższy czas. Ostatecznie jednak doszło do przełamania i nawet są bardzo sympatyczne zdjęcia z jubileuszu Słonimskiego i doszło do pojednania między Lorencem a Estreicherem właśnie dzięki Słonimskiemu. Po śmierci Słonimskiego Estreicher korespondował z Aliną Kowalczykową, pisał o zamiarach napisania tej biografii, miał sporo materiałów, które po Słonimskim zostały. No niestety dostęp do tych materiałów jest dosyć trudny, bo związane jest to z tym, co się stało po śmierci Estreichera, to też może jeszcze o tym powiemy, natomiast dowodem tego, że nad tą książką pracował są dwa teksty, które zdołał opublikować o czasach emigracyjnych Słonimskiego i o czasach o młodości. Więc to były jakieś takie próby rozdziałów do planowanej książki.
1: No i książki o Słonimskim nie mamy profesora Estreichera, mamy Rogatego Warszawiaka, który napisał Adolf Rudnicki, to jest taka trochę zbiletryzowana książka. Mamy książkę pani Kuczel-Frydryszak, Heretyk na Obłonie, mamy książkę Warszawskie lata Słonimskiego, Tomasza Leskiego, książkę, także jest już kilka książek, jest czym wybierać. Natomiast tutaj, nie wiem, taki opus magnum chyba profesora, to ten jego monumentalny dziennik, który pisał przez, nie wiem, 75 lat.
0: No, zaczął pisać dzień w 1939 roku, pisał go do końca życia.
1: 65 chyba.
0: No. To wychodzi, że rzeczywiście...
1: Czy to jest wydane, czy to jest jakiś wybór?
0: Nie, no 45 lat.
1: 45 lat? Nie, no zaraz.
0: 39, 84.
1: 45, tak. No 45, szmat czasu. Ileś tomów pewnie. Czy to jest wydane, czy to jest tylko jakiś wybór z tego?
0: Nie, no to jest wydane. Karol Estreicher. Tak. Karol Estreicher napisał w testamencie, że nie można tego wydać wcześniej niż 20 lat po jego śmierci. I nawet nie jestem pewien, czy te 20 lat minęło, ale mniej więcej po 20 latach bardzo szybko Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknej w Krakowie zaczęło sukcesywnie tom po tomie wydawać tego dziennika. Łącznie jest to 7 opasłych tomów, takich po 1000 stron. Myślę, że najciekawszy jest ten okres wojenny, bo rzeczywiście to jest arcyciekawy dokument. Natomiast no, jest to lektura tego dziennika bardzo trudna. Wynika to z tego, że w dzienniku odbija się cały trudny charakter Karola Estreichera. Rzadko kiedy o kimkolwiek w tym dzienniku pisze dobrze. A jak jest, ma z kimś aktualnie jakiś zatarg, no to bardzo się wyżywa, można powiedzieć.
1: Czyli można porównać z dziennikiem Kisiela?
0: Nie. Jest to o wiele bardziej żywiołowe, mam wrażenie, o wiele bardziej emocjonalne i chyba jednak Dziennik Kisiela nie jest aż tak szczegółowy, jak Dziennik Karola Strachera. Karol Stracher właściwie pisze codziennie, rzeczywiście codziennie. Dokleja jakieś notatki, coś próbuje tam czasem zmieniać, widać. Pisze ręcznie zresztą ten dziennik. Natomiast ma w takich notesach, które siostra ze Stanów mu przesyła sukcesywnie. I nie dziwię się, że zastrzegł ten dziennik na lata jego wydania, bo mimo, że właśnie od jego śmierci minęło 20 lat, to z opublikowaniem go na początku lat 2000 wywołał, myślę, że nie tylko w Krakowie, ale głównie w Krakowie spory skandal. Myślę, że pośmiertnie wkurzył bardzo dużo ludzi. Bardzo dużo ludzi zdążył jeszcze obrazić, więc jest to lektura też bardzo trudna ze względu na to, że wymaga jednak znajomości czy nazwisk, miejsc, biografii Karola Strachera, jego bliskich. On się często posługuje różnymi skrótami myślowymi, więc ale jest przy tym bardzo, bardzo szczegółowy i bardzo, bardzo emocjonalny. I im jest starszy, tym chyba jest więcej w tym dzienniku agresji i goryczy.
1: Jednak, tak?
0: Więc,
1: ale mógł się czuć chyba rozżalony właśnie chociażby tym okolicznościami jakby odsunięcia właściwie, przejścia na emeryturę przymusowego.
0: To znaczy Karol Strachera miał chyba taki charakter, chyba miał coś w rodzaju manii prześladowczej. Nie wiem od kiedy, ale w tych dziennikach to widać od zawsze. To znaczy... No już przed wojną przecież miał takie myśli, takie pomysły, że jest niesprawiedliwie traktowany przez władze UJ-u, że faworyzowany jest jego konkurent w jakimś sensie, ale i kolega, przyjaciel, czyli późniejszy profesor Adam Bochnak, znakomity historyk sztuki. No lata wojenne są w ogóle szczególne, ale po wojnie, kiedy wraca w 1946 roku i przywraca Krakowowi jego najważniejsze zabytki, najważniejsze pamiątki, no to ołtarz Wita Stwosza tak, jest wielkim sukcesem, który jest świętowany, ale kiedy zanosi ówczesnemu dyrektorowi Muzeum Czartoryskich damy z łasiczką i pejzaż z krajobraz z Miłosiernym Samarytaninem, Gąsiorowski wita go nie tylko chłodno, ale z wyrzutem, po co pan to przywiózł. Trzeba było to oddać spadkobiercom na zachodzie. Strachera się wścieka i czuje się dotknięty do żywego takim potraktowaniem i nigdy tego Gąsiorowskiemu nie zapomniał. Co zresztą też Gąsiorowski odczuł na własnej skórze kilka lat później. Natomiast wyrzucony zresztą z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nie tylko za sprawą Strachera, żeby to było jasne, ale też Stracher nie wyciągnął wówczas za niego ręki. Także zawsze miał poczucie, że nie cenią go historycy sztuki, którzy skupieni na szczegółowych, monograficznych studiach nie mieli za wiele zaufania i szacunku do inwencji twórczej Karola Strachera, który miał takie spojrzenie całościowe i od pewnego momentu interesowały go rzeczy wielkie. Jak książka to synteza, jak biografia to z takim rozmachem, albo właśnie tworzenie wielkiego muzeum, które zostanie na latach. No też była to konsekwencja nazwiska, które nosił, które w jakimś sensie go obciążało. On był stworzony, czuł się zobowiązany do tego, żeby stworzyć rzeczy, pozostawić po sobie rzeczy wielkie. No i myślę, że pozostawił.
1: Ale w tej całej akcji rewindykacyjnej jedną porażkę miał, która mu zdaje się ciążyła cały czas, to znaczy mam na myśli tutaj portret młodzieńca Rafaela Santiego, do tej pory nieodnaleziony, prawda?
0: Tak, no to ta jedna z trzech perełek kolekcji Czartoryskich, która do dzisiaj nie wróciła.
1: No właśnie, ale jeszcze dokończmy tą sprawę właśnie przejścia na emeryturę, a potem sprawa testamentu, który zaskoczył.
0: No tak, 76 rok.
1: Zmieniający ten testament był ogromne zaskoczenie ogólne.
0: A to, czy, gdyby to było zaskoczenie, to byłoby jednak trochę dziwne, natomiast koszmarna i pechowa niekonsekwencja Karola Estreichera. Dlaczego nie było to zaskoczenie? Dlatego, że nie było tajemnicą, bo Karol Estreicher tego nie ukrywał, że z uniwersytetem się skłócił. Skłócił tak. się właściwie ze wszystkimi.
1: Tak.
0: Ale jednak niestety nie potrafił przezwyciężyć swoich urazów i zrobić tego, co zawsze mu przyświecało. To znaczy w momencie, kiedy właśnie przywracał Krakowowi, mimo że pod rządami komunistów, ołtarz Wita Stwosza, jak namawiał, przekonywał Ksawerego Pusłowskiego, żeby przekazał swój majątek, czyli cenne obrazy, meble antyczne, które dzisiaj są sporą częścią kolekcji wystawianej w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, jeśli udało się przekonać Pusłowskiego, to tymi samymi argumentami powinien przekonać sam siebie, żeby przekazać właśnie wszystko muzeum i uniwersytetowi. I on tego nie robi, łamiąc jakby zasady, które ewidentnie nim kierowały przez większość życia z powodu jakiegoś gniewu i żalu.
1: Tak, tak, tak.
0: Przepisuje cały swój majątek, a powiedzmy, że to nie jest kwestia, nie wiem, tylko pieniędzy, domu, samochodu, tylko przede wszystkim ogromnej kolekcji, która obrazuje działalność całego rodu Estreicherów od połowy właśnie tego XVIII wieku po dorobek właśnie ostatniego z rodu, czyli Karola Estreichera, czyli te dzienniki, i liczną korespondencję, i te papiery dotyczące Słonimskiego, które wcześniej należały właśnie do Słonimskiego, korespondencje, dzienniki swojego dziadka Karola Estreichera, jakieś materiały do bibliografii, obrazy, ogromna kolekcja obrazów i Chwistka, Mechofera, i Wyspiańskiego, z którym jego ojciec się przyjaźnił w młodości. To wszystko trafiło do Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. Towarzystwa, które no nie ma zapewnionej pewnej ochrony i możliwości, formalnych możliwości, żeby zapewnić dostępność, o jakiej marzył Estreicher, temu dorobkowi i odpowiednie zabezpieczenie.
1: No właśnie, i to dało znać o sobie.
0: Przez wiele lat willa Estreichera, w której znajdowała się część tych pamiątek, dom w Woli Justowskiej pod Krakowem, był okradany, przez ładnych 10 lat stał, niszczał i nie było rady, jak tutaj można było pomóc. Potem troszkę sytuacja się zmieniła, natomiast no, nadal jest tak, że dostępność, jakaś transparentność, jeśli chodzi o zawartość archiwum Estreichera, no budzi pewne zastrzeżenia. Tutaj ja starałem się o tym coś napisać, doceniając jednocześnie zasługi kolejnych prezesów towarzystwa. Karol Estreicher też był prezesem tego towarzystwa przez 20 parę lat. No jednak trudno nie odnieść wrażenia, że jest to coś, nad czym warto się pochylić, ten dorobek, i go ocalić. To znaczy, bardzo, bardzo byłbym szczęśliwy, gdyby udało się stworzyć rzeczywiście archiwum, transparentne archiwum rodu Estreichera, Estreicherów, które byłoby dostępne dla wszystkich badaczy, czytelników, osób, które chciałyby napisać choćby biografię kolejnych Estreicherów, wydawać te liczne korespondencje tam zgromadzone. To jest ogromne bogactwo polskiej kultury.
1: Oby tak się stało, oby ten postulat został spełniony, który pan tutaj na końcu zaakcentował. Dziękuję pięknie, panie Tomaszu, za udział w audycji.
0: Dziękuję bardzo.
1: Moim państwa gościem był pan Tomasz Świerski, współautor obok Artura Wójcika biografii Karola Estreichera. Pracę opublikował Państwowy Instytut Wydawniczy, a z jej fragmentami zapozna państwa teraz pani Magdalena Woźniak, a za uwagę już dziękuję, Tomasz Zapert.
2: Dorobek pisarski Karola Estreichera, zwłaszcza powojenny, wymyka się jednoznacznym klasyfikacjom. Obok imponującej działalności organizacyjnej i naukowej ujawnia się bowiem jego wyraźna skłonność literacka, będąca niejako dziedzicznym obciążeniem i zarazem kontynuacją tradycji rodzinnych, które Estreicher świadomie podtrzymywał. Niemałym sukcesem literackim okazała się Krystianna, powieść romantyczna, opublikowana w 1957 roku, która doczekała się nawet niemieckiego przekładu. Jej akcja rozgrywa się na szerokim tle historycznym, obejmującym lata 1777-1863, a więc okres naznaczony wojnami, przełomami politycznymi i społecznymi. Oś fabularną stanowi historia dziecka podrzuconego arystokratycznej rodzinie. Bohaterka dorasta jako piękna dama, dziedziczka znakomitego nazwiska i znacznego majątku, zachowując jednak, zgodnie z utrwalonymi w wyobraźni potocznej stereotypami, cechy przypisywane jej romskiemu pochodzeniu. Nieprzewidywalność, dzikość, skłonność do wędrówki oraz niezdolność do prowadzenia ustabilizowanego życia. Ta wewnętrzna sprzeczność postaci, zestawiona z burzliwym kontekstem historycznym, skutkuje ciągiem dramatycznych zdarzeń. Narracje wypełniają liczne wątki przygodowe i emocjonalne, miłość, zazdrość, rywalizacja, nadające całości wyraźnie efektowny i dynamiczny charakter. Jerzy Węgierski, kuzyn Karola, wspominał, że publikacja tej powieści wywołała oburzenie w kręgu dalszej rodziny. Uważano bowiem, iż wydanie utworu beletrystycznego tego rodzaju nie przystaje do powagi i autorytetu profesora, z którym kojarzono publiczny wizerunek Estreichera. W podobnym tonie wypowiedziała się Zofia Starowiejska-Morstinowa, która w realizacji Krystianny ironicznie zauważyła, iż tego rodzaju powieść mógł napisać wyłącznie profesor, a więc ktoś, kto nie orientuje się w aktualnych zasadach i konwencjach współczesnej prozy. Ponadto krytyczka zarzuciła autorowi nadmierne efekciarstwo fabularne, naiwność narracji oraz uproszczoną wizję dziejów, sprowadzoną do przekonania, że historia wciąż powtarza te same schematy. Natomiast książkę entuzjastycznie przyjęto w kręgach emigracyjnych, czego dowodem jest pozytywna recenzja Wacława Zbyszewskiego w Londyńskich Wiadomościach. Sam Estreicher przyznawał, iż powieść powstawała przede wszystkim jako forma intelektualnej i literackiej gry, a nie z zamiarem jej publikacji. Pełnym sukcesem był za to dramat Trzy rozmowy pułkownika Odysa z 1975 roku. Estreicher przedstawił w nim los tytułowego bohatera w trzech kluczowych momentach jego życia. W chwili planowania zdobycia Troi, bezpośrednio po jej upadku oraz po powrocie do Itaki. Te trzy epizody, rozdzielone upływem czasu i doświadczeniem wojny, zostały przedstawione w formie dialogów bohatera kolejno z Nestorem, Eneaszem i Penelopą. Sięgając po kostium antyczny, historyk sztuki pragnął opowiedzieć o polskiej tragedii z lat II wojny światowej, nadając jej wymiar uniwersalny. Jak pisze Estreicher, trzy rozmowy są w istocie zapisem myśli, które kłębią się w człowieku, który staje wobec tragizmu wojen, próbuje zrozumieć sens katastrofy, a zarazem ustalić odpowiedzialność za klęski i ludzkie cierpienia. Dramat cieszył się dużym powodzeniem, zresztą sam Karol był pewien sukcesu. Martwił się jedynie, że jego kolejne prace literackie nie osiągną już tak wysokiego poziomu. Dlatego przez dłuższy czas trzymał sztukę w szufladzie. Dramat został wystawiony w Teatrze Bagatela w Krakowie oraz w Teatrze Nowym w Warszawie. Bodaj najważniejszym osiągnięciem Karola Estreichera z zakresu nauki i kultury jest biografia Leona Chwistka – z 1971 roku. Jest to opracowanie szczególne ze względu na osobisty wymiar tego przedsięwzięcia. Estreicher podjął się bowiem opisania losów swojego mistrza, postaci, która wniosła niezwykle dużo w proces jego rozwoju intelektualnego i naukowego. Sytuacje, gdy uczeń pisze o mistrzu, niosą ze sobą oczywiste niebezpieczeństwo, popadnięcia w ton hagiograficzny, skłonność do idealizowania opisywanej postaci, przemilczania momentów trudnych, życiowych zakrętów, błędów czy porażek. Tym większa jest wartość pracy Estreichera, który potrafił uniknąć tych pułapek. Jego opowieść o chwistku przenika życzliwość i głęboki szacunek do niego, ale zarazem pozostaje wierna zasadom rzetelnej biografistyki, nie zaciera sprzeczności, nie upraszcza, nie wygładza na siłę życiorysu bohatera. Najlepszą recenzją tej książki był list, który Karol Estreicher otrzymał od Tadeusza Stoszka, siostrzeńca Leona Chwistka. W niezwykle poruszających słowach pisał on, że dopiero dzięki tej biografii naprawdę poznał swojego wuja. Podkreślał, iż Estreicher potrafił przedstawić postać artysty i jego epokę w sposób żywy, sugestywny i głęboko przekonywujący, nie pomijając ani jego słabości, ani zalet. Co więcej, uczynił to z rzadką delikatnością i taktem, a zarazem w formie znakomitej literacko, takiej, która łączy rzetelność z prawdziwą sztuką opowiadania. Innym niezwykle popularnym dziełem Karola Estreichera była Historia sztuki w zarysie z 1973 roku, która doczekała się aż 10 wydań. Książka niemal natychmiast po ukazaniu się zniknęła z księgarskich półek. Była rozchwytywana do tego stopnia, że wielu czytelników bezskutecznie pytało o nią w księgarniach. Pisano więc do wydawnictwa prośby o możliwość jej zakupienia bezpośrednio u wydawcy. A gdy i to nie przyniosło efektu, zwracano się wprost do samego Estreichera, pytając, czy nie ma jeszcze egzemplarzy do sprzedania. Sukces tej publikacji wynikał nie tylko z ogromnego zapotrzebowania na przystępne kompendium wiedzy o sztuce, lecz także z jej wyjątkowych walorów dydaktycznych. Ceniono ją za jasny, przejrzysty układ treści, który odpowiadał potrzebom czytelników pragnących szybko i bez zbędnych komplikacji zorientować się w historii sztuki. Estreicher pisał językiem klarownym, stroniąc od specjalistycznego żargonu, dzięki czemu książka trafiła do bardzo szerokiego grona odbiorców. Nigdy niezrealizowanym projektem książkowym Karola Estreichera pozostała biografia Antoniego Słonimskiego, jego wielkiego przyjaciela i jednej z najważniejszych postaci w jego życiu intelektualnym. Zdołał opublikować jedynie pojedyncze studia i szkice poświęcone poecie, jakby wciąż odkładając na później dzieło, które miało stać się podsumowaniem tej ważnej dla niego relacji. Słonimski był obok ojca Karola Stanisława jedynym człowiekiem, który potrafił realnie wpłynąć na decyzję Estreichera. Ich więź miała w sobie coś z relacji mistrz-uczeń, ale przede wszystkim była przyjaźnią bazującą na wzajemnym szacunku, podziwie i szczerości. Estreicher akceptował nawet to, że bliskim przyjacielem Słonimskiego był Stanisław Lorenz, którego szczerze nienawidził. Tragiczna śmierć poety w wypadku samochodowym 4 lipca 1976 roku była dla Karola ciosem, który głęboko przeżył. Pewną symboliczną zbieżność stanowi to, iż Antoni zmarł tego samego dnia, co przed laty generał Władysław Sikorski. Później Estreicher dowiedział się od Ireny Leszczyńskiej-Fiszerowej, która odwiedziła Słonimskiego tuż przed tragicznymi wydarzeniami, jakie były jego ostatnie wypowiedziane do niej słowa. Brzmiały: niech pani pozdrowi mego drogiego Karola w Krakowie. To Karol jeździł do Antoniego do Warszawy. Słonimski bywał w Krakowie sporadycznie. W pamięci Estreichera szczególnie mocno zapisała się jego ostatnia wizyta we wrześniu 1975 roku. Siedzieli wówczas przed dworkiem Rydlówka w Bronowicach, w pogodnym i serdecznym nastroju, spierając się o wyższość twórczości Lucjana Rydla, którego Karol był gorącym admiratorem, nad twórczością Kazimierza Przerwy Tetmajera, za którym z kolei niezmiennie opowiadał się Słonimski.
3: Nieregularnik literacki.
4: Budzisz się i słuchasz.

0: Digi, digi, digi, Białystok 103 i 9 FM.
1: Feel like I'm Jay-Jay.

ludzi. Śmignęło szybciej niż szalony pościg. Królika Baxa, Wojtek Czechosłowacja, Bratysława Praga. Tańczymy wśród światła 10 lat, raz gorzkich, raz słodkich jak patat.

gwarem w restauracjach. Byliśmy ciszą między nutami, gwarem w restauracjach. 10 lat, raz gorzkich, raz słodkich jak syrop.

0: słuchasz Radio Wnet.
1: Autopromocja.
2: You must remember this.
3: Nazywam się Gabriela Potrac.
4: A ja Jerzy Głuszyk i łączy nas miłość do kina i muzyki, ale dzieli różnica pokoleń i z takich właśnie perspektyw przybliżać będziemy Państwu kulturę filmową, nie zapominając oczywiście o filmowej muzyce w audycji
3: Magia Kina, radiowy magazyn filmowy. W każdą środę o godzinie 19.
2: As time goes by.
1: To była autopromocja.

0: Miłość i śpiew, czyli Miś.
1: Geopolityka nie przewiduje przyszłości, ona po prostu pomaga zrozumieć siły, które ją kształtują. Słowa doktora Leszka Sykulskiego, które wypowiedział jako autor książki Geopolityka świata wielobiegunowego. Czy rzeczywiście ten świat uważa pan za wielobiegunowy, czy jeszcze jest jednobiegunowy, dobiega końca? To zapytamy bezpośrednio autora tej książki. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Geopolityka to troszeczkę tak jak meteorologia. Coś zapowiadamy, szykujemy. Jak się sprawdzi, no to jesteśmy szczęśliwi, a jeśli nie sprawdzi się, to mówimy, góral by lepiej to ocenił, bo on zawsze mówi, będzie deszcz albo nie będzie deszczu. Jak pan podchodzi do geopolityki? Skąd się wzięło u pana to zainteresowanie?
2: No ja przede wszystkim podchodzę do geopolityki naukowo. No absolutnie tutaj nie ma mowy o jakimś wróżeniu z fusów. Zresztą mówimy raczej o analizie scenariuszowej niż o jakiejś właśnie jakichś prognozach na kształt wróżbiarstwa.
1: Ale meteorologia to też dziedzina wiedzy.
2: No jasne, meteorologia się może mylić, każda nauka się może mylić. To nie jest tak, że tak powiem, wszystko jest podane na tacy. My jako badacze odkrywamy pewne prawidłowości, które rządzą światem, formułujemy hipotezy badawcze i tak dalej. Pamiętajmy, że geopolityka to jest stosunkowo młoda dyscyplina naukowa, która narodziła się pod koniec XIX wieku. Sam termin geopolityka został użyty po raz pierwszy w 1899 roku przez szwedzkiego badacza Rudolfa Kielena i przede wszystkim musimy sobie zadać pytanie, czym tak naprawdę zajmuje się geopolityka. Powiedziałem o procesie badawczym, a zatem no jakie przykładowe pytania badawcze zadaje geopolityka? Czym się zajmuje? Co jest przedmiotem geopolityki? No przedmiotem jest państwo w jego położeniu geograficznym. To w jaki sposób, badamy w to, w jaki sposób przestrzeń geograficzna wpływa na politykę prowadzoną przez konkretne państwa. Pytamy w ogóle, czy i w jaki sposób ta przestrzeń geograficzna wpływa na formułowanie celów, interesów graczy międzynarodowych, jakie są przyczyny powstawania i upadku państw, formowania się mocarstw, imperiów, jaką rolę geografia odgrywa w tym procesie, jakie znaczenie dla na przykład współczesnej rywalizacji politycznej mają określone obszary geograficzne. Cieśnina Ormus, cieśnina Bab el-Mandab, cieśnina Malakka, korytarz wahański i tak dalej. Pytamy, dlaczego takie, a nie inne terytoria mają kluczowe znaczenie dla danego układu sił, czy to w skali globalnej, czy w skali regionalnej. Na przykład, dlaczego przesmyk suwalski jest tak często wymieniany w różnego rodzaju dokumentach Sojuszu Północnoatlantyckiego czy wypowiedziach polityków. Pytamy o realny stosunek sił, potęgi w skali danego regionu, w skali globalnej. No i patrzymy też szerzej, historycznie, nawet powiedziałbym w takich cyklach sekularnych czy multisekularnych, czyli obejmujących 100 lub więcej lat, nawet tak jak powiedziałem, w kategoriach długiego trwania, jakby powiedział Fernand Braudel, czyli patrzymy, jakie czynniki miały charakter decydujący w historii ludzkości na powstawanie mocarstw, imperiów, na narzucanie woli politycznej. Interesuje nas polityczna wartość przestrzeni. Tutaj wartościujemy, które terytoria mają większe, które mniejsze znaczenie w rywalizacji o władzę, które obszary mają charakter osiowy. Badamy strefy zderzeń, obszary buforowe, terytoria krytyczne. No, krótko mówiąc, ma to bardzo istotne znaczenie dla wytyczania linii i stref napięć, konfliktów, stref wpływów. To jest język geopolityki, ten język, którego właśnie tutaj używam.
1: Tak, jest pan adiunktem w Wyższej Szkole Społecznej.

0: Czy to wszystko jest takie, do pana pasuje, jak pan na te wszystkie rzeczy pracuje? O, może tak, i odpoczywa teraz.
1: No tak, ja pracowałem na różnych uczelniach i jestem teraz kierownikiem badawczym właśnie we wspomnianym przez pana Polskim Instytucie Badań nad Pokojem. Jedno, co mogę powiedzieć, to na pewno nie jest to okres spokojny. To jest idealny czas oczywiście do badań nad pokojem i nad konfliktami zbrojnymi, ale to na pewno nie jest czas spokojny z uwagi na to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Mówię oczywiście o wojnie na Ukrainie, ale mówię także o tym, co się dzieje nieco dalej na Bliskim Wschodzie, we wspomnianej przeze mnie Ciśnienie Ormus, Ciśnienie Bab al-Mandab. Mówimy o tym także, o tej wielkiej rywalizacji hegemonicznej na świecie między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Mamy ewidentne, w cudzysłowie, przebiegunowanie świata. Mamy do czynienia z nowym etapem rywalizacji mocarstw. Mamy do czynienia właśnie z rywalizacją o podział stref wpływów i z odchodzeniem od takiego świata jednobiegunowego. My przyzwyczajeni jesteśmy, jako większość społeczeństwa żyjącego w III Rzeczpospolitej, jesteśmy przyzwyczajeni do tej dywidendy pokoju, czyli do czasu, no właściwie po 1945 roku, gdzie Polska najpierw odbudowywała się po gruzach II wojny światowej, po tych wszystkich tragicznych zdarzeniach, wykorzystywała ten czas właśnie dywidendy pokoju. Później oczywiście po roku 1989 kontynuowała ten rozwój i dochodzimy do sytuacji, w której mamy zmianę hegemoniczną. Do tej pory, po 1991 roku, po dezintegracji Związku Radzieckiego, no przyzwyczajeni byliśmy, że jedynym hegemonem na świecie są Stany Zjednoczone, które rościły sobie prawo do tego, aby no właściwie interweniować w dowolnej części świata, które buduje swoją potęgę na lat 70. na potędze petrodolara, czy na tym systemie petrodolara, czyli tym, że jeżeli ktokolwiek z państw chce kupować ropę naftową z regionu Zatoki Perskiej, to musiało do tej pory płacić w dolarach, co dawało bardzo uprzywilejowaną pozycję Stanom Zjednoczonym. Natomiast to się zmienia. Ja w swojej książce Geopolityka świata wielobiegunowego formułuję taką tezę, że jesteśmy świadkami upadku Pax Americana. Upadku Pax Americana, upadku systemu jednobiegunowego i właśnie jesteśmy w tym okresie przejściowym, tym okresie wykuwania się nowego porządku wielobiegunowego. Oczywiście tutaj zastrzegam, że biegunowości używam w konwencji terminologicznej geopolityki i stosunków międzynarodowych, a nie w konwencji nauk fizycznych, gdzie bieguny są tylko dwa. Także to jest jakby ważne stwierdzenie na początek. Natomiast rzeczywiście dzieje się to na naszych oczach i ta architektura bezpieczeństwa międzynarodowego wykuwa się w bólach. Wykuwa się w wyniku wojen, w wyniku także wojen handlowych, w wyniku wojny informacyjnej, czy jeszcze szerzej wojny kognitywnej, w wyniku rywalizacji mocarstw, szeregu konfliktów regionalnych i groźby nawet konfliktu globalnego.
0: Ale jak patrzymy tak na bieżąco, to widzimy, do NATO dołączyły Szwecja i Finlandia, więc chyba pozytywnie, więc raczej jednak ta Ameryka dalej zostanie hegemonem, bo jednak powiększa swoje wpływy. No ale widzimy z drugiej strony też pokazuje swój pazur i tam prezydenta Wenezueli jasno, że się nie podoba, więc go tam spacyfikowano, o tak.
1: Tak, to bardzo dobre pytanie. To częste, że tak powiem, stwierdzenie wielu komentatorów i publicystów. Natomiast moim zdaniem takie postawienie sprawy jest klasycznym błędem pomylenia poziomów analizy. Jeden z absolutnych klasyków współczesnego realizmu politycznego, mówię o szkole amerykańskiej, profesor Kenneth Waltz uczył swoich studentów, swoich czytelników, żeby odróżniać strukturę systemu międzynarodowego od pojedynczych zdarzeń, od incydentów. Jednobiegunowość wcale nie oznacza, że dotychczasowy hegemon, taki jak Stany Zjednoczone, musi wygrywać wszystkie poszczególne rozdania. To oznacza, że taki hegemon jak Stany Zjednoczone, hegemon do niedawna, nie jest już w stanie prowadzić wobec systemu międzynarodowego samodzielnej gry o reguły. I to się dzieje na naszych oczach. Taki układ się skończył na naszych oczach i to nie jest dzieło żadnej

0: wrogiej propagandy, tylko to wynika jasno z amerykańskich dokumentów strategicznych. Są dwa takie bardzo ważne dokumenty strategiczne przyjęte przez obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jeden to nazywa się Narodowa Strategia Bezpieczeństwa, został przyjęty pod koniec ubiegłego roku, i drugi, Narodowa Strategia Obrony, ogłoszony pod koniec stycznia bieżącego roku. I te dwa dokumenty amerykańskie wprost zrywają z traktowaniem globalnej dominacji jako takiego fundamentalnego interesu narodowego Stanów Zjednoczonych i preferują koncepcję równowagi sił. Zresztą te dokumenty nawiązują wprost do doktryny Monroe z 1823 roku, która stawiała przede wszystkim na obronę zachodniej hemisfery czy obronę geopolitycznych interesów Stanów Zjednoczonych i geoekonomicznych Stanów Zjednoczonych właśnie w zachodniej hemisferze. To jeżeli ktoś próbuje polemizować z tym, czy mamy świat wielobiegunowy, czy nie mamy świata jednobiegunowego, to tak naprawdę polemizuje z dokumentami strategicznymi Waszyngtonu, bo to właśnie amerykańscy strategzy opisują współczesny świat jako asymetrycznie multipolarny. To znaczy multipolarny, to jest wielobiegunowy. A co to znaczy, że asymetryczny? To znaczy, że istnieje uprzywilejowana, ale niehegemoniczna pozycja dwóch państw. Ta uprzywilejowana pozycja dwóch państw to jest pozycja Stanów Zjednoczonych i Chińskiej Republiki Ludowej. No i mamy wreszcie nową hierarchię regionów. To półkula zachodnia jest właśnie awansowała na pierwsze miejsce w kategorii geostrategicznej, geoekonomicznej, geopolitycznej Stanów Zjednoczonych. Indo-Pacyfik jest drugi, Europa trzecia, Bliski Wschód czwarty. Podane przez pana przykłady, zresztą ta akcesja chociażby Szwecji i Finlandii do Sojuszu Północnoatlantyckiego, to jest nic innego. One właściwie potwierdzają tę moją tezę, bo to one pokazują, że następuje konsolidacja bieguna zachodniego na własnej flance. To jest absolutnie typowe zachowanie bloku polityczno-militarnego w warunkach rywalizacji właśnie wielobiegunowej. To nie jest żaden dowód, że jeden ośrodek dyktuje reguły całemu systemu międzynarodowemu. Mhm. Oczywiście podał pan tutaj przykład, prawda, Wenezueli, możemy dodać jeszcze upadek Bashara Asada w Syrii, ale o tyle, o ile na przykład upadek Asada w Syrii to jest porażka Moskwy, to do tego nie ma żadnych wątpliwości, no to beneficjentem jednak wcale nie jest Waszyngton, tylko Ankara i inni aktorzy regionalni. Widać, że próżnie po słabnącym mocarstwie wypełniają mocarstwa regionalne. I dużo moglibyśmy tutaj rozmawiać. Ostatni przykład, jaki podam, to jest kwestia wojny z Iranem. Ta agresja na Iran ze strony Izraela i Stanów Zjednoczonych, która rozpoczęła się w czerwcu 2025 roku, nowa odsłona rozpoczęła się 28 lutego bieżącego roku, pokazuje słabość Waszyngtonu. Były plany szybkiego obalenia władzy ajatollahów, można powiedzieć takiego wariantu przedrewolucyjnego, doprowadzenia do odwrócenia skutków rewolucji islamskiej z 1979 roku. Natomiast mimo tak zwanej dekapitacji najwyższych czynników państwowych, przywódcy duchowo-politycznego Alego Chameneiego, najwyższego przywódcy, no ewidentnie doszło tam do skonsolidowania władzy. I wcale nie jest tak prosto dzisiaj Stanom Zjednoczonym wycofać się z tej trudnej sytuacji. Samo porozumienie zawarte całkiem niedawno, to wstępne porozumienie oparte na memorandum z Islamabadu, tym 14-punktowym, no było dyplomatyczną porażką Stanów Zjednoczonych. Ewidentnie widzimy też, że świat zaczyna się skłaniać w stronę, nawet odwracać od systemu petrodolara. To jest jeszcze oczywiście długi proces, ale dzisiaj Iran preferuje rozliczenia w chińskich juanach. Czyli rodzi się na naszych oczach system petro-juan.
1: Tak, skoro świat ten jednobiegunowy powoli tak dogorywa, jak pan mówi, z Ameryką w tle się kończy, to wielobiegunowość to nowa ideologia się stanie, czy to tylko opis rzeczywistości? Jakie fakty obecnie o tym świadczą, że to jest tylko opis, a nierealny już świat?
0: No nie, no mamy do czynienia z sytuacją zmiany struktury systemu międzynarodowego. Z jednej strony mamy powrót do logiki doktryny Monroe, tak jak, o której wspomniałem, i to jest sygnał kurczenia się, że tak powiem, globalnej projekcji siły amerykańskiej. Absolutnie to nie jest jakiś triumf siły amerykańskiej. Ja przypomnę tylko, że w roku 2021 Amerykanie wycofali się z Afganistanu, pozostawiając mnóstwo swojego sprzętu wojskowego. Zakończyli tam najdłużej trwającą wojnę w historii Stanów Zjednoczonych, wojnę w Afganistanie, jeszcze rozpoczętą w 2001 roku. I to jest wojna przegrana przez Stany Zjednoczone. No nie udało się narzucić tej zachodniej matrycy cywilizacyjnej. Talibowie powrócili do władzy triumfalnie. Wszyscy pamiętamy te obrazki z 15 sierpnia 2021 roku, właśnie triumfalnie wjeżdżających talibów do Kabulu. Także tu musimy sobie zdawać sprawę, że to jest głęboka zmiana w strukturze systemu międzynarodowego. Dodatkowo równolegle pogłębiają się przecież relacje w ramach państw tak zwanego globalnego południa. Kiedyś mówiliśmy o krajach trzeciego świata, później o krajach rozwijających się. Teraz używamy tego pojęcia kraje globalnego południa. Pogłębiają się relacje między Pekinem, Moskwą, ale też innymi krajami Szanghajskiej Organizacji Współpracy czy grupy BRICS Plus. Coraz więcej państw średnich zaczyna stosować tak zwany hedging, no, czyli właśnie zarządzanie ryzykiem międzynarodowym, wielowektorowość, czyli zachowania racjonalne, no, w tym świecie właśnie, jaki ja opisuję. Jest to, tak jak powiedziałem, jest to cała zmiana systemu struktury międzynarodowej, która charakteryzuje się przesunięciem centrum gospodarki światowej do Azji, na pewno odchodzeniem od dolara w rozliczeniach międzynarodowych, powstawaniem alternatywnych instytucji finansowych, takich jak Nowy Bank Rozwoju. Następuje fragmentacja łańcuchów dostaw. To już zresztą widzieliśmy w okresie lockdownu, w okresie COVID-19 i tak dalej. Natomiast po prostu system Pax Americana wyczerpał się strukturalnie. Wiele państw zaczyna się orientować właśnie na wielowektorowość, czy także na kraje grupy BRICS Plus, czy tak szeroko pojętego globalnego południa.
1: Tak. Czy Polska jest przygotowana na ten świat wielobiegunowy i czy woli jednak zostać pod kuraterą Ameryki? W którym jest ten jeden jednak hegemon? Jak to wygląda? To może po modlitwie takiej, bo jak słuchamy o tym świecie, co się dzieje wkoło, to Jacek Kaczmarski z Przemkiem Gintrowskim i z Łozińskim zaśpiewają modlitwę o wschodzie słońca.

0: epoka dominacji jednego mocarstwa ustępuje miejsca światu wielobiegunowemu. Świat, który znaliśmy przez ostatnie dekady, odchodzi w przeszłość. To wnioski i analizy, które narzucają się z lektury geopolityka świata wielobiegunowego, dzisiejszego gościa, doktora Leszka Sykulskiego. Czy w tych okolicznościach geopolityka, sojusz NATO gwarantuje jeszcze bezpieczeństwo?
1: No, myślę, że patrząc na teorię sojuszy, patrząc na prawidła geopolityki, na teorię stosunków międzynarodowych, myślę, że można bez cienia wątpliwości powiedzieć, że nie ma czegoś takiego jak pełna gwarancja bezpieczeństwa. Owszem, są zobowiązania, które oczywiście w danym dniu próby będą poddane rachunkowi kosztów i interesów, jak to było, jak to jest zwykle w historii. Ja wychodzę z punktu widzenia, no właśnie, geopolityki i realizmu, a realizm nakazuje traktować sojusze jako kontrakty. Kontrakty odwoływalne, zawierane oczywiście dla interesu, zawierane transakcyjnie, a nie jako jakąś wspólnotę losu wszystkich państw, w tym przypadku 32 państw członkowskich NATO. Oczywiście jest artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, na który bardzo często powołują się zwolennicy tezy tych gwarancji bezpieczeństwa dla Polski. Natomiast pamiętajmy, że artykuł 5 jest skonstruowany tak, aby pozostawić każdemu członkowi NATO znaczną swobodę interpretacyjną. To nie oznacza jakiegoś automatyzmu sojuszniczego, że każdy kraj w sytuacji właśnie zagrożenia na przykład państwa polskiego, czy zagrożenia krajów bałtyckich, musi przesłać określoną liczbę brygad, skrzydeł lotnictwa taktycznego, określone zapasy amunicji i tak dalej, i tak dalej. To władze tego kraju samodzielnie, autonomicznie decydują, jaką formę pomocy ewentualnie przekazać. Czyli każdy podejmuje taką akcję, jaką uzna za skuteczną. Tam nie ma żadnego automatyzmu. To jest często nadinterpretowywane. W związku z tym musimy sobie zdawać sprawę, że ta wiarygodność odstraszania rozszerzonego zawsze była problematyczna. To zresztą było to stare pytanie generała Charlesa de Gaulle'a. Czy Stany Zjednoczone zaryzykują Nowy Jork za Paryż? I dzisiaj ja bym to zmienił, to pytanie. Zapytałbym, czy Stany Zjednoczone zaryzykują Chicago za Suwałki. Dlatego mamy tutaj bardzo istotne ryzyko uwikłania. Musimy sobie zdawać sprawę, że władze w Warszawie dość krótkowzrocznie patrzą na politykę zagraniczną, nie dostrzegając właśnie tej wielowektorowości. Wielu polityków do niedawna jeszcze rządzących Polską wprost opowiada się cały czas za Pax Americana, mimo że tego Pax Americana już nie ma, co wynika z oficjalnych dokumentów przyjętych w Waszyngtonie, przygotowanych w Pentagonie przez zespół Elbridge'a Colby'ego. Są to dokumenty podpisane przez prezydenta Donalda Trumpa. Mówię tutaj oczywiście o tej Narodowej Strategii Bezpieczeństwa i Narodowej Strategii Obrony. Natomiast polityka obecna jest niedostosowana do realiów świata wielobiegunowego. Przyjęte zostały przez władze w Warszawie, przyjęta została taka rola państwa frontowego, wysuniętego bastionu, który, no, bądź co bądź, płaci pełną ekspozycją własnego terytorium za, no właśnie, ochronę, ale czy bezwarunkową? Moim zdaniem jednak warunkową. Ja w żaden sposób oczywiście nie kwestionuję członkostwa Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim, ale pokazuje, że obecną rzeczywistość geopolityczną trzeba odczytywać na nowo, bo Pentagon wprost oczekuje przejęcia przez Europę większości zdolności obrony konwencjonalnej. I to od roku 2020, i to właściwie do roku 2027. To jasno wynika z koncepcji NATO 3.0 zaprezentowanej przez podsekretarza wojny, zastępcę Pita Hegseta, Elbridge'a Colby'ego. Tak jak powiedziałem, ja absolutnie nie kwestionuję tego, że NATO podnosi koszty ewentualnej agresji na Polskę i to jest na pewno wartość. I w żaden sposób nie, tak jak tutaj mówię, nie namawiam nikogo do porzucania sojuszu, natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że sojusz jest narzędziem, a nie polisą taką bezwarunkową, bezwyłączeniową. Bezpieczeństwo państwa polskiego powinno się opierać na takich filarach jak własna zdolność obronna, która powinna czynić agresję nieopłacalną. Na pewno powinna się opierać na zdolności deeskalacji i na wewnętrznej spoistości państwa, bo nie można tutaj mylić, prawda, narzędzia z substytutem siły.
0: Tak, anatomię człowieka można się nauczyć, ale anatomię świata, no też geografię, ale ona jest dla mnie bardziej jakoś tak złożona. Pamiętam, tak patrząc tak regionalnie, jak w Szczecinie, tam gdzieś pracę pierwszą podejmowałem się przy Urzędzie Miasta, coś tam miałem kreślić, jakieś takie plany projektowe, to ten Szczecin geopolitycznie był fatalnie położony, tak jak Polska, bo on miał tylko jeden most, Kolumba wtedy, teraz ma jeszcze Zamkowy, więc też niewiele. No właściwie łatwo go było odciąć. I tak samo jest z Polską. Leży między dwoma takimi drugorzędnymi może, ale hegemonami, którzy też chcą tą Polskę tak jakby skleszczyć czy zgnieść. Jak pan to widzi, nie? Chociaż wiadomo, Rosja ma malutki dostęp, Niemcy mają większy, ale jak pan to widzi w tym kontekście, że kiedyś też Francja z Anglią powiedzieli, my też nie chcemy umierać za Gdańsk, a przecież w Gdańsku też teraz są coraz większe takie dążenia do autonomii miasta.
1: No, ja przede wszystkim patrzę na położenie geograficzne państwa polskiego jako na szansę, a nie jako tylko i wyłącznie zagrożenie. Wiem, że są w Polsce intelektualiści, myśliciele, którzy traktują Polskę, terytorium państwa polskiego wyłącznie jako strefę zgniotu i operują determinizmem geograficznym, czy też determinizmem historycznym, wskazując, że Polska jest skazana na wieczne konflikty z sąsiadami, czy też na przykład na konflikt z jednym sąsiadem, zwłaszcza tym na wschodzie. Ja absolutnie odcinam się od determinizmu geograficznego i historycznego. Uważam, patrzę przede wszystkim na Polskę jako naturalną bramę, powiedziałbym, lądowego korytarza Eurazji. To jest właśnie różnica w spojrzeniu, czy Polska jest zaporą, Polska jest kordonem, czy ma być tak, odgrywać taką rolę, czy ma być bastionem, czy też ma być właśnie pomostem. Ja patrzę na polskie terytorium przede wszystkim jako na obszar, przez który przechodzi większość kolejowego ruchu towarowego między Chinami a Unią Europejską. Ja sformułowałem, jakby uprawiając geopolitykę od 20 lat, i to na różnych płaszczyznach, bo pracowałem także jako analityk do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego w instytucjach państwowych, oczywiście na wielu uczelniach. Pracowałem także w biznesie, w konsultingu związanym z ryzykiem geopolitycznym i ja tutaj sformułowałem, skodyfikowałem swoją myśl geopolityczną nie tylko na łamach swoich książek naukowych i popularno-naukowych, ale w formie konkretnej doktryny. Nazwałem ją doktryną równowagi suwerennej. I ta doktryna nakazuje świadomie uczynić z położenia geograficznego państwa polskiego filar naszej strategii gospodarczej, czyli krótko mówiąc zabezpieczać i rozbudowywać ten korytarz transportowy wschód-zachód. Mówimy tutaj i o koncepcji nowego jedwabnego szlaku, ale mówimy też o w ogóle integrowania Polski właśnie w tę wymianę, w stworzenie takiego hubu gospodarczego. Nie mówimy tutaj absolutnie o tym, żeby Polska była parkingiem dla cudzych kontenerów, ale aby była centrum tej wymiany, aby uczynić z Polski węzeł, na którym osadza się właśnie wymiana wschód-zachód. Chodzi o inwestycje w przepustowość terminali, o rozbudowę tego korytarza. No, czyli krótko mówiąc, korzystanie z naszej renty geograficznej. Bo tutaj Polska, tak jak powiedziałem, nie może być tylko i wyłącznie parkingiem dla cudzych kontenerów, ale takim warsztatem i węzłem, miejscem montażu, przetwórstwa, magazynowania usług celnych, finansowych, ubezpieczeniowych, tu ewidentnie powinny być podejmowane decyzje w zakresie kształtowania instrumentów zachęty podatkowych. Wszystko, co się wiąże, prawda, z przystosowaniem czy z dostępem do polskiej infrastruktury, z inwestycjami w przetwórstwo, ale oczywiście połączone to musi być z ochroną własnościową. To jest w oczywisty sposób. Krótko mówiąc, infrastruktura krytyczna, terminale, sieci przesyłowe, porty, no, powinny pozostawiać w rękach podmiotów polskich. Ale niewątpliwie Polska ma bardzo dogodne położenie geograficzne, no tylko że oczywiście wymaga to zmiany podejścia i wprowadzenia strategii polityki wielowektorowej, także normalizacji relacji z sąsiadami, tak aby właśnie być tym pomostem, a nie tą zaporą.
0: Ale trzeba też uporządkować to podwórko wewnętrzne. A kto panuje nad Europą Wschodnią, ten włada sercem całej Europy, tak mówimy. A kto włada Heartlandem, czyli Niemcy, one są jakby się czują takim sercem Europy. Land to pojęcie też niemieckie. Ten włada wyspą. A wyspa to jest no, cały świat, byśmy powiedzieli. A kto panuje nad tą wyspą, ten włada światem. I Niemcy mają takie poczucie, że to oni są tutaj gospodarzami i oni wyznaczają pewne rzeczy, a w Polsce dalej dzieją się kłótnie i po prawej i po lewej. Pan Bosak ostatnio nawet powiedział takie proste zdanie. Prawica będzie bandą zgorzkniałych zgredów, bo którzy nie służą Polsce, tylko właśnie kłócą się między sobą. Czy to jest właśnie celowe takie montowanie tych kłótni, żeby to tak rozwalać tą spójność patrzenia na dobro Polski, skoro jest taką bramą i szansą i pomostem, jak pan powiedział?
1: No, ja się tutaj absolutnie zgadzam z jednym, to znaczy, że ta spoistość wewnętrzna, o której powiedziałem, jest warunkiem sine qua non, takim warunkiem absolutnie koniecznym do tego, aby Polska odgrywała rolę podmiotową w naszej części Europy, ponieważ Polska geograficznie leży jednak w Rhinlandzie, nie w Heartlandzie. Ta koncepcja Halforda Mackindera, którą pan tutaj fragmentarycznie przywołał, mówiąc o Wyspie Światowej, prawda, o Heartlandzie, o Europie Wschodniej, ona ewoluowała. Ona się trzykrotnie zmieniała w historii, nie wchodząc tutaj absolutnie w jakieś duże szczegóły. Dzisiaj Polska leży w Rhinlandzie, leży na styku Rhinlandu i Heartlandu, leży przede wszystkim w większości na nizinie środkowoeuropejskiej. Te granice znacznie się przesunęły na zachód po roku 1945, a co do Niemiec, to oczywiście są największym partnerem gospodarczym Polski i bramą do świata morskiego. Ja absolutnie tutaj bym nakazy, czyli z punktu widzenia doktryny równowagi suwerennej, nakazywałbym pragmatyzm wobec Berlina, który powinien wyrażać się z jednej strony w utrzymywaniu dobrosąsiedzkich więzi gospodarczych, no ale przy jednoczesnym zachowaniu pełnej podmiotowości i niedopuszczeniu do ani gospodarczej, ani politycznej wasalizacji. Bo oczywiście zdajemy sobie sprawę, że Polska, że relacje polsko-niemieckie no, cechują się pewną asymetrią, istotną asymetrią. No, nie możemy tutaj abstrahować od tego, że około 30% polskiego obrotu handlowego, międzynarodowego, no to właśnie jest obrót z Niemcami. Natomiast przede wszystkim uważam, że Polska powinna tak zarządzać asymetrią relacji z Niemcami, aby tworzyć sobie instrumenty, a nie jakieś deklaracje.
0: Ale się też nie oszukujmy, wszystko na rzecz Niemiec. Polacy taką poddańczą prowadzili wobec Niemiec, no bo przecież cukrownie przejęli Niemcy, tak? W Polsce wszystkie zamknięto. Tak samo ze stoczniami, tak samo z kopalniami. No jest jakiś, prawda, w tym, że mamy takie poczucie, że nas po prostu łupią w inny sposób niż wtedy, kiedy wchodzili w 1939. Czy pan tego jakoś, na pewno też to analizuje i widzi tą sytuację ekonomiczną Polski coraz gorszą w kontekście Niemiec, którzy też mają złą, ale naszym kosztem próbują sobie ją jakoś tak wyprostować. Benzyna, ropy jeszcze niedawno temu była za 120, czyli droższa, a w Polsce płacimy więcej. Teraz jest 80 za baryłkę. Dlaczego to tak się zmienia? Czy jakie są kategorie zagrożeń dla Polski w tym kontekście? Czy tylko militarne, migracyjne, czy jeszcze jakieś nieznane?
1: No, tych zagrożeń jest zdecydowanie więcej. Co do relacji z Niemcami, to musimy sobie zdawać sprawę, że tutaj są trzy problemy, mówiąc w telegraficznym skrócie. Przede wszystkim brak strategicznej polityki własnościowej po roku 1989, czyli brak ochrony kluczowych polskich przedsiębiorstw przed przejęciami i brak, że tak powiem, wsparcia polskich firm w tych segmentach, które są najbardziej kluczowe. Ja uważam, że Polska powinna przyjąć wobec Niemiec politykę, czy taką strategię węzła krytycznego. Znaczy polski kapitał, wspierany oczywiście przez instytucje rozwojowe państwa, powinien celowo wchodzić w te ogniwa niemieckich łańcuchów dostaw, w których staje się trudno zastępowalny, czy stawałby się trudno zastępowalny i przesuwałby w ten sposób pozycję Polski z takiego podwykonawcy, z montowni dla gospodarki niemieckiej do pozycji niezbędnego kooperanta. No ale aby taka niezależna polityka własnościowa musiała istnieć, czy mogła w ogóle zaistnieć, to musiałyby być konkretne działania kontrwywiadowcze na kierunku niemieckim. A wiemy, że w trakcie tak zwanej transformacji ustrojowej przyjęto bardzo szkodliwą zasadę, że sojuszników się nie tylko nie szpieguje, ale też, że tak powiem, ogranicza się działania kontrwywiadowcze wobec sojuszników.
0: Ale oni nie ograniczają wobec nas. No ani ci ze wschodu, bo ich jest więcej niż polskich w ogóle wszystkich razem, ani ci z zachodu.
1: Ale oczywiście, no to nie jest tak, że tylko Rosjanie szpiegują w Polsce. Całkiem niedawno.
0: Ale też Ukraina chyba ma najwięcej.
1: Właśnie o tym chciałem powiedzieć, bo Dziennik Rzeczpospolita w dniu 18 czerwca 2026 roku napisał głośny tekst, że tym wywiadem, który jest najbardziej aktywny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jest właśnie wywiad ukraiński, jak pan redaktor tutaj słusznie wskazał. I zresztą
0: no 20 tysięcy było młodych chłopaków, co oni robią? Szpiegują Polskę? Po co? Nie? To jest pytanie, no. Takie dane. No.
1: Tu musimy sobie zdawać sprawę jakby z tego, że ta gigantyczna migracja do Polski, że to otwarcie drzwi na przestrzał do państwa polskiego w roku 2022 było absolutnie katastrofalne z punktu widzenia bezpieczeństwa wewnętrznego, z punktu widzenia bezpieczeństwa kontrwywiadowczego, bo ci ludzie absolutnie w żaden sposób nie byli sprawdzani. Musimy sobie zdać sprawę, że nie ma takiej służby kontrwywiadowczej na świecie, która byłaby w stanie taki potok migracyjny wielomilionowy sprawdzić pod kątem kontrwywiadowczym, pod kątem przeciwterrorystycznym i tak dalej, i tak dalej.
0: Ale jeszcze najgorsze to jest to, że oni jeszcze mają tak dobrze wyszkolonych, że potrafią pozyskać też informacje od polskich, tak? Ja nie wiem, że to tak Polacy się, jak to mówią, pożyteczni idioci, takie pojęcie, tak? Nie wiem, dlaczego aż tak brutalne.
1: No i właśnie tutaj dochodzimy do kolejnej kwestii. Powiedziałem o tym braku polityki własnościowej względem Niemiec. Powiedziałem o słabości kontrwywiadowczej. No to też musimy powiedzieć o dwóch kolejnych zagrożeniach, które wynikają z polityki niemieckiej, a mianowicie dążenia do federalizacji Unii Europejskiej, czyli do desuwerenizacji państw narodowych, do centralizacji władzy w Brukseli, do stworzenia jednej polityki fiskalnej, jednej polityki zagranicznej, jednej polityki militarnej, do stworzenia armii europejskiej i tak dalej. To jest emanacja interesów gospodarczych Niemiec. To jest próba cały czas realizacji koncepcji czy doktryny geopolitycznej Mitteleuropy, niemieckiej koncepcji jeszcze z końca XIX wieku, rozwiniętej bardzo mocno w okresie I wojny światowej, czyli stworzenia takiego obszaru, który byłby obszarem, zapleczem dla niemieckiej gospodarki. No i tu jest czwarte zagrożenie, czyli strategiczne partnerstwo niemiecko-ukraińskie, które ewidentnie jest robione ponad głowami decydentów państwa polskiego. No przypomnę tylko, że w kwietniu bieżącego roku kanclerz Friedrich Merz wyraźnie mówił o tym strategicznym partnerstwie właśnie niemiecko-ukraińskim. I to wszystko się dzieje w sytuacji, kiedy zaostrza się retoryka antypolska na Ukrainie. To przecież nie jest żadna tajemnica, że rosną nastroje antypolskie na Ukrainie. To nie jest tak, że wypowiedź Zełenskiego na forum ONZ pod koniec 2023 roku to był taki jakiś jednorazowy wyskok. Bo znacznie więcej tego typu działań, sama groźba Andrija Sybichy formułowana czyli obecnie pełniącego obowiązki ministra spraw zagranicznych Ukrainy, wcześniej pełnoprawnego ministra, wypowiedź 21 czerwca bieżącego roku, która mówiła o tym, że mniejszość ukraińska w Polsce jest rzekomo, zdaniem pana Sybichy, prześladowana, i jednocześnie dodanie, że Ukraina ma armię i będzie reagować symetrycznie, no to w języku dyplomacji to jest już groźba. To jest groźba i musimy sobie zdawać sprawę z tego, że jest kult ludobójców na narodzie polskim na Ukrainie.
0: To tak, i nawet jest taka w nas taki lęk, że kto teraz może nas napaść? No właśnie, czy ci, którzy nam grożą, tak? Ale posłuchajmy może tak dla troszeczkę Przemysława Gintrowskiego, margrabia Wielkopolski, żeby ci margrabiowie w Polsce, którzy tak uważają, że wszystko jest właśnie spokojnie, żeby troszeczkę też tak spojrzeli całościowo, tak jak mówi właśnie dr Leszek Sykulski, autor Geopolityka Świata Wielobiegunowego.

0: Nauczyciel tyranów ośmiela się twierdzić, że książętom europejskim wolno okłamywać świat. Oto pierwszy punkt, z którym muszę się rozprawić. Tak do Machiavellego, anty-Machiavelli, pisał Fryderyk II Wielki. A jak weźmiemy chińskiego mędrca, takiego Sun Tzu, on mówił, że największą sztuką wojenną jest pokonać przeciwnika bez walki bezpośredniej. I pytanie do Leszka Sykulskiego, autora Geopolityki Świata Wielobiegunowego. Czy sprawdza się powiedzenie, że wojna to jest przedłużenie polityki, tylko innymi środkami?
1: Tak. Tak, to jest podejście bardzo geopolityczne. Geopolityka, że tak powiem, pełnymi garściami czerpie z mądrości starożytnych i nowożytnych i współczesnych myślicieli, strategów, którzy posługują się, no właśnie, podejściem chłodnym, podejściem realistycznym, chłodną kalkulacją układu sił i interesów. Musimy sobie zdawać sprawę, że dzisiaj największym zagrożeniem dla Polski nie jest żadne państwo z osobna, tylko konfiguracja geostrategiczna. Konfiguracja, czyli z jednej, no przede wszystkim rola państwa frontowego w cudzej konfrontacji. I to oznacza, to sprawia, że eskalacja między mocarstwami, na której no już niestety przebieg mamy minimalny, znaczy na której przebieg, no na wpływ w ogóle mamy minimalny, no natychmiast konwertuje to nasze położenie, czy też naszą pozycję na ryzyko egzystencjalne dla naszego terytorium, dla naszej ludności. No ryzyko frontowej konfrontacji dzisiaj ponosi Polska. To jest, musimy sobie zdawać sprawę, że te korzyści z takiej roli zderzaka strategicznego czy wysuniętego bastionu czerpią mocarstwa oddalone od Polski o tysiące kilometrów, dla których to oczywiście jest tani sposób na rozwiązywanie, tani sposób na wiązanie Rosji cudzymi rękami, natomiast no, tu musimy sobie zdawać sprawę, że Polska jest dzisiaj narażona na bardzo wiele czynników. To nie chodzi tylko i wyłącznie o ryzyko takiej frontalnej, jak mówią publicyści, pełnoskalowej konfrontacji militarnej, ale na szereg takich światłocieni, czyli konfliktów poniżej progu klasycznej wojny. W doktrynie NATO nazywa się to hybrid warfare, czyli wojna hybrydowa, ale mamy też coś takiego, zresztą w doktrynie natowskiej coraz częściej się mówi o wojnie kognitywnej, czyli wojnie o architekturę poznawczą społeczności, mówiąc takim żargonem już właśnie geopolitycznym, czyli o wpływ, zmianę w ogóle świadomości społecznej. No, tych zagrożeń jest naprawdę bardzo, bardzo wiele, tak, od czynników cywilizacyjnych, migracyjnych, aż właśnie po te koncepcje federalizacji Unii Europejskiej.
0: Anatomia słowo, to bodajże Łysiak Waldemar zauważył, że w tym słowie jest w środku NATO, tak? Anatomia. XX wiek to była taka epoka największych monstrualnych wojen. Czy teraz szykują się powtórka z tych tragedii, ludobójstw? Czy historia się rymuje? Czy powiela? Jak powstaje i polexit? Czy to jest marginalna? Niechęć do Unii wzrasta i wobec państwa ukraińskiego ta nieufność? Czy co z tymi 3 milionami też Ukraińców tej diaspory w Polsce?
1: Tak, to jest potężny problem. Tak jak powiedziałem, jest to wielkie zagrożenie kontrwywiadowcze. Czy z punktu widzenia zagrożeń ze strony obcych wywiadów, bo pamiętajmy, że diaspora ukraińska i nie tylko, bo oczywiście ona jest najliczniejsza dzisiaj w Polsce, ale też inne mniejszości w Polsce, to jest naturalne podglebie dla działalności obcych wywiadów. No nie mówimy tylko i wyłącznie o 3 służbach wywiadowczych ukraińskich, no ale na tym niewątpliwie korzystają także służby wywiadowcze Rosji, Białorusi.
0: Ale co jest ciekawe, że najwięcej tych Ukraińców, bo dostaję telefony z wybrzeża, mówią, w ogóle nie ma teraz tam nikogo. A w Warszawie po prostu na każdym kroku. Czyli koncentrują się w dużych miastach. Kraków, Wrocław. Jak to jest?
1: No, to w oczywisty sposób młodzi Ukraińcy zagłosowali nogami. Zagłosowali za hasłem, to nie nasza wojna. Mnie bardzo martwi radykalizacja pewnej części społeczeństwa ukraińskiego, bo zdaję sobie sprawę i myślę, że tutaj też trzeba podkreślić i powiedzieć tu jak najbardziej uczciwie, że banderyzm czy neobanderyzm, czy te ruchy radykalne odwołujące się do doktryny nacjonalizmu integralnego Dmytro Doncowa, to nie jest większość Ukrainy, to nie jest większość Ukraińców. Natomiast problem polega na tym, że w tradycji ukraińskiego nacjonalizmu istnieje takie pojęcie jak mniejszość inicjatywna. I jeżeli spojrzymy na historię, na trudną historię stosunków polsko-ukraińskich, to musimy zdawać sobie sprawę, że ta wrogość, która skończyła się ukraińskim ludobójstwem na narodzie polskim w latach 40. w okresie II wojny światowej i właściwie trwała jeszcze do roku 47, no właśnie była wynikiem działań tej tak zwanej mniejszości inicjatywnej, która w latach od roku 1929 rozwijała się w ramach organizacji ukraińskich nacjonalistów, później już w ramach tak zwanej ukraińskiej powstańczej armii i to ta sztafeta pokoleń właśnie od Dmytro Doncowa przez Stepana Bandery, Romana Szuchewycza, Andrzeja Melnyka, Jefena Konowalca i wielu innych zbrodniarzy na narodzie polskim jest niestety jest podawana dalej. I ten kult dzisiaj jest na Ukrainie. Nikt przy zdrowych zmysłach nie twierdzi, że nie ma kultu zbrodniarzy, ludobójców na Ukrainie i nikt nie może przy zdrowych zmysłach powiedzieć, że nie ma to wpływu na kształtowanie się postaw, na przykłady, które są dawane młodym Ukraińcom, bo musimy sobie zdawać sprawę, że kult banderyzmu jest kultem państwowym dzisiaj na Ukrainie. Zapoczątkowane to zostało w czasie pomarańczowej rewolucji, czyli lata 2004-2005. Kulminacją, powiedziałbym, tych skutków pomarańczowej rewolucji był styczeń roku 2010, kiedy prezydent Wiktor Juszczenko nadał tytuł tak zwanego bohatera Ukrainy zbrodniarzowi ludobójcy Stepanowi Banderze. No i od tamtego czasu niestety widzimy te działania związane
0: z
1: budowaniem pomników, prawda, z Muzeum Szuchewycza w Lwowie i tak dalej. No jeżeli prezydent Ukrainy nadaje imię tak zwanych bohaterów UPA, elitarnej jednostce wojsk specjalnych, no to jaki to jest sygnał? Przecież to jest podawanie przykładu tym żołnierzom, którzy...
0: No i młodym ludziom przede wszystkim, tak, którzy nie znają historii. Ale panie Leszku, jeśli politycy nasi polscy twierdzą, że poświęcają ludzi dla szczęścia przyszłych pokoleń, no tak jak sobie zażartował minister spraw zagranicznych, prawda, no co gwarantujemy? Młodzi będą nas spłacać. To zamykają oni nasze pokolenia w nieszczęściu, ale też te przyszłe. I to jest chyba taki smutny wiatr, który nad Polską powiewa. I wróćmy jeszcze do tego, jak mówimy o tym świecie wielobiegunowym. Jakie konsekwencje będzie miała ta wojna? Chodzi o bezpieczeństwo nasze, tak? Ukraina, Rosja, ale też Iran, Izrael, tak? Jak pan to widzi? I czy Chińczycy będą naszym hegemonem? Czy to te trzy podziały, o których pan mówił, to jest takie... Czy Chiny są takim bardziej partnerem, czy rywalem, czy właśnie, czy nadzieją, bramą? Jak pan to podsumuje? Bo ostatnie dwie minuty ma pan na to. Dobrze?
1: Tak, no, Chiny niewątpliwie są graczem. Chiny podchodzą transakcyjnie do polityki międzynarodowej i ja również rekomenduję naszej ojczyźnie i decydentom państwa polskiego, aby podchodzili bardzo, bardzo transakcyjnie do relacji międzynarodowych. Relacje z Ukrainą są, mówię o 4,5 roku ostatnich, są dobitnym przykładem, że polityka jednostronnego wspierania, bezwarunkowego wspierania Ukrainy była polityką błędną. Od samego początku należało prowadzić politykę transakcyjną. Niestety skutki tego będziemy odczuwać, kolejne pokolenia będą odczuwać te skutki właśnie zmiany struktury etnicznej państwa polskiego. Myślę, że trzeba zapiąć pasy, bo szykują się potężne turbulencje w stosunkach międzynarodowych. Jeżeli chodzi o ceny paliw, jeżeli chodzi o groźbę eskalacji wojennej, niestety patrząc na to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, nie napawa to w żaden sposób optymizmem i nie widać tutaj, że tak powiem, szans na szybkie wyjście z tego problemu. Zresztą jutro będzie spotkanie Trump-Netanyahu w Waszyngtonie. Pewnie będą podjęte decyzje, co dalej i jeżeli chodzi o ten kształt tego konfliktu. My jako Polacy musimy być tutaj bardzo, bardzo czujni i jak najszybciej dostosować strategię państwa polskiego do nowych realiów, do realiów świata wielobiegunowego, a kto z państwa jest zainteresowany, jak to wygląda i co nas czeka.
0: To proszę sięgnąć po książkę Geopolityka świata wielobiegunowego. Bardzo.
1: Ostatnie słowo, tylko strona tomaszcukiernik.pl, można tam zamawiać książkę Geopolityka świata wielobiegunowego.
0: Bardzo dziękuję. I z Tomaszem Cukiernikiem rozmawiało Radio Wnet i dzisiaj z panem Leszkiem Sykulskim. Jesteśmy wdzięczni i czekamy na kolejne konkretne analizy, bo one nas troszeczkę uspokajają, pokazują takie światełko w tunelu. Bardzo dziękuję też Szymonowi Chrystianusowi za realizację. No, szczęśliwego sierpnia i rocznicy, tak, powstania, bo Warszawa wtedy świętuje. To jest dla nas takie pokazanie, że w nas też jest i siła, i mamy rozwiązania i strategię, tylko żebyśmy mieli dobrych sojuszników, którzy nas w tym wesprzą. Dziękuję pięknie. I na koniec jest piosenka Tilaw, Gnijący świat, ale ona jest taka, żeby ten świat rozkwitał, nie gnił. Z taką nadzieją. To dedykuję dla pana. A pan dla kogo?
1: Dla wszystkich też słuchaczy. Dziękuję bardzo. Kłaniam się.
0: To ja dziękuję. Kłaniam się też. Wzajemnie dziękuję.

0: Dzień dobry, zapraszam na wiadomości. Zamachowiec z Berlina nie żyje, wjechał w tłum ludzi, którzy przyszli na paradę równości. Zaostrza się spór w obozie PiS. Kurski twierdzi, że Morawiecki działa na zlecenie Tuska. Czy Przemysław Kral zostanie małym świadkiem koronnym? Tajne spotkanie u szejków.
1: Wiadomości wnet.
0: Antyterroryści zastrzelili zamachowca z Berlina. 21-letni Abdul Balut ukrywał się w ogródkach działkowych. Islamista wjechał samochodem w tłum zgromadzony obok Parady Równości w centrum miasta, blisko bramy brandenburskiej. Gdy rozbił auto o drzewo, wyskoczył z maczetą. Jedna osoba zginęła, a 29 zostało rannych. Kilka jest w stanie krytycznym. Abdul Balu był zwolennikiem państwa islamskiego. Miał pochodzenie libańskie, ale urodził się w Niemczech i był obywatelem Niemiec. Zaostrza się spór pomiędzy zwolennikami Mateusza Morawieckiego a tak zwanymi maślarzami. Mateusz Morawiecki na zlecenie Tuska próbuje rozbić PiS, powiedział Jacek Kurski w telewizji Republika. Według spin doktora partii ma to być realizacja niemieckiego planu podboju Europy. Kurski nazwał Morawieckiego żałosnym trybikiem.
2: W największym skrócie chodzi o to, że Mateusz Morawiecki ma osobiste kłopoty. Ma osobiste kłopoty z prawem, ma osobiste kłopoty z zarzutami i próbuje zrobić wszystko, żeby rozbić Prawo i Sprawiedliwość na zlecenie Donalda Tuska. I kto się cieszy? Tusk się cieszy i jeszcze się, proszę Państwa, cieszy Frankfurter Allgemeine Zeitung. Wyjście Morawieckiego z PiS pisze dzisiaj Frankfurter Allgemeine Zeitung z szansą dla Polski. Krótko mówiąc, Prawo i Sprawiedliwość, ostoja polskiej niepodległości ma być rozwalone w wyniku realizacji niemieckiego planu podbojowego. A Morawiecki jest tutaj żałosnym trybikiem, żeby to zrobić.
0: Obrzydliwe, jeden wielki spisek u Jacka Kurskiego w głowie, tak odniósł się do zarzutów Kurskiego europoseł PiSu Piotr Müller, zwolennik Morawieckiego w Polsat News. Müller powiedział, że część polityków Prawa i Sprawiedliwości dąży do wyjścia Polski z Unii Europejskiej, wobec czego nie może milczeć.
3: Ja nie chcę wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Niektórzy koledzy w Prawie i Sprawiedliwości zgłaszają takie postulaty i to mnie
4: martwi.
3: Żeby
4: wyjść z Unii Europejskiej?
3: Są takie osoby wewnątrz PiSu. Jestem zwolennikiem twardej, ostrej polityki w Brukseli, bicia się o polskie interesy, ale wiem, jakie efekty gospodarcze, geopolityczne wywoływałoby to, co proponują właśnie politycy związani z suwerenną Polską. No więc wie pan, no jakby ja nie mogę milczeć w takiej sytuacji.
4: Były Solpol chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej, maślarze chcą wyprowadzić.
3: No co, ja jestem ciekaw, co Patryk Jaki tutaj będzie proponował w najbliższym czasie. I jak radykalizacja pewnego rodzaju nastąpi. Natomiast ja pamiętam też rozmowy, których nie chcę treści ujawniać, ale mogę potwierdzić, że tak, są osoby, które w PiSie były za tym, żeby wyjść z Unii Europejskiej.
0: W jednym z państw Zatoki Perskiej doszło do potajemnego spotkania polskich służb z Przemysławem Kralem, szefem zonda Krypto. Prokuratura ma negocjować z nim status świadka koronnego. Twierdzą źródła Rzeczpospolitej. W spotkaniu miał brać udział jeden z naczelników CBA oraz prokurator Marek Wełna. Zonda Krypto była dużą giełdą kryptowalut, która wywodziła się z Polski. Założyciel firmy poprzedniczki, Sławomir Suszek, zginął 4 lata temu. Według domysłów został zamordowany. W kwietniu zonda Krypto przestała wypłacać pieniądze klientom, a jej szef Przemysław Kral zniknął.
5: Prognoza pogody.
0: W Warszawie i w Krakowie do 21 stopni, we Wrocławiu do 23, w Białymstoku do 20 i możliwe przelotne opady deszczu. To były wiadomości, a za chwilę poranek Radia Wnet z redaktor Katarzyną Adamiak.
6: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
7: Reklama.
8: Czym pachnie dobry poranek? Świeżo zaparzoną kawą Woseba. Do wtorku kawa ziarnista Mokka Fix Gold Woseba. Opakowanie 1 kg. W promocji po 54,99. Cena przed obniżką 67,99. Najniższa cena z 30 dni 59,85. Dino. Najbliżej Ciebie.
7: Po reklamie.
9: Autopromocja.
10: Liban to kraj cedrów, Liban to plaże, morze i góry, to Biblia. Liban to również aktualności z całego Bliskiego Wschodu. Studio Bejrut Radia Wnet w każdy wtorek o 11.30. Zapraszam, Kazimierz Gajowy.
9: To była autopromocja.
11: Bez iluzji. Lubię oglądać iluzjonistów. Ludzie nazywają ich magikami.
12: ale tak naprawdę oszukują oni nasze zmysły tym, co pozwalają nam zobaczyć. Mężczyzna, którego oglądałem, miał wielką gilotynę palcową. Wsuwałeś palec przez otwór, a po drugiej stronie były dwie małe dziurki na wykałaczki. Rzecz była z litego drewna i metalowego ostrza. Liczył do trzech i uderzał gilotyną w dół. Dwie wykałaczki pękały bez problemu. Ale wciąż mam wszystkie palce. Nigdy nie mogłem zrozumieć, jak to działa. David Copperfield jest jednym z największych i najbardziej popularnych iluzjonistów. Oglądałem go w jednym z jego programów i patrzyłem, jak dosłownie lata w wielkim zapieczętowanym pudełku z pleksy. Jest genialny. Copperfield powiedział: Boskie cuda opisane w Biblii przekraczają wszystko to, czego iluzjonista mógłby kiedykolwiek dokonać. Ale większa niż jakikolwiek cud fizyczny jest zdolność tego człowieka, Jezusa, do nadania celu i sensu życia milionom ludzi na przestrzeni wieków. Warto się na tym zastanowić.
13: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Dzień dobry Państwu, Katarzyna Adamiak, Poranek Radia Wnet. Dziś 27 dzień lipca 2026 roku. Atmosfera powinna być już wakacyjna. Powinniśmy mówić o sezonie ogórkowym, ale nic bardziej mylnego. W Radiu Wnet atmosfera gorąca. Pierwszy gość już ze mną w studio. Ja uspokoję wszystkich tych, którzy czekają na stałego bywalca Bronisława Wilsztejna. Będzie redaktor po godzinie 8.45. Tym razem takie małe zmiany nasze spotkań radiowych. To, co jest jeszcze ważne tytułem wstępu, to zdążyłam powiedzieć naszemu gościowi, którego jeszcze nie przedstawiłam, ale za sekundę to zrobię, że dzięki temu, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości, Newsweek wrócił do starych politycznych okładek. Co knuje Morawiecki? To pytanie, które pojawia się nie tylko w Newsweeku, ale w różnych innych mediach, w zależności od tego, z której strony będziemy patrzeć na sytuację związaną z PiS-em, takie pytania będą padać. Trzecia wojna światowa, czy to już to okładka tygodnika Do Rzeczy o tym, czy to już mogą Państwo przeczytać w tygodniku Do Rzeczy? Ja tak pędzę z tym przeglądem pracy, no bo Państwo sami mi wybaczą, ponieważ gość oczekuje. Wstrząsające kulisy zbrodni to dramatyczna relacja Mariusza Pilisa z prac Dziękuję, gość mi pomógł. Jest poranek. Potwierdzająca najstraszniejsze relacje świadków. Mariusz Pilis pisze o pracach, które rozpoczęły się na Ukrainie. Pisze o tych pracach wśród czterech możliwych wykopalisk. To, jak relacjonuje, jest bardzo wstrząsające. W ciągu ostatnich 30 lat Ukraińcy wyrazili zgodę na zaledwie 4 ekshumacje w skali całego Wołynia, Podola, Małopolski Wschodniej. W latach 1943-45 z mapy obecnej Ukrainy w wyniku rzezi wymazanych zostało około 2000 polskich miejscowości i wsi. Dołów śmierci do znalezienia i ekshumacji może być nawet ponad 2500, to tygodnik Sieci, Gazetę Polską, Dziennik Gazetę Prawną i Rzeczpospolitą. Omówię może w następnej części programu. Poseł Andrzej Śliwka, gościem z Poranka Radia Wnet. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: I teraz pytanie, które zadają pewnie wam wszyscy. Poseł Prawa i Sprawiedliwości, Stowarzyszenie Rozwój Plus. Jak należy państwa przedstawiać? Czy formalnie pan jeszcze jest posłem Prawa i Sprawiedliwości?
1: Ale ja jestem posłem Prawa i Sprawiedliwości i będę posłem Prawa i Sprawiedliwości, bo ja do żadnego stowarzyszenia się nie zapisałem. I uważam, że koledzy, którzy zapisali się do Stowarzyszenia Rozwój Plus i niestety zdecydowali, wybrali stowarzyszenie względem Prawa i Sprawiedliwości, popełnili błąd. Nawet nie błąd, tylko wielbłąd. Bo dzisiaj, jeżeli spojrzymy na sytuację, chyba wszyscy musimy sobie jednoznacznie powiedzieć, że rozbicie dzielnicowe na prawicy nie służy. Wręcz przeciwnie. Służy, ale Donaldowi Tuskowi. I ja tą decyzją koleżanek, kolegów skupionych wokół pana premiera Mateusza Morawieckiego, już tak po ludzku, ja jestem rozczarowany. Ja uważam, że to jest po prostu duży błąd. Uważam, że też ta decyzja jest podyktowana emocjami, jest podyktowana także ambicjami. I też jakby tak już podsumowując,

0: Podsumowując to, mam nadzieję, że ta decyzja, która została przez nich podjęta, jest możliwa, jest zmiana. To znaczy, że w perspektywie tam kilku miesięcy u koleżanek i kolegów skupionych wokół pana premiera przyjdzie taka refleksja, że to nie jest właściwa droga. Dzisiaj mamy sytuację, w której Donald Tusk konsoliduje wszystkich po tej stronie lewicowo-liberalnej, robi wszystko, co w jego mocy, żeby tam Polskę te 2050 czy 250, bo to chyba mniej więcej takie jest poparcie polityczne tej formacji, czy tej Unii Centrum, chyba tak jak dobrze pamiętam, ta formacja pani Henning-Kloski się nazywa, która jest taką, to są takie wnuki po nieboszczce Unii Demokratycznej chyba, patrząc kto tam się znalazł i co prezentują. Podobnie jest sytuacja z szorującym po dnie Polskim Stronnictwem Ludowym. I Donald Tusk bierze wszystkich na jedne listy, bo wie, jak system D'Hondta funkcjonuje. System D'Hondta premiuje duże formacje i zwycięzców. I wie o tym, że nie powtórzy tego oszustwa, jakim była trzecia droga. Dlatego w jego interesie jest to, że on będzie miał jeden wielki blok lewicowo-liberalny, a po prawej stronie będzie rozbicie dzielnicowe. No jest Konfederacja Korony i teraz z Prawa i Sprawiedliwości są politycy, którzy dokonują rozłamu i tworzą stowarzyszenie, czy tam w przyszłości partię. I teraz, jeżeli spojrzymy na to tak już czysto pragmatycznie, nie ma żadnych przeciwwskazań ku temu, ażeby jedna z frakcji będących w Prawie i Sprawiedliwości była poza nią. Tym bardziej, że i pan premier, i wielu moich koleżanek, kolegów, których bardzo cenię, bardzo lubię, zdecydowało się, żeby zakładać swoją formację polityczną. To powoduje, że te 2-3%, które mniej więcej mają i będą mieli poparcia politycznego, no to będzie te 2-3%, które będzie poza Sejmem. No i to jest błąd, bo ci państwo mogliby spokojnie to, co chcą realizować w ramach Prawa i Sprawiedliwości. Też pan prezes Kaczyński wielokrotnie pokazywał na przestrzeni ostatnich lat, że środowisko wokół pana premiera Mateusza Morawieckiego miało naprawdę spektrum, można powiedzieć, wachlarz możliwości działania. Tym bardziej uważam, że ta decyzja była nie tyle co podyktowana, mówię o decyzji kolegów i koleżanek ze Stowarzyszenia Rozwój Plus, ona była bardziej podyktowana pewnymi emocjami, była podyktowana ambicjami. To zresztą pan prezes Kaczyński o tym mówił i mówił o tym pan profesor Przemysław Czarnek. Czym było to podyktowane? Było to podyktowane pewnymi ambicjami. No ja bardzo boleję nad tym, naprawdę bardzo boleję.
1: W polityce
0: nad tym
1: trudno nie mówić o ambicjach, właściwie
0: każdy. To nie jest nic złego, to no jest nic złego, to, żeby to nie było
1: tutaj
0: wątpliwości.
1: Jeśli ktoś nie ma ambicji, nie powinien się chyba znaleźć w ogóle w polityce, nie powinien być posłem, nie powinien być przedstawicielem narodu, polityk.
0: Tylko pani redaktor, te ambicje, co jest, zgadzam się z panią w 100%, nie są niczym złym, do polityki idą ludzie bardzo ambitni i to jest coś naturalnego, ale te ambicje nie mogą przykrywać dobra, którym jest dobro Polski, a uważam, że rozbicie na prawicy nie służy dobru Polski, bo służy Donaldowi Tuskowi i z żalem to mówię, bo powtórzę to jeszcze raz. Ci państwo mieli, bo oczywiście te finalne decyzje jutro zapadną, no mieli paletę możliwości działania. Sam pan premier Mateusz Morawiecki przecież nie był politykiem. On do polityki został zaproszony przez pana prezesa Kaczyńskiego. Był wicepremierem dzięki decyzji pana prezesa Kaczyńskiego. Był premierem dzięki decyzji pana prezesa Kaczyńskiego. Został wiceprezesem partii. Został szefem EKR-u. Miał zespół, swój zespół związany z takimi działaniami programowymi. I bardzo dobrze. I bardzo dobrze, bo Prawo i Sprawiedliwość jest formacją wielonurtową i taką być powinno. To znaczy, to nie może być takiej sytuacji, że są pewne odcienie i teraz ma dominować jeden z odcieni, czy z jeden z nurtów. Nie na tym polega polityka Prawa i Sprawiedliwości, nie to mamy w DNA.
1: Prezes Jarosław Kaczyński, będąc gościem telewizji Republika, powiedział, że PiS będzie miało dwa płuca. Z kolei premier, były premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że najważniejszym działaniem politycznym w tej chwili jest odsunięcie Donalda Tuska od władzy. Ale w czasie weekendu zaczyna się festiwal okładania się coraz ostrzejszego i właściwie już chyba afera związana ze szpitalami, wszystkie dramatyczne rzeczy, które się dzieją wokół rządu Donalda Tuska, zostają przykryte przez informację dotyczącą rozłamu PiSu. Wracając do tego, o czym pan, panie pośle, powiedział, Andrzej Śliwka, poseł Prawa i Sprawiedliwości, ja specjalnie zapytałam, bo pan sam rozumie, że sytuacja jest dynamiczna i nie wiadomo, kto przechodzi, gdzie przechodzi. Trzeba cały czas uaktualniać wiedzę, bo mogą się różne rzeczy wydarzyć. Człowiek rano się budzi i okazuje się, że to już nie jest stan aktualny. Marcin Pallada, socjolog, który zajmuje się analizami wyborczymi, wprost pisze o tym, że w tej chwili korona i Konfederacja przewyższają notowania Prawa i Sprawiedliwości i w tym momencie, w takim momencie dosyć dramatycznym, dochodzi do rozłamu największej partii. To przypomina czasy, pan jest młodym człowiekiem.
0: Konwent Świętej Katarzyny.
1: Dokładnie. I to, tak. to już w tej części strony politycznej było przerabiane. I to jest jakby chyba takie koło historyczne, które po prostu obóz prawicy nie potrafi się jakby z tego zaklętego kręgu wydobyć.
0: No i właśnie chciałbym o tym powiedzieć, bo pani redaktor zacytowała tekst Marcina Paladego, którego ja akurat nie czytałem tego tekstu Marcina. Znam jego poglądy w tym zakresie. Oczywiście Marcin nie robi badań, bo on się opiera na różnych badaniach. Ja bym chciał, jakby kilka wątków pani redaktor poruszyła i na każdy z nich chętnie odpowiem. Po pierwsze, no ta sytuacja dzisiaj pokazuje, że ten spór w mojej ocenie, on nie jest sporem programowym. Oczywiście są pewne różnice w kwestiach związanych z podejściem, nie wiem, do polityki europejskiej, do kwestiach związanych z gospodarką, co jest naturalne, bo w tak wielonurtowej formacji właśnie po to jest wiele nurtów, żeby one także się ścierały, żebyśmy dyskutowali, ale oczywistym jest, że w takich formacjach Prawo i Sprawiedliwość najważniejsze jest dobro Polski. I my możemy wewnątrz dyskutować, rozmawiać, tworzyć program, ale jak już się to utrze, to musimy trzymać jedną linię, żeby właśnie nie było takiej sytuacji, żeby nie było takiego przekonania, że my się jakoś wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości kłócimy. Tym bardziej żałuję, że właśnie była ta decyzja podjęta przez pana premiera Morawieckiego i jego otoczenie o tym rozłamie, ponieważ uważam, i powtórzę to jeszcze raz, państwo mogli realizować wszystko, co chcieli w ramach Prawa i Sprawiedliwości i tu niestety zagrały ambicje, tu zagrało ego i bardzo nad tym boleję, bo to, co pani pokazała właśnie, pani redaktor, na tym materiale, jakby potwierdza to, co mówiłem. To znaczy rozbicie dzielnicy nie służy prawicy. Oczywiście te sondaże, ja podchodzę do nich z dużym dystansem, żeby nie było żadnych wątpliwości. Ja bardzo szanuję wyborców Korony, bardzo szanuję wyborców Konfederacji. Powiem więcej, to są często wyborcy Prawa i Sprawiedliwości.
1: Którzy są znudzeni albo są wręcz zniesmaczeni tym, co państwo robią.
0: Którzy z jakiegoś powodu odeszli od Prawa i Sprawiedliwości i teraz rolą Prawa i Sprawiedliwości jest znalezienie oferty programowej, żeby trafić do tych wyborców i ich przekonać. I też wyciągnąć wnioski. Ja zawsze lubię podawać taki przykład, jeżeli ktoś mówi, że Prawo i Sprawiedliwość nie wyciąga wniosków, to przypomnę, że no już półtora roku temu, prawie dwa lata, no będzie prawie dwa lata, już w listopadzie, ale półtora roku temu, tym wnioskiem, którym ja uważam największym, najbardziej wyciągniętym, była kandydatura pana prezydenta Karola Nawrockiego. To był wniosek wyciągnięty z tego, co często wyborcy do nas mówili. I uważam, że to jest przykład tego, że Prawo i Sprawiedliwość, które 8 lat rządziło Polską i mogę z każdym podjąć taką dyskusję. Uważam, że te 8 lat było naprawdę genialnymi, świetnymi 8 latami dla Polski. Oczywiście była pandemia, był szantaż energetyczny ze wschodu, była kwestia związana z konsekwencjami wojny, która wybuchła za naszą wschodnią
1: Zielony
0: granicą.
1: Zielony Ład, ETS, ja mogę długo wymieniać, ale to my wszyscy to wiemy, bo słuchacze Radia Wnet to są...
0: Świadomi...
1: Dokładnie.
0: Tak, tak, pośle, wiem, więc, oczywiście.
1: Więc tutaj.
0: Ale ma pani rację, pani redaktor, jak pani wspomniała o tej sytuacji, o tej dyskusji, o tych gorszących sporach. Ja uważam, że ta sytuacja związana z rozłamem, który stał się, i on się stał. I teraz mój apel taki do kolegów i koleżanek ze Stowarzyszenia Rozwój Plus, ale także do każdego uczestnika debaty publicznej. Nie wywołujmy i nie róbmy wojny na prawicy. Znaczy nie ma niczego gorszego w dzisiejszej sytuacji, jak to, że teraz skupimy się, żeby się okładać między sobą, bo wróg, przepraszam za te jakby mocne słowo o poranku, ale wróg jest gdzie indziej. Wrogiem jest Donald Tusk i rolą patriotycznej prawicy jest współpraca, jest danie znakomitej oferty programowej i taki apel do kolegów ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Miejcie świadomość tego i to mówię to wprost, że jak za pół roku, za rok przyjdzie refleksja i będzie wola porozumienia się, żeby nie powiedzieć dzisiaj nic takiego, co by spowodowało, że za pół roku, za rok porozumienie będzie niemożliwe. I o to apeluję, a też apeluję do moich kolegów, przyjaciół, z którymi współpracowałem, których znam, których w części z nich bardzo cenię. Uważam, że dla mnie to jest nienaturalne, że nie jesteśmy w jednej formacji politycznej.
1: A to ja rozumiem, że pan jako przedstawiciel tej części Prawa i Sprawiedliwości, która nie jest nie należy do Stowarzyszenia Rozwój Plus, cytuję i mówi pan o kolegach z drugiej strony, ale jakby tutaj spojrzeć na scenę polityczną, no to jednak członkowie Prawa i Sprawiedliwości, w tym znany jako bulterier prawej strony Jacek Kurski, jednak wytoczył mocne działa i trzeba przyznać, że tutaj trudno jest mówić o dyplomacji, języku dyplomatycznym wobec dwóch frakcji. To właściwie ten apel to należałoby przede wszystkim na Nowogrodzkiej wyświetlić przed wjazdem. Może nie przede wszystkim, ale również, żeby nie było, że tutaj jakąś stronę zajmuję w tym sporze. Chodzi bardziej o to, że to naprawdę jest przykre, żeby patrzeć na to, jak konserwatywna partia, która mówiła zawsze o języku nienawiści, o wzniecaniu, o tym, co Donald Tusk tworzy, robiąc właśnie w ten sposób atmosferę w polityce, zaczyna dokładnie, albo jeszcze mocniej, bo ja trudno mi jest sobie przypomnieć, też nie analizowałam tego na takim poziomie, zaczyna używać takiego języka. Jak to wygląda wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości? Czy państwo mają mobilizację, żeby wygrać te wybory, czy teraz naprawdę jest mobilizacja, żeby Rozwój Plus zniknął?
0: Jak pani redaktor słyszała moją wypowiedź, ja oczywiście oceniam tą sytuację, bo ona jest gorąca i dzisiaj ją komentuję, ale proszę mi uwierzyć, ja naprawdę jako parlamentarzysta, polityk, członek Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, członek Prezydenckiej Rady do Spraw Obronności i Bezpieczeństwa, mamy mnóstwo tematów, którymi powinniśmy się zajmować, a nie powinniśmy się zajmować takimi gorszącymi dyskusjami, które często miały miejsce. Pani wspomina tą wczorajszą dyskusję, która była między dwoma politykami. To też trzeba sobie powiedzieć, że ta dyskusja rzeczywiście może nie była czymś wymarzonym dla wyborców prawicy. Ja, jak rozmawiałem w moim województwie warmińsko-mazurskim o tej całej sytuacji, to widziałem taką... Reakcja wyborców prawicy jest jednoznaczna, że nie powinniśmy się kłócić. Ja się z tym zgadzam. Zresztą pani redaktor widzi, że mój ton względem kolegów nie jest agresywny. Staram się być koncyliacyjny w tym zakresie, bo uważam, że te podziały nam nie służą. Tym bardziej, mając doświadczenie kampanii pana prezydenta Karola Nawrockiego, pamiętam doskonale, jak ta kampania była realizowana przez świetnego polityka. Ja uważam, że bardzo dobrego, Pawła Szefernakera, szefa sztabu. Byłem członkiem tego sztabu. Mogę jednoznacznie powiedzieć, że my potrzebujemy tej jedności. My potrzebujemy tu szukania porozumienia na prawicy. My potrzebujemy, żeby politycy na prawicy nie skupiali się na tym, żeby przyłożyć swojemu koledze, tylko skupiali się na tym, żeby dać świetną ofertę programową dla wyborców prawicy, którzy są tak jak radiosłuchacze Radia Wnet bardzo świadomymi wyborcami. Bo proszę zwrócić uwagę, że w Koalicji Obywatelskiej można konia na jedynkę postawić i on wejdzie do Sejmu. Znaczy,
1: no, okazało się, że prezydentem Rafał Trzaskowski, pomimo tego, że dwa razy został obstawiony, no, nie
0: wyszło. Ale mówię o wyborach do Sejmu, w sensie, że tam konia można na jedynkę do Sejmu wystawić i no tak, on tam wejdzie, chociaż koń to może... Chociaż można powiedzieć, że koń tam chyba miał wtedy ostatnie miejsce, no ale to wiadomo, ale że to był szczególny koń. Ale już tak serio mówiąc, wyborca prawicy jest bardzo świadomy. To znaczy idzie, patrzy na kartkę wyborczą i szuka swojego kandydata. To nie jest człowiek, któremu można wskazać palcem i pokazać, że tak, a inaczej ma zagłosować. Jeszcze wrócę do tej mapy wyborczej. Ja też bym chciał wyborców prawicy uspokoić, bo jeżeli my spojrzymy na te sondaże, które są pokazywane, gdzie Cebos, który może jako katolik nie powinien tego mówić, ale chyba bardziej wiarygodne jest postawienie tarota niż patrzenie w wyniki Cebosu, albo sondaże Ibrisu, które pokazywały, że Sławomir Mentzen przeskoczy pana prezydenta Karola Nawrockiego. Ja bym naprawdę z dużym dystansem podchodził do tych sondaży, które są publikowane w mediach, bo one niestety nie odzwierciedlają głosu opinii publicznej, tylko mają kreować. I my jako Prawo i Sprawiedliwość robimy swoje badania profesjonalne i też mogę to wprost powiedzieć, że te sondaże Prawa i Sprawiedliwości od marca drgnęły w górę. Tym bardziej dla mnie przykrą i rozczarowującą sprawą jest ta decyzja o rozłamie i tym bardziej mam nadzieję, że ta refleksja u kolegów, koleżanek ze Stowarzyszenia Rozwój Plus przyjdzie, że tylko w jedności siła. Jeżeli my się będziemy rozbijali, będziemy pączkowali na różne formacje, to niczemu dobremu nie służy. To służy Donaldowi Tuskowi. I tak jak tu siedzę za pośrednictwem Radia Wnet do wszystkich jakby członków Stowarzyszenia Rozwój Plus, taki apel, bo pani redaktor mówiła o tym, żeby rzeczywiście te apele były po dwóch stronach. Absolutnie do każdego uczestnika debaty publicznej ja apeluję, żeby nie podgrzewać tego sporu. No wczoraj jeden z europosłów napisał, że będzie wojna. No właśnie ja bym nie chciał, żeby była wojna na prawicy. Ja bym nie chciał, żeby były ataki, takie jakie miały miejsce w ostatnim czasie na pana prezesa Kaczyńskiego, bo wielu tych polityków, którzy dzisiaj wychodzą z założenia, że chcą się wykazać w tej nowej formacji, zapomina o tym, dzięki komu byli, kto im dał szansę i także z kim będą w przyszłości współpracowali. Znaczy, być w polityce może nie warto być krótkowzroczny. Naprawdę, nie warto być.
1: Politycy, którzy skarżą się, że algorytmy promują prawicowe, negatywne treści, pokazują lenistwo intelektualne. To jest cytat z wywiadu z Newsweeka, proszę państwa, dzięki któremu dowiedziałam się, bo to już zostawmy temat tego wywiadu, ale dowiedziałam się, że w Newsweeku politycy Koalicji Obywatelskiej skarżą się, że internet promuje prawicowe treści, że algorytm jest po waszej stronie. Jak to się wydarzyło? Jak to się stało?
0: Pani redaktor, ja pamiętam doskonale kampanię wyborczą pana prezydenta Karola Nawrockiego, gdzie politycy Koalicji Obywatelskiej mieli wielkie pretensje, że na YouTubie, Facebooku, może mniej na X-ie, te treści, które były treściami lewicowo-liberalnymi, były o wiele mniej tych treści było niż treści konserwatywnych, prawicowych, do szeroko rozumianej centroprawicy. To chciałbym mi odpowiedzieć, że muszę mieć pretensje do siebie. Przede wszystkim do siebie. No, są totalnymi leniuchami. To znaczy było takie świetne podsumowanie związane z aktywnością na YouTubie, czyli tym największym social media, które jest na świecie, ale także w Polsce, gdzie 20 największych kont politycznych to były konta prawicowe, tych kont politycznych. Były to konta prawicowe. Były to konta głównie polityków Prawa i Sprawiedliwości, ale także no, polityka takiego jak Sławomir Mentzen, który rzeczywiście, jeżeli chodzi o kampanię wyborczą, to skorzystał z tego jakby instrumentu bardzo, bardzo wyraźnie. No to pokazuje, że politycy prawicy, którzy często właśnie byli sekowani w mediach głównego nurtu, skupili się na swoich social mediach, żeby w taki sposób docierać do wyborców. I bardzo dobrze. Ja sam zachęcam do odwiedzenia, polajkowania, obserwowania mojego Twittera, Facebooka czy YouTube'a.
1: To już nie Twitter.
0: Bo to jest platforma X. Ale wiadomo, o co chodzi. Przede wszystkim dlatego, że to jest forma komunikacji. Niezależna forma komunikacji. Dzisiaj, proszę zwrócić uwagę, jakie to jest myślenie tych polityków Koalicji Obywatelskiej. Dlaczego oni przyjmowali media publiczne? Przypomnijmy sobie. Dlaczego oni to zrobili? Dlaczego oni przejęli media publiczne? Dlaczego przejęli Polskie Radio? Dlaczego PAP?
1: Ja to mam szczerze mówiąc wrażenie, że Donald Tusk jest bardzo konsekwentny i chce zabić te media publiczne.
0: Być może.
1: Że telewizja polska jest na takim poziomie, takiego dna, które po prostu, i to mówię szczerze, rzadko oglądam, bo to jest, ale zniszczenie telewizji publicznej.
0: Ale proszę zobaczyć, co się stało, nawet nie mówię o tym ścieku w TVP Info.
1: Nie, ja
0: ale
1: też
0: proszę zobaczyć, co się dzieje w TVP Kultura. Co się dzieje z TVP Nauka.
1: Dokładnie.
0: Co się dzieje z takimi, z TVP Historia. Co się dzieje z takimi kanałami tematycznymi, które były naprawdę perełkami, jeżeli chodzi o misję.
1: Seriale, filmy i tak dalej. Ja tu długo mogę wymieniać.
0: Ale dlaczego Donald Tusk, to jest właśnie o tym, oni się żalą, ale oni po prostu mają naprawdę anachroniczne myślenie. Bo Donald Tusk po to przejął media publiczne, bo on myślał, że to będzie tak jak w latach 2007-2014, czyli Polsat o 18.50 będzie mówił to samo, Fakty później o 19.00 to samo, a później o 19.30 Kraśko znowu z zimnym łokciem będzie opowiadał to samo. Ale te czasy minęły.
1: Ale panie pośle, ja myślę, że pan się tu myli w tej diagnozie, dlatego że telewizja publiczna została w dużej mierze przejęta, ponieważ jak to określiła moja koleżanka, radiokomitet wrócił do siebie. Ta telewizja po prostu jest własnością starego postkomunistycznego układu i ci ludzie, którzy nie mieli gdzie pracować, nie nadają się do niczego, bo tam mogę wymieniać długo nazwiska, ja trochę wiem o tej telewizji, to oni po prostu wrócili i tam na emeryturze dorabiają tam całe te zasiki. Myślę, że struktura telewizji polskiej jest w ogóle bardziej skomplikowana niż struktura wojskowych służb informacyjnych i naprawdę, szanowni państwo, nie przesadzam, ale zostawmy ten temat.
0: Ale czy zgodzi się pani redaktor ze mną, że, znaczy może radiosłuchacze nasi, bo ja jednak uważam, że takim głównym celem Donalda Tuska było właśnie myślenie w sposób następujący, że domknę ten system. Tylko, że Donald Tusk jednak funkcjonuje w oderwaniu od otaczającej się rzeczywistości.
1: Ale jest influencerem. Donald Tusk jest influencerem, bo komunikuje się z narodem tylko i wyłącznie przez social media właściwie.
0: No i tą cieknącą wazelinę, którą jest TVP Info, TVN24, gdzie tam słońce już nie użyje tego zwrotu, ugryzą się w język, jest gwiazdą i pokazuje się, jak wspaniale zarządza krajem. Oczywiście ironizuje, ale dziś widzimy, że Donald Tusk, on faktycznie może nagrywać jakieś tam głupkowate rolki, szczególnie jak nagrywa w tematach takich istotnych, newralgicznych. To jest właśnie taki przykład infantylizacji polityki i wbrew pozorom widz w internecie, jak widzi te treści, gdzie premier Polski robi z siebie półgłówka, przepraszam za ten zwrot, ale to jest najdelikatniejsze określenie, które mi przychodzi o poranku. To nie jest coś, co chyba buduje jakość państwa. Znaczy, można być dobry w social media, można być dobry w internety, a nie robić z siebie pośmiewisko.
1: I jeszcze ostatnie pytanie, bo już redaktor Karol Gac oczekuje na połączenie z nami.
0: Pozdrawiamy pana redaktora Karola
1: Gaca. Karol Gac za chwilę.
0: O, pan redaktor Karol Gac jest jednym z tych przykładów komentatorów, którzy sobie doskonale w sieci poradzili. Ja śledzę kanał pana redaktora Gaca i mogę tylko pochwalić.
1: Ja też się przyłączam do tej opinii, natomiast mam ostatnie pytanie. Dwa dni pełne sportu, koncertów, atrakcji i niespodzianek. Tak prezydent Karol Nawrocki zapowiedział nową inicjatywę skierowaną do młodych. 29 i 30 sierpnia. To jest przyczółek do budowania nowej partii politycznej. O co chodzi panu prezydentowi z tym spotkaniem z młodymi?
0: To jest przyczółek do rozmowy z Polakami, bo często sobie nie zdajemy z tego sprawy.
1: To jest oficjalny komunikat, ja go czytałam, ale tak serio mówiąc, to jest bardzo dobry pomysł oczywiście, bo to było to środowisko, które niosło prezydenta, przyszłego prezydenta Rafała Trzaskowskiego. No nie udało się przynajmniej w kraju. Tutaj taki zwrot akcji, że pan prezydent po wygranych wyborach zaczyna rozmawiać z młodymi ludźmi, ale mówi się na tak zwanym mieście, że pan prezydent chce budować wokół pałacu też swoje środowisko polityczne. To prawda, nieprawda?
0: Znaczy ja nie mam tych informacji, że pan prezydent chce budować środowisko polityczne. Wokół pana prezydenta, mogę powiedzieć, są świetni ludzie. Jest wspomniany przeze mnie Paweł Szefernaker, Zbyszek Bogucki, Adam Andruszkiewicz i wielu wielu innych polityków, których znam. To są moi koledzy z parlamentu, z pracy rządowej i mogę o nich mówić tylko i wyłącznie w superlatywach. Bartek Grodecki, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, i mogę o nich mówić tylko w superlatywach. I to, że pojawił się pomysł w otoczeniu pana prezydenta, żeby bardzo ważną grupę społeczną, szczególnie istotną, mówię o młodych ludziach, gdzie ci ludzie znowu zmagają się z gigantycznymi problemami związanymi z problemami na rynku pracy, z bezrobociem, z też takimi problemami cywilizacyjnymi, które są wynikiem chociażby tego, co się dzieje w sieci. Uważam, że pan prezydent bardzo mądrze adresuje takie właśnie inicjatywy, bo gdyby pani redaktor powiedziała o tym, że pan prezydent organizuje wydarzenie dla seniorów, to byśmy nie byli tym zdziwieni, bo to i robił i poprzedni prezydent, i jeszcze poprzedni prezydent, więc to nie byłoby dla nas zdziwieniem. Dzisiaj pan prezydent Karol Nawrocki jest głosem młodego pokolenia. Jest. I pan prezydent Karol Nawrocki, bo warto o tym powiedzieć, w pierwszej turze nie zdobył jakiegoś gigantycznego poparcia wśród młodych wyborców. W drugiej turze, owszem, można powiedzieć, zdemolował Rafała Trzaskowskiego w tej kohorcie wyborców. Ale też te działania pana prezydenta po 6 sierpnia 2025 roku pokazują, że on jest reprezentantem właśnie tego młodego pokolenia. I taka inicjatywa wydała mi się po prostu naturalną koleją rzeczy, a mnie to cieszy przede wszystkim dlatego, że coraz bardziej i coraz więcej, ja to także widzę, jest młodych wyborców prawicy. I ta sympatia do prawicy wśród młodzieży i też już osób dorosłych, no bo 18-latków i w górę, rośnie. I to, że pan prezydent Nawrocki na tym polu jest aktywny, mnie to bardzo cieszy i bardzo panu prezydentowi za to dziękuję. Nie odbieram tego jako inicjatywę polityczną, tylko jako mądre, gospodarne wykonywanie roli pana prezydenta, który jest prezydentem wszystkich Polaków. Znaczy i tych starszych, i tych młodszych, i tych ze wsi, i z miasta. I to jest coś dla mnie naturalnego.
1: I to się jeszcze okaże, tak powiem przykornie, jak to w zawodzie dziennikarza. Będziemy obserwować. Bardzo serdecznie panu posłowi dziękuję za poranną wizytę w Radiu
0: Wnet. Bardzo dziękuję, pani redaktor, bardzo dziękuję.
1: My w dżungli czujemy się jak na wakacjach, choć mówię, sezon ogórkowy wcale się nie zaczął.
0: I myślę, że w polityce chyba nie ma już sezonu ogórkowego.
1: Właśnie się teraz, właśnie cały czas coś się dzieje i cały czas jest ostro, więc państwo też nie mają już chyba takich prawdziwych wakacji. Tak, poseł Andrzej Śliwka, Prawo i Sprawiedliwość, był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego.
0: Bardzo dziękuję.
1: Żegnam się na wizji z panem posłem, a łączę się już, bo jest 7:40, więc słuchają państwo Radia Wnet.

0: Gościem Poranka Wnet jest szef portalu Do Rzeczy, Karol Gac. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry.
0: To już padły miłe słowa pod pana adresem. Pan poseł Andrzej Śliwka powiedział, że obserwuje pana w social mediach i na innych platformach, więc zadam proste pytanie. Kto może najbardziej skorzystać na rozłamie Prawa i Sprawiedliwości? Czy Koalicja Obywatelska, Konfederacja, czy nowe ugrupowanie Mateusza Morawieckiego? Kto jest beneficjentem tej sytuacji, pana zdaniem?
1: To wcale, pani redaktor, nie jest proste pytanie i odpowiedź na nie jest dosyć trudna, ponieważ mamy tutaj bardzo wiele zmiennych. Wydaje mi się, że w tym krótkoterminowym okresie korzysta przede wszystkim Donald Tusk. Dlaczego? Dlatego, że nie mówimy teraz my, dziennikarze, publicyści, także i społeczeństwo, o aferach rządu, o tym, co dzieje się w Szpitalu Południowym, chociaż dzisiaj kolejny odcinek na Portalu Zero wstrząsający artykuł dotyczący Dawida Kacprzyka. Nie mówimy o tym, co dzieje się w gospodarce, nie mówimy o tym na ogół, co dzieje się z cenami paliw i tak dalej, a mówimy o tym, co dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości i umówmy się, politycy Prawa i Sprawiedliwości tego paliwa dostarczyli sami. Oni faktycznie, patrząc, w momencie trudnym dla Donalda Tuska, no, sprawili, że uwaga wszystkich skupiła się na nich. I dlatego Donald Tusk w tej perspektywie krótkoterminowej na tym moim zdaniem będzie korzystał, choć oczywiście pytanie, czy to się przełoży na sondaże, bo to jest nieco inny element. Korzystać także może w pewnej części Konfederacja, przede wszystkim Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka, bo oni kierują taki komunikat do elektoratu, do zawiedzionych, sfrustrowanych, zniesmaczonych wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Zobaczcie, oni pomagają Donaldowi Tuskowi w takim trudnym momencie. Na nich nie warto liczyć, chodźcie do nas. I choć w długoterminowym okresie, tu naprawdę jest trudno przewidzieć, bo jestem w stanie sobie wyobrazić różne scenariusze co do tego, co się wydarzy. Od jakichś bardziej science fiction czy political fiction po mniej. I trudno powiedzieć, jak te ugrupowania będą się teraz zachowywać. Trudno powiedzieć, w którą stronę pójdzie Prawo i Sprawiedliwość jednoznacznie, czy Stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Myślę, i to jest taka ogólna konstatacja, niezbyt odkrywcza może, że najgorsze, co może zrobić teraz Prawo i Sprawiedliwość i zwolennicy Mateusza Morawieckiego, to pogrążyć się we wzajemnych atakach, pretensjach, złośliwościach, a to widzimy od kilku dni. Właściwie to pod takim znakiem upłynął nam ubiegły tydzień i także już powoli zaczął ten bardzo ostry ataki pod adresem byłego premiera. No i to jest, myślę, dla wielu wyborców kompletnie niezrozumiałe i kompletnie niepotrzebne, kiedy oni mogą się czuć teraz trochę zdezorientowani, zniesmaczeni na pewno, sfrustrowani i może być tak, że jakaś część, pytanie jak duża, stwierdzi, że w zasadzie to wszyscy oni są siebie warci i na przykład nie pójdą na głosowanie albo zagłosują na kogoś innego. To oczywiście jeden z wariantów, więc uczciwość wymaga wobec pani i radiosłuchaczy, by powiedzieć, że nie wiem. Nie wiem, kto na tym faktycznie skorzysta, bo jest tak dużo zmiennych, że bardzo trudno tutaj jednoznacznie przesądzać. Na pewno wydaje się, no, że nastąpił ten moment przesilenia, który można było czuć podskórnie od długiego, długiego czasu, bo to nie jest tak, że ten konflikt zaczął się kilka tygodni, czy nawet kilka miesięcy temu. Ja uważam, że ten konflikt zaczął się dużo, dużo wcześniej, to znaczy kilka lat temu, kiedy Zjednoczona Prawica rządziła, kiedy Mateusz Morawiecki był premierem, kiedy były bardzo mocne napięcia na linii Solidarna Polska Mateusz Morawiecki, a po przegranych, czy też po wygranych, ale po oddaniu władzy w 2023 roku to się tylko nasiliło. I potem już mieliśmy taką sinusoidę, okresy wyciszenia i okresy wzmożenia. Więc najwidoczniej nastał taki moment, w którym trzeba to było przeciąć. To trochę jest tak jak z rozwodem, że tak się posłużę taką analogią, to znaczy czasami bywa tak, że widzimy, że to już wszystko zmierza do końca, czasami żadna ze stron nie ma odwagi zrobić tego pierwszego kroku i rozwód sam w sobie, choć oczywiście jest zawsze nieszczęściem i czymś złym, no to wszystko zależy od tego, w jakiej formie to się odbywa i czy jest to z klasą, czy też nie, bo przecież mamy mnóstwo przykładów chociażby z mediów po prostu publicznego prania brudów na sali sądowej i trochę teraz jest tak w polityce. To znaczy, skoro obie strony zdecydowały się rozejść, Bo oczywiście jedna będzie mówić, że jest druga winna, a druga, że jest ta pierwsza. Jedni będą mówić, że odeszli, drudzy, że zostali wypchnięci i tak dalej, i tak dalej. To jednak wiele od tego zależy, krótko mówiąc, jak to teraz będzie wyglądać. I myślę, że politycy Prawa i Sprawiedliwości, ale również Mateusza Morawieckiego powinni o tym pamiętać. Bo ja czytam te apele o jedność i te deklaracje i o tym, że wróg jest gdzie indziej, a z drugiej strony widzę kompletny festiwal różnego rodzaju ataków mniejszych, większych, złośliwości, uszczypliwości, a to jest moim zdaniem niepotrzebne. No ostatnie zdanie, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość właściwie komunikuje, że Mateusz Morawiecki był przeciwko zakupowi F-35, czy właściwie przeciwko programowi 500+, no to myślę, że wyborcy mają prawo czuć się zdezorientowani i zacząć się zastanawiać, czy traktuje się ich poważnie, no bo skoro teraz te zarzuty wobec Mateusza Morawieckiego są tak poważne, no to logiczne pytanie, jakie musi się pojawić, no to dlaczego przez tyle lat był premierem rządu Zjednoczonej Prawicy?
0: To właśnie to jest to pytanie, które mi się nasuwa. Za chwilę rozmowa z członkinią, bo tak chyba kobieta, która będzie gościem z ruchu Ale Jazda, jazda.pl, to jest nowa grupa walcząca z klimatem, z niedbaniem o klimat, tak chyba należy to ująć. Więc na koniec chciałabym zapytać jeszcze, panie redaktorze, czy taki wariant, że to jest gra Jarosława Kaczyńskiego, że Mateusz Morawiecki z grupą posłów wychodzi, żeby tworzyć jakby wentyl na prawicy, żeby zgarnąć większą pulę poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości plus przystawka, bo tak się nazywa przecież te partie. Czy to jest w ogóle jeszcze realne? Czy to jest tylko mit, który powtarzają analitycy i publicyści?
1: Oczywiście jest taka narracja mówiąca o tym, że to jest jedna wielka ustawka, mistyfikacja, i przed wyborami albo po wyborach będzie wielkie zjednoczenie. Tyle tylko, że ja oczywiście dopuszczam taką możliwość, tak jak dopuszczam każdy inny wariant w polityce. Polska polityka uczy przede wszystkim nieprzewidywalnego i by spodziewać się tego, co niespodziewane. Więc ja dopuszczam taką możliwość, natomiast trzeba pamiętać o tym, że nawet jeżeli na coś się Jarosław Kaczyński z Mateuszem Morawieckim umówił, na chwilę załóżmy, że to jest prawda, że to jest jedna wielka ustawka, to trzeba też pamiętać, że potem do gry wchodzą emocje. A te emocje bardzo łatwo wymykają się spod kontroli. Potem można powiedzieć za dużo, napisać za dużo i pewne rzeczy potem mogą stać się już nieaktualne. Ten bardzo ostry wczorajszy atak Jacka Kurskiego doskonale to pokazuje, choć już się pisze nieoficjalnie, że Jarosław Kaczyński ma w tej sprawie interweniować. Więc zobaczymy. Na pewno, znaczy nie wiem, czy to była ustawka, choć wydaje mi się, że jednak mimo wszystko nie, ale tak samo jak słyszę, że Mateusz Morawiecki ma próbować budować coś z PSL-em czy z Polską 2050, no zobaczymy. Teraz mamy szum informacyjny czy też dezinformacyjny i po prostu próbę narzucenia narracji z obu stron. I myślę, że słuchacze powinni być tego świadomi. To, co słyszymy teraz z ust jednych polityków i drugich, to jest nic innego, tylko próba narzucenia narracji tej, która wygra, która przebije się do wyborców, po to, by oczywiście na tym korzystać. Z jednej strony więc będą zarzuty o zdradę, o rozłam, o to, że w zasadzie to tylko PiS-a Mateusz Morawiecki przeszkadzał, a z drugiej strony będziemy słyszeć, że to kto inny był hamulcowym, że Mateusz Morawiecki to wszystko inaczej widział i tak dalej, i tak dalej. To jest, proszę Państwa, próba budowania odpowiedniej otoczki narracji, a Państwu, radiosłuchaczom, pozostawiam odpowiedź na pytanie, do kogo jest Państwu bliżej.
0: Bardzo serdecznie dziękuję, życzę wspaniałego dnia. Karol Gac, portal do rzeczy, był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego, panie redaktorze. Żegnam się, a teraz maleńki fragment Klausa Mitwocha. Jezu, jak się cieszę.

0: Słuchasz Radio Wnet.
1: Gościem Poranka Wnet jest pani Beata Wrońska. Ruch Klimatyczny Jazda. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: To ja rozpocznę od takich informacji, jeśli by słuchacze jeszcze nie wiedzieli, czym państwo się zajmują. To jest polska organizacja założona w 2026 roku przez dawnych członków Grupy Ostatnie Pokolenie. Grupa domaga się taniego, dostępnego, ekologicznego transportu publicznego, ale zamiast blokować ulice dla kierowców, skupia swoje akcje na protestach wymierzonych w osoby zamożne i celebrytów. Zgadza się?
2: Dokładnie tak.
1: No dobrze, bo wszyscy jak usłyszeliśmy informację o tym, że ostatnie pokolenie ogłosiło koniec działalności, to szczerze mówiąc byliśmy trochę zszokowani, że tak szybko w ciągu 2 lat udało się osiągnąć sukces, już nie ma tych problemów klimatycznych, że już państwo nie będą protestować. Nie wiem, czy pani była członkinią.
2: Tak, ja również byłam członkinią.
1: Tak, no to dlaczego ostatnie pokolenie skończyło działalność? Bo to było zastanawiające, szczerze mówiąc.
2: Jeśli chodzi o to zakończenie działalności, no to po prostu tutaj osoby, które zajmują się działalnością, znaczy zajmują się działalnością, które zajmowały się kierowaniem tym ruchem, no generalnie rzecz biorąc uznały swoje zadanie za zakończone ze względu na złożenie tej ustawy. Ustawa została złożona, jak pani zapewne wie, przez klub parlamentarny Lewica. Mówimy tutaj właśnie o tej ustawie, która realizuje postulaty, które są wspomniane na naszej stronie czy na naszych social mediach, czyli jeszcze raz powtórzymy, zintegrowany bilet za 50 zł, rozbudowa polskiej kolei towarowej. Mhm. Walka z wykluczeniem transportowym.
1: No dobrze, ale jednak część członków ostatniego pokolenia doszło do wniosku, że sprawa nie jest zakończona i przerodziliście się w ruch Klimatyczny Jazda. To forma protestu państwa jest, myślę, że bardziej przyjazna przynajmniej dla Warszawy, bo już nie blokujecie ulic, za co kierowcy zapewne będą wam wdzięczni, ale generalnie ludzie poruszający się po ulicach. Ale teraz sięgnęliście po bardzo radykalną formę protestu. Dlaczego i jaką? Niech pani wytłumaczy naszym słuchaczom, o jakiej formie protestu mówimy.
2: My jesteśmy ruchem bezprzemocowym, który stosuje tak zwane bezpośrednie akcje nieposłuszeństwa obywatelskiego. To znaczy, że wiemy, że nasze działania mogą być niezgodne z prawem, natomiast decydujemy się na nie ze względu na powiedzmy większe dobro, jakie uważamy, że możemy przez nie osiągnąć. Podczas obecnej planowanej serii performance'ów, czyli o tytule Elity posrało, czas po sobie posprzątać, obrzucaliśmy miejsca takie jak sklep influencerki Andziaks, jak również bramę jej prywatnego domu, sklep pani Rozenek Majdan, Mrs. Drama, jak również jeden z oddziałów Kreuzberg Kebab, franczyzy należącej do pana Filipa Heizera, jak i również restaurację Niewinni Czarodzieje należącą do Kuby Wojewódzkiego. Wszystkie te miejsca zostały oblane albo sztuczną kupą zrobioną z wody, mąki, kakao i kawy, lub też zostały obrzucone pomidorami i czereśniami. No, mogę sprecyzować, bo akurat tam byłam, natomiast konkretnie po prostu chodziło o zepsute owoce.
1: Forma protestu pozostaje tutaj, pozostawię w ocenie słuchaczy, ale dlaczego państwo akurat atakują celebrytów? Dlaczego? Bo to jest bardzo odważny ruch, dlatego że ci ludzie mają duże zasięgi w internecie, mają swoich fanów, mogą też prowadzić jakby wojnę informacyjną z państwem. To dlaczego, skąd taki pomysł i czy państwa jednak nie przeraziła skala też tej anty jakby uderzeniowej fali?
2: Znaczy, jeśli chodzi o hejt w internecie, to jest to coś, czego no, mogliśmy się spodziewać po tego typu akcjach, ponieważ no, taki jest generalnie odbiór społeczny i to jakby nie o to chodzi, żeby tego hejtu unikać. Chodzi o to, dlaczego obraliśmy sobie za cel celebrytów w tym momencie. Oni reprezentują w w tym momencie ten najbardziej widoczny odłam tych tak zwanych elit, które tutaj celujemy. Oni nie tylko mają ogromną konsumpcję, ogromne emisje, które są związane z ich zamożnością, ale w przypadku celebrytów w szczególności ważne też jest to, że oni bardzo, tak jak pani powiedziała, mają bardzo duże wpływy, promują swój styl życia jako aspiracyjny. Przeciętny człowiek może mieć z nimi, powiedzmy, stosunkowo duży parasocjalny kontakt przez social media. Chcieliśmy także w naszych performance'ach dodatkowo zwrócić uwagę nie tylko na, powiedzmy, typowo klimatyczne kwestie typu emisje, ale także sposoby, w jaki nie do końca są to też ludzie często moralni, tak? Tutaj pani Rozenek Majdan wzbogaca się na nieekologicznych ubraniach z poliestru, para Andziak i Luka wzbogacają się na szerowaniu wizerunków swoich dzieci w internecie. Pan Heiser szerzy denializm klimatyczny, a pan Wojewódzki kiepskie żarciki o gwałceniu Ukrainek.
1: To wszystko prawda, ale naturalne też pytanie, które powinnam chyba zadać na początku. Pani Beato, dlaczego się pani tym zajmuje? Dlaczego nie jest pani młodym człowiekiem? Mogłaby pani tworzyć rolki na Instagramie i wrzucać śniadania? Nie znam pani Instagrama, od razu powiem, że nie wiem, czy pani nie wrzuca tych śniadań i nie posponuje tych ludzi, którzy wrzucają śniadania. Dlaczego się pani tym zajmuje? Co pani robi na co dzień, poza tym, że pani jest rzeczniczką ruchu klimatycznego?
2: Znaczy, nie chciałabym zdradzać, powiedzmy, gdzie pracuję, ponieważ no, mogłoby to być jakby zagrożenie dla mojego bezpieczeństwa. Natomiast no, pracuję. Pracuję na pełen etat. Jeśli chodzi o mój aktywizm, to w pewnym momencie w moim życiu pojawiła się po prostu taka potrzeba zrobienia czegoś.
1: Z domu pochodzi pani z domu, gdzie rodzice się zajmowali działaniem społecznym? Czy to się w pani obudził taki bunt?
2: To się we mnie obudziło. W moim domu akurat nie było jakby takich osób, które w najbliższym otoczeniu się zajmowały tego typu działalnością.
1: Mhm. Ale co kierowało pani taką decyzją, żeby się włączyć w takie działania prospołeczne? Bo to jest jednak niepopularne, szczególnie w młodym pokoleniu, żeby działać społecznie. Jesteście bardzo zatymizowanym pokoleniem i dlatego stąd moja naturalna ciekawość.
2: Przepraszam, jakim?
1: Zatomizowanym. Czyli
2: zatomizowanym.
1: Takim, tak. Przez internet czasami nie przechodzą słowa.
2: Mhm. Generalnie chodzi o to, że myślę, że taka potrzeba, może zabrzmi to, wiadomo, odrobinę patetyczne, ale uczynienia świata lepszym. Myślę, że dużo więcej jakby ilość... Ma taką potrzebę więcej ludzi, niż by się wydawało. Natomiast prawdopodobnie nie wszyscy decydują się gdzieś tam na jakieś działania w tym kroku. Natomiast no, ja zdecydowałam się faktycznie na rozpoczęcie takich działań. No później, no to już wie pani, generalnie rzeczy toczą się dalej same, tak? Najgorzej jest zacząć.
1: Ruch klimatyczny jazda, jakie ma plany na najbliższe, jeśli pani może zdradzić, na najbliższe happeningi, akcje?
2: No niestety właśnie nie mogę zdradzić. Natomiast mogę powiedzieć na temat dalszych działań ruchu. Tak jak wspomniałam, ustawa złożona przez Lewicę przechodzi przez standardowe procedury tego typu ustaw. Pierwsza komisja ustawodawcza została jakby przeszła przez tą komisję. Prace będą kontynuowane we wrześniu. Znaczy we wrześniu. Tak mi się gdzieś kojarzy, tak nam mówił nasz koordynator do spraw współpracy, natomiast generalnie chodzi o jesień. Jeśli chodzi o nasze przyszłe plany, bo w tym momencie to skupiamy się na transporcie, natomiast te akcje przeciwko celebrytom no, zdradzają też nasze takie szersze plany. Tak jakby chcemy walczyć o politykę walczącą z nierównościami, bardziej sprawiedliwą, w tym klimatycznie. gospodarkę dla ludzi, a nie taką, która służy tylko najbogatszym. Warto też zauważyć, że w momencie, w którym no, sprawdzaliśmy na przykład strukturę głosów, głosów, które były za albo przeciw, jeśli chodzi o naszą ustawę. I tutaj politycy, którzy byli przeciw, głównie należeli do Koalicji Obywatelskiej oraz PSL-u. Jest to niezbyt dobrze to świadczy o tych partiach, ponieważ oznacza to generalnie, że odrzucając taką ustawę, realizują one interesy koncernów paliwowych, realizują interesy bogatych właścicieli firm transportowych, a sam transport publiczny, łatwość jego korzystania i jego cena nie obchodzą ich, ponieważ zarówno ci politycy, jak i osoby, które reprezentują, nie korzystają z czegoś takiego i nie obchodzi ich to, że to jest właśnie coś, co może zmienić jakby realnie poziom życia czy możliwości transportowe przeciętnego Polaka. Tutaj generalnie sięgając do statystyk, mówi się, że nawet do 10 milionów Polaków jest wykluczonych transportowo, w szczególności na wsiach i w małych miejscowościach. Natomiast jeśli chodzi o większe miasta, no to tutaj problem jest troszkę inny, ponieważ ten transport często jest, natomiast jest bardzo drogi, dlatego też
1: wyklucza.
2: Tak, tego też dotyczyła nasz protest i później nasze wręczenie wilczego biletu właśnie Jackowi Jaśkowiakowi ze względu na ogromnie drogie bilety.
1: To jest bardzo chwalebna inicjatywa. Ja całym sercem, jeśli chodzi o ten transport, jestem z państwem, tym bardziej, że pani może nie pamięta, ale wszyscy politycy w trakcie kampanii pakują się do autobusów, pociągów i pokazują, jak dzielnie jeżdżą z mieszkańcami poszczególnych miast, miasteczek, ale też naszej stolicy, więc absolutnie pełna zgoda. Musimy kończyć, bo jesteśmy już po serwisie, więc życzę wszystkiego dobrego. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Beata Wrońska, Ruch Klimatyczny, Jazda, była gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego życzymy i do zobaczenia, do usłyszenia. 2 minuty po godzinie 8, już za chwilę serwis.

0: Zaostrza się spór w obozie PiS. Kurski twierdzi, że Morawiecki działa na zlecenie Tuska. Zamachowiec z Berlina nie żyje, wjechał w tłum ludzi, którzy przyszli na Paradę Równości. Czy Przemysław Kral zostanie świadkiem koronnym? Tajne spotkanie u szejków. Dzień dobry, zapraszam na Wiadomości.
1: Wiadomości wnet.
0: Gościem poranka Radia Wnet był poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka. Mówił, że porozumienie z frakcją Morawieckiego może być możliwe za kilka miesięcy. Przy okazji zaapelował do byłego premiera i jego zwolenników.
2: Mam nadzieję, że ta decyzja, która została przez nich podjęta, jest możliwa, jest zmiana. To znaczy, że w perspektywie tam kilku miesięcy u koleżanek i kolegów skupionych wokół pana premiera przyjdzie taka refleksja, że to nie jest właściwa droga. Dzisiaj mamy sytuację, w której Donald Tusk konsoliduje wszystkich po tej stronie lewicowo-liberalnej. Taki apel do kolegów ze Stowarzyszenia Rozwój Plus, żeby nie powiedzieć dzisiaj nic takiego, co by spowodowało, że za pół roku, za rok porozumienie będzie niemożliwe.
0: Mateusz Morawiecki na zlecenie Tuska próbuje rozbić PiS, powiedział Jacek Kurski w telewizji Republika. Według spindoktora partii ma to być realizacja niemieckiego planu podboju Europy. Kurski nazwał Morawieckiego żałosnym trybikiem.
3: W największym skrócie chodzi o to, że Mateusz Morawiecki ma osobiste kłopoty. Ma osobiste kłopoty z prawem, ma osobiste kłopoty z zarzutami i próbuje zrobić wszystko, żeby rozbić Prawo i Sprawiedliwość na zlecenie Donalda Tuska. I kto się cieszy? Tusk się cieszy i jeszcze się, proszę Państwa, cieszy Frankfurter Allgemeine Zeitung. Wyjście Morawieckiego z PiS pisze dzisiaj Frankfurter Allgemeine Zeitung z szansą dla Polski. Krótko mówiąc, Prawo i Sprawiedliwość, ostoja polskiej niepodległości ma być rozwalone w wyniku realizacji niemieckiego planu podbojowego. A Morawiecki jest tutaj żałosnym trybem, żałosnym trybikiem, żeby to zrobić.
0: Obrzydliwe, jeden wielki spisek u Jacka Kurskiego w głowie. Tak odniósł się do zarzutów Kurskiego europoseł Piotr Müller, zwolennik Morawieckiego w Polsat News. Müller powiedział, że część polityków PiS-u dąży do wyjścia Polski z Unii Europejskiej, wobec czego nie może milczeć.
4: Ja nie chcę wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Niektórzy koledzy w Prawie i Sprawiedliwości zgłaszają takie postulaty i to mnie
5: martwi.
4: Żeby
5: wyjść z Unii Europejskiej?
4: Są takie osoby wewnątrz PiS-u. Jestem zwolennikiem twardej, ostrej polityki w Brukseli, bicia się o polskie interesy, ale wiem, jakie efekty gospodarcze, geopolityczne wywoływałoby to, co proponują właśnie politycy związani z suwerenną Polską. No więc wie pan, no jakby ja nie mogę milczeć w takiej sytuacji.
5: Były Solpol chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej, Maślarza chce wyprowadzić.
4: No co, ja jestem ciekaw, co Patryk Jaki tutaj będzie proponował w najbliższym czasie. I jak radykalizacja pewnego rodzaju nastąpi. Natomiast ja pamiętam też rozmowy, których nie chcę treści ujawniać, ale mogę potwierdzić, że tak, są osoby, które w PiS-ie były za tym, żeby wyjść z Unii Europejskiej.
0: Na sporze w obozie Prawa i Sprawiedliwości korzysta Koalicja Obywatelska, mówił w Radiu Wnet redaktor Karol Gac.
6: Wydaje mi się, że w tym krótkoterminowym okresie korzysta przede wszystkim Donald Tusk. Dlaczego? Dlatego, że nie mówimy teraz, my dziennikarze, publicyści, także i społeczeństwo, o aferach rządu, o tym, co dzieje się w Szpitalu Południowym. Nie mówimy o tym, co dzieje się w gospodarce. Nie mówimy o tym na ogół, co dzieje się z cenami paliw i tak dalej, a mówimy o tym, co dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości. I umówmy się, politycy Prawa i Sprawiedliwości tego paliwa dostarczyli sami.
0: Nowe informacje kanału Zero dotyczące afery Kacprzyka. 61-letnia pani Grażyna zmarła w mazowieckim szpitalu brudnowskim po tym, jak przez kilka godzin nie rozpoznano u niej ostrego zawału serca. Wynika z ustaleń portalu Zero, który dotarł do dokumentacji medycznej. Zawał był widoczny w pierwszym badaniu EKG, a jego rozpoznanie potwierdzały również wyniki badań laboratoryjnych. Kobietę przyjął na SOR Dawid Kacprzyk. Sprawą zajmuje się prokuratura, która prowadzi postępowanie dotyczące nieumyślnego spowodowania śmierci. Antyterroryści zastrzelili zamachowca z Berlina. 21-letni Abdul Balut ukrywał się w ogródkach działkowych. Islamista wjechał samochodem w tłum zgromadzony obok Parady Równości w centrum miasta, blisko bramy brandenburskiej. Gdy rozbił auto o drzewo, wyskoczył z maczetą. Jedna osoba zginęła, 29 zostało rannych. Kilka jest w stanie krytycznym. Abdul Balu był zwolennikiem państwa islamskiego, miał pochodzenie libańskie, ale urodził się w Niemczech i był obywatelem Niemiec. W jednym z państw Zatoki Perskiej doszło do potajemnego spotkania polskich służb z Przemysławem Kralem, szefem zonda krypto. Prokuratura ma negocjować z nim status świadka koronnego, twierdzą źródła Rzeczpospolitej. W spotkaniu miał brać udział jeden z naczelników CBA oraz prokurator Marek Wełna. Zonda krypto była dużą giełdą kryptowalut. Założyciel firmy poprzedniczki, Sławomir Suszek, zginął 4 lata temu. Według domysłów został zamordowany. W kwietniu zonda krypto przestała wypłacać pieniądze klientom, a jej szef Przemysław Kral zniknął.
1: Prognoza pogody.
0: W Warszawie i w Krakowie do 21 stopni, we Wrocławiu do 23, a w Białymstoku do 20 i możliwe przelotne opady deszczu. To były wiadomości, a za chwilę druga część poranka Radia Wnet z redaktor Katarzyną Adamiak.
7: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
8: Reklama.
9: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Jak tak, to Allegro.
10: Dzień dobry. Poproszę wycieczkę.

0: po reklamie.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, Joanna Rawi. Chcę poinformować naszych wspaniałych słuchaczy, że moja audycja Sztuka jest magią, którą od 6 lat tutaj prowadzę. Można jej posłuchać w sobotę o godzinie 11, ale teraz powtarzamy ją razem z obrazem w każdą środę o godzinie 18 na kanale Wnet Kultura na YouTubie. Zapraszam w imieniu Radia Wnet i moim własnym. Dziękuję bardzo.
1: To była autopromocja.
3: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
4: Jestem paruletnim wiernym słuchaczem Radia Wnet. No chcę powiedzieć, jakby uznałem, żeby nie zapomnieć nigdy, bo wiem, jak ważne jest wspieranie, tak, Radia Wnet. Po pierwsze, mam ustawione płatności kwartalne i tak sobie 150 na początku każdego kwartału, czyli po 50 na miesiąc. Państwo mi przypominacie z Patronite, że się zbliża termin i wiem, że tego nigdy nie zapomnę. Natomiast powiem Państwu nawet takie rzeczy, uważając, że to jest bardzo ważne i bardzo cenne każde wsparcie, każda złotówka.
5: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Gościem poranka Radia Wnet jest, wywiadu Radia Wnet jest Paweł Kukiz, pan poseł. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Tu widzę jednak ręka na temblaku cały czas. Jak się pan, panie pośle, czuje?
1: No tak, mogło być gorzej, tak bym powiedział.
0: Ja przygotowałam przed naszym spotkaniem IRL ścianę, ale niestety nie zdążyłam wyemitować, bo mieliśmy różne zamieszania z połączeniem. To może po naszej rozmowie posłuchamy, bo ta ściana następuje, mam wrażenie, z polską polityką i dlatego pomyślałam, że fajnie by było porozmawiać o polskiej polityce. Jak pan ocenia to, co się dzieje w tej chwili, jeśli chodzi o tak zwaną prawicę, nie tak zwaną, prawicę? Jak wygląda scena polityczna po prawej stronie?
1: No mam nadzieję, że właśnie mamy do czynienia z kształtowaniem się nowoczesnej prawicy, to znaczy z takim zaczątkiem. Nie wiem, czy przetrwa te różnego rodzaju zamieszania, ale ja na tą całą sytuację, z którą dzisiaj mamy do czynienia, patrzę pozytywnie, to znaczy z optymizmem i powiem tak, w wielkim skrócie, no PiS w takim kształcie, w jakim był, czyli takiej siermiężnej partii, ja to wielokrotnie mówię, no wszystkie partie w Polsce mają taką konstrukcję PZPR-owską, co wynika z ordynacji wyborczej przede wszystkim, ale no PiS jest bardzo, bardzo siermiężną partią, a teraz zaistniała nadzieja na to, że zmieni się, że mamy do czynienia z narodzinami takiego zaczątków nowoczesnej europejskiej prawicy.
0: To jest chyba najbardziej optymistyczna diagnoza polityczna, jaką słyszałam, ponieważ mówi się... Na początku poranka Radia Wnet poseł Andrzej Śliwka był gościem poranka Wnet. To poseł Prawa i Sprawiedliwości, który nie jest członkiem ruchu Mateusza Morawieckiego. W tydzień temu już tutaj rozmowy o tym, kto zostaje, kto wychodzi, były coraz bardziej brutalne wręcz, można powiedzieć. A taka wizja, że ta nowoczesna prawica powstanie, jest bardzo optymistyczna. Pan w jednym z wywiadów powiedział, że rząd Donalda Tuska nie ma się z czego cieszyć, jeśli chodzi o rozłam Prawa i Sprawiedliwości. Dlaczego?
1: No oczywiście, że nie ma się z czego cieszyć. No choćby z takich mniejszej wagi, ale jednak istotnych spraw, będzie mu bardzo trudno stworzyć taką nową, nowoczesną, takie dopełnienie, taką cywilizowaną, jak oni to nazywają, cywilizowaną konfederację. Już nie ma na to miejsca, już jest koniec. Konfederacja zajęła swoje pozycje. Mateusz Morawiecki wchodzi w miejsce, w które chciał wejść bardzo pan Petru, pewnie też w dużej mierze sponsorowany przynajmniej dobrym słowem przez Donalda Tuska, więc on już to miejsce zajął, więc nie ma się z czego cieszyć. Poza tym, wie pani, nikt nie mówi o takiej sytuacji, że oni się, mówię tutaj o tym dawnym PiS-ie jako całości, że oni się pozabijają i że to będzie walka taka, która doprowadzi do jakiegoś totalnego rozłamu bez możliwości zejścia się przed wyborami. Nie wykluczam sytuacji takiej, gdzie policzą sobie, ale w taki sposób pozytywny, głosy i dojdą do wniosku, że na przykład opłaca się wszystkim startować z jednej listy, ponieważ DONT promuje takie duże organizmy partyjne. Natomiast w tym kształcie jestem przekonany, że jeżeli taka wspólna lista powstanie, bez względu na to, czy Mateusz Morawiecki będzie miał 2% poparcia, czy 10% poparcia, to jest to z korzyścią dla, tak jak powiedziałem, dla całej światopoglądowej prawicy i że Mateusz Morawiecki pozyska nowy elektorat. Tam częstym zarzutem jest to, że no 75% to zabierze z PiS-u, ale 25% gdzieś z zewnątrz. Przerażające jest, wymieniła pani posła Śliwkę, oni są wszyscy, mimo całej sympatii do pana posła, ale oni... Ogrom z nich, szczególnie w tym starym PiS-ie, tak to nazwę, są przesiąknięci partyjniactwem. Niech pani zauważy, że tam jak dla dobra Polski, to właśnie to jest dobro partii jest na pierwszy.
0: No, ale to jest według definicji partii. Partia to grupa ludzi, która działa na rzecz własnego dobra, a nie dobra państwa. Taka jest definicja partii z założenia.
1: No właśnie, dlatego ja walczę z tym partyjniactwem, bo ja jestem państwowcem. Jestem państwowcem o centroprawicowych poglądach. I dlatego to partyjniactwo widzę po prostu z roku na rok, jak ono gubi Polskę. Jeszcze wsparte tą ordynacją partyjną, tą ordynacją wyborczą, gdzie praktycznie jednoosobowo władzowie partii wskazują, kto może, a kto nie może być w Sejmie. I teraz nie chcąc urazić nikogo, wie pani, jak ja porównuję tą 40 Mateusza z tą resztą, która jest w PiS-ie, no to jest potężna różnica, no przepraszam, jeżeli kogoś urażę, ale intelektualna nawet, no. Więc to są inni ludzie, to są ludzie, którzy mają coś do powiedzenia, którzy w pierwszej kolejności słuchają sumienia, a nie głosu wodza. A propos tego ostatniego, wczoraj też słuchałem tego słynnego wywiadu, tej słynnej rozmowy w Republice z udziałem pana Kurskiego i jako żywo stanęło mi przed oczyma 2011 rok, kiedy pan Kurski mówił o panu Kaczyńskim, że owszem, on jest jego ojcem duchowym i tak dalej, ale że jest to satrapa, że jest to człowiek, który, że to jest taka zamordyzm jest w Prawie i Sprawiedliwości, że nie dają oddechu innym środowiskom politycznym. A dzisiaj on tego dzisiaj zarzuca Mateuszowi Morawieckiemu jakąś rozłamowość. Mateusz Morawiecki jest jedną z niewielu osób w polityce, który w pierwszej kolejności myśli o dobrze i wiem doskonale i naprawdę to nie wynika z jakiejś sympatii, jakiejś tego typu rzeczy, tylko znam dosyć dobrze Mateusza Morawieckiego i ośmielę się powiedzieć, że lepiej niż wiele osób znam prezesa Kaczyńskiego. Obydwie te osoby, obydwu tych polityków darzę sympatią, natomiast i jeden i drugi mają na myśli dobro Polski z tym, że z całym szacunkiem dla pana prezesa, który w dużej mierze wypracował tą pozycję Mateusza Morawieckiego, no ten czas i takie rozumienie, że dobro Polski to najpierw dobro partii może doprowadzić do dobra Polski, no to już nie są te czasy. To już nie są te czasy. I wiele osób nie pójdzie na wybory albo nie chciałoby pójść na wybory, bo nie i to tak zwanych pisowców, bo od wielu osób słyszałem, że mają już dosyć tej starej ekipy tego PC, że oni już nie chcą, że oni nie pójdą. Więc ja jestem przekonany, że bez względu na to, jakie poparcie będzie miał Mateusz Morawiecki, to wyjście Mateusza Morawieckiego z tego starego PiSu przysłuży się Polsce.
0: No dobrze, ale bo pan poseł wspomniał Jacka Kurskiego i jego wypowiedzi, to też polityka żywi się taką zmianą poglądów często, bo może ci rozłamowcy za 10 lat, o ile dożyjemy.
1: I wie pani, ja pani powiem szczerze.
0: I nie bronię Jacka Kurskiego, od razu dodam.
1: Ja się tak zastanawiam, czy to nie jest polityka rodzinna. Jeden w Gazecie Wyborczej, drugi w telewizji w tak zwanej publicznej, czyli partyjnej w TVP. Ja nie będę ukrywał, skoro tak szczery był pan Kurski, Jacek Kurski przy tym, że on dążył do tego, by odwołać Mateusza Morawieckiego. Ja nie będę ukrywał, że blisko 2 lata wręcz błagałem prezesa, żeby Jacka Kurskiego odsunął od propagandy tej TV-owskiej, bo ona się w dużej mierze przyczyniła do takiego wyniku PiS-u, jaki PiS osiągnął w tych ostatnich wyborach. To było po prostu tak siermiężne, że no mimo całej sympatii do też i wielu dziennikarzy, no to było po prostu nie do słuchania. Dla mnie przynajmniej był to TVN w drugą stronę, no po prostu.
0: No dobrze, i teraz jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie pojawiają się nowe byty. Marcin Pallade, znany panu zapewne, pisze w Do Rzeczy analizę dotyczącą tego, że lider Prawa i Sprawiedliwości jednak chyba przestrzelił, mówiąc o tym, że PiS może przejąć władzę, i pisze o tym, że rozmowa PiS-u dzieje się w czasie, kiedy kiedy obie konfederacje mają wyższe poparcie niż Prawo i Sprawiedliwość, więc na tej scenie po prawej stronie naprawdę dużo się dzieje. A gdzie pan widzi swoje miejsce? Gdzie pan widzi miejsce dla takich, którzy popierali pana i którzy myślą właśnie antypartyjnie?
1: Do tej drugiej części pytania, jakby pani redaktor, jak ja zapomniał, to proszę mi przypomnieć o tym, gdzie moje miejsce. Natomiast ja chciałbym jeszcze nawiązać do Marcina Paladego. Tutaj on miał tam są bardzo ciekawe wyliczenia. Z nich wynika, że jeżeli nie będzie paktu senackiego, no to Prawo i Sprawiedliwość otrzyma chyba 20 mniej więcej senatorów, a gdyby dwie konfederacje, gdyby nie było paktu senackiego, a dwie konfederacje połączyły się tam w iluś okręgach, no to Prawo i Sprawiedliwość dostałoby wtedy chyba 5 czy 6 senatorów, a konfederacja kilkunastu. To jest jedna sprawa. Poza tym druga sprawa jest taka, i to jest bardzo ważne, że ta grupa tego starego PiS-u, tak już umownie sobie to określajmy, że ta grupa starego PiS-u w sytuacji, kiedy Marcin Palade zwracał na różne rzeczy uwagę, podkazywał czy mówił publicznie o różnych wyliczankach, to oni na dzień dobry traktują go jako wroga, którego należy zniszczyć, bo on nie pokazuje fajnych rzeczy o tym starym PiS-ie. Natomiast Mateusz Morawiecki wyciąga z tego wnioski. To jest ta kluczowa różnica. On się nie obraża, tylko po prostu słucha, bo wie, że Marcin się na tym zna. Więc to są te różnice, które, wie pani, no przekładają się na to, że ten stary PiS po prostu z chwilą odejścia prezesa z polityki odejdzie stary PiS. Tam nie ma delfina. Ja nie widzę tam też poza tym takiego delfina.
0: Tam są same delfiny. Tam jest profesor Czarnek, pan poseł Mariusz Błaszczak, Jacek Kurski. Ja mogę dużo nazwisk
1: profesor
0: wymieniać.
1: Profesor Czarnek jest świetnym i politykiem, i świetnym człowiekiem, bardzo dobrym kolegą. Natomiast profesor Czarnek musiałby w jakiejś, załóżmy, widzę profesora Czarnka jako przywódcę pewnej grupy PiS-ów we współpracy bardzo bliskiej, albo może nawet połączeniu w jakiejś tam przyszłości z Ruchem Narodowym. Natomiast nie jako człowieka, który byłby w stanie ogarnąć taki, stworzyć nowoczesną prawicę. To znaczy tą taką, o której taką zachodnioeuropejską, że tak powiem.
0: To gdzie jest miejsce dla tak zwanych kukizowców?
1: Kukizowcy zawsze pójdą tam, gdzie ich postulaty są wpisane. To jest grupa nieformalna. Ja nigdy nie chciałem tworzyć partii politycznej. Chciałem być posłem niezależnym. Żeby być posłem niezależnym, musiałem stworzyć grupę, która wprowadziła mnie, a ja przy okazji ich, do Sejmu. Ja do tej pory, niech pani zauważy, głosuję zgodnie z sumieniem 11 lat. Nikt tak nie ma, bez subwencji, bez żadnego, nie urażając Wnetu, bo to jest rzetelne radio i ono zaprasza różnych ludzi, ale generalnie w tych mainstreamowych mediach byłem, w zależności od tego, po której stronie, że tak powiem, byłem, do której strony było mi bliżej, byłem atakowany przez tą drugą. Więc cały czas w hejcie, bez kasy, bez niczego, a 11 lat głosuję tak, jak chcę. I miejsce nasze, tych ludzi, którzy rozumieją, jak istotna jest zmiana ordynacji wyborczej, jak istotne jest obniżenie progów referendalnych, jak istotni są sędziowie pokoju, jak istotny jest pakiet ustaw antykorupcyjnych i antynepotycznych. Miejsce tych ludzi jest zawsze tam, gdzie w programie danego ugrupowania silnego, zorganizowanego ze strukturami politycznego są te postulaty wpisane. I ja jeszcze z Mateuszem Morawieckim nie rozmawiałem o szczegółach jego szczegółach ustrojowych, programowych, ale widzę dużą nadzieję w tym, że przy Mateuszu Morawieckim pozostał pan Krzysztof Szczucki, z którym mamy bardzo podobne, bardzo zbliżone poglądy na sprawy ustrojowe i wręcz scedowałem na niego napisanie, czy jak gdyby prawdopodobnie wspólnie wystąpimy z tymi postulatami kierunków zmian w konstytucji, ponieważ obydwa jesteśmy w tym zespole do spraw zmiany konstytucji i tutaj mam pełne zaufanie do Krzysztofa, że przygotuje te postulaty w sposób rzetelny i na pewno znacznie lepszy niż ja.
0: Za chwilę będziemy rozmawiać o identyfikacji Roya, więc muszę kończyć, więc ja zadam po prostu panu posłowi to pytanie, czy jak zatytułujemy rozmowę z panem Paweł Kukiz razem z Morawieckim, to będzie przedwczesne, czy to jeszcze...
1: Ja zawsze byłem blisko Mateusza Morawieckiego, ale Paweł Kukiz jest zawsze blisko jednomandatowych czy zmiany ordynacji wyborczej i tych postulatów, o których wspominałem. Naprawdę. Natomiast tak jak powiedziałem, ja szczerze lubię towarzysko i pana Mateusza, i pana Jarosława, i pana Śliwkę również, i z drugiej strony pana Millera. No więc znaczy mówię tutaj o Millerze niekomunistycznym.
0: Myślałam, że o Leszku Millerze to już nawet
1: z tym lubieniem, po pierwsze nawet go nie znam za bardzo w ogóle. No i tyle. Także, ale życzę Mateuszowi jak najlepiej, ponieważ w tym kierunku powinna pójść polska prawica. W kierunku takiego partii jako politycznego, jako think tanku po prostu. Partii, która dba w pierwszej kolejności o Polskę, ale nie w tym takim, to już nie jest ten czas z całym szacunkiem, ale właśnie taki bogojczyźniany. To jest czas pracy z poszanowaniem tradycji, z poszanowaniem tożsamości, ale też i otwartością.
0: To tę otwartość bardzo cenimy i też jesteśmy bardzo, jak pan poseł wie, otwartym radiem, więc będziemy dzwonić i pytać o ciąg dalszy tego, jak ta nowoczesna prawica się wykuwa, bo pan z racji tego, że pan zna pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego i pana premiera Mateusza Morawieckiego, pewnie będzie wiedział coś więcej niż my. Życzymy wszystkiego dobrego i szybkiego powrotu do zdrowia, bo...
1: Bardzo dziękuję.
0: Wszystkiego dobrego. Paweł Kukiz był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego, panie pośle. Żegnam się z panem posłem. I na chwilę, to jest 8:32, to jest Radio Wnet.

0: Gościem Poranka Wnet jest już zapowiadany przeze mnie pan, przepraszam, to już nerwy, tempo, pan profesor Karol Polejowski, Instytut Pamięci Narodowej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktor, witam państwa.
0: Ja przygotowałam w playliście poza IRL ścianą z dawnych czasów działalności posła Pawła Kukiza. Przygotowałam również utwór Dariusza Malejonka i Panien Wyklętych Noc, gdzie pojawia się tekst właśnie wspominający raje, Lalek, Rój, Uskok i Inka i całe niezłomne wojsko. Pamiętam tę piosenkę chyba sprzed 12 albo iluś lat, kiedy na festiwalu w Gdyni Niezłomni, Niepokorni, Wyklęci, tworzonego przez Arka Gołębiewskiego, wykrzykiwaliśmy z ekipą i tu wspomnę jedno nazwisko, Marcin Wikło na przykład. Wydawało nam się to wtedy niemożliwe, bo wszyscy mówili o tych poszukiwaniach, że to się wydarzy, że to się dzieje. Mówiliśmy o Brystygierowej, która sobie spokojnie pomnik na łączce, który stoi i żyje, znaczy żyje, no, żyje w świadomości, a ci nasi bohaterowie zniknęli. To teraz jest ta, ja wiem, że to już wydarzyło, pan już kilka razy to opowiadał, ale jak dochodzi się właśnie do tej wiedzy, kto jest gdzie pochowany, gdzie leży, a nie jest pochowany właściwie?
1: Panie redaktor, szanowni państwo, to jest bardzo długi proces, w który zaangażowane jest bardzo wielu ludzi i to nigdy nie jest tak, że to jest sukces konkretnej jednej osoby. Tutaj w przypadku Mieczysława Dziemieszkiewicza, pseudonim Rój, mamy dokładnie taką sytuację. Otóż wszystko zaczęło się w momencie, kiedy Biuro Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej dokonało odkrycia szczątków na łączce. I oczywiście nie ma żadnej pewności przecież od samego początku, kogóż tam znaleźliśmy. Wobec tego, zabezpieczając szczątki, one zostały pogrupowane, jeżeli było to możliwe, a jest jeszcze druga część tych szczątków, które są przemieszane. No ale tam, gdzie jest to możliwe, podejmowaliśmy te szczątki w całości i one natychmiast były oznaczane odpowiednim numerem, katalogowane, opisywane. Również artefakty, które znajdowano przy tych szczątkach, znalazły się też w tych opisach, ale to nie jest wystarczające w żadnym wypadku, aby dokonać identyfikacji. To się bardzo rzadko zdarza. No, w przypadku żołnierzy Wojska Polskiego chociażby, którzy zostali pochowani z nieśmiertelnikami, no to mamy tutaj już ten bezpośredni dowód, do kogo ten nieśmiertelnik należał. Ale na łączce tak nie było. Wobec tego trzeba było kilku lat wytężonej pracy. Pracy śledczej.
0: To jest niesamowita praca śledcza, która tak, się odbywa przy takich...
1: No tutaj Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, co oczywiste, z urzędu podejmuje śledztwo w tej sprawie, zbiera wszystkie możliwe materiały, nie tylko to, co zostało zabezpieczone na łączce, ale dokonuje się bardzo głębokiej kwerendy historycznej, zbiera się wszystkie materiały, nawiązuje się kontakt z rodziną. Rodzina bardzo często ma pewne informacje, których w dokumentach nie ma. Tak było w przypadku Roya. Tutaj kontakt z rodziną dał sporo informacji prokuratorom i okazało się, że jest taka szansa, że Mieczysław Dziemieszkiewicz po tym, jak poległ w walce z obławą z 13 na 14 kwietnia 1951 roku, został ostatecznie przewieziony do Warszawy, do Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i tam został okazany rodzinie. Matce i siostrze. Z opowieści w rodzinie, która trwa do dzisiaj, siostra potwierdziła tożsamość, matka Stefania Dziemieszkiewicz zaprzeczyła, później mówiąc, że nie chce dać tej satysfakcji ubowcom, że to jest jej syn. No i oczywiście to trwało długi okres czasu. Pierwsze próbki do badań genetycznych, które zostały pobrane od żyjących członków rodzin, nie dały ostatecznej odpowiedzi na pytanie, czy te szczątki, które znaleziono, należą do podporucznika Roya. komendanta Roya. I wówczas w maju tego roku prokurator podjął działania, które doprowadziły do uzyskania zgody rodziny na ekshumowanie matki i siostry Roya i pobranie materiału genetycznego od najbliższych krewnych. I to była gdzieś połowa maja, już na początku lipca Pomorski Uniwersytet Medyczny, gdzie dokonano badań genetycznych, poinformował nas, że ponad wszelką wątpliwość szczątki, które zostały odkryte na łączce i poddane badaniu w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym, należą do komendanta Roya.
0: Jaka jest radość wtedy, kiedy przychodzą takie pierwsze informacje? Kto pierwszy dostaje informacje? Bo ja tak jak słucham, ja sama jak się dowiedziałam, jak przed konferencją wypływały informacje, że potwierdza się, że to jest właśnie komendant, że to jest właśnie ten, którego wycelowaliście już 2 lata temu, prawda? Mniej więcej.
1: Były pewne przesłanki.
0: Tak, bo ja pamiętam, że już był taki falstart z informacją, że być może odnaleźliście te szczątki, ale nie było potwierdzenia. W związku z tym wszyscy już traciliśmy nadzieję. Nagle pojawia się ta informacja, że jest on. To co się dzieje wtedy w Instytucie Pamięci?
1: Panie redaktor, szanowni państwo, ja w ogóle jestem przeciwnikiem takich falstartów. Uważam, że dopóki nie mamy pewności, nie możemy ogłaszać tego typu informacji. To ma negatywny wydźwięk. Proszę sobie wyobrazić, jak czuje się rodzina, która
0: myśli, że jest,
1: a tu jeszcze trzeba 2 lata czekać, aby tą informację potwierdzić. Ale procedura tutaj jest bardzo prosta. Otóż powstaje protokół z badań podpisany przez osoby prowadzące, zatwierdzony przez szefa.
0: Ale ja nie pytam o procedurę. Tak. Ja pytam o to,
1: kto dostaje te informacje.
0: Czy tam po prostu jest taki wybuch radości, jaki nastąpił wśród grupy ludzi, która czekała na tą informację, bo to naprawdę było święto. Ja słuchałam młodego dziennikarza Oliwiera, którego jeśli mnie słyszy, to pozdrawiam. On naprawdę był tak podekscytowany, jakby szóstkę w lotka trafił.
1: Te emocje wszystkim nam towarzyszą, bo przecież identyfikujemy jednego z najbardziej znanych, legendarnych dowódców podziemia niepodległościowego po roku 1944. Te emocje były niesamowite, zresztą na konferencji prasowej nie ukrywałem tych emocji. Ale chciałbym bardzo wyraźnie podkreślić, że zanim ta informacja stała się informacją publiczną, najpierw poinformowaliśmy rodzinę i członków rodziny. Oni mają prawo pierwsi się dowiedzieć. I to zrobiliśmy.
0: Dobrze, a jakie są dalsze działania, kiedy już są, państwo w instytucie wiedzą, że to są odnalezione szczątki, to jaka jest procedura? Czy te szczątki są przekazywane rodzinie? Czy jest organizowany pogrzeb państwowy? Jeśli tak, to kiedy on się odbędzie i jak to wygląda?
1: Szczątki znajdują się oczywiście cały czas w gestii Instytutu Pamięci Narodowej i prokuratora prowadzącego śledztwo. Teraz procedura jest tak naprawdę bardzo prosta. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że pogrzeb, który zostanie przygotowany, będzie miał charakter pogrzebu państwowego z asystą wojskową, bo będziemy chować oficera Wojska Polskiego. Rodzina zapewne w październiku otrzyma notę identyfikacyjną na konferencji identyfikacyjnej, którą zorganizujemy. I później będą oczywiście rozmowy z rodziną dotyczące miejsca pochówku. No bo to rodzina jednak decyduje.
0: No bo tutaj mówimy o terenach, nie wiem gdzie jest mama pochowana komendanta.
1: Tam w Makowie.
0: W Makowie, tak. Czyli rozumiem, że rodzina ma prawo na przykład pochować komendanta tam, gdzie jest jego rodzina. Czyli na przykład gdzieś, a tutaj pewnie też ze względu na historię należałoby może się pochylić nad tematem cmentarza wojskowego na Powązkach, bo to jest miejsce tych właśnie bohaterów podziemia.
1: Szanowna pani redaktor, szanowni państwo, tutaj jeśli chodzi o pochówki w rodzinie Dziemieszkiewiczów, to oczywiście część rodziny spoczywa na cmentarzu parafialnym w Makowie Mazowieckim, ale chociażby starszy brat Roya, Roman Dziemieszkiewicz.
0: Również Narodowe Siły Zbrojne.
1: Również komendant Narodowych Sił Zbrojnych. On zginął w 1945 roku, zamordowany przez Sowietów. On spoczywa na cmentarzu w Ciechanowie. I jest jeszcze młodszy brat, Jerzy Dziemieszkiewicz, represjonowany, siedział w więzieniu. Wyrok na niego został unieważniony w 1992 roku. Więc to jest rodzina, która ma w swoim gronie wybitne postacie związane z działalnością niepodległościową.
0: No jak się ma taką mamę, która na okazaniu zwłok syna nie mięknie, tylko mówi, że to nie on, no to trudno się spodziewać, że... Chociaż to w najlepszej rodzinie się ponoć zdarzają czasami wyłomy, ale tutaj to ta historia tej mamy jest też wzruszająca mocno.
1: Niezwykle wzruszająca. I teraz ja oczywiście mogę wyrazić tylko swoją nadzieję związaną z miejscem pochówku, bo skoro żeśmy odnaleźli Roya na Łączce, leżał po sąsiedzku z panem majorem Zygmuntem Szędzielarzem Łupaszką, który spoczywa na Powązkach w Warszawie, no to widziałbym Roya w Panteonie Żołnierzy Niezłomnych. Ale to mówię, będzie decyzja rodziny, będziemy na ten temat oczywiście jeszcze rozmawiać.
0: Tak jest, a to na koniec, bo już za chwilę połączenie, jak widać, z naszym stałym komentatorem, redaktorem Bronisławem Wilsztajnem, który już oczekuje tutaj.
1: Pozdrawiam pana redaktora, dzień dobry.
0: Który oczekuje na rozmowę z Radiem Wnet. Bardzo pana profesora przepraszam. To kogo teraz jeszcze szukamy? Ja rozumiem, że zrozumiałam protokół, że najpierw rodzina się dowiaduje i dopiero jak mamy potwierdzenie, pan profesor mnie wyedukował, że nie wolno przed, jak się nie ma pewności.
1: Uważam to za błąd.
0: Tak, bo to są emocje, ja to też rozumiem. Tak, ale to kogo jeszcze badamy? Kogo w tej okolicy, gdzie właśnie zidentyfikowaliście państwo, możemy się spodziewać?
1: No oczywiście cały czas szukamy rotmistrza Pileckiego, cały czas szukamy generała Nila, cały czas szukamy tysięcy polskich żołnierzy walczących o wolną i niepodległą Polskę i to nie tylko tu w Warszawie prowadzimy te badania, ale także w całej Polsce, a także poza granicami państwa polskiego na Litwie, czy chociażby ostatnio na Ukrainie przecież ekshumowaliśmy polskich żołnierzy z września 1939 roku, więc te badania i te poszukiwania prowadzimy bardzo szeroko i proszę zauważyć, że krok po kroku, ale jednak ta liczba zidentyfikowanych bohaterów się powiększa.
0: I to jest bardzo optymistyczne, jaka jest atmosfera wokół IPN-u, bo w czasach rządu Koalicji Obywatelskiej, jaka jest atmosfera? Czy dostajecie państwo pieniądze na badania? Czy jak wygląda w ogóle? Czy są nadal pomysły rozwiązania Instytutu Pamięci Narodowej?
1: Nie docierają do mnie takie pomysły już. One się gdzieś tam pojawiały 3 lata temu, czy 2,5 roku temu były takie pomysły. One już dzisiaj nie funkcjonują. Budżet Instytutu został zmniejszony o 90 ponad milionów złotych na ten rok. My przygotowujemy nowy projekt budżetu, gdzie będziemy wnioskować o jego zwiększenie, szczególnie w aspekcie zapowiadanych przez stronę ukraińską, chociażby wydawania zgód na poszukiwania i identyfikację. No to są rzeczy, które jednak wymagają środków finansowych i mogę zapowiedzieć, że tutaj w tym aspekcie będziemy wnioskować o zwiększenie środków budżetowych.
0: Będziemy zapraszać, pytać i spodziewamy się kolejnych dobrych informacji, jeśli chodzi o Panteon naszych niezłomnych. Bardzo serdecznie panu profesorowi dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Profesor Karol Polejowski był gościem Poranka Wnet i Instytut Pamięci Narodowej. Ja jestem dzisiaj trochę chyba roztrzepana z okazji tego gorącego poniedziałku, który miał być spokojnym poniedziałkiem. A nie jest.
1: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Obyśmy część i mogli tak radosnymi wieściami się dzielić z państwem.
0: Na pewno tak będzie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję panie profesorze.
1: Dziękuję, życzę wszystkim dobrego dnia.
0: 47 minut po godzinie 7. Ja płynnie przechodzę do rozmowy z naszym stałym bywalcem, chociaż my zawsze widzimy się na początku Poranka Radia Wnet. Bronisław Wilsztajn, gościem Poranka Wnet. Dzień dobry panie redaktorze.
2: Dzień dobry, ale zostałem relegowany tak coraz na późniejsze godziny.
0: Nie, to dbamy o zdrowie pana redaktora, bo wtedy można się wyspać, wyjść na spacer, sprawdzić jak pogoda i wypić spokojnie kawę z małżonką, a nie pędzić, bo Radio Wnet już wstało i działa. Nie, to po prostu zwykłe wakacyjny urlop od 7:10, ale wrócimy, mam nadzieję, do stałej pory. Musimy wrócić do tego tematu, który właściwie jest numerem jeden dzisiejszego poranka, czyli konfliktu w Prawie i Sprawiedliwości, bo trudno by było nie zapytać o tym, jak ten rozłam po prawej stronie, rozmawialiśmy przez wiele tygodni, więc trudno by było pana redaktora nie zapytać, jak pan to ocenia, jak pan to widzi?
2: No, doszło do tego rozłamu. Ten serial pod tym względem się skończył. Ten sezon się skończył, czyli prawda, rozłamie się, nie rozłamie się, rozłamało się. Mamy jeszcze nie dwie partie w tym momencie, ale to jest pewne, że będą dwie partie. No i teraz co dalej? I to jest takie podstawowe pytanie, mam zadać pytanie, czy Morawiecki będzie prawicowym Hołownią? Ja oczywiście nie chcę obrażać Mateusza Morawieckiego, który jest poważnym politykiem w przeciwieństwie do Szymona Hołowni, ale chodzi o rolę w przyszłych wyborach, w najbliższych wyborach, czyli to już niewiele ponad rok. I przypominam, że władzę obecna koalicja, czyli Tusk de facto, zdobył dzięki Szymonowi Hołowni, który twierdził, że tutaj wprowadza nową jakość do polityki polskiej. I to jest dość charakterystyczne, no też mówiliśmy o tym, że Polaków się ciągle mami taką opowieścią o tym, że mamy straszny duopol, który ciąży nad naszym życiem politycznym, blokuje nam demokrację i wybory i trzeba to wreszcie przezwyciężyć i wyjść poza to. No to jest nonsensem oczywiście, to jest nonsensem, bo to jest mistyfikacja zarówno w odniesieniu do tego, czym jest demokracja, jak w odniesieniu do tego, w jakich warunkach my w ogóle funkcjonujemy obecnie. No ale ważne jest, że wielu Polakom się ta wizja jakoś tam w głowach zakorzenia, i a zwłaszcza, że żyjemy w takich czasach, gdzie kult nowości istnieje, ten nowość sprawdza się oczywiście do opakowań nowych, no ale tych opakowań szukamy nowych, no więc poszukujemy tych opakowań i widzieliśmy takich operacji już ileś. To już był Palikot, Petru, Hołownia, każdy z nich występował jako coś zupełnie nowego, a kończył jako przystawka pochłaniana przez Donalda Tuska, niczym się nie różniąca. I to właściwie to jest oczywiste dosyć, bo te partie, ten duopol nie jest polski. To jest taka podstawowy, po pierwsze, to jest podstawowa, że tak powiem, chciałem powiedzieć przypadłość, a to nie przypadłość, charakterystyka demokracji, że całą złożoną rzeczywistość polityczną trzeba redukować do takich prostych formuł rozwiązań, żeby ona była czytelna dla wyborców i żeby wyborcy mogli wybierać tak albo tak. Czy więcej konsumujemy teraz, czy więcej inwestujemy? Czy przeznaczamy na obronność, czy na służbę zdrowia? Czy na to, czy na tamto? To jest dość oczywiste w demokracji, ale zwłaszcza dziś, kiedy żyjemy w tym świecie tej wojny cywilizacyjnej, się kwestionuje naszą cywilizację i na przykład kwestionuje się również polską niepodległość dość radykalnie, no to te podstawowe wybory, po której stronie jesteśmy, no to jest to wyznaczają ten podział. Oczywiście nikt się nie przyzna do tego, że kwestionuje niepodległość Polski, ale jeżeli przyjrzymy się tym, że 80% regulacji, które obowiązują w Polsce, pochodzą spoza Polski, z Unii Europejskiej, no to już nam pokazuje, jak bardzo ta nasza podmiotowość jest ograniczona. No i są grupowania, które mówią, żeby oddelegowywać jeszcze więcej i żeby pozatraktatowo uznawać te różne instytucje, które się rozpychają, nie mają żadnych uprawnień, a uznają się za jakichś arbitrów, tak, TSUE, ponadprawnych, które ponad polską konstytucję, ponad polski Trybunał Konstytucyjny, no w ogóle decydują o wszystkim, mają zamiar decydować o wszystkim, więc są. I jest to ci, którzy obecnie rządzą, mówią, że to jest dobrze i tak powinno być i powinniśmy w tym kierunku podążać. I są tacy, którzy mówią, nie, no, mówiliśmy odzyskać swoją podmiotowość. Mhm. No więc wracamy do tego. Ten duopol istnieje. I teraz jest dla odmiany po prawej stronie politycznej w PiS-ie pojawiły się jakby dwa warianty tego podejścia, bo ja sądzę, że w tych podstawowych kwestiach, jak widzimy, jak obserwuję Mateusza Morawieckiego, to Mateusz Morawiecki od Jarosława Kaczyńskiego w takich podstawowych kwestiach się nie różni. To zresztą jest charakterystyczne, że zwróćmy uwagę, jak się zachowują ci liderzy tych dwóch ugrupowań, na wszystkim Jarosław Kaczyński, ale również Mateusz Morawiecki. Oni nie rzucają oskarżeń na drugą stronę, oni nie obrażają się nawzajem. Oni w perspektywie mówią, że bardzo możliwe, że będzie współpraca, bardzo prawdopodobnie, to mówi Jarosław Kaczyński. A teraz na niższym poziomie, no to się zaczyna piekło. To się zaczyna tego typu działania. To jest skrajny taki przykład, to jest to wystąpienie Jarosława Kurskiego.
0: Jacka Kurskiego. Jarosław jeszcze się chyba nie wypowiedział, chociaż nie czytuje Gazety Wyborczej, szczerze mówiąc.
2: Proszę, nie, to mówię, mylą mi się bracia, no proszę, proszę o wybaczenie. Jacka oczywiście Kurskiego, który uznał Mateusza Morawieckiego za agenta Tuska. No ja chciałem przypomnieć, że Jacek Kurski razem ze Zbigniewem Ziobro też kiedyś opuszczali PiS. Czy wtedy byli agentami Tuska za czasów rządu Tuska poprzedniego? Czy wtedy byli agentami Tuska? Czy o tym mówię? No ale oczywiście to nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby pokazać, że jak na razie ci liderzy tych ugrupowań nie chcą żadnych tam mostów zrywać między sobą i że w perspektywie możemy sobie wyobrazić taką rolę, jaką pozytywną dla prawicy polskiej, a więc i Polski jako taki, czyli po prostu odsunięcie od władzy tych fatalnych rządów obecnych, że może się do tego przyczynić Mateusz Morawiecki, no ale może być odwrotnie.
0: No tak, i teraz jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie grożą dwie rzeczy, jeśli chodzi o elektorat prawicy. Dwie rzeczy, o których już wielokrotnie też rozmawialiśmy. Po pierwsze, może nastąpić zniechęcenie, bo jednak duża część wyborców, przynajmniej jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, to są ludzie, którzy pamiętają dużo już z polityki. Ci młodzi są raczej umieszczeni w elektoracie Konfederacji w ramach buntu i to jest naturalne. Natomiast czy uda się już ukrócić tę wojenkę, która się dzieje na dole? To, co oczywiście w najgorszym wykonaniu zaprezentował Jacek Kurski, były prezes Telewizji Polskiej, to już było skrajne. Natomiast to przezwanie się przez panów jest naprawdę niesmaczne. Czy jest jakiś ośrodek, czy na przykład tę rolę może odegrać Pałac Prezydencki? Czy to nie jest rola dla pana prezydenta Karola Nawrockiego, żeby jakoś próbować po tych rozwalonych tektonicznie płytach się poruszać razem?
2: No ja nie wiem, czy to jest taka bezpośrednia rola dla prezydenta, chociaż prezydent na razie jest bardzo taki zdystansowany, ale to jest zrozumiałe. Ale to jest dla liderów tych ugrupowań. Jak na razie mam wrażenie, że przecież są mocno formułowane przez nich takie przestrogi i zalecenia, żeby właśnie nie prowadzić tej wojenki, no ale to może nie być takie łatwe, bo to odejście Mateusza Morawieckiego to również sygnalizuje pewne osłabienie pozycji Jarosława Kaczyńskiego. Nie twierdzę, że to jest definitywnie i takie głębokie. No nadal Jarosław Kaczyński jest absolutnym liderem tego ugrupowania, ale to osłabienie chwilowo widać. I więc jest pytanie, bo znaczy, no choćby właśnie w tym, że ci harcownicy tak bardzo tam podskakują i tak się awanturują, pomimo tego, że mówił już wcześniej Jarosław Kaczyński, żeby nie prowadzić tego typu wojenek personalnych pomiędzy tymi. A więc to jest jedna sprawa. Jeżeli chodzi o obecnego prezydenta, to jest... Obecny prezydent, sądzę, jest nową jakością polityczną. Wprawdzie mieliśmy prezydenta poprzednio też z prawicy, ale mam wrażenie, że obecny prezydent jest dużo bardziej dynamiczny i ekspansywny. No, ale w tej kwestii on na razie nie zabiera głosu. Natomiast co do tego, co do tego momentu, to ja chciałem powiedzieć, że być może, ja już mówiłem u pani zresztą, że ten wybór tego momentu był fatalny, bo to, prawda, to był, wyglądał jak ratunek dla Tuska, który był przywalony tymi aferami, zwłaszcza aferą służby zdrowia, która odsłaniała model funkcjonowania tej władzy w ogóle. Ale z innej perspektywy to jest ponad rok od wyborów. Więc śmiem twierdzić, że obywatele, wyborcy zapomną o tym. To znaczy, to nie będzie miało takiego wpływu.
0: Znaczenia.
2: Gdyby to się działo parę miesięcy przed wyborami, no to mogło mieć katastrofalny. Ponad rok, to się już wszystko ucukruje i uleży. To znaczy, albo Mateusz Morawiecki potrafi znaleźć swoje miejsce i jakiś elektorat, i po prostu będzie istniał w tych wyborach mocno, albo zostanie zmarginalizowany. No to są te dwie możliwości, ale będzie już istniał jako byt osobny, a PiS będzie istniał jako byt osobny. W związku z tym to, że to się rozegrało teraz, no to w jakimś sensie, w takiej dłuższej perspektywie strategicznej, myślę, że dla polskiej sceny politycznej dobrze. Znaczy mówię, ten sam moment był fatalny, ale to, że to jest ponad rok od wyborów, to dobrze.
0: No dobrze, to ponieważ poranek dobiega końca, to lepiej jednak z panem redaktorem rozmawia się panu redaktorowi na początku czy na końcu poranka?
2: Ja jestem wieśniak, więc ja wstaję wcześniej, więc mnie nie przeszkadza pora.
0: To wspaniale, to ja to zapiszę w annałach i już następnym razem zobaczymy się, mam nadzieję.
2: Ale również teraz też funkcjonuje jakoś. Mam nadzieję, że funkcjonuje, ale to nie mnie to oceniać.
0: To było wakacyjne pytanie na rozluźnienie, bo dzisiaj naprawdę był przed nami, bo jesteśmy po bardzo ciężkich rozmowach w poranku Radia Wnet i było miło podsumować ten poranek właśnie z panem redaktorem. Wszystkiego dobrego, bardzo serdecznie dziękuję.
2: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: Bronisław Wilczyn był gościem Poranka Wnet. Już zbliżamy się do godziny 9 za 12 sekund. Żegnam się z państwem. Katarzyna Adamiak. Do usłyszenia jutro o poranku.

0: Wiadomości wnet.
1: Dzień dobry, Michał Trześniewski, zapraszam na Wiadomości. Gościem poranka Radia Wnet był poseł Paweł Kukiz. Rozłam w PiSie daje nadzieję na powstanie nowoczesnej partii konserwatywnej w Polsce, powiedział Kukiz.
2: Ja na tą całą sytuację, z którą dzisiaj mamy do czynienia, patrzę pozytywnie, to znaczy z optymizmem. PiS jest bardzo, bardzo siermiężną partią, a teraz zaistniała nadzieja na to, że mamy do czynienia z narodzinami takiego zaczątków nowoczesnej europejskiej prawicy. I teraz nie chcąc urazić nikogo, wie pani, jak ja porównuję tą 40 Mateusza z tą resztą, która jest w PiSie, no to jest potężna różnica, no przepraszam, jeżeli kogoś urażę, ale intelektualna nawet.
1: Na sporze w obozie Prawa i Sprawiedliwości korzysta Koalicja Obywatelska, mówił w poranku Radia Wnet redaktor Karol Gac.
3: Wydaje mi się, że w tym krótkoterminowym okresie korzysta przede wszystkim Donald Tusk. Dlaczego? Dlatego, że nie mówimy teraz, my dziennikarze, publicyści, także i społeczeństwo, o aferach rządu, o tym, co dzieje się w Szpitalu Południowym. Nie mówimy o tym, co dzieje się w gospodarce. Nie mówimy o tym na ogół, co dzieje się z cenami paliw i tak dalej, a mówimy o tym, co dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości. I umówmy się, politycy Prawa i Sprawiedliwości tego paliwa dostarczyli sami.
1: Mateusz Morawiecki na zlecenie Tuska próbuje rozbić PiS, powiedział Jacek Kurski w telewizji Republika. Według spin doktora partii, realizacja niemieckiego planu podboju Europy. Kurski nazwał Morawieckiego żałosnym trybikiem.
4: W największym skrócie chodzi o to, że Mateusz Morawiecki ma osobiste kłopoty. Ma osobiste kłopoty z prawem, ma osobiste kłopoty z zarzutami i próbuje zrobić wszystko, żeby rozbić Prawo i Sprawiedliwość na zlecenie Donalda Tuska. I kto się cieszy? Tusk się cieszy i jeszcze się, proszę Państwa, cieszy Frankfurter Allgemeine Zeitung. Wyjście Morawieckiego z PiS pisze dzisiaj Frankfurter Allgemeine Zeitung z szansą dla Polski. Krótko mówiąc, Prawo i Sprawiedliwość, ostoja polskiej niepodległości, ma być rozwalone w wyniku realizacji niemieckiego planu podwójnego. A Morawiecki jest tutaj żałosnym trybikiem, żeby to zrobić.
1: Modernistyczne Centrum Gdyni zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Decyzję podjęto dzisiaj na sesji Komitetu UNESCO w Pusanie w Korei Południowej. Wpis oznacza 18. polski obiekt na tej prestiżowej liście. Chodzi o prawie 90 hektarów w gdyńskim Śródmieściu, wyznaczony między innymi przez ulicę Jana Skolna, wójta Radkego i świętego Piotra oraz aleję marszałka Piłsudskiego. Nowe informacje kanału Zero dotyczące afery Kacprzyka. 61-letnia pani Grażyna zmarła w mazowieckim szpitalu brudnowskim po tym, jak przez kilka godzin nie rozpoznano u niej ostrego zawału serca. Wynika z ustaleń portalu Zero, który dotarł do dokumentacji medycznej. Zawał był widoczny w pierwszym badaniu EKG, a jego rozpoznanie potwierdzały również wyniki badań laboratoryjnych. Kobietę przyjął na SOR Dawid Kacprzyk. Sprawą zajmuje się prokuratura, która prowadzi postępowanie dotyczące nieumyślnego spowodowania śmierci. Antyterroryści zastrzelili zamachowca z Berlina. 21-letni Abdul Balut ukrywał się w ogródkach działkowych. Islamista wjechał samochodem w tłum zgromadzony obok Parady Równości w centrum miasta blisko bramy brandenburskiej. Gdy rozbił auto o drzewo, wyskoczył z maczetą. Jedna osoba zginęła, 29 zostało rannych. Kilka jest w stanie krytycznym. Abdul Balut był zwolennikiem państwa islamskiego. Miał pochodzenie libańskie, ale urodził się w Niemczech i był obywatelem Niemiec.
0: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
5: Reklama.
6: Czym pachnie dobry poranek? Świeżo zaparzoną kawą Woseba. Do wtorku kawa ziarnista Mokka Fix Gold Woseba. Opakowanie 1 kg. W promocji po 54,99. Cena przed obniżką 67,99. Najniższa cena z 30 dni 59,85. Dino. Najbliżej Ciebie.
5: Po reklamie.
7: Autopromocja.
8: Studio Ostoja to rozmowy prosto z serca natury o zdrowej żywności, świadomym stylu życia, innowacjach inspirowanych tradycją oraz o metodach współpracy z przyrodą. W programie odkryjemy tajniki produkcji żywności najwyższej jakości, podzielimy się recepturami na zdrowie, porozmawiamy z ekspertami, rolnikami i wszystkimi, dla których natura to nie tylko przestrzeń, to sposób życia. Zapraszamy w każdy poniedziałek o godzinie 18:00.

0: Autopromocja.
1: Żebyś wiedział.
2: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Hania Tracz, za konsoletą Szymon Christianus. Audycja, a w ogóle audycje w tym tygodniu i ta w szczególności będzie nas przygotowywała do 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, więc o Powstaniu Warszawskim, ale o tym, jak do niego dochodziło, jakie były realia tych młodych ludzi, którzy żyli w czasie okupacji tutaj w Warszawie czy pod Warszawą, będziemy słuchać, a to za sprawą książki Maja Krasowska Zwierzenia, które od zapomnienia uratowała pani Lidia Kulczyńska-Pilich. Będziemy słuchać fragmentów dzienników codziennie w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek i piątek o godzinie 9:45. Fragmentów dzienników młodej dziewczyny, która w powstaniu wzięła udział, miała lat 14, kiedy te dzienniki zaczęła pisać i tak chcąc, żeby Państwo tak w odpowiedni nastrój się wprawili przed rocznicą 82. Powstania Warszawskiego, stwierdziłam, że jest taka możliwość, żebyśmy właśnie przez ten tydzień tych dzienników słuchali, żeby Państwo zobaczyli, co w głowie mieli ci młodzi ludzie, o czym oni myśleli, jakie mieli marzenia i jak oni widzieli ten świat, w którym przyszło im żyć. I o tej książce zaraz posłuchamy właśnie rozmowy z panią Lidią Kulczyńską-Pilich, która te dzienniki od zapomnienia uratowała, wydając je właśnie w formie książki, ale zanim to... Błażej Król co roku Muzeum Powstania Warszawskiego przygotowuje album muzyczny, do współpracy zaprasza różnych artystów. W zeszłym roku była to Julia Pietrucha, w tym roku jest to Błażej Król i oni nagrywają utwory tak współcześnie, patrząc na te wydarzenia już sprzed 82 lat. I Błażej Król taki utwór wydał, cały album wydał, ale jeden z utworów, który się w tym albumie znalazł, mi się chyba najbardziej spodobał. Miałem zabrać cię nad rzekę, to teraz tej piosenki posłuchamy.

0: Błażej Król i utwór Miałem zabrać cię nad rzekę z albumu tegorocznego, który powstał we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego w związku z 82. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. To ja teraz Państwa zapraszam do Komorowa, gdzie udałam się pod koniec zeszłego tygodnia. W zasadzie to pan Piotr Wit, Państwu bardzo dobrze znany, powiedział mi, że jest taka autorka, która takie dzienniki młodej dziewczyny, która wzięła udział w powstaniu, wydała, więc tam się udałam i z autorką porozmawiałam. Znajdujemy się w Komorowie u pani Lidii Kulczyńskiej-Pilich. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Mamy przed oczami książkę Maja Krasowska Zwierzenia i o Maji Krasowskiej będziemy opowiadać, a Państwo będą słuchać fragmentów dzienników przez Maję Krasowską napisanych. Kim była Maja Krasowska?
1: Maja Krasowska to nasza bohaterka. Myślę, że powinna być bohaterką dla współczesnego młodego pokolenia i wykonujemy, a szczególnie pani wójt nasza, pani Małgorzata Pachecka, wykonuje ogromną robotę, żeby spopularyzować postać Majki, bo ona ze wszech miar jest godna tej popularyzacji. Była to młodziutka dziewczyna, kiedy zaczęła pisać swoje dzienniki, nie pamiętniki, ja popełniałam błąd nieustawiczny, dzienniki, bo one były pisane codziennie i z marszu. Ona wieczorkiem pisała i zresztą to się odbija w jej narracji. I na naszych oczach ta dziewczyna dorośleje, dojrzewa do powstania i widzimy, jak ona bardzo chce iść do powstania. Stąd ja nie mam żadnej wątpliwości, bo jest przecież nieustawiczna dyskusja, czy powstanie było błędem, czy nie było błędem, czy warto było, czy nie warto było. Dzisiaj nie ma co nad tym dywagować. Dla mnie osoby, która nie pochodzi tutaj z Mazowsza, ja jestem z głębi Polski, jestem z Kujaw, z Pomorza, nikt w powstaniu nie zginął, ale miałam nauczycielkę, nazywała się pani Kundzicz, którą odnalazłam tu w Komorowie i to była dziewczyna z powstania.
0: Czyli związek jest z Komorowem i z powstaniem.
1: Proszę pani, jeżeli mówimy o mistyce jakiejś, bo ja jestem osobą, która uważa, że w życiu mistyka jest ogromnie ważna i ona jest po prostu, to Komorów od najmłodszych lat po prostu koło mnie był. Otóż ja miałam 7 lat, jak usłyszałam zaproszenie. Dzieci Komorowe zapraszają dzieci z całej Polski do śpiewania. I to były audycje robione przez panią Kaczurbinę. To była ciotka sławnego Wojtka Młynarskiego, który tu z Komorowa pochodzi. I wtedy pierwszy raz usłyszałam o Komorowie. Nie wiedziałam, gdzie ten Komorów jest, ale z tymi dzieciakami śpiewałam. Do dziś mogę tą i ową piosenkę zaśpiewać. To było pierwsze moje spotkanie z Komorowem. Ale Boże, jestem chaotyczna. Wracajmy do Majki. Krótko mówiąc, kilka razy ten Komorów się przez moje życie przetoczył, aż wreszcie ja po prostu zamieszkałam w Milanówku, potem zamieszkałam w Pruszkowie i od

0: Pierwszego dnia swojego małżeństwa szukałam miejsca. Uważałam, że tylko dom. Marzyłam o domu. Mimo tego, że mieszkałam blisko Komorowa, nigdy nie pomyślałam, że mogę mieć dom w Komorowie, bo uważałam, że na ten Komorów mi nie, po prostu najzwyczajniej nie stać. On dla mnie był szalenie magiczny, szalenie taki nie do osiągnięcia. Wszędzie szukałam, w Michałowicach, w Milanówku, w działki, ciągle coś mi przeszkadzało. I wreszcie ten dom przyszedł. Przyszedł, autentycznie przyszedł do mnie, ale nie będę o domu opowiadała. Jestem osobą taką, że lubię wiedzieć, gdzie mieszkam. A tutaj jest maleńka kapliczka. Właściwie Panteon, trzy razy powinnam panią tam zaprosić i powinnyśmy siąść pod naszym kościółkiem. To jest nawiązanie do rzymskiego Panteonu. Ten kościółek miał swój zapis, zaprojektowany przez wybitnego architekta Zborowskiego, także powstańca warszawskiego. Tą kaplicę zbudowali mieszkańcy Komorowa, którzy potracili bardzo bliskie osoby wybitne w Powstaniu Warszawskim. Mówienie o tym, że Powstanie Warszawskie było związane tylko z Warszawą, jest błędem, dlatego że cały Komorów, cała Podkowa, Pruszków był zaangażowany. Młodzież szła do powstania z tych podwarszawskich miejscowości. A ta miejscowość była w kluczu tak zwanych miast ogrodów i ona była połączona, bardzo dobrze skomunikowana kolejką. To jest howardowska myśl przeniesiona na grunt polski. I my w takim miejscu czarownym mieszkamy. Wracam do tej kaplicy, która została zbudowana właśnie przez ludzi, którzy stracili swoje dzieci lub bliskich w Powstaniu Warszawskim. I w tej kaplicy są dwie tablice z 8 nazwiskami. O każdym z tych nazwisk napisałam dość dużą publikację. Są tam Federenkowie, czyli synowie biskupa prawosławnego, który był takim odpowiednikiem dla żołnierzy prawosławnych, ich kapelanem takim głównym, prawda? Poszedł z nimi ze swoimi żołnierzami do Katynia. I dwóch z nich zginęło w Powstaniu Warszawskim, jeden w Niemczech był lotnikiem, też zginął, miał 3 synów, wszyscy zginęli. No więc dwoje Federenkowie są na tej tablicy. Jest adiutant Grota Roweckiego Doruchowski, jest wybitna postać, która uczyła młodych ludzi, przygotowywała do Powstania Warszawskiego. No i wśród tych 8 nazwisk jest jedna dziewczyna, 16-letnia sanitariuszka. Właściwie tyle wiedziałam o Majce, ile na tym epitafium jest, ale spotkałam się z człowiekiem, panem Zawadzkim, on już nie żyje, z którym robiłam wywiad i on okazało się, że Majkę znał. I czy pani zna pamiętniki Majki? Nie, nie znam. No to ja się postaram te pamiętniki pani dowiedzieć się, gdzie one są. I tak po nitce do kłębka dotarłam do siostry Majki, która rzeczywiście pożyczyła mi te pamiętniki i kazała mi je kserować. Jak ja skserowałam stronę po stronie, to wtedy zeskanowałam. Kupiłam sobie skaner specjalnie, zeskanowałam, jak odnoszę jej. Ona mówi, nie, nie, pani Lidko, to niech pani zatrzyma te dzienniki. I tym sposobem mam właśnie te dzienniki. One czekają na to, że my oddamy niedługo znakomitą willę drewnianą, zieloną willę Lacherta i Szanajcy, którzy są architektami, wybitni polscy architekci. I mamy taką perełkę drewnianą właśnie w Komorowie. Muszę panią obwieźć po Komorowie. Ja myślę, że tutaj w Komorowie, jakbyśmy przejechali, to możemy cały serial bardzo ciekawych audycji z ludźmi. Mogę panią pozapoznawać. Jest mnóstwo ciekawych ludzi. Mieszka.
1: I zakładam, że w tej willi jest jakiś plan, żeby udostępnić te dzienniki.
0: Tak, wszystkie. Ja dużo mam artefaktów. Stopniowo Irenka przed śmiercią po prostu po kawałku oddała mi dużo pamiątek po swoich rodzicach, dużo fotografii. Ojciec Majki był zapalonym fotografem. fotoreporterem, właściwie fotografikiem takim, prawda, miał kilka aparatów fotograficznych, a aparat fotograficzny kiedyś tam, to był luksus, prawda, on jeszcze miał, mam szklane zdjęcia, więc on miał także te negatywy szklane. No dużo mam pamiątek, które zapowiedziałam, że gdyby willa do tego czasu, kiedy będę mogła przekazać tam te pamiątki, nie daj Boże, bym zeszła z tego świata, to powiedziałam moim dzieciom, że wszystko ma tam trafić w odpowiednie ręce, bo nie mogłabym oddać do Powstania Warszawskiego, do Muzeum Powstania Warszawskiego, w którym Majka zresztą ma swoją tablicę. Ma także krzyż powstańczy na cmentarzu powązkowskim, chociaż nie leży na cmentarzu, tylko na cmentarzu komunalnym, na starych Powązkach. No w każdym bądź razie...
1: Tak, zobaczyła pani te dzienniki, zaczęła je czytać i co?
0: No wie pani, zaczęłam czytać, same dzienniki to jest na jeden wieczór do przeczytania i właściwie są one opowieścią młodziutkiej 14-letniej dziewczynki, która na naszych oczach się posuwa, opowiada swoje życie na przestrzeni 2 lat. I one były dla mnie nieczytelne, dlatego że, no mówi, dziś byłam tam, wiesz, gdzie te pawie. No. Albo byliśmy u Krawcowej tam, to one nic mi nie mówiły i tym sposobem zaczęłam tam, gdzie czego nie rozumiałam, czego nie wiedziałam, szukać tego. I w ten sposób poznałam Komorów. Po prostu zagłębiłam się w Komorów i myślę, że te dzienniki są o tyle trudne do czytania, że trzeba je czytać cały czas z przypisami. Nie wiem, na ile się sprawiłam jako redaktor, bo to jest pierwsza i jedyna moja książka, którą zredagowałam. No ale starałam się wejść możliwie najgłębiej, jak tylko mogłam. I myślę, że dziewczyna jest znakomita, ma pełna temperamentu, taka dowcipna. Poznaje się i Szachtmajerową, czyli tą sławną szkołę Szachtmajerowej w Międzywojniu, jedna z najlepszych szkół, prawda, jedna z najstarszych szkół, wywodząca się jeszcze z tak zwanych pensjonatów dla dziewcząt. I kiedyś przecież były szkoły osobno dla chłopców, osobno dla dziewcząt. Zresztą pedagogika w Komorowie jest całkiem osobną rzeczą, bo tu jest osiedle, w którym mieszkali sami nauczyciele i dyrektorzy szkół warszawskich, przedwojennych oczywiście.
1: Dlaczego pani zdecydowała się wydać te zwierzenia? Uratować od zapomnienia, tak jest w książce napisane.
0: Bo warto je, bo przecież, proszę pani, to jest moim zdaniem jeden z cenniejszych, to jest moim zdaniem arcydzieło epistografii. Nie ma z Powstania Warszawskiego, jak dochodziło do tego powstania, nie z samego powstania, bo w czasie powstania ludzie robili notatki i było powstanie stosunkowo dobrze zdokumentowane, jeżeli mieli czas, prawda? Natomiast jak ta młodzież dojrzewała, jak dochodziła, no to jest to, dla mnie jest to fantastyczna książka i fantastyczna postać. Żeby zrozumieć tamto pokolenie, a szczególnie to pokolenie sponiewierane przez tak długą okupację i jak oni dojrzewali do tego, żeby chwycić za broń, to trzeba rozumieć okres międzywojnia. Po prostu był to trudny okres dla Polski, ale fantastyczny. Poza tym myśmy się wybili na niepodległość. Myśmy dopiero co zdobyli po 123 latach tą niepodległość. I matka Majki, tak samo jak rodzice mojej przyjaciółki, której rodzice byli tak blisko powstania, wie doskonale, czym był skarb niepodległości. To było klejnot, który można było stracić i dopiero co Sowieci napadli, 20 rok, prawda? Ledwo to państwo się jakoś obroniło, to nastąpiła wojna, II wojna światowa. I I ta pogarda tych Niemców, tu w Komorowie, w każdej willi mieszkali oficerowie niemieccy. Tu stały, na bramkach stali żołnierze i oni tam dojeżdżali do Warszawy. Tu był jeden z ośrodków dyspozycyjnych niemieckich, a potem przyszli tu Sowieci. No. Także Majka miała matkę, która była z głęboko patriotycznej rodziny. Ojciec był też z ogromnymi doświadczeniami. To było pokolenie, którego my, jeżeli nie wejdziemy w głąb tej psychiki i nie zrozumiemy, obawiam się, że młode pokolenie nasze, pani pokolenie, moich wnuków pokolenie, tego nie rozumie, bo wy jesteście w cały czas w pokoju, w luksusie. Wy nie wiecie, co to jest stracić ojczyznę. I ten pamiętnik, ten dziennik, przepraszam, ciągle się mylę, ten dziennik jest niezwykły. I dziewczyna jest niezwykła.
1: Ale niezwykły, bo ja mam przynajmniej taki odbiór po przeczytaniu jego, że to jest, ona akurat pisała i nie można jej odebrać talentu pisarskiego i też takiej dojrzałości, no bo pisze to od 14 roku życia, to teraz z perspektywy to myślę sobie, że mała dziewczynka, ale że jednak ona była, to nie jest tak, że ona była jedną wyjątkową, tylko jest jakąś przekrojem tego pokolenia, tej młodzieży ówczesnej i tu się przeplata te historie, takie, z którymi każda nastolatka się może identyfikować, o różnych tam miłostkach, nieporozumieniach z rodzicami, a gdzieś w tle jest okupacja niemiecka, jest powstanie w getcie, są łapanki.
0: No tak, no i ona to świetnie reaguje na to, niemalże jak rasowy reporter. Przecież ona jak wchodzi na ten dach i widzi te szczępy, bo tu do Komorowa dolatywały szczępy książek z palącego się getta, mówi, no wreszcie Żydzi stanęli do walki, czyli ona ma to poczucie, że trzeba o ojczyznę walczyć. No wie pani, ja nie potrafię tego powiedzieć. Ja jestem tak z nią związana. Majka była o 28 rok, moja mama 25, czyli o 3 lata młodsza od mojej mamy. A mnie się wydaje, że ja jestem z nią zakolegowana, wręcz, że to jest moja serdeczna przyjaciółka. Ja po prostu z nią przez te 7 lat to żyłam od rana do wieczora. Fantastyczna dziewczyna, której życie trzeba poznać i myślę, że musiała ona nawet na tle tych swoich koleżanek, które poszły do powstania, które wspominają, bo tam na końcu książki są wspomnienia jej koleżanek, które były razem z nią u Szachtmajerowej i poszły do powstania. Ona była chyba na tle także swojego pokolenia, tych najbliższych koleżanek, osobą szalenie niezwykłą, bo taka bezpośrednia, taka właśnie to, na co zwróciła pani uwagę.
1: Taka normalna.
0: Normalna, tak, bo opowiada, podejrzewam, że ten zeszyt, który zginął, którego ja nie miałam, to był pierwszy zeszyt. Nim ja się zorientowałam, to trochę to czasu minęło, bo po prostu nie zauważyłam, że następuje numeracja po kolei, że brakuje tego zeszytu. Potraktowałam, że ten pierwszy zeszyt to są te karteluszki, a to się okazuje, że jednak chyba był inny zeszyt. I podejrzewam, że tam była, Majka wyrzuciła cały żal po śmierci matki, bo ta matka, ta jej mama była bardzo ciekawą osobą, to wybitna postać dla naszego Komorowa. Zresztą jak pani się wczytała, to myśmy utworzyli medal Julii, bo ona była pierwszym prezesem pierwszej organizacji pozarządowej tutaj, jak to się teraz elegancko mówi, w Komorowie. No nie, też niezwykła kobieta, no i osierociła Majkę, Majka miała 10 lat, siostra troszeczkę 3 lata czy 4 miała, Irenka, także Irenka nie pamiętała jej do końca.
1: Ma pani dzienniki, przed chwilą na nie patrzyłyśmy, jakie to jest pismo, jak te dzienniki wyglądają?
0: Proszę pani, przede wszystkim nie ma prawie skreśleń. piękny, czytelny charakter pisma, co świadczy, o czym to jeszcze moje pokolenie się uczyło kaligrafii, więc Majka też zapewne miała ćwiczenia z kaligrafii. To po pierwsze. Po drugie, nie ma ani jednego błędu ortograficznego. 14-letnia dziewczynka, ani jednego błędu ortograficznego. Co jest nadzwyczajne, nie ma prawie skreśleń. No jest tak, jestem przekonana, że straciliśmy niesamowity talent, dlatego że ona zostawiła także próbkę taką beletrystyczną. Ja tam cytuję nawet we wstępie, kiedy ona opisuje swoją przeprowadzkę do Komorowa. Jest wszystko, co powinien, warsztat pisarski jest prawie, że nienaganny, w tym w króciutkim fragmencie, bo jest osoby, które opisuje, jest narrator, jest opisy przyrody są, no w każdym razie no, utalentowana, bardzo utalentowana dziewczyna. Samych dużo czytała, bardzo dużo czytała. Nie wiem, czy wszystkie tytuły, jakie ona przez te 2 lata przeczytała, bo tylko wyłowiłam te, o których wspomina w pamiętnikach, i jest to 38 pozycji, bardzo ciekawych pozycji podstawowej literatury. Także boli mnie to, że moje pokolenie, pokolenie moich przyjaciółek jeszcze miało, mimo tego, że się mówiło, że to szkoła, prawda, niedoskonała, że byliśmy w niewoli, bo byliśmy w niewoli, byliśmy w okupacji przecież po wojnie sowieckiej, prawda? To jednak ta nasza szkoła chyba była lepsza niż ta szkoła, którą teraz się oferuje młodemu pokoleniu, bo myśmy naprawdę przerabiali literaturę. Nawet jeżeli człowiek nie skończył studiów jakichś filologicznych, to wiedział, kto to jest pan Tadeusz, kto to jest Dąbrowska, kto to... No w każdym bądź razie tą podstawową kanon lektury dostawał.
1: Zachował się też beret.
0: Beret, tak. Nie, beret, muszę być uczciwa. Ja dostałam, pożyczyła mi przyjaciółka Majki beret i kołnierz, bo takie nosiły kolorystykę Szachmajerki. One miały bluzeczki, musiały w tych...
2: Zielone.
0: Tak, zielone. I ja skopiowałam. Zrobiłam, ponieważ ja robiłam kilka widowisk opartych na książce Majki, w związku z czym potrzebowałam do widowisk akcesoriów. No i to są duplikaty, ale bardzo wierne.
1: Czy dom, w którym Maja mieszkała, się niestety zachował, stoi?
0: Niestety został zrujnowany, mimo tego, że był bardzo przyzwoitym dom, bardzo przyzwoicie zbudowany. Został zbudowany w oparciu o, rozpisano konkurs wśród architektów i to był jeden z konkursowych budynków. No teraz uratowaliśmy zieloną willę. To naprawdę przyzwoici architekci projektowali to osiedle, bo to było osiedle Banku Polskiego, pracowników Banku Polskiego, w którym pracował ojciec Majki. On był po SGGW, ponieważ bank rolny ten zajmował się nadawaniem ziemi chłopom. To szło bardzo kiepsko w okresie międzywojnia. Wieś była okropnie biedna, okrutnie biedna. Ja pamiętam polską wieś jeszcze ze swoich wędrówek dziennikarskich. To ja pamiętam, mimo tego, że przecież jestem, mam 85 lat, to fakt. No, zaczęłam dziennikarstwo w 69 roku i ja pamiętam ogromnie biedną wieś, a to było ile lat od międzywojnia, prawda? No więc on był zaangażowany w parcelację majątków, uwłaszczanie polskich chłopów, ojciec Majki. jak powiadam, szło to Polsce bardzo kiepsko i powoli. Między innymi polecono mu znalezienie miejscowości pod budowę spółdzielczą dla pracowników banku, nie tylko pracownicy banku. Zresztą zasadą miast ogrodów było to, że one były oparte na spółdzielczości. Więc w Komorowie była spółdzielnia jedna, Szczecha Polska, i to było taki po tamtej stronie.
1: To jeszcze zapytam, jak daleko stąd ten dom był, w którym Maja mieszkała?
0: No, koło kościoła. Znaczy teraz ludzie nazywają to kościołem, ja to z uporem maniaka nazywam kaplicą, bo niestety nasz poprzedni proboszcz konsekrował kaplicę, a to była kaplica z prawem prowadzenia parafii. Ta kaplica jest zbudowana z cegły powstańczej Warszawy. Przywozili furmankami cegłę z Warszawy, ze zrujnowanej Warszawy. Harcerze przywozili w plecakach i ona jest...
2: W piwnicy, w teczkach.
0: Tak.
2: Cegły z Warszawy.
0: Także to jest cegła z Powstania Warszawskiego, ma kształt właśnie Panteonu. Niestety dwa razy została przebudowana, bo księża... Kościół jest... Ma ogromne zasoby kultury. To jest jedny, kościoły często są jednym wielkim muzeum, ale bywa tak, że nasi księża nie mają niestety szacunku nieraz do zabytku. Moim zdaniem ta kaplica powinna zostać nadal w nieruszonym kształcie, bo to był ukryty, nie wolno tego głośno było powiedzieć, to był pomnik wzniesiony w formie Panteonu na cześć tych, którzy zginęli w Powstaniu Warszawskim. Powinno to być po prostu bardziej rozsławione, że to jest jednak pomnik poświęcony tym 8 osobom, którzy są symbolem tej całej rzeszy wielotysięcznej, tych wszystkich, którzy przenieśli tą tęsknotę za ojczyzną. Oni szli do powstania. Ja jestem przekonana, że ci, którzy szli, oczywiście pan Witt mówi o tym, że to był błąd. Wiele osób mówi, że to był błąd, że perłami strzeliliśmy do wroga. A ja jestem przekonana, że nasza Majeczka nie miałaby w drugiej Polsce spokojnego życia. Oni by i tak zostali w pewnym sensie wyłapani.
1: Jeszcze zapytam o tę pamięć w Komorowie, o Maji Krasowskiej. Ona jest, jakoś państwo tutaj ją kultywują?
0: Jestem bardzo wdzięczna naszej pani wójt, która jeszcze wtedy nie była wójtem, zaangażowała się w wydanie książki. Jej wydawnictwo pomogło nam w wydaniu tej książki. To po pierwsze. I po drugie, po tym jak została wójtem, nigdy nie zapomniała o Majce. I stara się w tej chwili o to, żeby Majka weszła, bo jest taka możliwość, weszła jako lektura do szkół naszych tutaj gminnych. Ja już nawet miałam kilka pogadanek z młodymi dzieciakami i o dziwo nie chciały wyjść, więc chyba jakoś potrafiłam z nimi nawiązać kontakt. I będziemy mieli szereg jeszcze spotkań na jesieni i przygotowujemy się do tego, żeby postawić pomnik. Prawdopodobnie z końcem roku. Stania. Planowaliśmy odsłonięcie, nie wiem czy mogę mówić to, na Dzień Harcerza, czyli na koniec Powstania Warszawskiego w tym roku, ale obawiam się, że się nam nie uda. Ale do końca roku pomnik zostanie wykonany i stanie na cokole, taką mam nadzieję. Majka ma dużo swoich drużyn harcerskich w całej Polsce. Wtedy, kiedy 12 lat temu wydawaliśmy tą książkę, to tych drużyn było chyba 12. I ponieważ, jak pani wie, Polska musi mieć wszystko podzielone, więc nasze harcerstwo też jest podzielone, co jest dla mnie to No ale, no trudno. I ona ma we wszystkich możliwych barwach harcerstwa, ma swoje drużyny, bo ma i w tak zwanym czerwonym harcerstwie, i w tam jakimś katolickim, i no w każdym bądź razie ma tych drużyn rozsianych po Polsce troszeczkę. Także to nie jest taka bezimienna dziewczyna. Dużo zrobili na rzecz jej pamięci jej przyjaciele, szczególnie koleżanki od Szachtmajerowej, bo to zwykle dziewczyny były, które pokończyły jakieś tam studia i w ogóle osiągnęły jakąś sukces życiowy i zadbały o pamięć o Majce. Dbała o pamięć też na tyle, na ile mogła Irenka, siostra Majki. No samo to, że zdecydowała się przekazać wszystkie pamiętki mnie, że zaufała, że ja... Niestety książka wyszła po śmierci już Irenki, ona nie doczekała. Tak samo nie doczekała moja mama, którą zaniedbywałam przez to, że siedziałam rękoma i nogami w tej robocie. Bo tylko ten, kto taką książkę wydał, wie, jaka to jest ciężka praca. Ja nie miałam doświadczenia i żadnego warsztatu, żadnego zespołu nie miałam, bo tam pani Terlecka, czyli żona naszego sławnego pisarza Terleckiego, pomagała troszeczkę w redakcji, była świetną korektorką. Ktoś tam się podjął przeniesienia na nośnik, córka mojej przyjaciółki podjęła się przenieść na nośnik elektroniczny cały pamiętnik, bo to trzeba było ręcznie przepisać, prawda? Bo teraz są programy, które można, świat idzie tak do przodu, że głowa mała, prawda, można zeskanować i tam z lepszym czy gorszym skutkiem to jakoś ta elektronika ułatwia nam życie.
1: Ale udało się i książka jest i dzienniki w środku, ale też opracowanie, też taka historia komorowa w środku na pewno zawarta i ja Państwu fragmenty tego dziennika będę w tym tygodniu przytaczała, a Państwa zachęcam, żeby sięgnąć do całości i przeczytać naprawdę ten dziennik, szczególnie, że zbliża się 82. rocznica powstania warszawskiego. Czy książka jest gdzieś dostępna?
0: Niestety nie. Ale postaramy się, jeżeli dostąpiliśmy takiego zaszczytu, że będziemy na falach fantastycznego radia. Ja zaczynam dzień od, niestety robię to na dziko. Muszę wam zacząć tam do tej skarbonki troszeczkę dosypywać. No ale zaczynam dzień od słuchania Radia Wnet i moje psiapsiółki też to robią. Jesteście fantastycznym radiem i życzę wam wszystkiego dobrego. Nigdy nie sądziłam, że dostąpimy takiego zaszczytu i dziękuję pani i panu Witowi i panu prezesowi Skowrońskiemu. Fantastyczne robicie radio.
1: To może dla słuchaczy Radia Wnet, jak takowi się zgłoszą, a jestem przekonana, że się zgłoszą, to z autorką postaramy się załatwić, żeby takie książki, egzemplarze Państwo mogli zakupić. Bardzo serdecznie dziękuję. I to była rozmowa z panią Lidią Kulczyńską-Pilich. Zaraz będziemy słuchać książki, którą wydała, dzienników Maji Krasowskiej, o której w tym tygodniu, której sylwetkę będę Państwu przybliżała właśnie za pomocą dzienników, które pisała od 1942 roku. A jeśli chodzi o książki, to mam nadzieję, że w tym tygodniu może te fragmenty Państwa zachęcą i byliby Państwo zainteresowani otrzymaniem czy zakupem takiego egzemplarza, to bardzo proszę do mnie pisać na stronie wnet.fm. Jest bezpośrednio mail, jeśli byliby Państwo zainteresowani. Autorka powiedziała, że przynajmniej dwa egzemplarze na pewno może sprezentować, a w zależności od tego, ile z Państwa się zgłosi, to może jakoś za pośrednictwem Radia Wnet uda się, żeby te książki można było, żeby one były dostępne, żeby je można było zakupić. A więcej o Komorowie dziś po godzinie 14:00 ja Państwa zapraszam. Teraz już nie przedłużając czytając zaraz fragmenty dzienników, ale przed tym Julia Pietrucha w zeszłym roku na rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego album stworzyła razem z Muzeum Powstania Warszawskiego o tytule Listy, a pierwsza część tych dzienników właśnie w formie listów była pisana, więc posłuchajmy, a zaraz potem fragmenty dzienników Maji Krasowskiej.

0: Maja Krasowska. Zwierzenia. Zapiski niezwykłej dziewczyny z lat 1942-1944. Od zapomnienia uratowała Lidia Kulczyńska-Pilich. List pierwszy. 1 kwietnia 1942 rok. Och, kochanie, chwilami naprawdę mam już dosyć życia. Ten tatuś, te pieniądze, słonina, praca w ogrodzie, pomoc w domu, kury, króliki, opał, lokatorzy, mam tego pełne uszy codziennie. Pieniądz, pieniądzem dla pieniędzy, z braku pieniędzy oszczędność i nic innego. Czemu? Z jakąż niecierpliwością oczekuję zawsze widzenia się z Janeczką i Olesiem. Oboje bardzo kocham, ale Janeczka jest specjalnie do kochania i Pieszczotek. Dziewczyno, zastanów się, masz 14 lat, a Oleś do rozmowy. Naprawdę często odczuwam potrzebę porozmawiania szczerze z kimś, tak jak Anka rozmawia na przykład ze swoim ojcem lub wujkiem. Na różne tematy, lecz nie o ogrodzie i cenie słoniny, jak z tatusiem. Olesiowi zwierzyłam się nawet z Bohdana. To znaczy, jak wygląda ta sprawa w istocie, bo tak wie wiele osób. Jest on trzecią osobą, która wie prawdę, nie licząc Janeczki, która wie o tym z listów. Wie Anka, gdyż razem to wymyśliłyśmy, i Ewa, poza tym nikt. Janeczka i Oleś byli tu wczoraj. Gdy już odjeżdżali, były na stacji takie tłumy, że ledwo się dostali do pociągu. W sobotę była klasówka z matematyki. Nie najgorzej mi się udała, ale pomyliłam się. Uczy nas teraz angielskiego jakaś głupia mateczowa zamiast Klary. Taka idiotka. Ewa przeprosiła się już ze swoim Piotrkiem, ale mam wrażenie, że ona mi wszystko zbujała. To jednak jest niemożliwe. Muszę się przekonać. Przechodziłyśmy dziś podróż z przygodami. Zrobiłyśmy chyba z 10 kilometrów. Wpadłyśmy w jakieś bagna aż za Świątkami. Zabłądziłyśmy, wyszłyśmy na jakąś nieznaną wieś. Coś okropnego. Byłyśmy w domu dopiero o jakiejś 9:30. Po tej całej eskapadzie mam teraz porządną chrypę. Kłóciłam się wczoraj z Olesiem na temat Anki. Oleś mówi, że ona nie jest wcale taka cudna, jak mi się zdaje. Mówił nawet, że gdy obydwie dorośniemy, to... Ale z tym się nigdy nie zgodzę. Nigdy. Mnie się Anka szale nie podoba. Uważam ją za naprawdę śliczną. Coraz bardziej się teraz lubimy. Siedzimy razem. Maja. List drugi. 6 kwietnia 1942 rok. Kochana, byliśmy wczoraj wszyscy na Żoliborzu. Marynia sama została na gospodarstwie. Odwieźliśmy babcię do cioci Zosi. Zostanie tam aż 2 tygodnie. Jest to nader po świńsku, ale muszę przyznać, że się z tego cieszę. A sami pojechaliśmy do Janeczki i Olesia. Po obiedzie wpadłyśmy na chwilę z Janeczką i Ireną na Puławską. Ładne wpadnięcie. Z jednego końca Warszawy na drugi, co? Wieczorem wróciłam do domu tylko z tatusiem, gdyż Irkę zostawiliśmy na noc u Olesiów. Wiesz, wyobraź sobie, że wczoraj w pierwszy dzień świąt Wielkiej Nocy nie tylko, że nie byłam na rezurekcji, ale w ogóle nie poszłam do kościoła. Skandal. Mało miałam w życiu tak przyjemnych dni jak dzisiejszy. Wprawdzie była mała chmurka w postaci lekkiej awanturki za wylanie kieliszka z winem na czysty obrus, ale to głupstwo. Więc wstałam rano i poszłam do kościoła. Od rana w przykładnej zgodzie ze wszystkimi. Później włożyłam kubrak mamusi, długie tatusia buty z cholewami i pomagałam tatusiowi wycinać kukurydzę w ogrodzie. W tym nadobnym stroju zastał mnie Zbyszek, który przyjechał najwcześniej. Mówił, że wyglądam, jak gdybym się wybierała na szmugiel. Poszliśmy do domu i chwilę wysilaliśmy się, o czym rozmawiać, ale zaraz przyjechali Janeczka, Oleś, pan Paweł, mała Janeczka i Irka. Zostawili podobno Marysię topiącą się we łzach, gdyż też chciała jechać. Przy obiedzie grałam rolę gospodyni, ale było bardzo przyjemnie i może pierwszy raz poczułam, że jednak czymś jestem w tym domu i że tu jest mój dom. W ogóle zdaje mi się, że dzisiejszy dzień jest dla mnie takim jakby przełomowym. I chociaż się przeciw temu buntuję, dobrze czuję, że we mnie nie ma już za grosz dawnego pana porucznika i że przestałam być takim dzieckiem. Janeczka ma rację, twierdząc, że już trochę spoważniałam. Może dopiero pierwszy raz to dziś zauważyłam. A zresztą, czy ja wiem? Może mi się tylko zdaje. W każdym razie dobrze czuję, że się coś zmieniło i że od dziś będę trochę inna. Pod wpływem tych myśli wycięłam ten urywek z kalendarza. To nic, że tatuś tak daleko odbiega od mego ideału. List trzeci. 6 kwietnia 1942 rok. Jak to przyjemnie jeść tak dużo ciasta i cukierków, żeby się wprost przejeść. Użyłam tego w całej pełni. Oleś ma rację, gdy mówi, że zawsze je po to, żeby żyć, a podczas świąt żyje po to, żeby jeść. Haha, Zbyszek opowiadał mi świetny kawał o żołnierzu niemieckim, który chce zakończyć życie. Woła: precz z Hitlerem, najpierw przed oficerem, a później przed całą kompanią, a w końcu w biurze Gestapo. I co z tego wyniknęło? Świetny, ojej, już dochodzi 11:30, a ja jeszcze siedzę i piszę. A zmęczyłam się dziś setnie, cały dzień na nogach. Dobranoc, od rana zaczynam nowe życie. List czwarty, 7 kwietnia 1942 rok. Ach, mówię ci, jak dziś przecudna pogoda, takiego dnia jeszcze w tym roku nie było. Naprawdę się czuję, że to wiosna. Wszyscy od rana pracujemy w ogrodzie, uprzątamy wszystkie badyle, zakładamy inspekty. Nie masz wyobrażenia, jak przyjemnie, gdy się długo pracuje schylonym, wyprostować się i pozwolić, żeby ciepły wiosenny wietrzyk chłodził rozgrzane czoło. Aż się czuję, że jednak jest po co żyć. W takie dnie zdaje mi się, że cały świat kocham. Każdy przechodzień jest mi bliski. Nic mnie nie obchodzi wojna i wszystkie zmartwienia. Radość zdaje się rozpierać mi wprost duszę. Cieszę się, że słońce świeci, że niebo jest błękitne, że skowronek śpiewa mi nad głową, że jest wiosna, że jestem młoda i całe życie mam przed sobą, że mam swój kawałek ziemi, na którym mogę pracować. Swój dom, tatusia, siostrzyczkę, kochanych Janeczkę i Olesia, że mam tylu krewnych, znajomych, tyle przyjaznych mi serc i czuję wtedy taką ogromną chęć życia. Czuję w sobie jakieś ogromne siły. Zdaje mi się, że nie ma rzeczy, której bym nie potrafiła dokonać. Że mam w sobie jakieś niespożyte zapasy energii. Dusza moja rwie się do jakichś wielkich czynów, do życia i chcę już prędzej być dorosłą, żeby coś robić, jakieś wielkie rzeczy, gdyż zdaje mi się, że zwykłą pracą nie potrafię się wyładować. Chcę koniecznie coś uczynić dla ojczyzny, dla świata, dla ludzi, dla siebie, dla wszystkich. I tak mi jest przyjemnie. Mam ochotę skakać, tańczyć, śpiewać. Każda praca zdaje mi się lekka, a zabawa 100-krotnie przyjemniejsza niż zwykle. Ale zdaje mi się, że mój duch już za długo buja w przestworzach. Trzeba go będzie ściągnąć na ziemię, więc przystępujemy do rzeczy. Byłam przed obiadem u Ewy. Odniosłam jej fartuszek i pierwszy tom Ogniem i Mieczem, a wzięłam drugi tom i mój żurnal. Nareszcie. Później Anka i Ewa przyszły do mnie, ale się z nimi pokłóciłam, gdyż wyciągnęły mi wszystkie listy do ciebie i zaczęły czytać. Świnie. Wiesz, leciała mi dziś krew z nosa. Byłam z tego powodu zła jak cholera. Wcale jej nie mogłam zatamować. Sama nie wiem od czego. Była dziś ciocia Marysia Milewska, pewnie wynajmie od nas pokój. Później wpadła na chwilę Wejhertowa. Wiele o tym zapominam z Jurkiem. Wiesz, ona się już w maju spodziewa Bachora. Tatuś dał mi 3 metry materiału na sukienkę. Idę jutro do Krawcowej. Hip hip, hura. Już sobie wybrałam fason. Tatuś w ostatnich dniach bardzo wykochaniał. Ale wcale nie dlatego, że mi dał materiał, tylko w ogóle. Szkoda, że się już skończyły święta. W czwartek idę do szkoły. Rozpacz. Już teraz będę mogła wyglądać tylko końca roku, bo żadnych świąt już nie będzie. Zdaje mi się, że się już naprawdę zmieniłam. Miałam wczoraj rację. List piąty. 8 kwietnia 1942 rok. Dzisiejszy dzień upłynął dla mnie również pod dobrym znakiem. Wprawdzie pogoda z rana nie była ładna, gdyż był wiatr i słońce, co chwila chowało się za chmury, ale w południe tak się ociepliło, że było cieplej niż wczoraj. Ponieważ tatuś pojechał już do banku, nie wiedziałam, co robić w ogrodzie. I całe przedobiedzie przebawiłam się. Rano włożyłam moją brązową, aksamitną sukienkę. Doszłam do wniosku, że w brązowym kolorze jest mi bardzo dobrze. Gdyż miałam iść do krawcowej z tym nowym materiałem. Świnia. Wyznaczyła mi pierwszą miarę dopiero za 2 tygodnie. Wyobrażam sobie, kiedy skończy całość. Do drugiego śniadania czytałam sobie książkę, a później włożyłam tylko żakiet od kostiumu i wyciągnęłam rower. Pierwszy raz w tym roku. Ach, jak to cudownie tak pędzić na rowerze, aż do utraty tchu, bez pamięci. Taka jazda upaja wprost. Wzięłam Irkę na bagażnik, wyciągnęłam Ewę, żeby też wzięła rower i jeździłyśmy po Komorowie. Nie wiem dlaczego, ale jakoś wyjątkowo się dziś wszystkim podobałam. Może to zresztą dlatego, że bardziej niż kiedykolwiek odbijałam od Ewy, która dziś wyjątkowo okropnie wyglądała. Nie wiem. Dość, że przyjeżdżam do Anki. Pani Bulsowa wychodzi mi otworzyć. A, Maja, jak się dziś ładnie uczesałaś, zupełnie inaczej wyglądasz. Bardzo ładnie. Później spotkałam Baśkę i też mówi mi, że wyglądam o wiele ładniej niż zwykle. Ale najlepiej po obiedzie. Siedzę akurat z Irką i Hanią. Jest to córeczka państwa, którzy mieszkają w byłym domu państwa Kuderewiczów. Irka już się zdążyła z nią zaprzyjaźnić, gdyż są prawie że w równym wieku. Na ławce, aż tu patrzę, jakaś pani stoi przy furtce. Podchodzę bliżej, przyglądam się, a to pani Kuderewiczowa. Ale wiesz, Maja, że cię zupełnie nie poznałam. Tak się zmieniłaś, wyładniałaś bardzo ci dobrze w tym żakieciku. Myślałam, że to jakaś dorosła panna, a jak się teraz świetnie czeszesz, bardzo ci z tym dobrze. Potem nastąpił długi szereg różnych wywodów, których tu nie będę pisać, a na końcu zaproszenie, żebym koniecznie przyjechała do nich do Leśnej Podkowy. Aha, właśnie, już się rozpędziłam. Ani mi się śni jechać. Oczywiście, że przyjemnie jest mi słuchać takich komplementów i mile łechcą one moją ambicję, ale znowu z drugiej strony jestem bardzo niezadowolona. Wstrętni. Po co mi to mówią? Teraz znowu zaczynam myśleć o sobie i przeglądać się w lustrze. A byłam już na takiej dobrej drodze. Czasem naprawdę myślę, że lepiej byłoby dla mnie, żebym wcale nie ładniała i była jak najbrzydsza. Zresztą to bredzenie w gorączce i nigdy bym się na to nie zgodziła. Och, jaka szkoda, że już jutro muszę iść do szkoły. Chętnie bym jeszcze pobyła ze 2 tygodnie w domu. Maja Krasowska. Zwierzenia. Zapiski niezwykłej dziewczyny z lat 1942-1944. Od zapomnienia uratowała Lidia Kulczyńska-Pilich. Jeśli Państwo są zainteresowani zakupem albo otrzymaniem takiego egzemplarza tych dzienników, tej książki, to zachęcam Państwa do kontaktu na maile podane na stronie Radia Wnet, a przez cały tydzień o 9.45 fragmentów dzienników właśnie Mai Krasowskiej będziemy słuchać. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję. Do usłyszenia o godzinie 14. Hania Tracz, Szymon Christianus, a teraz czas już na serwis informacyjny.
1: Dzień dobry, zapraszam na wiadomości. Jutro Mateusz Morawiecki i jego zwolennicy mają zostać usunięci z PiSu. Modernistyczne Centrum Gdyni zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Tragedia na Elbrusie. Zginęło 5 alpinistów z Bośni i Hercegowiny.
2: Wiadomości wnet.
1: Jeśli wyrzucą nas z PiSu, założymy klub parlamentarny, powiedział poseł Paweł Jabłoński w Polsat News.
3: Robiłem wszystko w ostatnim tygodniu, żeby jednak w Prawie i Sprawiedliwości pozostać. W związku z tym nawet nie miałem specjalnie czasu, żeby analizować, jak choćby formalnie wygląda procedura założenia klubu parlamentarnego. Teraz w weekend zacząłem to sobie już to czytać.
4: Czyli będzie klub.
3: Tego. Myślę, że to jest niezbędne, jeśli chcemy działać skutecznie jako posłowie opozycji.
4: A nazwa?
3: Jeśli nas usuną z Prawa i Sprawiedliwości, no to musimy działać skutecznie poza Prawem i Sprawiedliwością.
4: W ramach Rozwój Plus, w ramach nazwy, spraw polskich,
3: co do
4: w ramach...
3: Nazwy, co do innych rzeczy. Ja, mi się akurat nazwa Rozwój Plus podoba i ja tutaj bym nie wymyślał specjalnie nic nowego, ale będziemy dyskutowali.
1: Gościem poranka Radia Wnet był poseł Paweł Kukiz. Rozłam w PiS-ie daje nadzieję na powstanie nowoczesnej partii konserwatywnej w Polsce, powiedział Kukiz.
2: Ja na tą całą sytuację, z którą dzisiaj mamy do czynienia, patrzę pozytywnie, to znaczy z optymizmem. PiS jest bardzo, bardzo siermiężną partią, a teraz zaistniała nadzieja na to, że mamy do czynienia z narodzinami takiego zaczątków nowoczesnej europejskiej prawicy. I teraz nie chcąc urazić nikogo, wie pani, jak ja porównuję tą 40 Mateusza z tą resztą, która jest w PiS-ie, no to jest potężna różnica, no przepraszam, jeżeli kogoś urażę, ale intelektualna nawet.
1: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka mówił w Radiu Wnet, że porozumienie z frakcją Morawieckiego może być możliwe za kilka miesięcy. Przy okazji zaapelował do byłego premiera i jego zwolenników.
5: Mam nadzieję, że ta decyzja, która została przez nich podjęta, jest możliwa, jest zmiana. To znaczy, że w perspektywie tam kilku miesięcy u koleżanek i kolegów skupionych wokół pana premiera przyjdzie taka refleksja, że to nie jest właściwa droga. Dzisiaj mamy sytuację, w której Donald Tusk konsoliduje wszystkich po tej stronie lewicowo-liberalnej. Taki apel do kolegów ze Stowarzyszenia Rozwój Plus, żeby nie powiedzieć dzisiaj nic takiego, co by spowodowało, że za pół roku, za rok porozumienie będzie niemożliwe.
1: Modernistyczne Centrum Gdyni zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Decyzję podjęto dzisiaj na sesji Komitetu UNESCO w Pusanie w Korei Południowej. Wpis oznacza 18. polski obiekt na tej prestiżowej liście. Chodzi o prawie 90 hektarów w gdyńskim Śródmieściu, wyznaczony między innymi przez ulicę Jana Skolna, wójta Radkego i Świętego Piotra oraz aleję marszałka Piłsudskiego. Pięcioro alpinistów z Bośni i Hercegowiny zginęło podczas próby wejścia na Elbrus, najwyższy szczyt Rosji. Dwóch uczestników przeżyło, jeden samodzielnie zszedł z góry i wezwał pomoc, drugiego odnaleźli ratownicy. Informacja o tym, że grupa utknęła na Elbrusie, pojawiła się w sobotę. Pogoda na początku wspinaczki była dość korzystna, ale później szybko się pogorszyła. Wszyscy uczestnicy wyprawy mieli duże doświadczenie górskie.
6: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
7: Reklama.
8: Kochanie, napiłbym się kawy.
9: Latte na sojowym z bezglutenową posypką. A imię na kubku?
8: Kaśka. Złotą wosebę.
9: Mówisz i masz. Twoja woseba. Kupiona w Dino.
10: Woseba Mokka Fix Gold aż 550 gramów. Teraz w promocji. W Dino. Najbliżej ciebie.
11: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
12: Przerywamy program i łączymy się z naszym reporterem na Starym Mieście.
13: Trzeba, kolejny dzień rozhisteryzowany tłum blokuje ruch w okolicach katedry w warszawskim Starym Mieście. Kulminacja rozruchów. Ojej, gdzie tam? Na ulicy Dziekania 1, tam przy wejściu do Mizomarkizecezji Warszawskiej. Co tam się dzieje? Mikrofon podchodzi tam do tłumu.
14: Więcej sztuki!
15: Więcej sztuki!
14: Arcego!
15: Wiesław Szamborski! Tragedia i gesty! Fuga i inwencja!
13: Specjalna grupa powołana do rozwiązywania problemów miejskich wydała oświadczenie, że kryzys spowodowany jest nieprawdopodobnie atrakcyjną ofertą Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, która w okresie wakacyjnym przygotowała nieprawdopodobnie super fantastyczne i ekstra wystawy. Co to tak? Art Deco i Sacrum. Tragedia i gesty. Szamborski. La Humanité, czyli ludzkość. Józef Czapski. No i kolekcja stała z takimi malczyskimi, że aż głowa mała.
7: Po reklamie.
16: Autopromocja. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła. To była autopromocja.

0: Odyseja wyborcza.
1: Dzień dobry, Magdalena Uchaniuk, witam Państwa bardzo serdecznie po dosyć długiej przerwie. No i tak, wyjeżdżałam z Polski i był duży problem w Szpitalu Południowym i wydawać się mogło, że koalicja Donalda Tuska może nie przetrwać, albo przynajmniej ma duże problemy. Trochę prywaty, wróciłam z urlopu, a tutaj istne trzęsienie ziemi, ale nie w obozie Donalda Tuska, tylko na prawicy. W naszym studio Michał Dworczyk, europoseł Prawo i Sprawiedliwość. Witam panie ministrze, witam panie pośle.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Co się wydarzyło przez te ostatnie 3 tygodnie?
2: Sam zadaję sobie to pytanie, co się wydarzyło, ale efektem tego jest kryzys największy chyba od lat, jaki mamy jako Prawo i Sprawiedliwość. No i jutro mają zapaść decyzje, w konsekwencji których, jak słyszę, grupa ponad 40 parlamentarzystów ma zostać usunięta z partii, w tym ja.
1: To może troszeczkę poukładajmy to wszystko. Kiedy dostali państwo informację o tej tak zwanej lojalce i co w niej było? Kiedy pan dostał ten dokument przed oczy?
2: Ja dostałem maila z tym dokumentem. No, było to, nie potrafię powiedzieć, tydzień temu plus minus. Po tym jak taka informacja pojawiła się w przestrzeni medialnej, to w ślad za tym przyszedł taki dokument przesłany pocztą elektroniczną i tak to wyglądało.
1: Co było w tym dokumencie?
2: No, było tam takie sformułowanie, że sprowadzało się to, krótko mówiąc, jak niektórzy, czy pani przed chwilą nawet użyła chyba takiego określenia, lojalka, tak?
1: No to tak inni się twierdzą, umownie przyjęło.
2: Tak, no generalnie chodzi o zrezygnowanie z innych aktywności poza aktywnością, publicznych aktywności poza aktywnością w ramach Partii Prawo i Sprawiedliwość.
1: I czy tam były jakieś załączniki, czy tam były jakieś dodatkowe elementy w tym piśmie, w tym oświadczeniu?
2: Ja nie zwróciłem uwagi, żeby były.
1: I co pan sobie wtedy pomyślał, jak pan to przeczytał?
2: Zrobiło mi się bardzo przykro. Zrobiło mi się bardzo przykro, dlatego że ja jestem od 24 lat w Prawie i Sprawiedliwości. To jest jedyna formacja.
1: Co pan podkreśla?
2: No tak, bo wie pani co, bo to jest całe moje życie polityczne, tak? Ja nigdy w żadnej innej partii nie byłem. Na przykład pamiętam taką historię, jak koleżanki i koledzy z PJN-u, których dobrze znałem. No, Paweł Poncyliusz był moim chówcowym na przykład, prawda? Więc go jeszcze z czasów harcerskich dobrze
1: harcerze, tak.
2: Znałem. Bardzo mocno przekonywali. Ja byłem wówczas radnym miasta stołecznego Warszawy. Bardzo mocno mnie przekonywali do tego, żeby opuścić Prawo i Sprawiedliwość. Ja zawsze krytykowałem to. Mówiłem zresztą im to otwarcie, tak? Czasami śmiejąc się z ich różnych opowieści i planów. Czasami bardzo poważnie tłumacząc, dlaczego uważam, że tak się nie powinno robić, że to jest błąd, więc krótko mówiąc, w ciągu tych 24 lat byłem kilkakrotnie namawiany, żeby opuścić Prawo i Sprawiedliwość. Nigdy nie zrobiłem kroku nawet w tym kierunku, żeby się rozstać z partią, której uważałem program i modus operandi działania przez wiele lat był po prostu najlepszy na polskiej scenie politycznej.
1: No i
2: dzisiaj słyszę, że mam zostać wyrzucony z tej partii. I więc jak pani pyta, co poczułem, to odpowiadam pani, zrobiło mi się bardzo przykro.
1: Zrobiło się panu bardzo przykro, ale przecież był kwiecień i chyba uspokojono państwa, że to stowarzyszenie Rozwój Plus, bo o tym stowarzyszeniu mówimy, może funkcjonować i może działać. Co się zadziało w tym ostatnim okresie? Jakie były naciski na prezesa Jarosława Kaczyńskiego? Jakie to środowiska doprowadziły do tego, że raptem stowarzyszenie Rozwój Plus nie może działać? To na początek to.
2: Dobrze, to już do tego przechodzę, natomiast tylko jednym zdaniem jeszcze skończę poprzedni temat podpisywania tego dokumentu. To, że zrobiło mi się przykro, wynikało z kilku kwestii, już tutaj o części rzeczy powiedziałem, ale druga sprawa jest taka, że ja uważam, że o tym, czy jesteśmy lojalni do danej organizacji, w tym wypadku do partii, no świadczy nie to, co się powie, czy co się podpisze, tylko przede wszystkim działania, aktywność. A ja przez te 24 lata swoimi działaniami dałem wielokrotnie

0: wielokrotnie dowód tego, czy jako radny samorządu, czy potem
1: tak
0: poseł.
1: No nie wszyscy chyba tak sądzą, bo stąd są te różne wahnięcia, ale to jeszcze...
0: Ale proszę pani, bardzo panią przepraszam, jeżeli dzisiaj osoby, które wychodziły z Prawa i Sprawiedliwości, które dokonywały jakichś rozłamów, albo są od kilku lat dopiero w Prawie i Sprawiedliwości, mają recenzować to, czy ja jestem dobrym pisowcem, czy
1: wywołał
0: złym pisowcem...
1: Wywołał pan wilka z lasu, to posłuchajmy Jacka Kurskiego,
0: to muszę powiedzieć, że
1: pośle,
0: nie akceptuję takiej
1: posłuchajmy
0: sytuacji.
1: Posłuchajmy fragment wypowiedzi Jacka Kurskiego z telewizji Republika sprzed dwóch, bodajże trzech dni.
2: Było to działanie na zlecenie Donalda Tuska rozwalenia Prawa i Sprawiedliwości. Nie udało się więzieniem, nie udało się zabraniem subwencji, nie udało się aresztowaniami, nie udało się całym tym oprymowaniem opozycji. Zagrano na to, co przewidywałem zresztą w tekście, który opublikowałem w grudniu zeszłego roku. Postawiono na grę na kolaborantów po stronie Prawa i Sprawiedliwości. Mamy do czynienia, proszę Państwa, z próbą rozbicia Prawa i Sprawiedliwości po to, żeby Tusk dzisiaj ocalał i jest to bardzo, bardzo przykre. Kto się cieszy? Frankfurter Allgemeine Zeitung. Polecam Państwu ten artykuł. Frankfurter Allgemeine Zeitung mówi, że świetnie, że Morawiecki wyszedł z PiSu, bo wreszcie będzie normalna, poważna, konserwatywna, proeuropejska opozycja w Polsce. Wyciągnijcie Państwo wnioski. Niemcy się cieszą.
3: Już za chwilę Jacek Kurski.
1: Kolaboranci rozbijający ocalenie Tuska, wręcz Mateusz Morawiecki agentem Donalda Tuska, to mówi Jacek Kurski. Co pan sądzi z kolei o tych słowach?
0: Bardzo mi przykro słuchać tego kłamstwa, oskarżenia bezpodstawne. Jacek, którego prywatnie znam i no, traktuję jako jakiegoś kolegę z polityki.
1: Dostał zadanie?
0: Bardzo szanowałem jego mamę, z którą poznaliśmy się działając na rzecz Polaków na Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczpospolitej Polskiej. Jacek opowiada rzeczy po prostu nieprawdziwe i w sposób taki trudny do zaakceptowania. Nie chcę odnosić się do żadnych personaliów, dlatego że właśnie w przestrzeni publicznej...
1: To są bardzo poważne oskarżenia,
0: tak, ale
1: pośle.
0: Ja powiedziałem już bardzo krótko i jednoznacznie. To są kłamstwa. To jest nieprawda.
1: Dobrze, to teraz...
0: A na dodatek, jeśli wypowiada to polityk, który właśnie sam odszedł kiedyś, zostawiając Prawo i Sprawiedliwość, potem próbował wrócić, to tym bardziej nie chcę tego komentować. I nie będę więcej odnosił się do żadnych personaliów. Natomiast, tak jak powiedziałem, ja swoją pracą zarówno w samorządzie, potem w Sejmie, potem w rządzie, wielokrotnie udowodniłem, że jestem lojalny.
1: Ale to wróćmy jeszcze do tego dokumentu
0: i naszego programu.
1: Otrzymują państwo ten dokument. Wiemy, że jest list Mateusza Morawieckiego do pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Tam jest 20 czy bodajże 20 kilka postulatów. No i prezes...
0: Nie, tam było 21 propozycji, 21 jak ten kryzys zażegnać.
1: Tak, i co było w tych propozycjach?
0: Były to bardzo szeroko opisane propozycje, zarówno programowe, jak i personalne. Takie, które były nastawione na kompromis i uspokojenie jakichś nadmiarowych w naszym przekonaniu obaw. To znaczy, na przykład, jeżeli mówimy o organizacyjnych czy personalnych propozycjach, pan premier zaproponował, że zrzeknie się funkcji wiceprezesa, a członkowie stowarzyszenia zrzekną się funkcji szefów okręgów czy szefów wojewódzkich struktur po to, żeby, no, jeśli dla kogoś jest to kłopotem, nie razić piastowaniem tych funkcji. Natomiast oczywiście było też szereg merytorycznych propozycji. Natomiast ja, jeśli pani pozwoli, chciałbym zwrócić uwagę na genezę tego, skąd się wzięło w ogóle stowarzyszenie. Tak? Nasze środowisko, skupione wokół premiera Mateusza Morawieckiego, uważało, że Prawo i Sprawiedliwość wygrywało wybory, kiedy było szeroką formacją polityczną.
1: Ale Jarosław Kaczyński mówi o tym, że mieliby państwo swój zespół. I że ten zespół byłby finansowany też
0: oddzielnie. To ja podam
1: oddzielnie,
0: bardzo prosty przykład.
1: Że po co stowarzyszenie? Jest zespół w ramach partii.
0: Dobrze,
1: to
0: ja
1: za mało.
0: Odpowiadam pani i podaję bardzo konkretny przykład. Jeżeli my mówimy, że chcemy, aby Prawo i Sprawiedliwość, tak jak kiedyś, było szeroką formacją polityczną, która ma swoją ofertę skierowaną dla różnych ludzi i zarówno tych o bardziej radykalnych poglądach, jak i tych, którzy oczekują innego języka i na innych propozycjach programowych chcą się skupić, no to musimy stworzyć jakieś narzędzia, dzięki którym dotrzemy do tych osób, tak? Straciliśmy od 23 wyboru 10 punktów poparcia, więc chcemy do siebie przyciągnąć na powrót tych wyborców.
1: A czyja to wina jest? Kto ponosi za to główną
0: odpowiedź? Proszę mi pozwolić dokończyć ten wątek.
1: Dobrze.
0: I teraz, jeżeli chcemy dotrzeć do tych wyborców, którzy od nas odeszli, albo do nowych wyborców, musimy próbować szukać do tego narzędzi. I konkretny przykład. Część osób jest taka, która na piknik partyjny nie przyjdzie, prawda? Część na przykład dyskutantów, którzy mają jakieś panele merytoryczne prowadzić albo angażować się w innego rodzaju przedsięwzięcia. Jeżeli robi to organizacja pozarządowa, stowarzyszenie, część z nich zdecyduje się na to przyjść. Mhm. Więc krótko mówiąc, stowarzyszenie od początku miało być narzędziem, dzięki któremu docieramy do nowych grup wyborców, których chcemy przyciągnąć do Prawa i Sprawiedliwości.
1: Jest kwiecień,
0: jest konferencja prezesa Jarosława Kaczyńskiego i premiera Mateusza Morawieckiego, na której to pan prezes Kaczyński mówi o dwóch płucach partii.
1: Ponieważ to wszyscy wiemy, to argumenty. Wszystko znamy.
0: I teraz nie wiem, co się zdarzyło od kwietnia. Nie wiem, co się zdarzyło
1: od kwietnia. Musiały być mocne naciski z innych stron
0: zapewne
1: Prawa i Sprawiedliwości. Tak.
0: Była na pewno presja grupy osób, koleżanek i kolegów
1: z Prawie i Sprawiedliwości, tak?
0: Którzy, ja nie słyszałem akurat, żeby Przemek tutaj wykazał jakieś zaangażowanie, a nie chcę używać nazwisk, bo dzisiaj skupiamy się właśnie na jakichś interpersonalnych przepychankach, a istota
1: jest
0: tego sporu
1: inna. No ale to do tego się sprowadza, panie pośle,
0: krótko
1: tak? No bo
0: mówiąc,
1: ktoś naciska,
0: wiedzy,
1: ktoś forsuje, ktoś się zgadza.
0: Według mojej wiedzy grupa właśnie osób, która chciała od dłuższego czasu wypchnąć Mateusza Morawieckiego i jego środowisko z Prawa i Sprawiedliwości, być może przekonała pana prezesa do tego, żeby podjąć takie działania, z którymi dzisiaj mamy do czynienia. Ja jeszcze ostatnie zdanie, jak pani pytała, kto był inicjatorem. Uważam, że mieli na to wpływ politycy związani z Solidarną Polską dawną. Oczywiście nie tylko oni, ale na pewno wśród nich była ta grupa. Ja byłem chyba jedynym parlamentarzystą Prawa i Sprawiedliwości, który publicznie mówił w mediach, że połączenie z Solidarną Polską jest złym pomysłem. Dlatego, że uważałem, że i tak się stało, że ci politycy z Solidarnej Polski przejęli w dużej mierze wpływ na naszą formację polityczną, a w konsekwencji zawęzili możliwość docierania do wyborców i zmniejszyli prawdopodobieństwo wygrywania wyborów przez
1: naszą
0: partię.
1: Jest takie stowarzyszenie, pan je dobrze na pewno zna, które nazywa się Odnowa, prawda? Jest jego szefem, taką główną postacią, pan poseł Ociepa. I to stowarzyszenie sobie działa. Tak?
0: Ale jest kilka stowarzyszeń wokół Prawa i Sprawiedliwości. Jest stowarzyszenie, które zakładała pani premier Beata Szydło i które funkcjonuje
1: to
0: normalnie.
1: To co jest z Rozwojem Plus?
0: To jest pytanie nie do mnie, tylko do osób, które podejmują takie decyzje, w efekcie których mamy zostać jutro wyrzuceni z partii.
1: Pan cały czas mówi o tym, że mamy zostać wyrzuceni. Pan ma naprawdę jakąś nadzieję, żywi pan nadzieję, że panowie mogą się porozumieć, że
0: coraz
1: będzie
0: mniejszą,
1: inna decyzja?
0: Ale umiera, ale nadzieja umiera ostatnia, a przypomnę naszą konferencję z końca zeszłego tygodnia z premierem Morawieckim, który mówił, że no, cały czas liczy też na jakąś refleksję, jest otwarty na dialog, no bo dla wszystkich nas wartością jest to, żeby prawica mogła w przyszłorocznych wyborach odsunąć Donalda Tuska
1: ale
0: i obecną większość parlamentarną od rządzenia Polską, bo to, co się dzieje, jest szkodliwe dla kraju, tak? A bez wątpienia, gdybyśmy zostali wyrzuceni, gdyby Prawo i Sprawiedliwość w ten sposób zostało osłabione o udział kilkudziesięciu parlamentarzystów w partii, szanse na odsunięcie Donalda Tuska zmniejszają się.
1: Kiedy pan ostatnio rozmawiał z Jarosławem Kaczyńskim?
0: 2 tygodnie temu.
1: I? Jaka to była rozmowa? O czym panowie rozmawiali?
0: Przede wszystkim rozmawialiśmy o sprawach związanych z bezpieczeństwem i obronnością.
1: Nie było tematu Rozwoju Plus, stowarzyszenia?
0: Pojawiał się również ten temat funkcjonowania partii i działań w partii, ale to nie był temat przewodni. Ja też z panem prezesem na te tematy nigdy dużo nie rozmawiałem.
1: Nie wyczuwał pan takiego nastroju właśnie, jakiegoś rozłamu czy konfliktu? Nie wisiało to w powietrzu?
0: Nie, ja rozumiem, że sytuacja jest poważna, no bo to jakby dla wszystkich było oczywiste, natomiast no, nie spodziewałem się tak radykalnych decyzji.
1: W przestrzeni publicznej przede wszystkim publicyści mówią o tym, że już od marca były takie zakusy na to, żeby stowarzyszenie przekształciło się w partię polityczną, że te struktury lokalne Prawa i Sprawiedliwości są w jakiś sposób wykorzystywane przez stowarzyszenie. Jak pan się odniesie do tego? Bo to
0: z uśmiechem
1: często
0: się odnoszę. Dlatego, że ja czytałem różne rzeczy i słuchałem różnych rzeczy w mediach w ostatnich dniach na ten temat, o którym pani mówi właśnie. No, większość tych rzeczy to są albo jakieś kompletnie oderwane od rzeczywistości informacje, albo jakieś manipulacje. No, dlaczego akurat od marca? Dlaczego miałaby powstawać partia, skoro większość z nas...
1: Było chyba jakiś zjazd, było jakieś spotkanie w marcu, czy nie?
0: Ja nie mam takiej wiedzy, żeby był. Znaczy, spotkania są oczywiście co chwila w różnych formatach, ale wie pani, no ja słyszałem, że w grudniu już, kiedy była ta Wigilia, która wzbudziła tyle emocji, to wtedy właśnie, że już partia miała być zakładana. Ja mogę tylko powtórzyć. Duża część z nas, osób, które działają w Prawie i Sprawiedliwości i w Stowarzyszeniu Rozwój Plus, jesteśmy ćwierć wieku w tej partii. Nigdy nie odchodziliśmy z tej partii i nie chcemy nadal.
1: Mateusz Morawiecki jest dużo krócej.
0: Jest dużo krócej, oczywiście, że tak.
1: Czy ma pan żal do Jarosława Kaczyńskiego?
0: Nie rozpatruję polityki w kategorii żalu albo innych emocji.
1: Co pan...
0: Uważam, że te decyzje, jeśli zapadną, zmierzające do wyrzucenia 40 kilku parlamentarzystów z Prawa i Sprawiedliwości, zmniejszą szansę prawicy na zwycięstwo nad Donaldem Tuskiem i Platformą Obywatelską w przyszłorocznych wyborach. I patrzę na to w tych kategoriach, a nie emocji, bo emocje to tam mamy różne. No.
1: Wyobraża pan sobie... inną partię, że zakłada pan, że jest pan w innej partii?
0: Na razie w ogóle uważam, że takie dywagacje nie mają sensu.
1: Ale dlaczego? Przecież to jest już jutro. Nie rozmawia pan z Mateuszem Morawieckim?
0: Wie pani, my rozmawiamy.
1: Co robimy teraz? Wyrzucają nas i co dalej?
0: Na pewno wiemy jedno, z tych rozmów wynika, że nie zamierzamy rezygnować z działalności publicznej, dlatego że każdy z nas przychodził do polityki chcąc coś zmienić w Polsce.
1: Czyli będzie partia polityczna, rozumiem. No załóżmy najgorszy ten scenariusz.
0: Tego nie można wykluczyć, natomiast powiedziałem i powtórzę jeszcze raz, nie będę w tej chwili prowadził takich dywagacji, bo one niczemu dzisiaj nie służą.
1: Ale co by miało się stać, żeby jutro jednak doszło do innej decyzji, że ten konflikt zostanie zażegnany?
0: No jest to kwestia przede wszystkim decyzji pana prezesa.
1: To jak rozmawiamy dużo o panu prezesie, to jeszcze fragment wypowiedzi samego pana Jarosława Kaczyńskiego. Rozmowa z Danutą Cholecką, posłuchajmy chociaż fragmentu.
3: Gdyby zrobił to też Mateusz Morawiecki, to byłby dzisiaj bardzo ważnym, bardzo jeszcze raz powiem, bardzo ważnym, więcej niż bardzo ważnym politykiem naszej partii. No i oczywiście jednym z tych, którzy w tym momencie, kiedy ja odejdę, no mogliby być poważnymi kandydatami na to, żeby mnie zastąpić. A sam mi podczas tych rozmów powiedział, że ja mu powiedziałem, no przecież może być jeszcze premierem. Ja mówię oczywiście po.
1: Do Morawieckiego?
3: Panie profesorze, tak. Możesz być jeszcze premierem, a on mi powiedział, że nie, no bo przecież on wie, gdzie jest źródło władzy, to jest partia. No i on chce przejąć partię. No to nie jest nic złego, to jest, ma do absolutnie do takich ambicji prawo. Natomiast no to jest też i no, pewien przyczynek do wyjaśnienia, dlaczego no, działa tak, jak działa. Dlaczego działa tak, jak działa i no, jedna rzecz w tym działaniu jest troszkę rażąca, no, bo on ciągle mówi o jedności, a wszystkie działania zmierzające do rozbicia naszej partii to
1: stracił
3: również jego działania.
1: Zaufanie do Mateusza Morawieckiego? Można to tak powiedzieć?
3: Wie pani, to nie chodzi o stratę zaufania. Ja mam nadzieję, że mimo wszystko pozostaniemy w dobrych stosunkach, bo to jest zawsze dobra inwestycja, a poza tym no, ja go przecież osobiście lubiłem i to bardzo interesujący. Ja lepiej mówię niż on o mnie, bo on mnie mówił, że byłem interesującym rozmówcą, a ja o nim mówię, że był bardzo interesującym rozmówcą.
1: Nie no. To słowa prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, Michał Dworczyk w naszym studio. No poproszę o komentarz do tych słów pana prezesa.
0: Rozumiem, że interesuje panią przede wszystkim kwestia potencjalnego zainteresowania kierowaniem partii przez Mateusza Morawieckiego. Tu nie ma nic nadzwyczajnego, ani nic zaskakującego, dlatego że już wiele miesięcy temu na pytanie chyba w Radiu Z premier Morawiecki powiedział, że tak, gdyby kiedyś była taka sytuacja, że pan prezes postanowi zrezygnować, odejść, nie kandydować na kolejną kadencję w strukturach Prawa i Sprawiedliwości, przekazać partię, to, że on jest zainteresowany i on chce wystartować w wyścigu o stanowisko prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Więc tu nie ma nic zaskakującego. Natomiast bardzo jasno chciałbym powiedzieć, że premier przy tej wypowiedzi, być może były również inne takie, kładł mocny akcent na to, że to jest uzależnione przede wszystkim od decyzji pana prezesa. Dopóki prezes Jarosław Kaczyński jest szefem Prawa i Sprawiedliwości. W ogóle takiej dyskusji nie ma. I dlatego jestem taki przeciwny prowadzeniom różnych dywagacji. Co by było, gdyby, bo potem z takich dyskusji powstają różnego rodzaju jakieś, czy to zmanipulowane, czy wypaczone po prostu interpretacje i opowieści. No.
1: To jeszcze na koniec. Co państwu tak na dobrą sprawę, no bo wytłumaczył pan to, że stowarzyszenie to jest na zewnątrz inna figura i inne dotarcie.
0: Narzędzie, żeby dotrzeć do innego grona wyborców.
1: No, ale jeżeli kładziemy na wagę z jednej strony bycie w Prawie i Sprawiedliwości, a stowarzyszenie i brak tej deklaracji, to jaka szala teraz przeważa? Jaki będzie odbiór, że jednak co państwu zależało podpisać tylko tą deklarację i zostać w...
0: No jest coś takiego, co można określić jako imponderabilia, prawda? I myślę, że właśnie to jest najkrótsza odpowiedź na pani pytanie.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. Michał Dworczyk, Stowarzyszenie Rozwój Plus.
0: Dziękuję pani, dziękuję państwu i Prawo i Sprawiedliwość.
1: Europoseł Prawa i Sprawiedliwości. O której godzinie jutro będzie podjęta ta decyzja?
0: Nie wiem.
1: Nie wie pan?
0: Nie wiem.
1: No i proszę zapowiedzieć utwór, bo wybrał pan utwór
0: Jacka Kaczmarskiego.
1: Całości nie będziemy w stanie posłuchać, bo
0: wiem, to jest
1: 10 minut,
0: długi
1: ale kilka
0: utwór,
1: minut
0: ale
1: na pewno.
0: Epitafium dla Wysockiego.
1: Dedykuje pan komuś?
0: Z pozdrowieniami dla wszystkich byłych harcerzy z 324 Hawrań Wielki.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.

nowy przekład i w pierwszy krąg piekła mój pierwszy krok. Tu do mnie, tu do mnie. Ruda chwyta mnie dziewczyna swymi dłońmi i do końskiej grzywy wiąże, szarpie grzywę, rumak rży. Ona, co ci jest, mój książę? Szepce mi do piekła, do piekła, do piekła. Nie mam czasu na przejażdżki, wieźmo wściekła. Nie wiesz ty, co cię tam czeka, mówi sinę, tocząc łzy. Piekło też jest dla człowieka, nie strasznie kuś.

tak siadziadem do ostroży z uku należeć i pośmiechać się ten świat. O, moja droga, z piekła do piekła, na scenie Hamlet, skłuty bok, z którego

grog. Najlepszych z nas ostatnia Mekka i w szósty krąg kolejny krok. Na górze, na górze, na górze. Chciałoby się żyć najpełniej i najdłużej. O to warto się postarać, to jest nauk, zrozum to. Tam się żyje jak za cara i od co. Na dole, na dole, na dole. Szklanka wódki i razowy chleb na stole. I my wszyscy tam i tutaj, tłum rozdartych dusz na pół. Pochuśtawcem mdłości i smutek, choćbyś na

0: Odyseja wyborcza.
1: Jest godzina 10:41, drodzy państwo. I my wracamy do sprawy, którą relacjonowaliśmy, mam wrażenie i mam taką nadzieję, rzetelnie na antenie Radia Wnet. Mówię oczywiście o sprawie dziennikarza śledczego, pana redaktora Leszka Kraskowskiego, który już jest z nami. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Witamy serdecznie. No i proszę nam powiedzieć, jak dzisiaj wygląda sprawa, przede wszystkim sprawa maila, bo to przecież on był głównym powodem pana tymczasowego aresztowania. Co wiemy w sprawie? Jakie są nowe ustalenia i nowe okoliczności?
2: Z pewnością będę teraz zdradzać tajemnice śledztwa, za które grozi mi odpowiedzialność karna. Ale jak to mawiał mój dziadek Antoni, który przeżył wojnę japońsko-rosyjską, pierwszą wojnę światową i drugą, czniam to. No więc czniam to i będę zdradzać tajemnice śledztwa. No więc, moi drodzy państwo, prokuratura okręgowa w Warszawie zleciła 6 albo 7 ekspertyz biegłemu informatykowi. I tenże biegły informatyk, zresztą mający opinię najlepszego w Polsce, no wydał kategoryczne opinie, że nie jestem autorem tych maili, bo to były 2 maile. Jeden został wysłany do policji w Prażmowie, drugi do policji w Piasecznie z groźbami pozbawienia życia szefa piaseczyńskiej policji Macieja Cepila. Informatyk rozgryzł na bity i bajty to wszystko. No i doszukał się między innymi tego, że zdjęcie, które zostało dołączone do tych groźb, przedstawiające broń palną. Było to zdjęcie, które 6 czerwca zrobiłem na strzelnicy w miejscowości Promna pod Radomiem. Zostało dosyć nieudolnie podrobione. To znaczy zdjęcie to zostało zassane, że tak powiem, czyli ściągnięte z X-a, czyli z Twittera. I następnie ten fake maker, który mnie udawał, postanowił przerobić to zdjęcie przy pomocy jakiegoś programu, tak aby udawało zdjęcie ściągnięte bezpośrednio z mojego telefonu. No niestety popełnił jeden dosyć prosty błąd. Odwrotnie zapisał datę. Zamiast dzień napisał najpierw rok i rozjechały się tak zwane metadane, dzięki czemu biegły informatyk nie miał żadnych wątpliwości, że jest to zdjęcie podrobione. Że jest to zdjęcie, które ma udawać zdjęcie ściągnięte z mojego telefonu. I cały ten mail na szwajcarskim Protonie jest też nie założony przeze mnie, tylko przez kogoś, który się pode mnie podszył. Także ten wątek jest już de facto wyjaśniony. To znaczy tak, wiadomo, że to nie ja. Pytanie, kto to zrobił? Ja już tutaj w poprzednich audycjach w Radiu Wnet mówiłem, jakie mam podejrzenia, że na 99% twierdzę, że jest to taki mitoman, podróżnik Paweł Kunc, bohater takich mediów jak TVN24,
1: TVP. Ale dlaczego akurat ten pan, dlaczego on miałby się zaangażować w tę sprawę, panie redaktorze?
2: Dlatego, że to on mi groził mi śmiercią. 22 maja zaatakował mnie nożem i groził mi śmiercią. Ten mail, który został wysłany do komendy policji w Prażmowie i w Piasecznie, to jest mail napisany po prostu
1: Ale
2: jego słowami.
1: Jakie są pana relacje z tym człowiekiem? Skąd panowie się znają?
2: Ja go nie znam. Ja go nie znam poza tym, że zaatakował mnie już 4 razy i poza tym, że złożyłem przeciwko niemu doniesienie na prokuraturze i prokuratura okręgowa w Warszawie prowadzi śledztwo dotyczące tych wszystkich ataków tego człowieka na mnie. No moim zdaniem jest to człowiek chory psychicznie. No ja nie jestem biegłym sądowym, nie jestem lekarzem, psychiatrą. Moim zdaniem najwyższa pora, żeby ten człowiek został odizolowany od naszego społeczeństwa i wysłany na badania psychiatryczne.
1: A jak w tym wszystkim, rozumiem, a jak w tym wszystkim funkcjonuje postać instruktora, o którym pan pisze, strzelectwa z Radomia, pan Maciej Adamus? Kto to jest w tej sprawie? Czy to jest ważna postać?
2: Też się sporo wyjaśniło, dlatego że tak. Sędzia, były sędzia wojskowy, który wysłał mnie za kratki na 3 miesiące, znaczy tyle miałem siedzieć, wyszedłem dzięki temu, że Telewizja Republika wpłaciła za mnie poręczenie majątkowe w wysokości 25 tysięcy złotych. Pan sędzia użył takiego pięknego sformułowania, że muszę siedzieć, żeby nie wpływać na zeznania rzekomego, podkreślam, rzekomego instruktora strzelectwa spod Radomia. No więc rzekomy instruktor to nie jest rzekomy instruktor, tylko to jest instruktor z wieloletnim stażem. Instruktor był przesłuchiwany teraz właśnie, w ubiegły piątek w Radomiu i powiedział w czasie tych przesłuchań, że broń należała do jego brata, Bernarda Adamusa. Bernard ją kupił kiedyś w Wiedniu. Taką broń strzelającą pieprzem w Wiedniu można kupić w sklepie z bronią, wchodząc po prostu z ulicy i sprzedawca nawet nie poprosi o dowód tożsamości. Za tę samą broń w Polsce, kraju podobnie jak Austria, należącym do Unii Europejskiej, można dostać 8 lat więzienia, bo takie mamy chore przepisy. Pani prokurator, która mnie oskarżała, stwierdziła przed sądem, że jest to samoistna przesłanka aresztowa. Czyli nawet gdyby się nie udało udowodnić, że to ja jestem autorem tych wszystkich gróźb, to za samo posiadanie broni strzelającej pieprzem, a przypominam, że miałem ją całe 6 godzin, leżała ona sobie w moim samochodzie, no można dostać karę od pół roku do 8 lat więzienia, co jest już absolutnym swoistym kuriozum. No więc pan Maciej Adamus, który jest wieloletnim wojskowym, stwierdził, przesłuchiwany, że nie miał zielonego pojęcia, że ta broń wymaga zezwolenia, a jest instruktorem strzelectwa. Po prostu zmieniły się przepisy. Ta broń kiedyś faktycznie nie wymagała żadnego pozwolenia i można było tak samo jak w Austrii po prostu wejść do sklepu i ją sobie kupić. W każdym razie no, nie ma absolutnie żadnych wątpliwości, że ta broń do mnie nie należała, że instruktor mi ją pożyczył, dlatego że po prostu obawiałem się o swoje bezpieczeństwo. Po tym jak ostrzelano z broni myśliwskiej mój samochód, domek ogrodowy moich dzieci, i zaatakował mnie nożem pan Paweł Kunc, który, podkreślam, jest osobą niebezpieczną, może być to osoba niepoczytalna i nadal przebywa na świeżym powietrzu.
1: Ale czy pan widzi jakieś związki tego pana Pawła z jakimiś osobami? No, że dlaczego on tak uporczywie pana nęka, czy prześladuje?
2: Trudno mi to powiedzieć. No, powoływał się na Giertycha i na Pińskiego. Natomiast ludzie, którzy tego człowieka znają, z którymi ja rozmawiałem, twierdzą, że jest to mitoman. On równie dobrze może powoływać się na Mikołaja Kopernika i powiedzieć, że wczoraj się z nim spotkał. Dlatego no, należy ostrożnie podchodzić do twierdzeń pana Kunca. Natomiast no nie da się wykluczyć, że na przykład on jakieś kontakty z Janem Pińskim miał. Czy miał faktycznie, nie mam zielonego pojęcia. Kim jest Jan Piński, to chyba państwo wiedzą, to jest takie medialne ramię Romana Giertycha, jest to taki
1: fake maker.
2: Ale panowie
1: kiedyś współpracowali, prawda, razem?
2: Tak, ja jestem historykiem z wykształcenia i swego czasu Jan Piński poprosił mnie o to, żebym reklamował jego czasopisma historyczne w internecie. Faktycznie przez jakiś czas to robiłem. No, straszliwe pieniądze zarobiłem na tym, 1000 złotych miesięcznie. Taka była garza za reklamę tych czasopism historycznych. Uczestniczyłem też kilka razy jako gość w audycjach Jana Pińskiego, które dotyczyły no, różnych przekrętów gospodarczych. Rozstaliśmy się dosyć gwałtownie w momencie, kiedy ja na Twitterze napisałem dosłownie 2 zdania. Zacytowałem wypowiedź byłego prezesa firmy Polnord, który powiedział, że no, słynny biznesmen Duży Ryszard, czyli pan Krause, przyprowadził swego czasu pana Giertycha i kazał szefom Polnordu płacić panu Giertychowi wielomilionowe garze. No i ci szefowie Polnordu no, twierdzili, że w zasadzie to oni tak naprawdę nie wiedzieli, za co mieliby to płacić. No ale mieli prikaz od samego Krausego, więc nie mieli tutaj zbyt dużo do gadania. Natomiast ja zacytowałem to zdanie byłego szefa Polnordu i to wywołało po prostu furię wściekłości ze strony Jana Pińskiego, który natychmiast wypowiedział mi umowę o współpracy. I zaczął mnie dziko atakować.
1: Panie redaktorze, jakie dzisiaj jest stanowisko prokuratury? Bo rozumiem, że zarzuty nie zostały wycofane, że to wszystko jest nadal podtrzymane.
2: Tak, no sytuacja jest po prostu absolutnie kuriozalna, bo z jednej strony pan prokurator Skiba, czyli rzecznik szczególnej troski, że tak powiem, prokuratury okręgowej w Warszawie, wydał komunikat, że być może no, jednak ktoś inny jest autorem tych maili z groźbami. Mają dokładne w tej chwili ustalenia, tak? No, sytuacja jest zupełnie inna niż 9 czerwca, kiedy ja zostałem aresztowany. Mamy drugą połowę lipca, są opinie biegłego informatyka. Wiadomo, że nie ja napisałem te maile. Wiadomo, że broń nie należała do mnie. Jest to pewne. Prokuratura nawet ma adres sklepu w Wiedniu, gdzie ta broń została kupiona, ponieważ płacono kartą. Jest wiadomo, kto za nią zapłacił, że zapłacił za nią brat instruktora strzelectwa, czyli Bernard Adamus. Wiadomo ile. Wiadomo, że był to zakup całkowicie legalny i wiadomo, że on przywiózł ten pistolet do Radomia tylko dlatego, że on mu się po prostu popsuł i poprosił swojego brata, żeby go naprawił. A mimo tych wszystkich ustaleń, zarzuty wobec mnie nie zostały zmienione nawet o cal. Nadal mam to samo, czyli że groziłem komendantowi Cepilowi śmiercią, że posiadałem nielegalnie broń i tak dalej.
1: Rozumiem, że czekają państwo z prawnikami na cofnięcie tych zarzutów, ale napisał pan też wpis na portalu X, że wychodzi pan z tego cyrku, nie będę dłużej stawiać się jako niewolnik, aby tak odmeldowywać się na komendzie policji na Ursynowie, możecie mnie zamknąć, mam
2: dokładnie
1: to.
2: Tak.
1: Gdzieś
2: dokładnie
1: odmawia tak. Pan dalszych zeznań, czyli już wszystko, co pan miał powiedzieć, pan powiedział i teraz dokładnie nie tak. Będzie pan się stawiał na wezwania.
2: Dokładnie tak, odmawiam dalszej współpracy z tą hejterską instytucją. Tacy ludzie jak pan Żurek powinni siedzieć w więzieniu po prostu. To nie są reprezentanci prawa, to są po prostu zwykli bandyci. No, nazwijmy sprawę po imieniu. Jeżeli prokuratura dysponuje dowodami na moją niewinność, a nadal mam zakaz opuszczania kraju, nadal nie oddano telewizji Republika tego poręczenia majątkowego, które za mnie wpłacono, nadal mam zakaz wchodzenia do swojego domu, bo mam zakaz kontaktowania się ze świadkami, w tym ze swoją żoną. Czyli nadal podtrzymywane są te wszystkie hejterskie, no bo inaczej to trudno nazwać, hejterskie obostrzenia w stosunku do mnie, które nie mają żadnego sensu. Ja wchodząc na komisariat na Ursynowie mam się meldować jak więzień z Auschwitz, tak? Mam podawać numer. Ja się tam nawet nie nazywam Leszek Kraskowski, co wywołuje, że tak powiem, takie incydenty z tymi panami policjantami, że jeszcze trochę, jak oni mi powiedzieli, zaraz będziesz miał, ja mówię, ale nie jesteśmy na ty, ja już nie jestem w więzieniu. Zaraz będziesz miał nowe zarzuty. Zniesławienia policjanta, napaści czynnej. Ja się tam nie będę pojawiał. Nie, bo faktycznie w pewnym momencie dojdzie do jakichś rękoczynów, tak? Ja po prostu tam się pojawiać nie będę. Ja jestem dzieciak stanu wojennego. Ja 13 grudnia 81 roku, mając 14 lat, poszedłem pod zarząd regionu Solidarności rzucać w zomowców kawałkami lodu.
1: Przypomniały się panu tamte momenty.
2: Tak,
1: panie redaktorze, to inaczej. Mówi pan o tym poręczeniu. Chciałam pana zapytać, bo nie wiem, czy mówił pan o tym na naszej antenie, czy też nie. Wojciech Czuchnowski poręczył za pana. Był dosyć emocjonalny.
2: Nie poręczył.
1: Emocjonalny wpis. pisał o tym, że poręczył.
2: Wycofał to poręczenie. Cały ten cyrk z Czuchnowskim polegał na tym, że Czuchnowski faktycznie początkowo zadeklarował, że za mnie poręczy, a najprawdopodobniej cała ta akcja to ze strony Czuchnowskiego był to sprytny manewr, dlatego że gdy poręczył, zgłosił się do mojego adwokata z prośbą o dostęp do akt. On po prostu w ten sprytny sposób chciał wejść w posiadanie materiałów ze śledztwa. W momencie, kiedy mój adwokat mu odmówił, Czuchnowski wycofał swoje poręczenie.
1: Jak pan ocenia zachowanie Wojciecha Czuchnowskiego?
2: Krótko? Czuchnowski, podobnie jak Piński, jest to zwykła medialna kanalia. Innego określenia nie znajduje, naprawdę.
1: Bardzo mocne słowa, ale też mocne i wzruszające słowa są na temat pana sytuacji osobistej. Pan poniekąd powiedział w kilku słowach, że pozbawiono pana domu, że była to wieloletnia praca i pana, i zarówno pana rodziców, że jest pan bezdomny, bo prokurator pozbawił pana możliwości wejścia do własnego domu, ale można pana wesprzeć, tak? Słuchacze mają taką możliwość. Proszę powiedzieć, gdzie i jak można, no i jak pan sobie radzi, jak pan funkcjonuje też.
2: Dziękuję serdecznie za wsparcie. To była w ogóle przezabawna kolejna sytuacja, gdyż ten człowiek, który mnie zaatakował nożem 22 maja, powiedział tak, no nie będę cytować, no bo to były wypowiedzi wyłącznie niecenzuralne, no więc przekładając je na słowa bardziej cenzuralne, odstosunkuj się od Giertycha i od Pińskiego, masz 7 dni na to, żeby wy kropeczki do Albanii, bo jak nie, to cię dojedziemy. Dojedziemy cię tak, że nie będziesz miał grosza przy duszy, nie wejdziesz do swojego domu, zablokujemy ci wszystkie konta, nawet konto na Patronite, zdechniesz z głodu. I to się wszystko sprawdziło. Naprawdę, ja nie jestem Kaszpirowski, ja nie jestem Jasnowidz Człuchowa. To się sprawdziło. Nawet przelew ze Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, za który serdecznie dziękuję, bo Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich ogłosiło zbiórkę. Jest link na moim X-ie. Każdy może wpłacić na konto Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. To są pieniądze między innymi na prawników. Dostałem przelew od Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, 5000 zł, i wyobraźcie sobie państwo, że przelew został zablokowany przez bank pod hasłem, że jest to pranie brudnych pieniędzy. Ja naprawdę nie żartuję.
1: Nie otrzymał przelew pan tych pieniędzy? Suma summarum?
2: Nie dostałem ich przez tydzień, bo były zablokowane, ale to nie koniec. Potem bank zablokował wszystkie moje pieniądze jako pracza znajdujące się na tym koncie. Więc nie dość, że nie dostałem tych pieniędzy z SDP, to jeszcze miałem zablokowane wszystkie pieniądze, wszystkie środki, jakie miałem na koncie.
1: A Patronite?
2: Trwało to tydzień. Patronite, też były próby włamań na Patronite. Włamano się na moje konto Reporterzy Online, na moje konto na YouTubie, gdzie niewidzialna ręka zablokowała niektóre filmy, wymieszała treści i tak dalej, więc musiałem pozmieniać wszystkie hasła. Na konto na Patronite również się włamano, także jest to po prostu coś niebywałego.
1: Ale panie redaktorze,
2: muszę powiedzieć,
1: tak,
2: że ten człowiek, nożownik z Piaseczna, o którym wspomniałem, Paweł Kunc, jest informatykiem.
1: Ale patronite.pl/z/reporterzy, tutaj trwa zbiórka i można, rozumiem, tak, pana wesprzeć, tak, i tak. Tutaj dotrą te pieniądze.
2: Udało się,
1: tak?
2: Przelew z SDP odblokować po pismach składanych przez szefową SDP-u, po interwencjach ze strony sekretarza SDP-u, Huberta Bekrychta, któremu serdecznie dziękuję. No SDP przez kilka dni tłumaczył, że nie jest organizacją terrorystyczną, ani nie jest organizacją...
1: A Patronite działa normalnie, tak?
2: Pieniądze. Patronite działa to normalnie. Przypominamy. Wszystko jest okej. Okay.
1: patronite.pl/z/reporterzy. Można wesprzeć pana redaktora, ale też...
2: Ja mieszkam sobie w tej chwili nad rzeką Pilicą w dawnym ośrodku RSW Prasa Książka Ruch, w którym spędzałem dzieciństwo. To są takie malutkie domki drewniane z lat 80. pamiętające PRL, ale jest tu bardzo pięknie i bardzo fajnie. Ośrodek TKKF Dzikusy, to odpowiednie do mnie, tak. Czuję się bardzo tutaj na miejscu i kompatybilnie.
1: Mimo wszystko, mimo tej trudnej sytuacji, ma pan uśmiech na twarzy, to jest budujące. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję serdecznie.
1: Leszek Kraskowski, dziennikarz Reporterzy Online. Można oczywiście wesprzeć działalność. Będziemy państwa informować, jak śledztwo dalej postępuje. 11 punktualnie, Michał Trześniewski w studio, czas na wiadomości, a kilka minut po 11 przeniesiemy się do Niemiec. Do usłyszenia.
0: Odyseja wyborcza.

0: Dzień dobry, zapraszam na wiadomości. Jutro Mateusz Morawiecki i jego zwolennicy mają zostać usunięci z partii. Zamachowiec z Berlina nie żyje, wjechał w tłum ludzi, który przyszedł na Paradę Równości. Modernistyczne Centrum Gdyni zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
1: Wiadomości wnet.
0: Minionej doby utonęły w Polsce 4 osoby, informuje policja i apeluje o zachowanie czujności nad wodą. Policja przekazała, że od 1 czerwca utonęły 94 osoby. Woda to żywioł, chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią, napisano w komunikacie. Gościem poranka Radia Wnet był poseł Paweł Kukiz. Rozłam w PiS-ie daje nadzieję na powstanie nowoczesnej partii konserwatywnej w Polsce, powiedział Kukiz.
2: Ja na tą całą sytuację, z którą dzisiaj mamy do czynienia, patrzę pozytywnie, to znaczy z optymizmem. PiS jest bardzo, bardzo siermiężną partią, a teraz zaistniała nadzieja na to, że mamy do czynienia z narodzinami takiego zaczątków nowoczesnej europejskiej prawicy. I teraz nie chcąc urazić nikogo, wie pani, jak ja porównuję tą 40 Mateusza z tą resztą, która jest w PiS-ie, no to jest potężna różnica, no przepraszam, jeżeli kogoś urażę, ale intelektualna nawet.
0: Mateusz Morawiecki na zlecenie Tuska próbuje rozbić PiS, powiedział Jacek Kurski w telewizji Republika. Według spin-doktora partii ma to być realizacja niemieckiego planu podboju Europy. Kurski nazwał Morawieckiego żałosnym trybikiem.
3: W największym skrócie chodzi bardzo o to, że Mateusz Morawiecki ma osobiste kłopoty. Ma osobiste kłopoty z prawem, ma osobiste kłopoty z zarzutami i próbuje zrobić wszystko, żeby rozbić Prawo i Sprawiedliwość na zlecenie Donalda Tuska. I kto się cieszy? Tusk się cieszy i jeszcze się, proszę Państwa, cieszy Frankfurter Allgemeine Zeitung. Wyjście Morawieckiego z PiS pisze dzisiaj Frankfurter Allgemeine Zeitung z szansą dla Polski. Krótko mówiąc, Prawo i Sprawiedliwość, ostoja polskiej niepodległości ma być rozwalone w wyniku realizacji niemieckiego planu podboju Europy. A Morawiecki jest tutaj żałosnym trybem, żałosnym trybikiem, żeby to zrobić.
0: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka mówił w Radiu Wnet, że porozumienie z frakcją Morawieckiego jest możliwe za kilka miesięcy. Przy okazji zaapelował do byłego premiera i jego zwolenników.
4: Mam nadzieję, że ta decyzja, która została przez nich podjęta, jest możliwa i jest zmiana. To znaczy, że w perspektywie tam kilku miesięcy u koleżanek i kolegów skupionych wokół pana premiera przyjdzie taka refleksja, że to nie jest właściwa droga. Dzisiaj mamy sytuację, w której Donald Tusk konsoliduje wszystkich po tej stronie lewicowo-liberalnej. Taki apel do kolegów ze Stowarzyszenia Rozwój Plus, żeby nie powiedzieć dzisiaj nic takiego, co by spowodowało, że za pół roku, za rok porozumienie będzie niemożliwe.
0: Antyterroryści zastrzelili zamachowca z Berlina. 21-letni Abdul Balut ukrywał się w ogródkach działkowych. Islamista wjechał samochodem w tłum zgromadzony obok Parady Równości w centrum miasta, blisko Bramy Brandenburskiej. Gdy rozbił auto o drzewo, wyskoczył z maczetą. Jedna osoba zginęła, 29 zostało rannych. Kilka jest w stanie krytycznym. Abdul Balut był zwolennikiem państwa islamskiego, miał pochodzenie libańskie, ale urodził się w Niemczech i był obywatelem Niemiec. Modernistyczne Centrum Gdyni zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Decyzję podjęto dzisiaj na sesji Komitetu UNESCO w Pusanie w Korei Południowej. Wpis oznacza 18. polski obiekt na tej prestiżowej liście. Chodzi o prawie 90 hektarów w gdyńskim Śródmieściu, wyznaczony między innymi przez ulicę Jana Skolna, wójta Radkego i świętego Piotra oraz aleję marszałka Piłsudskiego. O godzinie 12 w kościele świętego Marcina w Warszawie rozpocznie się msza święta pogrzebowa w intencji Ewy Bednarkiewicz. Przez lata była ona prezesem Towarzystwa Przyjaciół Jana Pawła II i organizowała koncerty papieskie. Rok temu ukazała się jej autobiografia napisana wspólnie z Ewą Czaczkowską. To nie był przypadek. Opowiada o wierze, a także historii kresowych ziemian próbujących odnaleźć się w komunistycznej rzeczywistości.
5: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
6: Reklama.
7: Dzień dobry. Poproszę wycieczkę. Blisko czy daleko? Jedno i drugie.
8: W takim razie Otwock, Małopolska i Jordania.
7: To możliwe?
8: W Radiu Wnet Jak najbardziej.
5: Wnet tu i tam. Wakacyjne podróże, małe i duże. Od poniedziałku do piątku, od 12 tylko w Radiu Wnet.
1: Zaraz, zaraz. Ale pociągiem do Jordanii? Niby jak?
5: Słuchajcie Radia Wnet.
9: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
10: Dwa za jeden w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Po reklamie.
7: Autopromocja.
11: Studio Ostoja. To rozmowy prosto z serca natury o zdrowej żywności, świadomym stylu życia, innowacjach inspirowanych tradycją oraz o metodach współpracy z przyrodą. W programie odkryjemy tajniki produkcji żywności najwyższej jakości, podzielimy się recepturami na zdrowie, porozmawiamy z ekspertami, rolnikami i wszystkimi, dla których natura to nie tylko przestrzeń, to sposób życia. Zapraszamy w każdy poniedziałek o godzinie 18.
12: Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
7: To była autopromocja.

0: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
1: Jestem patronem Państwa Radia. Miłe głosy, fantastycznie prowadzicie Państwo programy, dlatego wpłacam. No warto na takie radio wpłacać. Jest miłe dla ucha, dla duszy i serca. No fantastycznie po prostu. Pozdrawiam całą redakcję, wszystkich Was, Państwa dziennikarzy, prowadzących, tych, których może nie widać gdzieś. Wszystkich pozdrawiam serdecznie i trzymać dalej to i robić to z takim entuzjazmem i fantastycznym, nie wiem, no prowadzeniem.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Odyseja wyborcza.
1: I my, drodzy Państwo, o godzinie 11.13 płyniemy i popłyniemy do naszych zachodnich sąsiadów. Mówię oczywiście o Niemczech. Dwa ważne tematy. To jak komentowane są ostatnie wydarzenia polityczne w Niemczech, a także tragedia, do której doszło w sobotni wieczór. Z nami jest pani Aleksandra Fedorska, redaktor Radio Debata. Dzień dobry, pani redaktor.
2: Dzień dobry Państwu.
1: No więc może na początek kilka słów na temat tego, jak te weekendowe wydarzenia, mówię o rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości, komentowane są w Niemczech. Jacek Kurski między innymi powoływał się na Frankfurter Allgemeine Zeitung i ponoć płynącą radość z tej sytuacji.
2: Tak, pewna Schadenfreude po stronie niemieckiej jak najbardziej. Mam tu przed sobą ten właśnie artykuł we Frankfurter Allgemeine Zeitung, ale także niemiecki dziennik telewizyjny Tagesschau się tą kwestią zajął i już mówi właściwie o rzeczach dokonanych, mimo że tutaj żadnych formalnych rozłamów jeszcze nie ma, to tam już to wydaje się dokonane. To jest bardzo ciekawe, tak? Schadenfreude, można odnieść wrażenie, że Niemcy od dłuższego czasu tylko czekali na to, aby polska prawica, bo oni widzą to jako blok, jako taki blok, który był dla nich udręką długi okres czasu, bo właściwie od 2015 roku PiS było udręką dla strony niemieckiej i tu jest pewne Schadenfreude, że jest to takie potknięcie i patriarcha partyjny ma teraz taki ból głowy i widać jego upadek i o tym wszystkim Niemcy piszą tak z pewną radością, z zadowoleniem.
1: Z zadowoleniem, czy wróżą jakieś scenariusze? Jak w tym kontekście też jawi się postać obecnego premiera Donalda Tuska?
2: No tak, bo to są wszystko przemyślenia, czy to Donaldowi Tuskowi pomoże, czy zaszkodzi. Wszystko jakby jest analizowane i komentowane w tym kierunku. Czy jest, doprowadzi to do lepszej sytuacji dla obecnego rządu, czy gorszej? I właściwie z tych komentarzy jeszcze to nie wynika. Uważają jednak, że sam rozłam bloku prawicowego jest plusem. Jest plusem i tu jest także taki wątek, taka myśl, że będzie można, to znaczy strona rządowa, Polska, będzie mogła rozgrywać te obozy teraz lepiej niż wcześniej, gdzie były one jednym blokiem.
1: W Polsce mówi się o tym, że ten rozłam, który najprawdopodobniej ma nastąpić jutro, jest jednak prezentem dla Donalda Tuska. Ten prezent też zauważają niemieccy komentatorzy.
2: Ci mniej wliki.

0: ci mniej wnikliwi jak najbardziej, ale jest to bardzo prosty przekaz. Ja bym uważała, że wszelka Schadenfreude, każda radość związana z tym rozbratem teraz ciut za wcześnie nastaje. Nie możemy jeszcze powiedzieć, jakie będą konsekwencje dla ogólnie prawicy polskiej czy polskiej strony konserwatywnej. Na to jest za wcześnie. Nie wiemy. Nie wiemy, do jakich porozumień, jakie może też ewentualne szanse może dla prawicy nieść ze sobą właśnie takie, nazwiemy to może tutaj na potrzeby publicystyczne, taki rozłam czy taki podział. O, podział może lepiej.
1: To teraz zamknijmy ten wątek, bo jutro ma zapaść ostateczna decyzja w sprawie rozłamu i jego zaakceptowania ostatecznego. To teraz przenieśmy się na tę Paradę Równości. Parada Równości w Berlinie od wielu lat jest to wydarzenie organizowane i te wydarzenia, sobotni atak na Paradę Równości w stolicy Niemiec. Kim jest podejrzany? Co się dokładnie wydarzyło? Co na dzisiaj wiemy po tych dwóch dniach niecałych?
0: Tak, podejrzany jest, my znamy tylko imię tego człowieka, Abdul, 21-latek, osoba, która posiada niemieckie obywatelstwo. Długie lata była ona na liście właśnie podejrzanych i obserwowanych przez niemiecki wywiad, no bo tam powiązania z państwem islamskim i nawet próby dotarcia do Syrii, więc już taki bardzo zaawansowane uczestniczenie w tym ruchu islamskim jak najbardziej miało miejsce, a jakoś udało mu się wymknąć spod tego radaru, spod tej kontroli państwowej, bo miał on już, tuż był początek jego właśnie, jak to się mówi, takiego wyjścia z tej sceny. On miał już niedługo wziąć udział w takim programie dla tych, którzy chcą opuścić tą scenę. No ale ewidentnie przecież wszystko widać, wydarzyło się inaczej i on właśnie wjechał w tłum ludzi tragiczne, potem uciekł, długi czas nie można go było znaleźć, aż tu właśnie na takim osiedlu działkowym go znaleźli. I sytuacja jest teraz taka nieprzejrzysta, bo policja mówi, że miał on zaatakować policję, która przyszła po niego tam w tej altance i dlatego padł strzał z pistoletu jednego z policjantów i ten strzał ma konsekwencje śmiertelne. Na miejscu w tej dzielnicy Spandau starano się jeszcze uratować życie tego zabójcy, ale to się końcowo nie udało. Chciałabym zwrócić uwagę, że to w bardzo krótkim czasie jest drugie takie wydarzenie, że zabójca końcowo nie żyje. Niemcy jeszcze przeżywają bardzo wydarzenia ze Stade, gdzie taki zabójca zabił chyba piątkę czy szóstkę osób i w więzieniu popełnił samobójstwo, co też jest sprawą niewyjaśnioną, bo właściwie w więzieniu do takiego czegoś nie mogłoby dojść w normalnych warunkach. I tu też różne teorie krążą. Zabójcy nawet nie przeżywają swojego własnego zabójstwa, więc to jest też pewien sygnał, pewien znak, że to się bardzo, bardzo źle kończy.
1: Pojawiają się pytania, o czym pani też gdzieś wspomina, jak człowiek, którego organy bezpieczeństwa uznawały za zradykalizowaną osobę stanowiącą zagrożenie i zwolennik państwa islamskiego, podejrzewanego o przygotowywanie ataku terrorystycznego, mógł 2 miesiące po zwolnieniu z aresztu dokonać takiego zamachu. Pyta m.in. Süddeutsche Zeitung i dalej kontynuuje komentator. To pytanie stawiają sobie nie tylko politycy AfD i inni podżegacze. Wszystko wolno stawiać takie pytania, chociaż nie jest ono na miejscu, chociaż siły prawicowo-populistyczne i skrajnie prawicowe próbują je instrumentalizować. Jak wygląda dzisiaj narracja, jak wyglądają dzisiaj komentarze po tym, co się wydarzyło? No i jak informują niektóre media, że zamach ten jest wodą na młyn właśnie dla AfD.
0: Tak, to jest powtarzane zawsze. To jest powtarzane zawsze. We wrześniu w Niemczech przecież będą te wybory landowe, między innymi w Saksonii-Anhalt, gdzie AfD, to znaczy ta skrajna populistyczna prawica, ma rzeczywiste szanse, aby wygrać te wybory. Więc tak, mainstream będzie cały czas powtarzał, że to woda na młyn, no ale trudno jest, aby opinia publiczna nie zadawała pytań, aby no, nie było też oburzenia. Bo tak jak powiedziałam, Niemcy to już jest trzeci taki przypadek. Niedawno zabójstwo w Trier, gdzie padł ofiarą student Bogu Ducha Winny, tak? Zadźgany nożem. Następnie przecież właśnie te wydarzenia ze Stade. Tam był człowiek na przykład zabójcą, który w ogóle nie miał prawa pobytu w Niemczech. Więc jak widać, Niemcy już dawno straciły kontrolę nad tym, kto u nich przebywa, na jakich zasadach, gdzie ten ktoś się porusza, jak ten ktoś działa. To już widocznie jest niemożliwe, aby przeprowadzać takie podstawowe zadania policji i no, służb.
1: A co mówią politycy rządzący na temat właśnie funkcjonowania tego systemu monitoringu de facto osób powiązanych ze światem islamskim? I czy będą jakieś dymisje? Co się mówi właśnie w tych sferach rządowych, pani redaktor?
0: Jak zawsze właściwie dochodzimy do takiego schematu, że są ubolewania. Właściwie jak zawsze. Jak zawsze. Dymisji prawdopodobnie nikt się tu nawet na jakimś poziomie policyjnym nie doczeka. Friedrich Merz ma teraz całkowicie inne kłopoty, bo są przemiany w jego rządzie. One nie są związane z wydarzeniami właśnie, o których tu mówimy. To są inne procesy i on ma, jest tym bardziej zajęty, ale w każdym z tych przypadków, które tu wymieniliśmy, on wyraża swoje ubolewania. Te ubolewania to już właściwie można powiedzieć, że są kopiowane i powtarzane za każdym razem. One tracą całkowicie swoją siłę, swoją wiarygodność, bo są właściwie już tylko sztancą. Nie wiem, ile jeszcze niemiecka opinia publiczna musi znieść w tym zakresie, ale jestem zaskoczona, jak bardzo jest wytrzymała, bo nie krzyczy o dymisję. To jest właśnie dziwne, bo na razie nie ma żądań, aby ktoś swoją funkcją, no to znaczy jakby swoją głową za to zapłacił. Nie ma tego. W Niemczech na okrągło mają miejsca takie tragiczne wydarzenia. Znamy to od lat. Ja nawet nie mogę zliczyć, ile razy już u Państwa komentowałam takie zabójstwa. Jeszcze nikt nie opuścił swojej funkcji, nikt za to swoją karierą nie zapłacił. Sprawy toczą się dalej. Już na horyzoncie następne afery, następne kłopoty. I 2-3 tygodnie może się o tym pisze, potem sprawa jest zakończona i nowy przypadek.
1: A czego domagają się politycy AfD w takiej sytuacji? Jakie jest ich stanowisko i ich narracja?
0: No oni, jako można powiedzieć siła polityczna, która jeszcze nie jest w grze rządowej ani w Landach, ani jest na razie partią wykluczaną ze wszystkich struktur. Oni mają teraz łatwe zadanie, bo mogą powiedzieć, z nami będzie wszystko inaczej. Z nami policja będzie skuteczna. Z nami służby bezpieczeństwa będą skuteczne i was obronią. To jest proste, ale jeszcze nikt ich nie sprawdził, czy to jest w ogóle możliwe. Widocznie zakres jakiegoś podziemia w Niemczech, to znaczy osoby, które nie są sprawdzane, które po prostu poruszają się, żyją w tym państwie, jest tak szalony, że moim zdaniem to jest bardzo śmiałe, aby wyrazić taki zamiar, że to się da wszystko kontrolować i porządkować.
1: Ale ważny jest chyba też kontekst, pani redaktor, no bo to była jednak parada równości środowisk LGBT i tak dalej. No i tutaj pojawiają się też takie opinie, dalej się skupię na tym, co jest pewnie w mainstreamie, że środowiska LGBT powinno było już dawno zrozumieć, że największe niebezpieczeństwo stanowią nie środowiska prawicowe, ale islamiści właśnie. Czy to jest ta przeważająca retoryka?
0: Tak by można było sądzić, że już dawno taka świadomość u tych mniejszości powinna mieć miejsce, ale nie wiemy, może po tym wydarzeniu to się zmieni. Obecnie to, co słyszymy, pierwsze komentarze przedstawicieli właśnie tych środowisk, to jest uwaga, my nie chcemy być rozgrywani politycznie. Nie róbcie z tego politycznej chłopcy, to jest po prostu tragedia międzyludzka, my nie chcemy zostać w to wciągnięci.
1: Bardzo serdecznie dziękuję pani redaktor za ten komentarz. No i czekamy na kolejne informacje, chociaż zapewne wielu ich w tym zakresie już nie będzie. Może jakaś siatka powiązań albo połączeń się pojawi na horyzoncie.
0: Pani ma na myśli, że między tymi zabójcami? Tak?
1: No w ogóle o ten, jeżeli chodzi o ten zamach i o to, co się dzieje, tak.
0: Tak, tam jest też jakiś tajemniczy udział jeszcze jakiejś następnej osoby niezidentyfikowanej, która podobno też była obecna w tym samochodzie. Takie doniesienia są, one są jeszcze niesprawdzone, nieprzebadane. Tak, to się okaże, ale ze smutkiem muszę Państwu jednak zakomunikować, że z pewnością to nie jest ostatnia tragedia. Właśnie w tej formie. Tak jak powiedziałam, właściwie w Niemczech stało się to normą, że co parę tygodni Niemcy przeżywają takie tragedie, właściwie na okrągło. I tragiczne jest, że doszło do to wszystko doszło do takiego etapu pewnego też przyzwyczajenia wręcz do takich sytuacji, otępienia też opinii publicznej. To, co pani tu wyraziła, prawda, te Süddeutsche Zeitung i tak dalej, to ma wszystko taki charakter cały czas powtarzających się fraz, tak jak te kondolencje czy wyrażenie ubolewania ze strony polityków. Ma się wrażenie, że one są na nowo kopiowane po prostu i używane na okrągło.
1: System zawiódł w tej sprawie, pani redaktor, już na koniec?
0: Z pewnością tak. Jednak nie prowadzi to do tego, że Niemcy jako społeczeństwo zaczynają coś żądać. Ten gniew na razie jeszcze nie wybucha. Kto wie, może właśnie na jesieni znajdzie on jakby swój wentyl w ramach tych wyborów landowych, że tu ten głos protestu wybuchnie w ten sposób. To się jeszcze okaże, poczekajmy, bo to będą najważniejsze wydarzenia polityczne w Niemczech w tym roku. Do tych wyborów, to znaczy do wyborów na jesieni we wrześniu, Friedrich Merz podchodzi bardzo osłabiony. Mnożą się głosy, że już niedługo może być to koniec jego rządów.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz i za rozmowę. Aleksandra Fedorska, Radio Debata, była naszym gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję Państwu.
1: 11:30, drodzy Państwo, a ja już za pół godziny zapraszam Państwa na audycję Telefony. Telefony po godzinie 12:00. Czekam na Państwa opinie, zdania na temat tego, co było na antenie. A może coś nowego, letniego, również do usłyszenia.
2: Odyseja wyborcza. www.wnet.fm.
3: Studio Lwów. Wiadomości ze Lwowa i ziemi lwowskiej. Studio Lwów.
4: Studio Lwów prowadzi Szymon Chrystianus, ja nazywam się Wojciech Jankowski, a najważniejsza osoba Opoka, Ostoja, Fundament, Kotwica i filar aktywności lwowskich i nie tylko lwowskich Radia Wnet. Artur Żak jest na miejscu, na posterunku. Jak mniemam, jest we Lwowie, ale to z Arturem nigdy nie można trafić. I dzień dobry, Arturze. Zacznę od standardowego pytania o pogodę, która tutaj już jest znowu nikczemna. Dziwne lato mamy tego roku.
5: Serwus Wojciechu, kłaniam się nisko. Tak, kłaniam się nisko z Lwowa. Faktycznie u nas też dzisiaj dosyć potężne zachmurzenie. Jest dosyć ciepło, bo około 20 stopni Celsjusza pokazuje termometr mojego lwowskiego mieszkania. Wczoraj było ponownie bardzo gorąco, ani jednej chmurki na niebie, no a dzisiaj mamy chmurę. No faktycznie specyficzne lato, no ale tak jak zawsze mówimy, zawsze narzekamy w jakimś stopniu na pogodę. To dobrze, że jakaś pogoda jest, a w naszym mieście, czyli w moim mieście Lwowie, każda pogoda jest pogodą wspaniałą.
4: No właściwie najgorzej, jakby w ogóle nie było pogody. Dzisiejsze spotkanie podzielone na dwie części. Za chwilę to, co Artur Żak dla nas przygotował, a w drugiej części studia Lwów rozmowa z Piotrem Kościńskim o filmie, o którym już Państwu mówiliśmy. Istnieje taki pomysł, aby zrobić film o obronie Lwowa we wrześniu 1939 roku, ale Arturze, przekazuję Tobie głos.
5: No właśnie, w drugiej części rozmowa, tak jak Wojciech Jankowski powiedział, o wrześniu 1939 roku, o wojnie, o ataku Niemiec, ale także Związku Sowieckiego na Rzeczpospolitą Polską. A w tej części, którą ja przygotowałem, aktualna wojna i historia, tak naprawdę świadectwo pani Marii Tymoszenko. Pani Maria Tymoszenko to jest lekarka ze Lwowa, parafianka mojej parafii świętego Antoniego z lwowskiego Łyczakowa, ale też osoba niewątpliwie bardzo zaangażowana w życie całej diecezji rzymskokatolickiej. Tutaj ona prowadzi między innymi także poradnię rodzinną, też jest stałym, nazwijmy to, elementem nauk przedmałżeńskich właśnie w naszej archidiecezji. I dlaczego mówię o wojnie? A to dlatego, że właśnie Tomek Tymoszenko, zresztą absolwent mojego liceum, czyli liceum imienia Marii Konopnickiej we Lwowie, z pierwszymi dniami pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę poszedł do obrony terytorialnej Lwowa. Niestety w wyniku działań wojennych zaginął na froncie. Miał przez wiele, wiele miesięcy status osoby, która zaginęła. Nie było wiadomo, czy zginął, czy trafił do niewoli. Okazało się, że trafił do niewoli 3 lata, ponad 3 lata przebywał w rosyjskiej niewoli i wrócił do Lwowa, wrócił do rodziny, wrócił do domu. Jest osobą niezwykle zaangażowaną, bo po tych trudnych przeżyciach w rosyjskiej niewoli, teraz pomaga tym, którzy z tej niewoli wrócili. Pomaga, spotyka się z nimi, wymieniają się doświadczeniami, no prowadzi swoistą taką terapię. Tomek to jest osoba dosyć młoda, bo 20-kilkuletnia, teraz ma, jeżeli się nie mylę, 26 lat. No i mam właśnie taki fragment nagrania z panią Marią. Dlaczego powiedziałem, że to jest świadectwo? Bo to jest świadectwo właśnie matki, która przez ponad 3 lata czekała na swojego syna z niewoli. Posłuchajmy, co pani Maria Tymoszenko nam powiedziała.
6: 38 miesięcy. Był w rosyjskim niewoli, w Baszkirii, trudne te czasy były. Było nam takie uświadomienie, że, ale to nie od razu, gdzieś za rok do tego, że on tam się znajduje. A z początku to nie było. No, on był tam w tym czasie, kiedy zabierali wszystkich, tak, i to była lwowska teroborona. Nikt nie myślał, że to będzie wojna, że to tylko Lwów będzie obraniać, nie, jako student, to tak od. A potem tak wyszło, że w jakimś momencie nam przyjechali te wojenne i mówili, że wasz syn gdzieś znikł, nie ma jego, w ogóle zagubił się. No to był taki szok. Prawie 2 lata, że nie było zatwierdzone, że on nie boli. Nie znaliśmy w ogóle, że to jest zatwierdzone. Szukaliśmy wszystkie, byli różne takie wideo, byli uświadomienia od kogoś, ale my to nie wierzyli, bo nie było oficjalnie zatwierdzone, nie. Pisaliśmy pisma, 2 pisma on dostał od nas. A on nie miał możliwości nam napisać. Chociaż chciał, mówił, że po prostu nie weszło tam. Ja po prostu nie mogłam nie wierzyć, że on nie żyje. Jakoś tak Pan Bóg mi dał taką moc, że ja myślałam, że mój syn ma żyć. On wyrósł w kościele od 3 lat, ministrantem był, nie? I różnie to było, i chorował, i to, i uczył się, ale jakoś tak on pozytywnie zawsze był nalasztowany. Przed tą wojną poszedł do księdza do spowiedzi, to błogosławieństwo otrzymał, jakoś tak. Byli łzy, byli takie czasy rozpaczy, ale jakoś Pan Bóg prowadził mnie, dał tej siły. Za te 38 miesięcy ja nie puściła żadnej mszy świętej. Ja wszystkie komunie święte oferowała za niego. Ja jak mówiłam, Jezu, zajmie się nim, Matko Boże. Ja po prostu z Matką Bożą rozmawiałam, bo ja zawsze prosiła, ty szukała swego syna, tak? A czego ja nie mam szukać i czekać? I tak. Kiedyś, 25 lat temu, była nasza pasja nagrana, tak? I ja grałam tę pasję Matku Bożą. I to było takie podniesienie na najpierw taki czas, no, wzruszenie, że ja, nie, to takie w roli Matki Bożej, nie, to coś było takie. I potem, kiedy Tomek przepadł i jeden ojciec mi mówił, Maria, ty wiesz, ty mała teoretycznie, ty grała z pasji, ty była w tym czasie takim strasznym, kiedy matka szukała swojego syna Jezusa, a teraz ty masz praktycznie. I tak, no, dziękuję wszystkim ojcom, wszystkim ludziom dobrej woli, wszystkim potencjale ziemi, że wszystkim mnie wspierali dobrym słowem, a najpierw modlitwa. Codzienna modlitwa. Każdy wieczór, oprócz tego, że ja byłam codziennie na 7 jestem i tak dalej, o 7 godzinie tutaj w kościele, a codziennie z mężem dwoje do Matki Bożej, tam do kaplicy na taką modlitwę. Ja wiem, że ona mnie czekała codziennie, deszcz, śnieg, wiatr. I za to dziękuję Panu Bogu, za każdy dzień przeżyty. A teraz dalsze dziękujemy, bo jest wiele jeszcze mnie woli, wojna się nie skończyła i dalsze do matki biegnie, nie? Właśnie w tym czasie, kiedy otrzymałam to, że sen znikł, byli łzy, była ta rozpacz, jak już mówiłam, i myślę, jak ja pójdę do kościoła, ja nie odmówię różaniec, bo ja codziennie odmawiam różaniec, a potem myślę, Panie Boże, tam takie same ludzie czekają, bo ja jeszcze prowadzę kurs nauk do ślubnych w nas w diecezji i te konsultacje w poradnictwie. I z tego czasu jeszcze więcej zatrzymuję się z tymi matkami, z tymi siostrami, z tymi żonami, których te dzieci zniknęli. Modlimy się za naszego Alberta, z Marii Magdaleny codziennie. Takie, może on gdzieś jest, może gdzieś tam, no i tak, taka jakaś wiara za tego. Tam właśnie, to moja praca teraz jest w tym kierunku. Z tymi wszystkimi, które potrzebują, które w rozpaczy i które najwięcej mnie żal tych, które narzekają. Chodzi i mówię, że tam znikł, tam coś się stało i zaczyna narzekać. A nie wolno, Pan Bóg jest sędzia, nie wolno. Ja dziękuję za wszystkie swoje próby, bo kiedy byłam studentką, jestem lekarzem i potem jeszcze magistrem teologii i no, tak myślę, jak. A był taki moment, że nie wolno było mnie nie za mąż wchodzić, nie studentką być, bo była operacja na serce. Seriozna, wszystkie mówili, że nie, to jest kalieka, nie. A Pan Bóg robi cudę, że jeszcze i trójko dzieci dorosłych. No i zawsze dziękować prosto. Co by życie, jaki krzyż nie był. Dziękować. Mamy ręce, mamy oczy, mamy myśl zdrową. To najważniejsze jest. Każdy ma swój krzyż, ale każdy krzyż jest dla czegoś. Pierwszy list był na 25 lat jemu, to potrzebne było pisać tylko w języku ruskim, to takie serduszką zrobiła i najpierw napisałam, że Tomek, dziękuję Panu Bogu za wszystko, co jest. Ja znalazłam, że tam jest wielki krzyż i wielkie cierpienie, ale dziękuję. Podziel się tym kawałkiem chlebczyka, nie, co możesz. I no i to właśnie, że lubimy, kochamy Ciebie, nie więcej. Modlimy się, cała ziemia się modli za Ciebie i wszystkie czekamy. Wiele słów nie potrzebne, On rozumie. Namalowało mu to serdeczko takie. On znał, że my, no, tam jeden, który się wrócił z wojny, to mówił, że on był tak zaskoczony, że od matki list przyszedł, że na cały barak on otrzymał jeden ten list. No to ja także wszystkim dziękuję, tym pracownikom i tym sobie, co tam ich obsługa, nie, że dostarczyli te listy w Genewie, te Czerwony Krzyż, to właśnie, to po prostu miekam tak, że to, oni stali teraz wszystkie moje koledzy, to cały Kijów, cały znajomy, bo ja wszystkim dziękuję, ja wiem, że ja przychodziła to do domu, do katedry, do Antoniego, w wszystkich kościołach Lwowa i ja wiedziała, że mnie wszystkie widzą, za mnie się wszystkie modlą, jakoś tak, to więcej, czym rodzina. Najtrudniejszy okres to był, bo każdy okres w życiu powiązany z chorobą albo z utratą bliskiego, to właśnie jest trudny, ale jeżeli ty znasz co z twoim dzieckiem, że on tam coś doznaje tego, może co nie zasłużył, zawsze tak było, może to za nasze grzechy, a może to za grzechy jakieś dziadko, przedziadko, dziecko to cierpi, takie było, jak zawsze to jest do siebie jakieś takie, nie, że coś może dziecko za nas cierpi, ale potem zrozumiałam, że od Pan Bóg daje probę najwięcej tym, kto ją kocha. Kocham Pana Boga, kocham Matko Boże, bo ona jest jedną moją mamą. I myślimy, że mamy coś wynieść z każdego tego nasze. To jest jakieś tak dla nas doświadczenie, że mamy się dzielić, mamy wspierać ludzi, którzy padają na duchu, tak, którzy narzekają. Nie wolno narzekać. Jeżeli człowiek czyta Pismo Święte, to tam napisano, że ta zemsta należy Panu Bogowi, a my mamy się modlić. I ja każdy, codziennie nasza wspólnota świętej Joanny Berety moli, bo jestem wiele lat z mężem tej wspólnocie. My się modlimy za nawrócenie Rosji, za wszystkich grzeszników, za nawrócenie, tak, za wrogów wszystkich.
5: Tak, te słowa powiedziała pani Maria Tymoszenko, mama Tomka Tymoszenko, absolwenta 24 Szkoły imienia Marii Konopnickiej w Lwowie, który przez 38 miesięcy, czyli ponad 3 lata przebywał w rosyjskiej niewoli. W tym świadectwie pani Marii też padło imię Alberta. Albert to jest właśnie też nasz znajomy, nasz kolega, który od wielu lat ma status osoby, która zaginął podczas działań na odcinku chersońskim.
4: No właśnie, ja chciałem też wejść z tym słowem, bo chciałem też przypomnieć, że jedno jeszcze imię zostało wymienione. Albert to jest kolega, którego przecież za każdym razem, gdy wchodziliśmy do szkoły numer 10, czyli nie tej twojej, tej drugiej polskiej szkoły, za każdym razem spotykałem. No już minęło parę lat, odkąd okazało się, że on ma status zaginionego. Arturze.
5: Niestety takich ludzi są tysiące. Zanim przejdziemy do drugiej części naszej audycji, utwór wybitnie lwowski, utwór wojenny. Teraz słyszeliśmy świadectwo z aktualnej wojny. Druga część będzie poświęcona 1939 rokowi w II wojnie światowej, a w tym utworze wrócimy do I wojny światowej. W utworze, myślę, że który znamy wszyscy, w utworze, który opisuje to, jak żołnierze w roku 1914 z Lwowa wyruszali na front. Utworze, który opowiada właśnie historię spod kościoła świętej Elżbiety. Utwór kapeli, znanej lwowskiej kapeli Wesoły Lwów, Marsz Lwowskich Dzieci.

0: Studio Lwów.
1: Studio Lwów, a po drugiej stronie telefonu Piotr Kościński, prezes Fundacji Joachima Lelewela. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: I na początku naszej rozmowy możemy już oficjalnie to ogłosić. Radio Wnet przyjęło patronat nad filmem, o którym za chwilę będziemy rozmawiać. Też będzie apel do naszych słuchaczy, bo jest pan pomysłodawcą i realizatorem idei stworzenia filmu o obronie Lwowa we wrześniu 1939 roku. A zatem zadam pytanie o stan finansów, bo to jest tutaj kluczowa, i na jakim etapie są przygotowania do filmu?
2: No cóż, przygotowania są dosyć zaawansowane, to znaczy mamy scenariusz, nie oznacza to, że nie będzie on zmieniany, poprawiany w miarę, gdy pojawią się jakieś nowe nieznane informacje, a jest taka realna szansa. Mamy ekipę i mamy już trochę pieniędzy. Te trochę to jest kilkanaście tysięcy złotych, częściowo ze zrzutki, którą oczywiście polecam wszystkim na stronie zrzutka.pl Lwów 1939. Prosimy o jakiekolwiek najdrobniejsze, bądź duże oczywiście, nie wpłaty. No ale mamy też dostać, tutaj ja powiedziałem trochę na wyrost, te kilkanaście tysięcy, bo oczekujemy na od jednej z firm na wpłatę 10 tysięcy złotych, więc to jest tyle pieniędzy, że pozwoli nam na zrobienie we wrześniu zdjęć podczas tradycyjnych rekonstrukcji, które właśnie wrzesień 1939 roku przypominają, no bo to raczej nie będziemy mieli szans na nakręcenie żadnego dużych scen batalistycznych. No po prostu to są gigantyczne pieniądze potrzebne na coś takiego. Więc no, spróbujemy to zrobić takimi środkami, jakimi po prostu jest to możliwe.
1: Jeszcze powiedzmy naszym słuchaczom, jeżeli są zainteresowani, a my apelujemy o to, żeby byli pomocą, jak mają wyszukiwać? Czy wystarczy, że wpiszą Lwów 1939 zrzutka i im wyskoczy ta strona?
2: No to jest oczywiście kilka możliwości. Jedna z takich możliwości, na Facebooku można poszukać strony Lwów 1939 i tam jest sporo informacji. Regularnie zamieszczamy też informacje o zrzutce. Na naszej stronie fundacjalelewela.pl. No i oczywiście, tak jak już powiedziałem, zrzutka.pl. Tam po prostu wystarczy pisać Lwów 1939 i ta zrzutka się pojawi.
1: A zatem w ramach przygotowań do tego filmu był pan w Londynie i rozmawiał z panem Janem Ostrowskim, bratankiem ostatniego prezydenta Lwowa, czyli praca bardzo poważna, bo dociera pan do osób, do źródeł, do rzeczy, o których być może jeszcze nikt z polskich historyków nie wie.
2: No cóż, są ciekawe materiały na temat obrony Lwowa, czy osób związanych z obroną Lwowa, choćby w Instytucie Sikorskiego. Zanim jeszcze powiem o Janie Ostrowskim, to wspomnę, że w Instytucie Sikorskiego napotkałem kilka dokumentów, ale pewno jest ich więcej, dotyczących generała Langnera, a więc dowodzącego obroną Lwowa i całego regionu lwowskiego we wrześniu 1939 roku. Jest to postać o tyle zagadkowa, że on no jako jedyny, można powiedzieć, przeżył, bo wbrew umowie, nazwijmy to kapitulacyjnej, bo to nosiło inną nazwę, polscy oficerowie, którzy no zgodnie z tą umową mieli móc wyjechać do kraju neutralnego, a więc zapewne na Węgry lub do Rumunii, no zostali wszyscy wywiezieni do Starobielska, a Langnera zabrano do Moskwy, gdzie go przesłuchiwano. Wreszcie pozwolono mu wrócić do Lwowa. No a on potem pojechał nad granicę rumuńską i według swoich własnych słów przepłynął Czeremosz i trafił do Rumunii, a potem do Paryża i do Londynu. No i jest trochę tych dokumentów, które świadczą o tym, że z początku no najwyraźniej naczelny wódz generał Sikorski miał bardzo duże do niego zaufanie, ale potem jakoś to zaufanie stracił. Na czym to wszystko polegało? Dlaczego właśnie w ten sposób? No to trzeba to oczywiście zbadać. Natomiast no właśnie dzięki stronie Lwów 1939 na Facebooku skontaktował się z nami Jan Ostrowski, a więc bratanek ostatniego prezydenta Lwowa Stanisława Ostrowskiego, który potem był prezydentem RP na uchodźstwie po II wojnie światowej. I no, jest to oczywiście starszy pan, jego żona Angielka była 28 lat deputowaną do Izby Gmin, więc to jest bardzo też ciekawa postać. On ma sporo ciekawych dokumentów, jeszcze nie zdołałem się dokładnie przyjrzeć wszystkiemu. Trochę przywiozłem tutaj zdjęć tych dokumentów. Ewidentnie jednym z nich niesłychanie cennym jest taki pierwowzór późniejszej takiej jakby książki Dnie Pohańbienia, w której to opisał właśnie wydarzenia związane z obroną Lwowa i potem niewolą, bo on wbrew też tej umowie z Sowietami został natychmiast aresztowany. To jest dokument z jego własnymi poprawkami rendodręcznymi, więc to cenna rzecz. Dokumenty w rodzaju legitymacja Krzyża Virtuti Militari, Krzyża Walecznych. To są również ciekawe rzeczy. Jest tam całkiem sporo mało znanych rzeczy i ja już jestem po rozmowach z naszymi historykami, z specjalistami od archiwów, więc myślę, że jest szansa, że sobie zobaczymy te dokumenty, nie wiem, czy już w przyszłym roku, ale no mam nadzieję, że tak, w Warszawie na jakiejś wystawie. Tak czy inaczej, no, warto pamiętać o tym, że choć od wojny minęło bardzo wiele lat, to wciąż nie wiemy wszystkiego, wciąż są dokumenty nieodkryte, wciąż są ludzie, którzy jeszcze znają tych, którzy wtedy w czasie wojny odgrywali znaczącą rolę. No, pan Jan Ostrowski opowiadał mi o swoim wuju i to było strasznie wzruszające, dlatego że no, my tego człowieka poza zdjęciami, no przecież nie mamy szans zobaczyć, nie wiemy dokładnie, jaki on był, a tu oto jest osoba, która go znała, pamięta, wie. No to jest coś niesłychanie cennego.
1: Myślę, że te rozmowy musiały być bardzo ciekawe i tak jak pan powiedział, wzruszające. A zatem jak realne jest, no tutaj trudno to, znaczy trudno, na pewno są plany. Kiedy pan chciałby zakończyć pracę nad tym filmem? Kiedy możemy się spodziewać?
2: Ja liczę na przyszły rok, bo no nie można w nieskończoność oczywiście ciągnąć produkcji jednego filmu. A zwłaszcza, że to nie ma być serial, ani wielogodzinny film fabularny, tylko dokument fabularyzowany. Plany są takie, żeby zdjęcia rekonstrukcyjne, których ma być trochę, zostały nakręcone w Przemyślu, który trochę jednak Lwów przypomina i w kilku filmach Lwów grał, a zresztą nawet nie tylko Lwów, grał również Wilno. Również we Lwowie, z Lwowem oczywiście jest ten problem, że wciąż trwa wojna. I no, nie możemy ponosić takiej odpowiedzialności, że zabierzemy tam na przykład aktorów, i nie możemy im zapewnić bezpieczeństwa. Tak? No, z pewnością znajdziemy jakieś rozwiązanie. Naszym partnerem jest Kurier Galicyjski, czyli największe polskie pismo ukazujące się na Ukrainie. I oni nam z pewnością pomogą. Prawdopodobnie trzeba będzie zupełnie inną ekipę mieć we Lwowie, zupełnie innych ludzi, niekoniecznie jeździć tam z naszymi aktorami. Jest to możliwe i myślę, że jest to realistyczne, więc po prostu trzeba tu znaleźć taką metodę, żeby i film się udało zrobić, żeby było bezpiecznie i żeby można było to zrobić sprawnie. Nie będzie to łatwe, ale no cóż, no rzeczy trudne są po to, żeby je pokonywać.
1: W rzeczy samej, po to one istnieją. Zatem mamy jeszcze 2 minuty. Proszę przypomnieć, jak nasi słuchacze mogą zareagować, gdzie szukać miejsc do przelewów.
2: Znaczy, jeżeli ktoś chciałby na przykład współpracować z nami, gorąco zachęcam, już mamy sporo zgłoszeń, także właśnie z Przemyśla czy Rzeszowa, biuro@fundacjalelewela.pl i zrzutka.pl i tam znaleźć Lwów 1939 bądź na stronie fundacjalelewela.pl. Tam są regularnie zamieszczane informacje na temat naszej zrzutki oraz na stronie na Facebooku Lwów 1939, gdzie regularnie publikujemy, mam nadzieję, ciekawe materiały i właśnie dzięki tej stronie no, zgłaszają się do nas różni ludzie, proponując współpracę, przysyłając nam naprawdę wartościowe materiały, informacje, takie rzeczy, które no, ludzie mają u siebie w domu i jeżeli ich nigdy nikomu nie pokażą, no to po prostu nie będziemy o nich wiedzieć.
1: I my również przyłączamy się do tego apelu. Naszym gościem był Piotr Kościński, prezes Fundacji Joachima Lelewela i chyba możemy się umówić, że w kolejnych wydaniach Studia Lwów będziemy wracać do tematu i informować o kolejnych postępach.
2: No oczywiście. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję za rozmowę. To było Studio Lwów, realizował Szymon Chrystianus, a prowadzili Wojciech Jankowski i będący we Lwowie Artur Żak. Przypominamy, w środę o 11:30 Studio Białoruskie. Do usłyszenia.
0: Studio Lwów. Wiadomości ze Lwowa i ziemi lwowskiej. Studio Lwów.
3: Ta audycja powstała dzięki Państwa wsparciu. patronite.pl/radiownet. Serdecznie dziękujemy.

0: Jest wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Czy Przemysław Kral zostanie świadkiem koronnym? Tajne spotkanie z prokuratorem w arabskim kraju. Tragedia na Elbrusie. Zginęło 5 alpinistów z Bośni i Hercegowiny. Między innymi o tym powiemy w wiadomościach.
1: Wiadomości wnet.
0: Jest wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych. Więcej informacji na ten temat prokuratura krajowa przekaże podczas konferencji prasowej zaplanowanej na godzinę 13:15. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro od maja przebywa w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej był na Węgrzech, gdzie uzyskał azyl polityczny. Ziobro podejrzewany jest o niezgodne z prawem wydawanie środków z Funduszu Sprawiedliwości. Według opozycyjnego PiSu śledztwo ma charakter represji politycznych. Antyterroryści zastrzelili zamachowca z Berlina. 21-letni Abdul Balut ukrywał się w ogródkach działkowych. Islamista wjechał samochodem w tłum zgromadzony obok Parady Równości w centrum miasta, blisko bramy brandenburskiej. Gdy rozbił auto o drzewo, wyskoczył z maczetą. Jedna osoba zginęła, 29 zostało rannych. O sprawie mówiła Aleksandra Fedorska z Radia Debata w Radiu Wnet.
2: Abdul, 21-latek, osoba, która posiada niemieckie obywatelstwo. Długie lata była ona na liście właśnie podejrzanych i obserwowanych przez niemiecki wywiad, no bo tam powiązania z państwem islamskim i nawet próby dotarcia do Syrii, zaawansowane uczestniczenie w tym ruchu islamskim jak najbardziej miało miejsce, a jakoś udało mu się wymknąć spod tego radaru, spod tej kontroli państwowej.
0: W jednym z państw Zatoki Perskiej doszło do potajemnego spotkania polskich służb z Przemysławem Kralem, szefem zonda Krypto. Prokuratura ma negocjować z nim status świadka koronnego, twierdzi Rzeczpospolita. W spotkaniu miał brać udział jeden z naczelników CBA oraz prokurator Marek Wełna. Zonda Krypto była dużą giełdą kryptowalut. Założyciel firmy poprzedniczki, Sławomir Suszek, zginął 4 lata temu. Według domysłów został zamordowany. W kwietniu zonda Krypto przestała wypłacać pieniądze klientom, a jej szef, Przemysław Kral, zniknął. Minionej doby utonęły w Polsce 4 osoby, informuje policja i apeluje o zachowanie czujności nad wodą. Policja przekazała, że od 1 czerwca utonęły 94 osoby. Woda to żywioł, chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią, napisano w komunikacie. Gościem poranka Radia Wnet był poseł Paweł Kukiz. Rozłam w PiSie daje nadzieję na powstanie nowoczesnej partii konserwatywnej w Polsce, powiedział Kukiz.
3: Ja na tą całą sytuację, z którą dzisiaj mamy do czynienia, patrzę pozytywnie, to znaczy z optymizmem. PiS jest bardzo, bardzo siermiężną partią, a teraz zaistniała nadzieja na to, że mamy do czynienia z narodzinami takiego zaczątków nowoczesnej europejskiej prawicy. I teraz nie chcąc urazić nikogo, wie panie, jak ja porównuję tą 40 Mateusza z tą resztą, która jest w PiSie, no to jest potężna różnica, no przepraszam, jeżeli kogoś urażę, ale intelektualna nawet.
0: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka mówił w Radiu Wnet, że porozumienie z frakcją Morawieckiego jest możliwe za kilka miesięcy. Przy okazji zaapelował do byłego premiera i jego zwolenników.
4: Mam nadzieję, że ta decyzja, która została przez nich podjęta, jest możliwa, jest zmiana. To znaczy, że w perspektywie tam kilku miesięcy u koleżanek i kolegów skupionych wokół pana premiera przyjdzie taka refleksja, że to nie jest właściwa droga. Dzisiaj mamy sytuację, w której Donald Tusk konsoliduje wszystkich po tej stronie lewicowo-liberalnej. Taki apel do kolegów ze Stowarzyszenia Rozwój Plus, żeby nie powiedzieć dzisiaj nic takiego, co by spowodowało, że za pół roku, za rok porozumienie będzie niemożliwe.
0: 5 alpinistów z Bośni i Hercegowiny zginęło podczas próby wejścia na Elbrus, najwyższy szczyt Rosji. 2 uczestników przeżyło, 1 samodzielnie zszedł z góry i wezwał pomoc. 2 odnaleźli ratownicy. Informacja o tym, że grupa utknęła na Elbrusie, pojawiła się w sobotę. Pogoda na początku wspinaczki była dość korzystna, ale później szybko się pogorszyła. Wszyscy uczestnicy wyprawy mieli duże doświadczenie górskie. To były wiadomości. wiadomości. Dziękuję za uwagę, a za chwilę telefony z Magdaleną Uchaniuk.
5: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
6: Reklama.
7: Dzień dobry. Poproszę wycieczkę. Blisko czy daleko? Jedno i drugie.
8: W takim razie Otwock, Małopolska i Jordania.
7: To możliwe?
8: W Radiu Wnet jak najbardziej.
9: Wnet tu i tam. Wakacyjne podróże, małe i duże. Od poniedziałku do piątku, od 12 tylko w Radiu Wnet.
7: Zaraz, zaraz. Ale pociągiem do Jordanii? Niby jak?
9: Słuchajcie Radia Wnet.
10: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
6: Po reklamie.
11: Autopromocja.
12: Jeśli lubicie nieznane polskie piosenki, to to jest to miejsce właśnie specjalnie dla Was. Zapraszam na program Polish Chart. Zawsze w piątki o 21 i w soboty o 20. Bądźcie z nami i głosujcie do czwartku, do 8 rano, co drugi tydzień na kolejne notowanie listy Polish Chart. Zapraszam. Sławek Gorwat.
13: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, Joanna Rawin. Chcę poinformować naszych wspaniałych słuchaczy, że moja audycja Sztuka jest magią, którą od 6 lat tutaj prowadzę. Można jej posłuchać w sobotę o godzinie 11, ale teraz powtarzamy ją razem z obrazem w każdą środę o godzinie 18 na kanale Wnet Kultura na YouTubie. Zapraszam w imieniu Radia Wnet i moim własnym. Dziękuję bardzo.
11: To była autopromocja.

0: Radio Wnet uszami słuchaczy.
1: Bo co jest ważne, proszę Państwa, ta regularność. Ja mogę mieć te wpłaty, powiedzmy, poza Patronite'em, no ale tutaj zapomnę, a tutaj później, a tutaj jeszcze coś innego. Znika nam ta regularność, a wiadomo, że to regularne finansowanie dla Radia Wnet, no jest ważne. No. Dlatego ja uruchomiłem już wcześniej, x lat temu, tego Patronite'a, wcześniej jeszcze zrzutkę i tak to właśnie trwa. Takie tak fantastyczne, jednocześnie dziwne, osobliwe, ale bardzo sympatyczne, miłe i wesołe rzeczy. No to tylko w Radiu Wnet z taką ekipą jak Państwo.

I dzień dobry, Magdalena Uchaniuk, witam Państwa bardzo serdecznie i bardzo się cieszę, że najbliższą godzinę będziemy razem. Telefon jest przede mną i czekam na Państwa telefony 572-296-545. No, że trochę prywaty dzisiaj już od godzin wcześniejszych. Byłam na wakacjach, drodzy Państwo, we Włoszech. Może dzisiaj taki letni, wakacyjny temat, może Państwo powiedzą, gdzie spędzają wakacje, gdzie warto się wybrać. Ja bardzo serdecznie polecam Włochy, wschodnie wybrzeże, między innymi Riccione, tam taki nadmorski kurort, ale w okolicy piękne miejsca, między innymi Ancona, a także San Marino. San Marino, księstwo, które leży we Włoszech, ale do Unii Europejskiej nie należy. Można tam kupować różnego rodzaju luksusowe towary, które są nieopodatkowane. Też bardzo ciekawe miejsce. Mam nadzieję, że kiedyś będę mogła Państwu nieco więcej opowiedzieć. No więc zaczynamy włoskie telefony z muzyką włoską.

0: I zaśpiewał dla nas Domenico Modugno, który wygrał festiwal w Sanremo tym utworem w roku 1958. Nel blu dipinto di blu, czyli dosłownie błękit pomalowany na błękit, ale powszechnie też znany ten jest utwór z takiej nazwy jak volare, czyli po prostu lecieć albo latać. Telefonów wiem, że od jakiegoś czasu nie było na naszej antenie. Państwo się może odzwyczaili trochę od dzwonienia, ale ja zachęcam. 5722965445. Dzwonił do nas jeden z numerów, ale ktoś się rozłączył. Zachęcam do tego, żeby się nie rozłączać, tylko z nami porozmawiać. Niekoniecznie o Włoszech. Możemy porozmawiać oczywiście też o tym, co się dzieje w Polsce. Serdecznie zapraszam. 5722965445. No i dalej, drodzy Państwo, zostańmy może w tym nastroju włoskim. A ja właśnie odkryłam, że był włączony w telefonie profil nie przeszkadzać, więc już proszę przeszkadzać i do nas dzwonić. I ten pierwszy telefon już mamy i się podłączamy. Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, Zbigniew z Warszawy, się pan, skoro tak pani nalega, żeby zadzwonić, to drugi raz zadzwonimy.
0: Ach, dziękuję bardzo. Słuchamy.
1: A, to już można mówić, tak?
0: Jesteśmy na antenie, tak jest.
1: Oj, to tak, bardzo szybko. Ja chciałbym tak nawiązać troszkę do tego rozłamu, czy tam rozdzielenia się. Mhm. Jeżeli tak można powiedzieć, w PiS-ie i tam, jak była transmisja w Republice, to był bardzo ładny widok z drona okolicy. Ulica Nowogrodzka, podjazd, no i po prostu ten widok tych słupków, ograniczeń, jakichś świateł blokujących przejazd, chopów. To były kiedyś normalne ulice Nowogrodzka, w tej chwili to dojechać, przejechać, to się to trzeba namęczyć. No niestety, mój wniosek jest taki, że ten widok miasta, no to w dużej mierze to jest dzieło no, obu tych partii. To znaczy mam na myśli popisu. To mnie tak smuci troszkę.
0: Ale pan uważa, że to dobra decyzja, czy jednak Mateusz Morawiecki powinien pozostać?
1: Nie mam pojęcia, bo muszę powiedzieć. Tak nie tylko ta ulica zainteresowała w tym widoku, a tak, to nie jestem w stanie tego ocenić. Mm-hmm. Natomiast ten taki, po prostu wczoraj można było przyjechać tam S7 czy 7, później te czerwone fale, te przebudowy, trasy i te Wisłostrady. No po prostu to jest straszne. To wykluczenie komunikacyjne. I to jest wspólne dzieło i dlatego tak powiedzmy, czy to się zmieni, czy nie. To tak mnie bardziej zainteresowało. Ten poziom, nie mam pojęcia, czy to jest.
0: Krajowy Dziękuję bardzo.
1: Budowy, Krajowy Plan Odbudowy został przegłosowany przez Zjednoczoną Prawicę, więc...
0: Dziękujemy bardzo za ten komentarz. Mam nadzieję, że zachęci pan też innych w tej materii do dzwonienia. Dziękuję i pozdrawiamy serdecznie.
1: Dziękuję.
0: Dobrego dnia. A państwo co sądzą na temat tego rozłamu, czy też tego pęknięcia w samych strukturach Prawa i Sprawiedliwości? Jestem ciekawa, a może inne wakacyjne tematy, może państwo byli ostatnio albo wybierają się do Włoch, żeby coś polecić. Bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby zadzwonić. I odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry, już jesteśmy na antenie i słuchamy, kto jest z nami.
2: Halo, halo.
0: Tak, jesteśmy na antenie. Dzień dobry.
2: Piotr z Warszawy, więc ja chciałem dwie rzeczy. No jedna rzecz, ta słupkoza warszawska, to rzeczywiście jest pewna choroba. Ja bym proponował, żeby Radio Wnet się może zainteresowało, kto produkuje te słupki, bo to byłby ciekawy temat. A teraz tak wakacyjnie, to ja bym chciał opowiedzieć o takim jednym miejscu dla wszystkich wielbicieli Luisa, mianowicie koło Rzymu jest takie miasteczko Narni się nazywa. I ja się tam znalazłem dosyć przypadkowo w zeszłym roku, polecam. Obok jest miasteczko Święta Lucja, Santa Lucia, i w katedrze w Narni można obejrzeć w sarkofagu świętą Lucję. Więc dla wszystkich miłośników Luisa to jest wspaniałe przeżycie. Nie jest to całkiem pusto, ale jest to tak na uboczu trochę. Więc nie ma bardzo dużo turystów. Także gorąco polecam.
0: Dziękuję bardzo i życzymy dobrego, pięknego dnia i wakacji.
2: Dziękuję bardzo.
0: Pozdrawiamy. Do widzenia. Dziękujemy za tę rekomendację i za to polecenie. I teraz kolejny telefon i dzień dobry, dzień dobry. Kto jest
3: witam
0: z nami? Słuchamy.
3: Panu redaktor.
0: Witamy.
3: Chciałem się odnieść do tych politycznych akcji, bo to jest chyba temat numer jeden. Ja tak sobie myślę, że wydaje mi się, że jednak wszyscy ci politycy są w tej polityce dla pieniędzy. Nie dla idei, nie dla Polaków, tylko nawet w Prawie i Sprawiedliwości. Co tak naprawdę Mateusz Morawiecki, bo ja już go nie szanuję go jako premiera, ponieważ zrobił taki numer, że nie wybaczę mu tego tak naprawdę. No. Rok przed wyborami zrobił coś, co w ogóle, no, gdzie służba zdrowia leży na łopatkach, paliwo jest po 8 zł, afera południowa i on nagle wychodzi. Bo co, bo się przyzwyczaił do dobrego, że był premierem? Tak mu ta władza, no, że powiem, że tylko pieniądze i pieniądze. Ja mówię, ja już nie wierzę w polityków. Może z tego całego towarzystwa to jest jedna osoba, która jest uczciwa, to jest prezes Jarosław Kaczyński. Reszta to jest tylko idzie dla pieniędzy. Nie po to, żeby pomóc nam Polakom, tylko sobie pomóc. Tak mi się wydaje. Pozdrawiam, do widzenia.
0: Smutna konstatacja, ale dziękujemy za ten głos. Pozdrawiamy. No tak, można westchnąć i zastanowić się nad tym, jak te biegi historii politycznych przede wszystkim i różnych polityków wyglądają. Meandry są najróżniejsze, a polityka rządzi się różnymi prawami. I mamy kolejny telefon. Dzień dobry, kogo witam, kogo goszczę.
4: Dzień dobry, Ewa Małgorzata z Warszawy.
0: Dzień dobry.
4: Wspomniała pani redaktor o San Marino. Przypomniała mi się wycieczka w latach 90. z warszawskiego oddziału przewodników. Kolega z koleżanką zrobili taką wycieczkę. Pojechaliśmy wszyscy, pracownicy i nie tylko osoby, że tak powiem, z łapanki. Były wypożyczone autokary, był wypożyczony z PKS-u. No i oczywiście z namiotami, żeby było jak najtaniej, jak najdłużej, 2 tygodnie. Między innymi też zahaczyliśmy o San Marino i też byliśmy w Rimini. No wtedy jeszcze można było na tej plaży posiedzieć trochę, bo potem, wie pani, ta afera, ta straszna tragedia, która się zdarzyła tym dwojgu Polaków, tej parze kilka lat temu, tak, ta kobieta, ten mężczyzna został pobity, a kobieta zgwałcona wielokrotnie przez jakichś tych właśnie nachodźców. Ale to nie chcę do tego wracać, ani mniej więcej do polityki, to bym powiedziała tyle, miejmy zaufanie do pana Kaczyńskiego Jarosława. Ufajmy, że wszystko będzie dobrze. Natomiast chciałam się spytać, czy pani zadowolona, bo ja to powiedzmy Padwa, Bolonia, wszystkie te miejscowości, Wenecja, Rzym, 3 dni i tak dalej, wszystko zwiedziliśmy, ale doszliśmy tylko, w Pompejach nie byliśmy i mam nadzieję, że jeszcze spróbuję te Pompeje
0: pani,
4: i Sycylię.
0: Ja to
4: i
0: tak
4: pozdrawiam serdecznie panią, bardzo lubię, jak pani właśnie wszelkie te audycje prowadzi, nawet właśnie szczególnie te telefony, jakoś tak pani fajnie to prowadzi. Dziękuję, do usłyszenia.
0: Dziękuję, to ja od razu odpowiem, że oczywiście zadowolona bardzo, oprócz pobytu w San Marino, również byliśmy w Riccione. A mimo wcześniejszych może niekiedy obaw, bo to jest obok zaraz Rimini, że może być właśnie trochę niebezpiecznie, czy też mogą być imigranci, to zupełnie nie. Mogę państwu naprawdę polecić. Byliśmy tam tydzień w samej miejscowości Riccione, która jest obok Rimini. Bardzo dużo turystów, bardzo dużo Włochów i naprawdę, naprawdę bardzo spokojnie. Ta tragedia, o której pani mówiła, to było prawie 10 lat temu, ale teraz jest naprawdę spokojnie. Wieczorami również się poruszaliśmy, więc spokojnie mogę to miejsce polecić. Tam jest również Ancona, o której wcześniej wspominałam. A teraz już mamy kolejny telefon, to jest dla państwa czas. Dzień dobry.
5: Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry, słuchamy.
5: Ja chciałam tak się włączyć w sprawy te polityczne i to, co dzieje się w PiS-ie. Więc obserwowałam jakby tak te informacje, które na ten temat do nas słuchaczy i do widzów docierały, ale bardzo mi się nie podobało w tej całej przepychance te głosy zarówno z tej strony, z tej grupy od pana Morawieckiego, jak i z tego tak zwanego starego PiSu, czyli tych posłów i tych działaczy, którzy się gromadzą wokół pana prezesa Kaczyńskiego. Ci, którzy zabierali głos i publicznie atakowali się wzajemnie. To było bardzo nieładne i wszyscy ci, którzy zabierali głos, nawet niektórzy na antenie Radia Wnet, to u mnie mają jakby no, ujemne punkty, czyli na pewno nie będę na takie osoby głosować, bo takie rzeczy, jeżeli są jakieś problemy w partii, to powinny być rozstrzygane wewnątrz, a nie na zasadzie na X-ie czy w mediach, takie wzajemne opluwanie. Więc zapamiętałam sobie wszystkie te nazwiska, które tych posłów i tych osób, które właśnie w taki sposób no, się bardzo nieładnie odnosili jedni do drugich. To jest takie moje podsumowanie tej całej sprawy, bo tak naprawdę nie wiemy, jakie intencje ma pan Morawiecki. To się okaże dopiero, ale to właśnie wzajemne opluwanie i obrażanie bardzo źle, no zły odbiór u słuchaczy i u tych zwolenników PiSu.
0: Na pewno tak jest, na pewno jest niesmak, tak. Na pewno jest rozczarowanie tak. I taki niepokój.
5: Gdyby to sobie między sobą tam rozstrzygali, no to no patrzymy na tą koalicję rządzącą, jakie wyniki są i co się dzieje w Polsce, to wiemy, ale oni jakoś potrafią tam się, nawet jeśli jest jakaś przepychanka czy pranie, to nie wychodzi to na zewnątrz i to jest plus. Natomiast teraz jeszcze, jak do całej tej sprawy włączył się pan Kurski, o którym ja osobiście mam bardzo złe zdanie. To jest osoba, która przyczyniła się do przegranej w roku tych ostatnich wyborów. Znaczy, no nie, PiS nie przegrał, ale wiadomo, że nie zdobył takiej większości znaczącej, żeby mógł utrzymać rząd. I w to się na pewno, do tego się przyczynił pan Kurski, tak uważam, bo prowadził, znaczy telewizję to zrobił jedno wielkie, jakąś taką propagandową, no dla ludzi, którzy nie, jakby nie myśleli, tylko odbierają i taki poziom niski tej telewizji TVP Info, że już tego słuchać się nie dało. I teraz w to wszystko włącza się pan Kurski, atakując właśnie znowu publicznie, więc to chciałam powiedzieć, że jak nie miałam osobiście jeszcze wyrobionego zdania, czy pan Morawiecki, czy PiS, ten, który zostaje przy panu Kaczyńskim, to teraz jak usłyszałam pana Kurskiego, to na pewno nie oddam głosu na tą formację, gdzie ma do powiedzenia coś pan Kurski. Tak chciałam to osobiście powiedzieć.
0: Dziękujemy bardzo.
5: Dziękuję bardzo.
0: Pozdrawiam, do widzenia. No i po to między innymi, drodzy państwo, są te telefony, żeby państwo oczywiście swoje osobiste zdania wyrażali. 12:32, a ja odbieram kolejny telefon i już słuchamy nie tylko ja, ale wszyscy słuchacze, kto jest z nami po drugiej stronie. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Pozdrawiam wszystkich. Piotr z Warszawy.
0: Pozdrawiamy i słuchamy.
6: Chciałbym się podzielić. No, tydzień temu wróciłem z urlopu rodzinnego właśnie z Włoch, takiej długiej objazdówki po Włoszech i Chorwacji. Ale jak usłyszałem, że tu pani redaktor mówiła o różnych miejscach i o Bolonii, o Padwie, to tam oczywiście w tych rejonach byłem, natomiast chciałem podzielić się z wspaniałym miejscem. Możliwe, że państwo byliście. Oczywiście jezioro Garda jest znane we Włoszech. Tak. Natomiast wracając z gardy wschodnim wybrzeżem, jest takie sanktuarium wykute w skale, Madonna della Corona. No, wyjątkowe miejsce, nie powiem. Garda w swoim względzie no, najlepsza z tych dwóch tygodni w czasów, co zrobiliśmy. Natomiast sanktuarium Madonny della Corona, no to jest elegancki, że tak powiem, parking w pobliżu. Później zejście do tej, do tego sanktuarium drogą krzyżową. No i samo wnętrze, tam jest i kopia całunu turyńskiego i święte schody, które są w oryginale też w Rzymie. Natomiast no, bardzo polecam choć to miejsce. No i pod względem nawet wakacyjnym najlepsze lody, jakie w życiu tam jedliśmy.
0: Tak, lody ważne.
6: Ale to już na gardzie. To już nad północną częścią gardy, Riva del Garda.
0: To ja serdecznie polecam. Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy z Polski.
6: Natomiast ja już wróciłem tydzień temu, tak? Także...
0: Tak, rozumiem, ale tak. Ale tak, pozdrawiam, wszystkiego dobrego.
6: Bardzo dziękuję. A jeszcze jeśli mogę jedno zdanie wtrącić, bo no mnie męczy, bo ten podział na prawicy to jest fatalna według mnie informacja w perspektywie rocznych wyborów. Osobiście i popierałem i popieram Prawo i Sprawiedliwość Jarosława Kaczyńskiego, no ale i premiera Mateusza Morawieckiego. A teraz mam kłopot z oddaniem, co tu będzie, a nie, no nie wyobrażam sobie, żeby Donald Tusk był dalej premierem.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy.
6: Dziękuję, wszystkiego dobrego, pozdrawiam.
0: Wszystkiego dobrego, a jak już mówimy też o takich pięknych miejscach, to ja Państwu bardzo, bardzo serdecznie polecam. Około 20-30 minut od Ancony, na południe od Ancony, jest nazywana Perłą Adriatyku, Sirolo. Jest to piękne miejsce, miasteczko Sirolo, gdzie są białe klify, gdzie są pachnące sosnowe lasy, no i stromo opadające do morza plaże. Więc Sirolo też jest taką perłą, która jest we Włoszech. Cudowne miejsce dla kogoś, kto jeszcze nie był, oczywiście. Piękny punkt widokowy na wzgórzu parku Sonero. Plaże w Sirolo przepiękne. Ale teraz już wracamy do naszych telefonów, bo można się naprawdę rozmarzyć. Dzień dobry, witam serdecznie.
7: Dzień dobry pani. Piotr, Środkowa Polska. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Proszę pani, chciałbym tutaj się odnieść właśnie do sprawy politycznej, bo nie sposób od nich odejść, ale wie pani co, chciałbym przypomnieć pewną rzecz, że zarówno pan Morawiecki, jak i pan Kaczyński głosowali za socjałem dla Ukraińców, głosowali za piątką dla zwierząt, głosowali za Polskim Ładem, głosowali za wygaszaniem polskich kopalń, za specustawą covidową głosowali, proszę pani, za KSeF, za KPO głosowali i za systemem kaucyjnym. Te osoby jakby są twórcami tych wszystkich rzeczy. A dla miłośników pana Morawieckiego chciałbym przypomnieć jedną rzecz. W 2025 roku była poddana zestawa posłów, którzy nie zdajęli z mównicy sejmowej nigdy głosu. I to jest tam między innymi jest pan Morawiecki. Co dla mnie jest ewenementem, że premier polskiego kraju, który przez 8 lat rządził Polską, w 2025 roku, w którym dochodziło do wielu konfliktów, do wielu tematów spornych, i pan Morawiecki nie zabrał głosu nigdy. Tam tych posłów było kilku, nie było ich wielu, ale między innymi jest pan Morawiecki. Jak również nie za bardzo rozumiem, dlaczego pan Morawiecki został prezesem jakiegoś, przewodniczącym klubu w Parlamencie Europejskim, a nie jest eurodeputowanym. Także ten cały demokratyczny Parlament Europejski to jest dla mnie, wie pani, no jedna jakaś wielka lipa. To szajs jest, proszę pani, który to jest kooptacyjny system. Oni dokoptowują, a nie wybierają. To nie ma demokracji. A dlaczego on został tym przewodniczącym, do dzisiaj nie wiem. No miałem tyle uwag, tyle przypomnień i pozdrawiam serdecznie i miłego dnia pomimo smutnych tematów.
0: Dziękuję bardzo. Nie, mamy też włoskie tematy wakacyjne, więc nam tak. Się to wszystko gdzieś miesza. Staramy się znaleźć równowagę. Dziękuję bardzo.
7: Dziękuję uprzejmie.
0: Dobrego dnia. Do widzenia. Tak, żeby tylko nie popaść w ten polityczny marazm, to trochę muzyki włoskiej i za kilka chwil wracamy do telefonów.

0: I muzyka włoska gdzieś w tle zostaje z nami i kolejny telefon z Warszawy. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Witam serdecznie, Daniel z tej strony. No ja chciałem podziękować za wspaniałą audycję i możliwość właśnie wypowiadania się. I trochę w nawiązaniu tutaj do głosu słuchacza, który no tak mówi, że już nie wierzy w polityków i że wszyscy idą tam, czy prawie wszyscy, po to, żeby gdzieś tam władzę, pieniądze zdobyć. No pewnie w dużej mierze jest to prawda. A ja bym zachęcił, żeby nie wpadać w ton taki negatywny, tylko coś spróbować zrobić, oprócz tego, żeby o tym mówić, to jest ważne. Ale też zachęcam, mam takie osobiste doświadczenie modlitwy za polityków, bez względu na opcje. A oczywiście każdy z nas powinien taką przemianę duchową przejść, właśnie zrozumieć swoją grzeszność i uznać to, co Pan Jezus Chrystus na krzyżu zrobił. Ale Słowo Boże właśnie mówi, żeby modlić się o ludzi władzy, żeby oni usłyszeli Ewangelię, dobrą nowinę i żeby zrozumieli, że ich służba, bo słowo minister tak dla przypomnienia, to znaczy sługa. Gdyby każdy z naszych panów, pani ministrów, minister znał to znaczenie i miał przemienione serce, to co robi, robiłby właśnie dla Boga, robiłby dla ludzi, robiłby dla służby społeczeństwu. No tylko to tego się nie da zrobić jakimś nakazem, to musi wypływać z wewnątrz. Więc zachęta dla nas wszystkich do tego, bo ja też doświadczyłem i osobiście, i w rodzinie przemian takich bardzo głębokich. Ludzie, którzy byli skazani już tutaj jakby po ludzku na porażkę, Pan Bóg ich wyciągnął. I ja myślę, że każdy, kto narodzi się na nowo, tak jak Pan Jezus mówi w Ewangelii Świętego Jana, no będzie miał już zupełnie tą inną perspektywę. I ci nasi politycy wtedy też będą rozumieli, czym jest prawdziwa służba. I to, co Pan Jezus powiedział, że największy jest ten, kto właśnie najwięcej służy, a nie ten, który tam bierze i korzysta.
0: No tak, bardzo szlachetne i potrzebne, mam wrażenie, no ale zobaczymy. Sam Pan widzi, jaka ta klasa polityczna w Polsce wygląda.
1: No dokładnie i dlatego bez zmiany tego serca każdego z nas osobiście, w tym polityków, moim zdaniem się niewiele zmieni. I tutaj zmiana szyldów jakichś tam partyjnych, innych niewiele zmieni, jeśli nie będzie tej głębokiej przemiany wewnętrznej. No, ale jest to możliwe. Ja wierzę, że jest to możliwe i tak mówi Bóg w swoim słowie. Dlatego zachęcam, żeby nie tylko, powiedzmy, narzekać, czy nie mówię o całości, tylko odnoszę się akurat do głosu uzasadnionego, tak? No bo patrząc na to po ludzku, można być zniechęconym, ale zachęcam właśnie do innej perspektywy takiej i wtedy rzeczy ponadnaturalnie mogą się jakby tutaj zmienić i w jednej chwili może być taka odmiana, że naprawdę nasz kraj będzie ewenementem i prawdziwie zieloną wyspą.
0: Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie. Dziękuję.
1: Pozdrawiam, wszystkiego dobrego.
0: Wszystkiego dobrego. Ach, chciałoby się powiedzieć, że to wszystko takie utopijne, ale mam nadzieję, że nie, że jednak ta klasa polityczna w Polsce będzie przede wszystkim kierowała się dobrem wspólnym, polską racją stanu. A teraz kto jest z nami po drugiej stronie? Dzień dobry.
2: Dzień dobry, mówi Marcin z Bordeaux.
0: Witamy.
2: Już dawno nie dzwoniłem. Przyleciałem właśnie, bo w Bordeaux atmosfera toksyczna. Może nie tak toksyczna jak w Warszawie, ale jednak. I chciałem dodać tylko, że pani redaktor chwaliła San Marino, ale największym plusem dodatnim San Marino jest chyba to, że ono nie jest w Unii Europejskiej.
0: No tak, mówiłam właśnie o tym, że mimo, że we Włoszech to w Unii Europejskiej pani nie jest. Tak.
2: No to widzi pani, nie dosłyszałem. Także się zgadzamy. Powodzenia.
0: Był pan w San Marino?
2: Byłem w San Marino. Byłem w San Marino, bo dużo podróżowałem.
0: I jak wrażenia?
2: Ja jestem w wieku podeszłym, to już dawno, bo już mam 80 lat, to nie pamiętam niektórych rzeczy, wie pani, jak zwykłem, to człowiek zapomina.
0: Zamek piękny jest na wzgórzu.
2: Zamek na wzgórzu, tak. Titan, tak?
0: Tak
2: jest. Góra.
0: Tak.
2: No właśnie. No a w Polsce też mamy tych tytanów sporo, i także jest wszystko na dobrej drodze.
0: Ale polecamy polskie góry, oczywiście Tatry, najbardziej.
2: Bordeaux w ogniu. 44 tysiące hektarów spalone i miasto prawie, że na pograniczu ewakuacji, 850 tysięcy ludzi.
0: No właśnie, bo pożary, prawda, Francja, Hiszpania.
2: 220 tysięcy ludzi ewakuowano.
0: I co się dzieje z tymi ludźmi? Są jakieś centra zarządzania?
2: Są centra, tak, są centra, jest dużo ochotników, jest fantastyczna jednak reakcja ludności. Przyjechało dużo rolników z okolic, nawet 200 kilometrów z traktorami i gaszą razem ze strażakami.
0: Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiamy mimo wszystko. No tak, ciężka sytuacja na pewno dla Francuzów i dla ludzi, którzy w ogóle wybierali się w tamte regiony, prawda?
2: Są miasta kompletnie spalone. Biscarrosse to jest kompletnie prawie że zrównane ziemia jak Gaza.
0: Jutro na pewno o tym powiemy. Bardzo serdecznie dziękuję i mimo wszystko pozdrawiamy serdecznie.
2: Dziękuję nawzajem.
0: Dziękuję, dobrego dnia. 12.46, tak, o tych pożarach słyszymy już od dłuższego czasu. Państwo pewnie też monitorują sytuację, przede wszystkim ci, którzy wybierają się w tamte strony. A ja odbieram kolejny telefon i kolejnego słuchacza witam i goszczę.
3: Witam serdecznie, Małgorzata z Warszawy. Pozdrawiam wszystkich. No ja też chciałam się odnieść do tego rozłamu w PiS-ie. No moim zdaniem PiS próbuje być kolejną konfederacją. Mamy już 2-3 liderów. No i pan Petru chce zakładać jeszcze Konfederację Light. No starczy może już tych konfederacji. No wyborcy są różni. No i nie tylko tacy radykalni. A ci najbardziej radykalni no i tak nie zagłosują na Podróbkę. No ale uważam, że jest tu coś nie tak, że pan premier był promowany przez pana prezesa, a teraz jest taki karcony, taki zły, okropny. No i taki wściek wylewa się na mediach, w różnych mediach od niektórych kolegów z partii, że aż wstydno. Biegają panowie po stacjach radiowych, telewizyjnych, no krytykują kolegów z partii, wytykając błędy. No łatwo się widzi błędy u kogoś, no. Na przykład pan Sasin, no nie umiał dopilnować struktur na Podlasiu i władza trafiła w ręce koalicji. No ale innych tutaj krytykuje, no. Współpracował przecież z panem premierem w rządzie. No uważam, że rząd pana Morawieckiego zrobił dużo dobrego dla Polski. No niestety nie wszystko się udało, bo z tych wszystkich, ze wszystkich stron przeciwności kłody były rzucane. No i w takich warunkach, no trudno się pracuje, no. A jeszcze szczególnie ze strony tej byłej właśnie Solidarnej Polski najbardziej są ataki, no. No pan tutaj Jaki, no frontalny atak na byłego premiera, no. No człowiek samo zło, no. Cały czas mówi o wybujałych ambicjach byłego premiera, a pan Jaki, no trudno znaleźć bardziej wybujałą ambicję, no. Pan Jaki był kilka lat w koalicji obywatelskiej, a nic się na ten temat nie mówi na na antenach, no nie chwali się tym. No krytykując kolegów sami sobie wystawiają ocenę, no to był, bo były rząd działał w imieniu PiS-u, no bądźmy uczciwi, no. No i tak, tylko prośba o rozsądne działanie, bo władza zostanie w rękach tej szkodliwej koalicji, no. Szukać prawdziwych przeciwników w obecnej koalicji, a nie wśród byłych kolegów. No. Skoro doszło już do tego spadu, no to trzeba się opanować i niech każdy robi swoje, przyciąga jak najwięcej wyborców, bo to, co robią, no nie służy Polsce. Bardzo. A nie wykluczone, że będą musieli współpracować. No z drugiej strony trzeba dobrze życzyć też tej wykluczonej grupie, bo jeśli nie przekroczą 5%, to głosy będą stracone, a władza pozostanie w rękach obecnej koalicji. To jest bardzo, no, niepożądane. A jeżeli chodzi o sprawy z Unią, to dopóki nie zmieni się tam układ frakcji, to nie za wiele da się zdziałać, bo zawsze będą przegłosowani, no chyba, że wyjście z Unii. Ale no większość Polaków no nie chce wychodzić z Unii, no. A Konfederacja grzmiała, miała rąbnąć stół i tak dalej. No a ma teraz przedstawicieli w Unii, co? Nie są w stanie coś dla Polski zrobić? No ja niestety tego nie widzę. No.
0: Dziękuję no, bardzo.
3: Ja jeszcze tylko chciałam, tak? Właśnie obu frakcjom dobrze życzę. No i pocieszam się tym, że powiększą elektorat. Ale jeszcze odnośnie Włoch, prawda? No to też, no, podróżowałam po Włoszech, właściwie zwiedziłam tą część do Neapolu. Jeszcze poza Neapol nie wyjechałam, ale polecam piękną wyspę Capri. No tak bardzo miło i przyjemnie wspominam tą taką klimatyczną wyspę. Tak?
0: Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy. No. Łączymy dzisiaj polską politykę i włoskie podróże. Taki miks dzisiaj mamy.
3: Pozdrawiam, do widzenia.
0: Do widzenia. Pozdrawiamy serdecznie. Połączenie nieoczywiste, ale myślę, że ciekawe i również dla Państwa. Ja odbieram kolejny telefon i się uśmiecham. Wakacyjnie, kto tam do nas zadzwonił, kogo gościmy, dzień dobry.
4: Z Warszawy dzwoni, dzień dobry, wakacyjnie.
0: Witamy.
4: To mam taką krótką prośbę. Mniej polityki, więcej reklamy dla naszych po prostu chętnych.
0: To już Włochy nie, teraz jedziemy nad morze, wybieramy się z Małgosią Kleszcz.
4: Nie, koniecznie nad morze, jest tyle pięknych miejscowości w Polsce, o których się nawet nie mówi, a tyle jest różnych regionalnych takich małych muzeów, skansenów. Jest naprawdę w Polsce tyle rzeczy do zwiedzenia, że czasu nie starczy 2 tygodnie na to, żeby wszystko obejrzeć, to chociażby w jednym regionie. Naprawdę jest tyle miejsc ciekawych, tylko trzeba się trochę rozejrzeć i dosłownie zrobić losowanie, palcem na ślepo na mapę nacisnąć i w ten rejon pojechać. I na pewno się coś ciekawego znajdzie. Ja to już nieraz tak robiłem, znaczy że rodzinnie, i zostawialiśmy pieniądze po prostu w Polsce, a nie gdzieś tam we Włoszech czy gdzieś. One, te wiadomo, mają piękne krajobrazy malownicze, ale równie dobrze można dojrzeć piękne krajobrazy, jeżeli się jedzie koleją. Oczywiście nie ma ekranów, to wtedy się coś widzi, bo jak są ekrany, to się niewiele zobaczy. Natomiast jeszcze mam wielką prośbę, żeby już nie maglować tego tematu, ciągle ta polityka, polityka, polityka. Robi się komentarze, z tego niewiele wynika, bo i tak politycy zrobią po swojemu. Dać się im wypowiadać, a nie komentować za dużo. Niech każdy usłyszy to, co mają do powiedzenia, to, co zrobili, to, co mają zamiar zrobić i to, co robią. A nie takie komentowanie, to niewiele daje, tylko ludziom jeszcze bardziej robi pianę z mózgu. Takie jest moje zdanie. A to, że tam pani mówiła teraz, że większość jest za tym, żeby w Unii pozostać. Ja przeciwko Unii głosowałem, zawsze mówiłem, że Unia nie, NATO tak. Natomiast niektórzy dalej się jak czepili, jak głupi, jak pijany płotu, że po prostu, że w tej Unii trzeba siedzieć. Trzeba ekonomicznie zobaczyć, ile ta Unia nam daje. Owszem, żeśmy zrobili wiele dobrego, bo to my jako naród żeśmy robili, a nie nasze władze. Bo ludzie za te pieniądze coś tam próbowali odbudować, coś zrobili. I to teraz właśnie można owoce tego obejrzeć. Ale to, żeby siedzieć dalej w Unii, która tylko łyżeczką wybiera po trochu z tego, co mamy, to doprowadzi do tego, że po prostu zrujnuje nas totalnie. I czas jest po prostu powiedzieć nie i chociażby zawiesić działalność w Unii. I niech oni sobie wtedy robią.
0: Ciężka droga.
4: Zawiesić, chociaż mówię, zawiesić po prostu działalność w Unii.
0: Dziękujemy bardzo. Postulat jest.
4: Patrzymy, co się dzieje i wtedy będziemy wiedzieli,
0: dobrze,
4: czy się opłaca, czy się nie opłaca.
0: Będziemy pytać i pozdrawiamy serdecznie.
4: Wzajemnie, dziękuję bardzo. Miłych wakacji życzę.
0: Miłych wakacji. Czy zawiesić członkostwo w Unii Europejskiej? Tak czy nie? To sonda na inny dzień i zadanie na inny dzień. A dzisiaj odbieramy Państwa telefony. Ja z chęcią słyszę Państwa głos. I dzień dobry. Ktoś tam jest z drugiej strony.
5: Dzień dobry, Wojciech z Krakowa, witam.
0: Witamy.
5: No, ja chciałem wrócić do tego tematu, który 2 czy 3 telefony wcześniej był podjęty, do takiego kwestii opatrzności Bożej, bo chcę powiedzieć, tak pani potem to skomentowała, że no, że to prawie utopijne i tak dalej. No, chcę przypomnieć, że historycznie w 20 roku, też właśnie w lipcu, wojska bolszewickie pod Warszawą, wszyscy nam kazali padać na twarz przed Bolszewią. A cały naród się zaczął modlić, no i minęły 2 tygodnie i zaczęliśmy gonić bolszewika, więc myślę, że może warto tutaj wrócić do takich prozaicznych rzeczy jak modlitwa i tutaj dla Pana Boga, skoro dla wierzących oczywiście, no nie ma rzeczy niemożliwych, więc takie problemy, czy z tą Unią, czy nie, no to Być może Polska będzie kiedyś przewodniczyła całej tej Unii, ale na innych i nowych zasadach. Mamy tradycje przepiękne, też o Unii nikt nie słyszy, jak myśmy trwali kilkaset lat w Unii Polsko-Litewskiej, która była najlepszym miejscem do życia prawdopodobnie na świecie. I co, przyjeżdżali ludzie z całej Europy, z całego świata, żeby się osiedlali, polonizowali się, zresztą po nazwiskach to widać.
0: No i
5: myślę, że trzeba wrócić do tego naszego konstruktywnego wkładu w kulturę światową, w kulturę, w obronność, wszystko. Właściwie jak nam się tylko da podziałać, to czego się nie dotkniemy, to dajemy radę. No tylko, że oczywiście czasami mamy ręce spętane. No.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy. No.
5: Kłaniam się.
0: Dobrego dnia, do widzenia, do widzenia. Ja oczywiście poprzedniemu słuchaczowi chcę podkreślić i przypomnieć, że Radio Wnet było między innymi w Ojcowie, więc podróżujemy w różne mniej oczywiste miejsca. Teraz będzie Zatoka Puckia, ale ja Państwu jeszcze nie zdradzę, jakie to będzie miejsce, bo to miejsce Państwo poznają za około godzinę, bo Małgosia Kleszcz będzie rozmawiała z naszym przewodnikiem, który przez najbliższe kilka dni będzie nam opowiadał, no właśnie, to tajemnica, a teraz już niech nie będzie tajemnicą, kto jest po drugiej stronie. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, Wanda z Warszawy się kłania.
0: Tak, słuchamy.
6: Halo? Proszę pani, ja chciałam z innej strony, że tak powiem. Mianowicie wchodziłam po internecie i odczytałam, że Ligę Narodów wygrały siatkarki z Turcji. 2 lata temu pisałam do naszego prezesa od siatkówki, że tam są dwaj mężczyźni. To nie zostało wysłuchane, absolutnie. I teraz niech pani wejdzie na tą stronę, zobaczy pani, że gwiazdą pierwszej wielkości została pani Vargas. I to jest ewidentny facet. Halo?
0: Tak, słucham pani, słucham.
6: I wie pani co? Jesteśmy tak obłudni, komentatorzy, była siatkarka komentuje i nikt nie widzi, że mają faceta przed sobą. Mało tego, nasze siatkarki już nie chcą brać udziału w tej lidze światowej. Wszyscy są oburzeni. Ale po co one mają brać, kiedy one przegrają? Z facetem zawsze przegrają w siatkówkę.
0: Dziękuję bardzo. Nie śledziłam w ogóle tej sprawy, ale skoro pani tak mówi, to jest tam pewnie jakiś temat
6: bardzo
0: do zgłębienia.
6: Jest temat.
0: Grzegorz Milko, mam nadzieję, że nas słyszy.
6: Tym bardziej, że dziennikarze moim zdaniem są nie w porządku bardzo. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo i pozdrawiamy Grzegorz Milko. Mam nadzieję, Grzegorzu, że nas słuchasz i sprawę pociągniesz dalej. I to już jest, drodzy Państwo, teraz przed nami ostatni telefon. Dzień dobry, słuchamy.
7: Dzień dobry.
0: No i pan Robert musiał być.
7: Jakie jest źródło kłopotów i plag politycznych w Polsce? Że jest to kult wizerunków, za który Pan Bóg tak nas czuwa.
0: Dziękuję, panie Robercie. No, już słyszeliśmy tę opinię. Może coś nowego.
7: Ale coś nowego? Nie będzie nic nowego, dopóki
0: nie
7: się nie zrobi. Polacy nie
0: Dziękuję
7: zmienią
0: bardzo.
7: Kultu.
0: Już słyszeliśmy. I bardzo serdecznie pozdrawiam i tym telefonem, może niekoniecznie tym telefonem byśmy zakończyli dzisiejszą audycję. Telefony to może halo?
8: Dzień dobry jeszcze raz, Ewa Małgorzata z Warszawy. I ja chciałam, ponieważ tu pan powiedział, że reklamujemy Włochy, na których ta wycieczka, miałam tą wycieczkę w 80 którymś roku, ale to ja chętnie zareklamuję Roztocze, gdzie tam od dzieciństwa jeździłam i państwo też mieli programy i z Roztocza i z różnych innych miejsc, więc niech nie mówią niektórzy, że nie było, bo naprawdę z tylu miejsc już w Polsce państwo prowadzili różnego rodzaju programy. Ale jeszcze tylko, gdyby mogła się odnieść do tej pierwszej pani, która tak wypowiadała, jak to nieładnie tutaj się do siebie zwracają polityczni przeciwnicy, jak to nieładnie, jak to pan Kurski źle telewizję prowadził i tak dalej. Ja nie oglądam telewizji od 2016 roku, nieważne z jakiego powodu, ale chcę słuchać radia, za to Radio Wnet i jeszcze innej takiej stacji. Na pewno pani wie, o co chodzi. W każdym bądź razie chcę powiedzieć jedno. Do tej pani mam taką, dla tej pani mam propozycję. Niech ta pani posłucha troszeczkę Polskiego Radia 24, to nie jest reklama, gdzie dziennikarka mówiła, jak były protesty rolników, że wziąć pałę i spałować dziennikarka.
0: Już musimy kończyć ostatnie słowo.
8: Tak, i co do telewizji też od znajomej, że wtedy było za dużo patriotyzmu, jak był pan Kurski. No dla mnie to był cios poniżej pasa. Dziękuję. I naprawdę niech się ludzie zastanowią, co mówią. Dziękuję.
0: I pozdrawiamy serdecznie. 13:01, za kilka chwil wiadomości, Michał Trześniewski, później Małgosia Kleszcz, a my, drodzy Państwo, słyszymy się jutro i już wyruszamy w nasze podróże, te mniejsze i te większe. Do usłyszenia, Magdalena Uchaniuk i Szymon Chrystianos.

0: Dzień dobry, zapraszam na wiadomości. Jutro Mateusz Morawiecki i jego zwolennicy mają zostać usunięci z partii. Jest wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry.
1: Wiadomości wnet.
0: W Głuchołazach udostępniono do ruchu nowy most. Zastąpił on przeprawę zniszczoną podczas powodzi we wrześniu 2024 roku. Jest odporny na powodzie, mówił minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
2: 20 milionów złotych do pierwotnej ceny. Ten most miał kosztować 40 milionów złotych, a w sumie kosztuje dzisiaj 65 milionów złotych. Przeprojektowaliśmy go. To ma być most odporny na ekstremalne kataklizmy. To ma być most odporny na największą nawet powódź. Mam nadzieję, że ona się tutaj nie przytrafi.
0: W konferencji prasowej w Głuchołazach wziął udział premier Donald Tusk. Był pytany o konflikt w Prawie i Sprawiedliwości.
3: W kilkunastu godzinach dowiedziałem się od niektórych polityków PiS-u, że pan Morawiecki jest moim agentem i agentem niemieckim. Tego się naprawdę nie spodziewałem, że aż tak daleko sprawy zajdą. Można by to wszystko obrócić w ponury żart, ale tak naprawdę nie pierwszy raz jesteśmy świadkami takiego wielkiego politycznego zamieszania i bałaganu. Ja uważam, że w polityce ludzie, którzy doprowadzają do nieustannych konfliktów i takiej szamotaniny, są po prostu niebezpieczni.
0: Gościem poranka Radia Wnet był poseł Paweł Kukiz. Rozłam w PiS-ie daje nadzieję na powstanie nowoczesnej partii konserwatywnej w Polsce, powiedział Kukiz.
4: Ja na tą całą sytuację, z którą dzisiaj mamy do czynienia, patrzę pozytywnie, to znaczy z optymizmem. PiS jest bardzo, bardzo siermiężną partią, a teraz zaistniała nadzieja na to, że mamy do czynienia z narodzinami takiego zaczątków nowoczesnej europejskiej prawicy. I teraz, nie chcąc urazić nikogo, wie pani, jak ja porównuję tą 40 Mateusza z tą resztą, która jest w PiS-ie, no to jest potężna różnica, no przepraszam, jeżeli kogoś urażę, ale intelektualna nawet.
0: Mateusz Morawiecki na zlecenie Tuska próbuje rozbić PiS, powiedział Jacek Kurski w telewizji Republika. Według spindoktora partii ma to być realizacja niemieckiego planu podboju Europy. Kurski nazwał Morawieckiego żałosnym trybikiem.
5: W największym skrócie chodzi o to, że Mateusz Morawiecki ma osobiste kłopoty. Ma osobiste kłopoty z prawem, ma osobiste kłopoty z zarzutami i próbuje zrobić wszystko, żeby rozbić Prawo i Sprawiedliwość na zlecenie Donalda Tuska. I kto się cieszy? Tusk się cieszy i jeszcze się, proszę Państwa, cieszy Frankfurter Allgemeine Zeitung. Wyjście Morawieckiego z PiS pisze dzisiaj Frankfurter Allgemeine Zeitung z szansą dla Polski. Krótko mówiąc, Prawo i Sprawiedliwość, ostoja polskiej niepodległości, ma być rozwalone w wyniku realizacji niemieckiego planu podbojów Europy. A Morawiecki jest tutaj żałosnym trybikiem, żeby to zrobić.
0: Jest wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych. Więcej na ten temat prokuratura krajowa przekaże podczas konferencji prasowej zaplanowanej na godzinę 13:15. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro od maja przebywa w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej był na Węgrzech, gdzie uzyskał azyl polityczny. Ziobro podejrzewany jest o niezgodne z prawem wydawanie środków z Funduszu Sprawiedliwości. Według opozycyjnego PiS-u śledztwo ma charakter represji politycznych. Antyterroryści zastrzelili zamachowca z Berlina. 21-letni Abdul Balut ukrywał się w ogródkach działkowych. Islamista wjechał samochodem w tłum zgromadzony obok Parady Równości w centrum miasta, blisko Bramy Brandenburskiej. Gdy rozbił auto o drzewo, wyskoczył z maczetą. Jedna osoba zginęła, 29 zostało rannych. O sprawie mówiła Aleksandra Fedorska z Radia Debata w Radiu Wnet.
6: Abdul, 21-latek, osoba, która posiada niemieckie obywatelstwo. Długie lata była ona na liście właśnie podejrzanych i obserwowanych przez niemiecki wywiad, no bo tam powiązania z państwem islamskim i nawet próby dotarcia do Syrii, zaawansowane uczestniczenie w tym ruchu islamskim jak najbardziej miało miejsce, a jakoś udało mu się wymknąć spod tego radaru, spod tej kontroli państwowej.
0: Wiadomości, a za chwilę audycja podróżnicza Małgorzaty Kleszcz.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm. Reklama. Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: Liban to kraj cedrów, Liban to plaże, morze i góry, to Biblia. Liban to również aktualności z całego Bliskiego Wschodu. Studio Bejrut Radia Wnet w każdy wtorek o 11.30. Zapraszam, Kazimierz Gajowy.
8: To była autopromocja.
10: Wnet tu i tam, czyli...
11: Wakacyjne podróże, małe i duże.
12: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
13: Dzień dobry Państwu, Małgorzata Kleszcz, 8 minut po godzinie 13. Tak to jest z podróżami, że żeby nowa się rozpoczęła, to pewna musi się zakończyć, przynajmniej w pewnym sensie. No i tak też jest z tą podróżą po Małopolsce, która dzisiaj się kończy, a właściwie jej oficjalne zakończenie było wczoraj, bo Radio Wnet, przypomnijmy, przybyło tutaj na już 5. Festiwal Chopin w Ojcowie i tak wczoraj w przepięknych okolicznościach przyrody w Ojcowie, w Parku Zamkowym. Zakończyliśmy 5. edycję i myślę, że można powiedzieć, bo tak też twierdzą organizatorzy, że z dużym sukcesem. Ludzie przybyli bardzo licznie, a żeby akurat wczoraj posłuchać między innymi Mikołaja Fracha i kwartetu smyczkowego, a także człowieka, którego Państwo mogą pamiętać, uszy mogą pamiętać z półfinału konkursu chopinowskiego, czyli Jehudę Prokopowicza, który miał swój recital chopinowski. Wszystko poprowadził Jerzy Kisielewski i to było spotkanie mimo deszczu końcowego na pewno bardzo przyjemne i liczne, a więc komu się z Państwa nie udało w tym roku, zapraszamy w przyszłym, to już będzie 6. edycja Chopin w Małopolsce. Ojców, Zamek w Koszkwi, Zamek na Pieskowej Skale to tylko niektóre z tych miejsc, dokąd można przybyć i posłuchać, ale można przybyć właściwie o każdej porze roku, a więc Radio Wnet wyjeżdża powoli z Krakowa, z Małopolski, a żeby już jutro znaleźć się na Pomorzu i żeby opowiadać Państwu no trochę innych problemach. Skupimy się na Bałtyku, skupimy się na rybakach i będziemy mówić może nie z takim, z taką ogromną przyjemnością i pozytywnym wydźwiękiem tego, jak dobrze jest przyjechać nad morze, chociaż oczywiście dobrze, ale jakie pojawiają się tam problemy, które dotyczą mieszkańców i nie tylko, to zapraszam do słuchania od 12 do 14 z Magdaleną Uchaniuk się ta opowieść pojawi. Ale na razie mamy oddech polityczny. Będzie dużo muzyki, ponieważ kilka dni temu właśnie w Krakowie, dokładnie 24 lipca, Kraków pożegnał pierwszą damę polskiego folku, tak była nazywana, Joanna Słowińska, która spoczęła na Rakowicach. Nie zagra już swojego ostatniego koncertu, który przesuwała na dalszy termin. Zmagała się od wielu lat z nowotworem i tak właśnie w piątek 24 lipca Kraków pożegnał Joannę Słowińską. Posłuchajmy, jak wykonuje utwór. Oprócz tego, że śpiewa, to także gra na skrzypcach do słynnego wiersza Agnieszki Osieckiej. Znamy także z tej twórczości Annę Szałapak, która nam się kojarzy oczywiście także z Krakowem, ale tutaj niezastąpiona Joanna Słowińska i Kołysanka dla Jaszy. Tak rozpoczniemy tę audycję.
14: Kto zawiesił te księżyce nad łóżkami, mądrą głowę miał? Chciałby ludzie w cichym blasku słodko spali,

0: I Joanna Słowińska z kołysanką dla Jaszy to wokalistka, która wielokrotnie nagradzana była przez miasto Kraków. Oczywiście nie tylko dla tego miejsca się przyczyniła. I teraz żegnamy ją tym utworem. Niech spoczywa w pokoju. Ja Państwa odsyłam do jej twórczości, bo naprawdę warto. Tymczasem godzina 13:15, a opowiemy, trochę się cofniemy. Będziemy w dacie 25-26 lipca, ale nawet nie roku 2026, bo 1944, bo to w nocy dokładnie z 25 na 6 lipca na polowym lądowisku Motyl między Wałrudą, Zabawą i Jadownikami Mokrymi pod Tarnowem wylądował brytyjski samolot Dakota. Akcja Most 3 to wczoraj 82. rocznica dokładnie tej operacji. Więcej na ten temat, o co dokładnie chodziło i także był obecny na uroczystościach, opowiedział mi pan Andrzej Dębiński, który przybył specjalnie z Paryża i do Krakowa, i do Warszawy. Zatrzymamy się na razie na tym, dlaczego przybył do Krakowa, a później opowiadać będziemy także o jego obecności w Warszawie. Związana była z domem kombatanta w Paryżu, o którym także opowiadamy od jakiegoś czasu na antenie Radia Wnet, ale na razie akcja Most 3, opowiada pan Andrzej Dębiński.
1: Dzień dobry, Andrzej Dębiński. Mogę wiele powiedzieć słowami, ale jeszcze więcej sercem. Dlaczego? Bo to uroczystość, która odbywa się jutro, 26 lipca, jest to rocznica lądowania samolotu w ramach akcji Most 3, którą Armia Krajowa zorganizowała. Wspaniałej akcji. I to jest w miejscowości Wałruda, koło Tarnowa. Na czym polegał geniusz tej akcji? Otóż Polacy, jak zwykle, no powiedziałbym, przodujący w wykrywaniu różnych niemieckich tajemnic, bo przecież rozpracowanie enigmy to Polacy i tylko Polacy. Ja mam wykłady w szkołach we Francji na temat enigmy i mogę powiedzieć, że już w 1932 roku, o tym prawie nikt nie wie, już enigma była rozpracowana. I sztab dwójka tylko było ściśle tajne, żeby Niemcy się nie dowiedzieli. I cały czas miał nasłuchy, przygotowanie do wojny.

0: tak dalej. I wiedział nawet datę zbliżającej się wojny i dlatego już w lipcu rząd polski ogłosił 2 razy mobilizację, bo wiedział, że kiedy będzie wojna. Potem w sierpniu 2 razy i za każdym razem nasi tak zwani w cudzysłowie sojusznicy, a więc Anglicy głównie, wstrzymywali tą mobilizację, twierdząc, że jeżeli my zrobimy tą mobilizację, nie wycofamy jej, to będzie drażnienie Niemiec, a jeżeli wojna będzie, to oni wtedy nie biorą udziału jako alianci. Moim zdaniem chodziło o to, że Polska padła jako ofiara, znając charakter Polaków, że to się będzie, prawda, tam tak jak powstania, trzeba 2, 3, 4 lata, żeby to Polskę stłamsić. W tym czasie zyskali cenny czas na to, żeby się uzbroić, bo oni w ogóle, na przykład Anglicy, nie mieli armii lądowej i tak dalej. No w każdym bądź razie tak to wyglądało. Może tutaj przejdę jeszcze na chwilę do drugiej rzeczy. Byłem kiedyś na spotkaniu środowisk niepodległościowych w Warszawie, to jest 2 lata temu. I któryś z uczestników pozwolił sobie z taką pogardą powiedzieć o wysiłku żołnierza polskiego w 1939 roku, że w ogóle wszystko było źle, konfuzja i tak dalej. Ja na to wtedy wstałem i powiedziałem tak, proszę Państwa, ta wojna była nie do wygrania. Polska w 1939 roku miała łączną długość granic 3000 km. Od Prus Wschodnich Niemcy, od Gdańska Niemcy, od Pomorza od Północy Niemcy, od Odry Niemcy, od Czechosłowacji, bo Czechy już były zajęte rok wcześniej, prawda, bo armia niemiecka, Niemcy. Od strony Słowacji 90-tysięczna armia, bardzo wroga w stosunku do Polski, która razem z Hitlerem nas zaatakowała, oczywiście nie mówi, bo nie wypada. A od wschodu 1,5-milionowa armia sowiecka, która zadała nam cios w plecy, dlatego że tam główne magazyny mobilizacyjne na 3-milionową armię były tam, przygotowane koszary, mundury i tak dalej. A więc jak państwo, które powstało w 18 roku, prawda, po kilkunastu latach, kiedy nie było przemysłu, pieniędzy, był wtedy tak zwany ten kryzys światowy potworny, jak mogło przygotować armię równoległą, że tak powiem, siłowo do nich. Ale oczywiście przygotowaliśmy się tak, jak mogliśmy. Przede wszystkim właśnie znowu wiedza, sięgam wtedy do matematyków, do inżynierów. Potrafiliśmy rozszyfrować kody Enigmy. Potrafiliśmy nie tylko w II wojnie światowej, ale w pierwszej. Tam wtedy Rosjanie z kolei w 20 roku, jak nas atakowali, też matematycy lwowscy rozszyfrowali. Dzięki temu przy armii 10 razy mniejszej mieliśmy zdolność kontratakowania tam, gdzie wiedzieliśmy, gdzie rozgrupowania. Czyli tutaj oddaję hołd polskim inżynierom, polskim matematykom, wszystkim, po prostu całemu społeczeństwu. I mimo wszystko, żeśmy wygrali, mimo tych wszystkich rzeczy. Nie wiem, czy to wiadomo jest, ale że wszyscy nas blokowali. Anglicy, broń, amunicja, która z Francji miała być statkami przewożona angielskimi, zastopowali te transporty w 20 roku, twierdząc, że jest trajdokerów. No, panie Sworoża, trajdokerów. Jak ten. To, co Francja wysyłała przez Austrię, Czechy, było blokowane. Pociągi były blokowane. Jedyna droga dostaw amunicji do wojny 20 roku szła przez port w Konstancji w Rumunii i przez Węgry. Węgry dały nam całą swoją amunicję. Wielki hołd dla nich. Całą amunicję, ale mi się nie chce płakać. Bo to jest wzruszające. Kraj, kiedy sytuacja taka trudna, rezygnuje z całej swojej amunicji, żeby bratniej Polsce dać, prawda? No. I jeżeli ktoś mówi, że Polska nie potrafiła tej wojny wygrać, ona była nie do wygrania. Po prostu nie do wygrania. Natomiast trzeba oddać hołd tym żołnierzom, którzy walczyli, dawali życie za nią. I potem Armia Krajowa. To jest etos, który ja do tej pory przeżywam sobie. Aż mi się troszkę oczy pocą, jak o tym mówię. Bo wiem, co to był wysiłek. Mieć do wyboru. Żyje, jest okupacja niemiecka albo rosyjska, bo to jedna i druga były tak samo groźne. Mam żonę, dzieci, jakąś tam pracę, jakieś kartki na chleb i mogę żyć. A mogę pójść do lasu. Zostawić rodzinę, żonę, każdego dnia móc zginąć, tępiony i tak dalej. Czyli to niesamowity etos Armii Krajowej, armii, która potrafiła mieć podziemne szkoły dla oficerów, podziemne fabryki amunicji, która koordynowała także tajne nauczanie. Nawiasem mówiąc, brat ojca mojej żony jest bohaterem tajnego nauczania tutaj w Małopolsce, nawet jest szkoła tutaj pod Krakowem imienia tajnego nauczania i jego imienia. Także ten wielki hołd dla Armii Krajowej. Teraz wracam do akcji Most 3. Właśnie ten geniusz Armii Krajowej, oddanie, wspaniała organizacja. I to wszystkich szczebli, bo przecież w każdej armii są oficerowie, są podoficerowie i tak dalej. Wszyscy byli jakby jednym duchem, jednym ciałem złączenie miłością do ojczyzny. I to właśnie też jest przyczynek dla II wojny światowej, że ona krócej trwała, bo rakieta V2, gdyby Niemcy zachowali ją w tajemnicy i Anglicy nie wiedzieliby, jak sobie z nią radzić i tak dalej, być może, że los wojny byłby inaczej. I tutaj ta właśnie rakieta wystrzelona na poligon, która spadła na bagno, nie wybuchła. I ten leśniczy, który znalazł, był inteligentny, był zaprzysiężony. I proszę teraz wyobrazić, jest rakieta, jest okupacja. Wiesz, na każdej stacyjce, na ulicy, posterunki, kontrole i tak dalej. Naukowcy, nasi wspaniali naukowcy, tak jak matematycy lwowcy, tak samo AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza, w utajnionej małej stodółce gdzieś tam w lasach rozbierają rakietę V2 na ponad 6 tysięcy części. Po to, żeby móc ją przetransportować, bo może wiele ton, no trudno było taką rakietę wieźć przez Niemcy do Londynu. I te wszystkie części dotarły, nic nie brakowało, jechało morzem, powietrzem, ludzie przebrani w oficery niemieckie, nawet generałów w walizkach swoich mieli części. Wszystkie dotarły, zostały złożone, ale co zabrakło? Zabrakło korpusu. A korpus to jest ilość tonowa konstrukcja metalowa w długości bodajże 12 metrów. I ten akcja Moskwy polega na tym, że trzeba było ten korpus przenieść, żeby tę rakietę otworzyć w całości. Hasła były mówione, rozgłośnia BBC, która była słyszalna przez nasze radia w czasie okupacji, chociaż były zakazane. Był cały cykl, piosenka taka, znaczy wylatuje, piosenka inna, znaczy zawrócił, bo warunki pogodowe inne i tak dalej. Ustalony dzień, wszystko jest gotowe, wieczorem o 20 właśnie w miejscowości Wałczy, na taki duży rodzaj polany między lasami, lądowisko przygotowane, przygotowane drzewo na strzałki, żeby kierunek wiatru pokazać lotnikowi, jak ma nalecieć. I w tym momencie wielki hałas, przyjeżdża kilkuset niemieckich żołnierzy i wraz z całą baterią artylerii przeciwlotniczej, przypadkowo zupełnie, żeby tam przenocować w tej szkole. No i teraz tak, odwołać akcję, nie odwołać. Nie odwołali, zrobili, załadowali, wszystko było przewidziane. Nawet to, że jakby padał deszcz, to będzie błoto. Jak błoto, to trzeba ten samolot wyciągnąć z błota, bo on się rzeczywiście zdarzył. I konie, liny, no wszystko było przygotowane i wielkim wysiłkiem ludzi samolot wystartował. Niemcy nawet nie zauważyli. Nie jest to wspaniałe? No nie wiem, czy dzisiaj... Ja nie krytykuję dzisiejszej młodzieży. Nawet ją podziwiam w jakimś sensie, bo ja jeżdżę po szkołach tu w Polsce Południowej i rozmawiam, nie mam wykładów, rozmawiam z młodymi ludźmi. Mówię o honorze, o godności, o wielkości Rzeczypospolitej, o tradycjach, o szacunku do swojej koleżanki. Nie traktuję jak przedmiot przyjemności, bo może to będzie żona twojego przyjaciela, twojego brata i odwrotnie. Prawda? Szacunek, godność. I zauważyłem, że po tych moich rozmowach się młodzież zmienia. Jest taka szkoła imienia Klementyny Hoffmanowej w Tarnowie. Była to pani z wielkiej emigracji, z Kresów, która całą swoją fortunę poświęciła na to, żeby kształcić dzieci polskie na emigracji, kobiety i dzieci. I to było ciekawe, bo to była edukacja ogólna, ale także edukacja do walki, organizacja, konspiracja, jak żony mogą się funkcjonować jako żony w konspiracji dzieci. No niesamowite to było. Ma wspaniały pomnik na cmentarzu La Père Lachaise, ta pani.
1: I... To jeszcze wtrącę, bo to jest niezwykle ciekawa taka rozmowa z młodymi ludźmi w dzisiejszych czasach, które z jednej strony nazywamy tak bardzo prostymi, ale pewnie pod niektórymi względami są i trudniejsze relacje zawierane poprzez wirtualny świat. Jak ludzie się odnoszą do tych pana pytań o godność, honor? Jak reagują? Czy to jest coś zupełnie obcego im? Nie. Czy chcą rozmawiać?
0: Oni mają nasion w sercach, tylko nikt nie podlewa tych nasion. Oni zaczęły...
1: Bo to jest dusza, to każdy z nas.
0: Tak. Mogę powiedzieć tak, że po jednym ze spotkań już w szkole imienia Hoffmanowej pani, nie dyrektor, tylko wychowawczyni, aż się wzruszyłem, pani widzi? Zadzwoniłem, panie Andrzeju, co pan zrobił? Wszystkie dziewczęta chodzą jak księżniczki. Dumne, wyprostowane, ładnie ubrane, bez tych takich typowych gumiaków, nie wiadomo czego, same księżniczki. A ja im w szkole mówię, jesteście z rasy polskiej, z rasy Sarmatów. Sarmaci to był stary lud. Na mapach starożytnego Rzymu już w roku 100, tam gdzie Polska, aż do Indii pisze Sarmacja. Czyli to wielki lud wielkiej kultury. I dlatego starajcie się nie czuć, jak niektórzy nasi sąsiedzi mówią, że Polacy, prawda, są gorsi, że są źle zorganizowani, wspaniale są. Jak przykład Moskwy, tylko muszą mieć wolność. Muszą mieć wolność i otoczenie. I tak, taki przykład. Rozmawiam, mówię, która jest dziewczyna, zapytała, a jak to było, czy dzieci też jechały na Sybir? Bo się w Polsce nie uczy nawet za bardzo o zsyłkach. Przecież 1 450 000 kobiet i dzieci, troje starców, bo żołnierze poszli do niewoli. W 1939 pojechał na Sybir. To były obozy praktycznie śmierci. I jak ktoś nawet był bardzo chory, nie pracował, nie miał chleba. Jak matka miała dwoje, troje dzieci, to co miała robić? Nawet w chorobie szła. I właśnie, ale to za chwilę o tych matkach powiem. I mówię o honorze, o godności, o dzieciach, które jak umierały, dałem dwa przykłady. Jesteście kobietami młodymi, wyobraźcie sobie. Jesteście matką, jedziecie na Sybir. Po iluś tam tygodniach jazdy, nie ma wody, nie ma, macie dziecko przy piersi, prawda? Dziecko umiera, bo nie ma mleka, nie ma nic. I wy udajecie, a że ono żyje, bo nie chcecie, żeby lokatorzy tego więzienia na kołach wyrzucili je przez okno. Prawda? Wreszcie taka matka, która udaje, że dziecko żyje, żeby je pochować w ziemi, a nie żeby lisy ich zjadły. Wzruszające. A tylko drugi przykład. Była mamusia, miała dziecko i powiedziano po ilość tygodnia, że jest kipiatok. Kipiatok to jest gorąca woda. Poszła z naczyniem po ten kipiatok. Jak wracała, pociąg ruszył. I co ta matka zrobiła? Biegła. Dogoniła ostatni wagon, tak te zderzaki są takie, prawda? Takie. Uczepiła się rękami tego zderzaka. Tak kurczowo i jechała chyba 2 dni tak, już była nieżywa. A jej nogi tarły się o tory, o kamienie, że się starła zupełnie. Został tylko korpus i nogi. Tylko korpus i ramiona. Niesamowite, prawda?
1: Zdrażające też. To była rozmowa, raczej jej fragment, z panem Andrzejem Dębińskim, który przyjechał specjalnie do Małopolski wczoraj pod Tarnowem, uroczystości w związku z datą, z akcją Most 3, o której pan Andrzej Dębiński opowiadał, który na co dzień jest w Paryżu. Jest synem kombatanta, także nie dziwi fakt, że walczy o ten dom, słynny dom, o którym opowiadaliśmy i opowiadać zapewne jeszcze będziemy na antenie Radia Wnet, dom kombatanta imienia generała Władysława Andersa, który jest właściwie zagrożony od listopada 25 roku, kiedy zapadł niekorzystny dla środowisk polonijnych właściwie orzeczenie francuskiego sądu po kilku latach procesów i właściwie istnieje realne ryzyko utraty budynku. Wiemy, że trwają akcje, nawet było spotkanie z pan Andrzej Dębiński uczestniczył w takim spotkaniu w Warszawie między innymi z panią Anders, ale także z posłem Prawa i Sprawiedliwości, a raczej panią posłanką. Co się wydarzy, jaka będzie decyzja, o tym na pewno powiemy na antenie Radia Wnet. Do tego tematu będziemy wracać i do Paryża zapewne będziemy wracać, tak jak i do Krakowa, z którego dzisiaj wyjeżdżamy, a po to, żeby znaleźć się nad morzem, a dokładnie, bo może państwo gdzieś są w okolicy albo po drodze na tej trasie z Warszawy do dokładnie Mechelinek, ulicy Nadmorskiej i chcieliby państwo coś przekazać Radiu Wnet, czy się spotkać, czy o czymś opowiedzieć, to polecam, żeby do nas napisać. Jeżeli nie są państwo patronami, bo to jest najszybszy sposób, to na naszym portalu wnet.fm znajdą państwo adres mailowy każdego z pracowników, ażeby taką korespondencję wysłać. Godzina 13.32, to słuchamy muzyki, bo będzie po skryptum, w związku z tym, żeby opowiedzieć, co się dzieje tak w pigułce, w miejscu, do którego już jutro się wybieramy, to za chwilę połączenie, ale wcześniej Joanna Słowińska, którą wspominamy, której dzisiaj słuchamy w audycji podróżniczej.

0: Amiga.
1: Wnet tu i tam, czyli
2: wakacyjne podróże małe i duże.
3: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
4: I podróże małe i duże w Radio Wnet trwają. Godzina 13.40. Za chwilę przejdziemy tak trochę przed czasem do podróży, która rozpocznie się jutro. Dokąd dokładnie wybiera się Radio Wnet z Małopolski, o tym za chwilę. A my wysłuchaliśmy utworu Hometown, chociaż tak teraz nie jest. To słuchamy zespołu Songhai Blues, wykonywany, bo to mogło Państwa zaciekawić, w języku songhajskim, którym posługują się mieszkańcy m.in. Nigru, Beninu i części Burkina Faso. To są utwory, które wydaje mi się, że w takim okresie wakacyjnym jak najbardziej pasują i miło się ich słucha, ale przechodzimy do zupełnie innego miejsca i Polski, i świata, o którym opowie nam pan Marcin Buchna, z którym mam nadzieję już jutro się spotkamy. Dzień dobry, czy się dobrze słyszymy? Czy wiatry nadmorskie są i nam tej rozmowy nie przerywają? Powtórzę, a w zasadzie podkreślę, prezes Stowarzyszenia Nasza Ziemia. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, panie redaktor. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Wnet. Wiatry są, sztormuje, ale to bardzo fajnie, bo to też są urokliwe po prostu jakby momenty, które można bardzo miło spędzić czas nad wodą.
4: Tak, i na pewno o tych miłych momentach też będzie i mam nadzieję, że będziemy je przeżywać. Z tym, że akurat Radio Wnet przyjeżdża w tę część Polski, można powiedzieć, że trochę z mniej przyjemnych, bo jest trochę problemów nad Bałtykiem i mówią o nich nie tylko rybacy. Na czym dobrze, żebyśmy się skupili, na czym będziemy się skupiać podczas tych kilku dni pobytu na Pomorzu?
5: No tak, będziemy przede wszystkim po prostu rozmawiali o problemach, które też tu dotykają lokalną społeczność, tutaj nasz region. Wiemy, że nad morzem bardzo dobrze jest rozwinięta turystyka, też do pewnego momentu dobrze funkcjonowało rybołówstwo. No to są takie dla nas bardzo ważne tutaj gałęzie gospodarcze, które funkcjonowały i chcemy, żeby nadal funkcjonowały i żeby przysparzały tutaj mieszkańcom, wszystkim tu przybywającym, w ogóle gościom z Polski, dużo atrakcji, dużo uciechy, ale no jednak są pewne tutaj problemy natury po prostu inwestycyjnej, które tworzą bezpośrednie zagrożenia dla tych gałęzi i tutaj chcemy właśnie o tym porozmawiać, żeby no przede wszystkim pozostawić to przyszłym też pokoleniom po prostu tą naturę piękną, no i to, żeby z tej natury po prostu korzystali mieszkańcy, tak jak powiedziałem, goście, którzy tu przybywają. Także o tym będziemy na pewno bardzo dużo rozmawiać. O tych sprawach, których czasami biznes nie lubi po prostu, jak próbuje wyprzeć inne gałęzie.
4: Tak, i my o tym też przypominaliśmy ostatnio. Duża akcja próby powstrzymania inwestora, który chciał zbudować właściwie kilka wysokich budynków na Helu, dokładnie na Helu, już na końcu, w drodze, jak się idzie na plażę. Bunt mieszkańców, których też nie ma może jakoś niestety czy stety szczególnie dużo. Na razie to powstrzymało, ale co będzie w przyszłości? Tak trochę chyba jest, że to jest zaniedbane przez polityków. Może. I może dobrze byłoby, gdyby trochę sobie o tym przypomnieć.
5: Czyli tak, politycy zazwyczaj skupiają się przede wszystkim na działaniu tam, gdzie są duże interesy, gdzie jest duży biznes, a zapominają czasami o tych sprawach, które są bardzo ważne dla mieszkańców. Tak? I tutaj przede wszystkim dla turystów, no bo wiemy doskonale, że autostrady wybudowano przede wszystkim po to, żeby tutaj mieszkańcy z Polski no przede wszystkim mogli szybko przedostać się nad morze, ale też, żeby mogli tam zjeść świeżą, dobrą rybkę, no i przede wszystkim, żeby mogli wypocząć bezpiecznie. No i tutaj właśnie o tym chcielibyśmy porozmawiać, właśnie z czym się mierzymy i jakie po prostu to przeciwieństwa są nam na drodze stawiane, żeby właśnie przekreślić ten rozwój. Dlatego tutaj myślę, że będzie naprawdę o czym porozmawiać. No i przede wszystkim o turystyfikacji, o gentryfikacji. Po prostu to są takie dzisiaj nowe po prostu jakby definicje, takie może nie definicje, ale po prostu takie rzeczy, które po prostu nas zaskakują i z czym one po prostu mogą, jakie konsekwencje mogą przynieść tutaj dla regionu.
4: jak mówimy o zjedzeniu rybki, to myślimy o dorszu, wokół którego dużo się działo. I to jest chyba także temat, prawda? Nowe, różne... Tak.
5: No to dorsz to jest też taka po prostu, można powiedzieć, rybka, którą każdy pamiętał, jaka była smaczna i jak była łatwa w zasięgu. Na dzień dzisiejszy, no to już jest pewnego rodzaju problem, ale problem, który też uważam jest do rozwiązania, bo tak naprawdę mimo tego, że próbowano wprowadzić działania ochronne różnego rodzaju i to przez instytucje naukowe te działania były proponowane, to przez wiele lat tego celu nie udało się osiągnąć. Także myślę, że będziemy rozmawiali o tych problemach, które zostały przemilczane i które mogą mieć również wpływ na populację właśnie tego gatunku ryby, który zawsze tutaj słynął.
4: No to do zobaczenia już jutro. Wyjazd z Warszawy. Którą drogę pan poleca najbardziej?
5: No najszybszą. Po prostu, tak jak powiedziałem, no dziś mamy piękne autostrady, także myślę, no warto byłoby się posiłkować nawigacją, no bo jednak sytuacje dynamicznie się mogą na drodze zmieniać, ale myślę, że tutaj autostradą, która prowadzi tutaj do nas na wybrzeże, do Gdańska, myślę, najszybciej można i zapraszamy serdecznie tutaj Radio Wnet. No i cóż, no będziemy rozmawiać, to wtedy się po prostu no, dowiemy czegoś, co faktycznie tutaj w tym regionie brakuje.
4: I dowiedzą się nasi słuchacze, bo oczywiście będziemy przekazywać na antenie Radia Wnet. Bardzo dziękuję, pan Marcin Buchna, prezes Stowarzyszenia Nasza Ziemia, z którym już jutro się spotykamy. Do zobaczenia, dziękuję bardzo, do usłyszenia.
5: Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia i do zobaczenia jutro.
4: Godzina 13:47, drodzy Państwo, ale jeszcze zanim dojedziemy jutro do docelowego miejsca, to także poprowadzimy gdzieś z trasy o godzinie 12, bo to wtedy rozpoczyna się program podróżniczy w tym momencie, bo to też taka mała zmiana ramówkowa. Nie ma telefonów o 12, chociaż dzisiaj były wyjątkowo, ale od jutra już programy podróże małe i duże. Zatem o godzinie 12 gdzieś z trasy z Warszawy do Miechówka będziemy Państwu opowiadać wraz z Magdaleną Uchaniuk. Dzisiaj jest 27 lipca, a więc ostatni poniedziałek lipca. Wchodzimy powoli w sierpień. Mam nadzieję, że z większym słońcem w Krakowie dzisiaj na przemian. Słońce i deszcz, ale to znaczy, że może pojawi się tęcza, na którą może przychylnie spojrzymy tutaj na niebie nad Małopolską. I takie słowo też, bo warto przybyć nie tylko, mówimy oczywiście o festiwalach, trwa także Summer Jazz Festival tutaj w Krakowie, na pewno warto, utwory komedy będą grane, ale są także wystawy, oczywiście trwa ta wystawa łącząca twórczość Stanisława Wyspiańskiego, Józefa Mehofera w Muzeum Wyspiańskiego właśnie, tylko proszę mieć na uwadze, że godziny otwarcia są szczególne, bo wejdziemy do tego muzeum tylko w piątek i w weekendy, a więc większość dni w tygodniu muzeum jest nieczynne. Mimo wszystko na pewno warto się tam wybrać. No i to jest tylko jedna z wystaw, no bo oczywiście wiemy, że Kraków nas tutaj uracza całą masą wspaniałych wystaw. Tak jest także w Muzeum Narodowym Wyspiańskie. Oczywiście również tam cały wielki przekrój Jacka Malczewskiego. Śladami Sakrum to też jest przepiękna wystawa. Akurat w gmachu głównym na Alei 3 Maja 1 w Krakowie, w Muzeum Narodowym, więc jest dużo powodów, żeby w Krakowie się znaleźć. W jednej ze stolic Radia Wnet 95.2 to ta fala tutaj dociera. Ja się nazywam Małgorzata Kleszcz. Słyszymy się już jutro z trasy z Magdaleną Uchaniuk. Zostawiam Państwa o godzinie 13.50 z dobrą muzyką na koniec i życzę spokojnego i słonecznego tygodnia.

0: Wnet tu i tam, czyli
1: wakacyjne podróże małe i duże.
2: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
0: W ciągu jednego piątkowego poranka zasumowaliśmy w portach w Nowym Jorku, Damaszku, Kijowie, Zgorzelcu. Chcemy opowiadać o świecie, takie radio tworzymy i tworzymy je dzięki Państwa wsparciu na patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio na konto, które można znaleźć na stronie wnet.fm. A za każde wsparcie serdecznie Państwu dziękuję. Krzysztof Skowroński.
3: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna przedstawia specjalny spektakl polityczno-gastronomiczny pod tytułem Pożeraczka Książek. Występują Żyrafa Kleszcz, czyli Wieszcz, Mędrula, czyli szef kuchni, Tosia Muzysia, znaczy się Bartyś.
4: Widział ktoś Żyrafę Kleszcz? Co się znowu, gdzie się ona zapodziała? Może w Afryce jest?
5: Nie, w żadnej Afryce. Schowała się w mesie. Na pewno coś pożera.
4: A, tuś mi, bratku. A co tu widzimy na talerzu? O, nienasycenie witkacego. Lampart Lampeduzy. Nie zażylasty ten Lampart, aby?
5: Ależ skąd? Toż to prawdziwa uczta. No masz, znowu wyjechała z Platonem.
6: Reklama.
7: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Po reklamie.

0: kiedyś to było. Audycja Kiedyś to było.
1: Patronem audycji Kiedyś to było jest pani Joanna Mikita-Żefła.
2: Dzień dobry Państwu, ponownie przy mikrofonie Hania Tracz, za konsoletą Adam Czerpak, godzina 14.03, dziś jest 27 lipca, dziś po godzinie 9.00 zabrałam Państwa w taką historyczną podróż do Komorowa i w tym Komorowie pozostaniemy już troszeczkę w innym kontekście. Odwiedziłam dwie urocze panie, które mnie do Komorowa zaprosiły, między innymi, żeby opowiedzieć o zwierzeniu Maji Krasowskiej, czyli młodej dziewczyny, która w Komorowie mieszkała i wzięła udział w Powstaniu Warszawskim, ale nie tylko o Powstaniu Warszawskim. Zresztą w tej audycji też Państwo posłuchają opowieści drugiej z pani, ale też o Komorowie, o tym życiu w Komorowie i o tym, co dziewczyny w Komorowie robią, ale zanim ta rozmowa, to utwór dziewczyny z Komorowa, Wojciech Młynarski, który zresztą w Komorowie mieszkał, którego rodzina mieszkała w Komorowie, i Jerzy Matuszkiewicz, i jest taki utwór dziewczyny z Komorowa.
3: Dziewczyny z Komorowa snują się wciąż po pamięci mojej.

0: dla których grasejował wytwornie jazz. Hrabia Henryk Rostworowski, prywatka czy Five, jam śpiewał wam live on z płyt. Dziewczyny rankiem spotykane w kolejce EKD, spoglądające z zafiranek rzęs na klęski i zwycięstwa me. Dziewczyny z Komorowa, spójrzcie znów bez, w jedną noc bezczelnie rozkwitł. Łza rosy w bzie drży, w niej śmieszne me sny. I wy, łza rosy w bzie drży, w niej śmieszne me sny. I wy.
1: Znajdujemy się w Komorowie, w bardzo pięknym i miłym salonie, a jestem z dwoma paniami. Jeszcze raz poproszę, czy mogłyby się panie przedstawić.
2: Lidia Kulczyńska-Pilich.
3: Elżbieta Grodecka.
1: Dlaczego tu jesteśmy, a może dlaczego panie same i w większym troszkę gronie się tutaj spotykają? Czy mogą panie troszeczkę o tej inicjatywie opowiedzieć?
2: 8 lat temu jedna z moich przyjaciółek doszła do wniosku, że jestem za smutna i zaprosiła mnie na imieniny. Było też rzeczywiście na tych imieninach uroczo i ja postanowiłam za miesiąc zaprosić na grono, które ona zaprosiła, do siebie zaprosić. I było równie pięknie i sympatycznie i na tym spotkaniu zdecydowałyśmy, że będziemy się w gronie 10 osób spotykały raz w miesiącu, a że pierwsze spotkanie było w czwartek, zaczęłyśmy się spotykać w czwartki, w trzeci czwartek miesiąca i robimy to od 8 lat. Jest nas 10, jeżeli jakaś ubywa, to wtedy reszta próbuje znaleźć niczym w Związku Masonów dokooptować i zawsze nas ma być 10. Dlaczego 10? Dlatego, że rok ma 12 miesięcy, my mamy w lipcu i sierpniu wakacje, a normalnie chodzimy do szkoły. Studiujemy i to chodzimy po najwyższych możliwych piętrach literatury. Staramy się rzeczywiście czytać dzieła wybitne, a jakie to Ela może powie, chociaż wymieni kilka, bo ona robiła kiedyś zestawienie, bo już się tego troszeczkę zebrało.
3: Zebrało się dużo od encyklik papieża Ratzingera poprzez Dudę Gracza i Bryla. I Man, i Mrożek, i Cygan, i nawet Mały Książę, i Pinokio. Wszędzie doszukujemy się jakichś wartości niecodziennych, niespotykanych i dużo rozmawiamy na temat nie tylko trochę takich filozoficzno-życiowych sprawach, które są poruszane, a które są dla nas też dość istotne. Bardzo dokładnie się przygotowujemy przy pomocy tez, które nasza animatorka Lidia zawsze nam przedstawia i staramy się bardzo dokładnie wypełniać te wszystkie tezy, nie tylko, albo na piśmie, albo no, zależy od tego, jak tam która z pań. Są niektóre genialne dziewczyny, w cudzysłowie naturalnie, bo to jesteśmy wszystkie panie emerytki, ale jeszcze jako tako funkcjonujemy umysłowo, wobec tego czytamy i staramy się nie tylko czytać, ale w związku z literaturą oglądać, czy przedstawienia, czy jakieś wyłapywać w starych nagraniach, czy filmy, czy jakieś wywiady z danymi osobami, bo niektóre już, prawda, nie żyją. Ostatnio zaliczyłyśmy przedstawienia w Teatrze Polskim, Cygan w Polskim, w związku z jego książką Śladami Goethego, bo miałyśmy też na tapecie Fausta.
1: Czyli taka szkoła cały czas trwa i same sobie panie tak zorganizowały. Są oceny?
2: Nie. Na przykład tutaj w Komorowie mieszkał pierwowzór filmu Viscontiego.
4: Śmierć w Wenecji.
3: Pan Moss, który był właśnie pierwowzorem dla Viscontiego, kiedy tworzył Śmierć w Wenecji. To bardzo stary film, bo chyba z 73 roku.
2: Wtedy rozmawiamy także o kim był Visconti, omawiamy film. Oczywiście zaprowadził nas do Viscontiego Man, bośmy robili i Mana Czarodziejską Górę i także Śmierć w Wenecji. Czyli krótko mówiąc, musimy omówić, na ile powieść jest wierną, na ile autor, reżyser oddał ducha powieści, prawda? No zresztą to taka krótka powieść, to taka właściwie opowiadanie. Właśnie nie wiadomo, czy powieść, czy opowiadanie, bo jest tam wszystkie znamiona powieści są. No w każdym bądź razie na przykład mieliśmy też rozmowę na temat wydawnictwa. Kto to jest redaktor książkowy, redaktor prasowy, czyli krótko mówiąc dziennikarz, prawda, że jaka jest różnica między redaktorem a dziennikarzem.
3: A wszystko w związku z Konradem i jego smugą cienia.
2: Tak.
3: Bo i czytałyśmy, i właśnie oglądałyśmy film, który no też stary, ale wyciągnięty z archiwum i obejrzałyśmy.
1: No, ale kto wybiera te dzieła, nad którymi panie się pochylają?
2: No nie ma demokracji, nie ma demokracji, dlatego że to musi mieć jakiś cel. No jakoś to trzeba.

0: ale jednak bardzo, umysł bardzo ćwicząca i bardzo wiele, wiele zagadnień, które, no trudne, dla mnie to było trudne.
1: A teraz po wakacjach będziemy omawiały, bo na wakacje mamy literaturę Koziołka.
2: Nic to.
1: Nie. Koziołk, nic to przerabialiśmy Majewskiego, teraz Koziołka robimy. Mieć sąsiadkę, czy jak o Jezu, uciekł mi tytuł.
3: Bo są wakacje, to tak się zdarza, że ucieka. No i to wszystko się dzieje w Komorowie, czy dla słuchaczy, którzy może nie są z Warszawy, nie są tutaj z Mazowsza, parę słów, co to jest za miejsce Komorów.
1: A ja bym chciała jeszcze, jeżeli pani redaktor pozwoli, zwrócić uwagę na to, być może przed radiem są osoby, które się właśnie nudzą, które nie wiedzą, co z swoim życiem zrobić. No, róbcie takie grupy. Można haftować i wymieniać się haftem, można rozmawiać na temat literatury i kosztować obiadów, tak jak my to, prawda, robimy. Natomiast chciałabym jeszcze powiedzieć, że tak, w naszym gronie jest lekarz, psychiatra, teolog, dziennikarka,
2: Dwóch inżynierów,
1: tak. No, Ela Bosty budowała.
2: No może.
1: Handel zagraniczny, handlowała z szejkami. No, w każdym bądź razie takie dziewczyny dosyć
2: różnorodne.
1: I bardzo, bardzo, bardzo. A szefowa prawie ręka tego urzędu patentowego, przecież Basia, od której się to zaczęło, Zabczykowa. No, w każdym bądź razie myślę, że w jakiś sposób już nawet nam.
0: Znaczy, nasza grupa jest mała, 10 osób, ale trzeba by powiedzieć, że bardzo energicznie i bardzo wszechstronnie działa grupa emerytów. Jest oddział emerytów takich tych, jak to się, państwowych, czy jak to, prawda? Tak. Którzy, no mamy tam szefa i zawsze w lecie jest wyjazd, na czasy jeździmy, ostatnio nad morze. Mamy też takie towarzystwo osób starszych, aktywnych starszych osób i chorych na Parkinsona i uprawiamy gimnastykę krzesełkową. I to tak się wszystko splata. Te jedne osoby tu działają, drugie tu. No po prostu nasze miejscowości. Ja myślę, że też i zasługa naszej pani Wód, która bardzo dba nie tylko o wydarzenia kulturalne, jak i też o tę żyznę fizyczną.
3: Komorów. Miasto, ogród, przyjechać do Komorowa, co zobaczyć, jaki jest Komorów, jak się tutaj mieszka.
1: No, jeżeli się zacznie chodzić po Komorowie bez przewodnika, to się po prostu będzie uważało, że to jest zbiór bardzo ładnych domów w bardzo ładnej przyrodzie. Natomiast Komorów ma niezwykle ciekawą historię, szczególnie tą związaną z powstaniem w 29, właściwie 30 roku zatwierdzony był ten, przepraszam, bo może jakiś błąd robię, mówię z głowy, czyli znikąd, w każdym razie ostatniej parcelacji związanej z powstaniem miasta ogrodu. I to był okres bardzo dynamiczny, bardzo ciekawy, bo bardzo wiele osób, wtedy Warszawa potrzebowała mieszkań, po prostu potrzebowała inteligencji, a inteligencja nie miała gdzie mieszkać. I bank rolny dał na 1% kredyt pod warunkiem, że się w ciągu roku zbuduje dom. Oczywiście działkę trzeba było kupić za własne pieniądze, ale na sam dom dostawało się bardzo dogodny kredyt w tej spółdzielni banku rolnego. I w ten sposób rzeczywiście, jak gdyby za jednym rzutem w ciągu roku zamieszkało tu bardzo wiele ciekawych osób, wśród nich, prawda, ta rodzina Krasowskich. Ale nie tylko, bardzo, bardzo dużo ciekawych tu osób, młynarscy, zdziechowscy, czyli dziadkowie Młynarskiego, no dużo.
0: Maria Dąbrowska najważniejsza chyba w tej chwili.

0: ale to ona już po wojnie. Ona już po wojnie.
1: No ale oni też przecież, Wojtek też po wojnie, no. Maja Komorowska.
0: Maja Komorowska w Powstanie Warszawskie w Wirusinie wynajmowała, tak, straciła mieszkanie, rodzina w Warszawie i mieszkała u nas, tak, tak, Maja Komorowska. Kończyła naszą szkołę zresztą. No dużo, wiele ciekawych osób.
1: No teraz trochę też mieszka aktorów.
0: Tak.
1: Nie wiem kto, bo to zawsze jak jedna osoba się sprowadzi, to zaraz kolegę. Wiele lat mieszkał Zamachowski, jakie mu tam, Linda. Kto tam jeszcze mieszka tutaj, no było sporo, no Kukulska. Mieszka trochę aktorów. Dalej. Nie mówiąc o tym, no, że właśnie cały Milanówek, Podkowa, to są w zasadzie też Janda, Olbrychski, kto tam nie mieszka. Nawet nie wiem. Natomiast...
0: Ale wiesz, dużo inteligencji technicznej i także zwykle najzwyklejsi biedni ludzie mieszkają też w Komorowie. Także to bez przesady. Bez przesady.
1: Ja na przykład z mężem żeśmy szukali miejsca, gdzie by można było na emeryturę się przenieść z Warszawy. I różne miejscowości zwiedzaliśmy, ale mój ojciec pochodzi w sumie z Wrwinowa. I tam jest jego grób rodzinny. I tak dlatego w tą stronę zawsze jednak ta strona była bliższa sercu niż na przykład po drugiej stronie Wisły, prawda? Tylko tutaj. No i dlatego żeśmy tutaj wybrali Komorów.
2: Powiedziała pani, że piękne domy, bo są też zabytkowe wille, ich jest parę, więcej, pod jaką pójść, którą zobaczyć, jak ktoś się historią architektury interesuje.
0: Przede wszystkim trzeba by było właśnie zobaczyć willę Zdziechowskich, zobaczyć także willę Mrozowski, która związana jest z dyrektorem przedwojennej szkoły. Poza tym najstarszą willę leśną, w której prawdopodobnie mieszkał kat powstania warszawskiego, Sierow. Co jeszcze? No na pewno trzeba zobaczyć zieloną willę Lacherta i Szanajcy, zaprojektowaną, ciekawą willę budownictwa drewnianego. I tam mieszkali państwo Grabowscy, bardzo ciekawa też postać związana z Paderewskim. Żona pana Grabowskiego przyjaźniła się z Paderewskim.
1: A jest willak, w której mieszkał kompozytor tej pieśni, Rosła Kalina z liściem szerokim.
0: Ale nie, to ona się nazywa Kalina. Jest brama,
1: furtka,
0: tak. Tak.
1: Jest, nuty są tej właśnie pieśni, no bo to pieśń, prawda?
0: Rosła Kalina liściem szerokim do Lenartowicza napisał Komorowski, taki był kompozytor i odwiedzał dom, w którym mieszkała pani z domu Paderewska, i jest podejrzenie, że w tym domu bywał Paderewski. Zresztą mamy także plac imienia Ignacego Paderewskiego. I jest to pierwszy na świecie i w Polsce plac, który dostał imię Paderewskiego jeszcze za jego życia. Jest zasada, że nadaje się imiona po śmierci, a on dostał u nas w Komorowie, jak było opracowanie planu parcelacji, dostał pierwszy w Polsce i na świecie Ignacy Paderewski w 1935 roku swój plac. I na placu stoi po piersie Paderewskiego.
2: Miasto Ogród, czy cały czas Komorów jest, można tak go nazywać, miastem ogrodem i na czym to ma polegać?
0: Proszę pani, miasta ogrody to było nie miasto, nie wieś. Przed wojną. Specjalnie to jest idea, którą wymyślił Ebenezer-Howard i pierwsze miasto, ogród powstało w Anglii. To była miejscowość Letchworth, która dzisiaj jest częścią Londynu. Jak pani przejedzie naszą główną aleją Lipową, dzisiaj nazywa się ona Marii Dąbrowskiej i pojedzie pani do Letchworth, to będzie to kalka dokładnie taka sama. Jeżeli pani popatrzy na nasze domeczki, to to jest kalka. Także ktoś, kto tutaj projektował w pewnym momencie tą miejscowość, jesteśmy przekonani, że po prostu odwiedził Letchworth. Zresztą to trudno było tego nie zrobić, dlatego że to według jego koncepcji było. Krótko mówiąc, chodziło o to, żeby mieszkać jak na wsi, a jednak mieć wszystkie możliwe dogodnienia szybkiego dojazdu do pracy. Tak, stąd warunek był powstawania miast ogrodów. Ich w Polsce miało powstać 150 wokół dużych aglomeracji Poznania, Wilna, no wtedy także Wrocławia, chociaż on nie był przed wojną po stronie Polski. To była idea znana ogólnie w Europie. I gdyby nie wybuchła II wojna światowa, to było przygotowywane także prawodawstwo związane z miastami, ogrodami, bo one ni to wsią było, ni to miastem. Dzisiaj niestety nie mamy czegoś takiego między miastem a wsią, prawda? Jest albo miasto, albo wieś, więc Komorów jest wsią. Na tyle Podkowa miała Iwaszkiewicza i Iwaszkiewicz tuż po wojnie wywalczył im samodzielną gminę. I oni są samodzielni, w związku z czym kultywowanie tej tradycji, która jest tylko już teraz tradycją związanej z miastem ogrodem, jest im dużo łatwiej. Natomiast Komorów nie miał tego szczęścia, mało tego, jeszcze dostał bardzo po krzyżu za to, że uczestniczył w Powstaniu Warszawskim. Wręcz odebrano Komorowowi samodzielność i przeniesiono najpierw gromady, bo to przecież kiedyś gromady, potem rady narodowe były, coś tam jeszcze, a teraz mamy, jesteśmy związani z gminą Michałowice. No już pogodziliśmy się z tym, mimo tego, że Komorów jest centralnie ustawiony w naszej gminie, czyli jest taką miejscowością centralną. To jest tak, gmina jest dosyć taka rozciągnięta i w samym środku jest Komorów. No, pogodziliśmy się. Historii kijem nie zawrócisz, prawda? Rzeki nie zawrócisz kijem. No, tak jest, jak jest. W każdym bądź razie jest to bardziej w tej chwili tradycja, którą jeszcze chwilę to byłaby ona zapomniana.
2: Tylko zapytam, zanim jeszcze porozmawiamy, jak się panią mieszka w Komorowie?
1: No mnie się świetnie mieszka. Nie narzekam. W zasadzie mamy i tak. Po pierwsze, bardzo dobrą łączność dzięki kolejce. Kolejka jest w zasadzie super. Chodzi punktualnie, szybko i z Komorowa przenosi nas w sam środek Warszawy. Poza tym bardzo blisko jest i do jednej autostrady, i do drugiej autostrady. Także ci, co mają samochód, też nie narzekają. Mamy mnóstwo sklepów, dwie przychodnie. W ogóle nie ma problemu, jeżeli chodzi o lekarza takiego pierwszego kontaktu.
0: I niestety mamy blisko siebie Pruszków, a w Pruszkowie wszystko jest. Właściwie jesteśmy tutaj dzięki Pruszkowowi, tak? Dobrze odmieniam? Jesteśmy bardzo samodzielni i tak naprawdę Warszawa nie jest nam potrzebna. Ja mówię, że Warszawa leży obok Komorowa. Jest to znakomite miejsce na mieszkanie. Znakomite, znakomite. No ale to takie troszeczkę, no...
1: Jak ja się sprowadziłam, to wszystko załatwiałam w Warszawie. W ogóle sobie nie wyobrażałam, że jeździłam bez przerwy do Warszawy. Ze wszystkim. Po zakupy, do fryzjera, no wszędzie, lekarza, wszystko do Warszawy. A teraz ja w Warszawie to bywam jak muszę. A poza tym jak wysiądę, czy przy dworcu centralnym, czy przy Warszawie, na Warszawa Ochota, na przystanku kolejki WKD, to sobie dziwię się, gdzie ci ludzie pędzą, gdzie ci ludzie idą, taki tłok na tych przejściach, jak to można w ogóle żyć w takim środowisku, a nie mówiąc o tym, jak po południu, nie daj Boże, jestem w tramwaju, to mi się przypomniała PRL i tłok. Nie przypuść, bo jak jeżdżę, to zawsze przed południem, a po południu bardzo rzadko, ale jak mi się trafi, to się naprawdę nie mogę nadziwić, gdzie ci ludzie tak się pchają i skąd ich tak dużo jest.
0: No ale Eluniu, jesteśmy staruchy. No więc jeździliśmy, całe życie jeździłam do Warszawy i przecież pracowałam w Warszawie, Warszawę w tą i z powrotem znam, bo byłam terenowa. Najpierw po Warszawie w Krońce Kulturalnej pracowałam, a potem...
1: No inaczej, no jest inne powietrze, inne... No nie, ludzie to może nie inni, ale może też się wydaje, że są inni.
2: I to była rozmowa z dwoma paniami z Komorowa, panią Elżbietą Grodecką i panią Lidią Kulczyńską. Pilich, ta druga, jest autorką książki Zwierzenia Maja Krasowska. Wydała w niej między innymi właśnie dzienniki dziewczyny z Komorowa, ale teraz państwo słyszeli tę opowieść o Komorowie. To ja jeszcze może tak podsumowując to, co mogli państwo usłyszeć. Koncepcja miasta ogrodu pojawiła się pod koniec XIX wieku w Anglii. Jej autorem był Ebenezer Howard, który opublikował ją w książce pod tytułem Garden Cities of Tomorrow. Pierwszy plan miasta ogrodu zaczęto realizować w 1904 roku i jest właśnie taka wioska w Anglii, Letchworth, która została zaprojektowana dla 35 tysięcy mieszkańców. No i tak nie do końca ta koncepcja była zgodna i nie wywołała takiego samorzutnego powstawania nowych miast ogrodów, ale w 1920 roku przyczyniła się do powstania schematu osad satelickich dookoła Londynu. Miało powstać takich 29 satelitów, a zrealizowano tylko 8. Ale w Polsce też zaczęły powstawać, no i między innymi dookoła Warszawy jest to właśnie miasto ogród Komorów. I o tym Komorowie być może jeszcze państwo będą słuchali, na pewno codziennie przed godziną 10, 9:45 fragmenty dzienników Mai Krasowskiej, która właśnie w Komorowie swoją młodość spędzała i dziennik z tych czasów pisała. To państwo usłyszeli też o utworze, który jest zapisany na ogrodzeniu jednej z willi w Komorowie i historię właśnie, że to kompozytor Ignacy Komorowski napisał muzykę do słów Teofila Lenartowicza. Jest taka pieśń Kalina, która właśnie w tym ogrodzeniu za pomocą nut tych sprętów stworzonych jest umieszczona. To my teraz posłuchamy właśnie Kaliny.

0: reklama.
1: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
0: Po reklamie.
2: Audycja Kiedyś to było. A w tej opowieści o Komorowie mogli Państwo też usłyszeć o duecie Bohdana Lacherta i Józefa Szanajcy, dwóch architektów, którzy prowadzili wspólnie przed wojną biuro architektoniczne, gdzie właśnie jeden z projektów willi zielonej, która w Komorowie jest teraz odbudowywana i właśnie na muzeum będzie przeznaczona. O tym projekcie i o tym, że ratowana jest ta dla Państwa usłyszeli, a o Bohdanie Lachercie i Józefie Szanajcy mam nadzieję, że jeszcze całą audycję będę mogła dla Państwa przygotować, dlatego że rok temu chyba ukazała się książkowa biografia tych dwóch panów, którzy właśnie wspólnie studiowali na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Później właśnie założyli autorską pracownię architektoniczną, a później razem jeszcze tworzyli Stowarzyszenie Architektów Polskich. Bohdan Lachert wojnę przeżył, Józef Szanajca niestety w 1939 roku zginął jako kierowca wojskowy. O tych dwóch panach na pewno jeszcze będziemy opowiadać, a być może właśnie też do Willi Zielonej w Komorowie uda się udać, gdy tylko zostanie ona otworzona po remoncie, który właśnie trwa. Jest godzina 14:37. Ja Państwu o Komorowie też opowiadam w związku z Powstaniem Warszawskim. Jeszcze raz przypomnę, po godzinie 9:45 od wtorku do piątku fragmenty dzienników Mai Krasowskiej, mieszkanki Komorowa, która wzięła udział w Powstaniu Warszawskim, ale też jedna z pań, z którą rozmawiałam, a więc nie autorka tychże zwierzeń, ale pani Elżbieta Grodecka, która przed chwilą Państwu o Komorowie opowiadała. Opowiedziałam mi krótko o jej wspomnieniach związanych z Powstaniem Warszawskim, jako że jest warszawianką, a jej mama Jadwiga Uzdowska w Powstaniu Warszawskim brała udział. Pani jest urodzona w Warszawie?
3: Tak, jest urodzona w Warszawie, jestem i całe moje dorosłe życie i pracy w Warszawie i moi rodzice też.
2: Rozmawiamy? Dziadkowie
3: też.
2: Dziadkowie też, rozmawiamy w związku ze zbliżającą się rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Ile pani miała lat w 1944 roku?
3: W 1944 miałam dopiero 6 lat i wszystko, co wiem o powstaniu, to jest na podstawie opowiadań rodziców, rodziny, przy spotkaniach rodzinnych. Moja mama bardzo lubiła opowiadać o sobie i o swoich, o powstaniu. Była bardzo uczuciowo związana z powstaniem i ze swoimi koleżankami. Pomimo już, jak była bardzo leciwa, w każdą rocznicę powstania robiła malutkie bukieciki i jechała na powązki, czy cywilne, czy wojskowe, i swoim koleżankom składała bukieciki kwiatów na pamiątkę. Ocalała z powstania, bo tak widocznie było pisane, natomiast wyszła z powstania jako jedna z ostatnich, obwiązana ćwiartką spadochronu, ponieważ po upadku powstania szefowa postanowiła, że wszystkie dziewczyny, które są młode i nie mają rodzin, to idą jako, bo trzeba się było zgłosić, prawda? Część uczestników powstania jako żołnierze wychodzili z powstania jako żołnierze i koleżanki mamy potem w różnych, różnie się układało, wylądowały w Niemczech czy w obozach pracy. Natomiast moja mama, jako że już była z tych starszych osób i miała dziecko, to i pod opieką rodzinę swojego męża, starszą stryjów, było ich tam sześć osób, to wyszła z powstania właśnie obwiązana tym spadochronem jako przydział, który rozdawano. W każdym razie Potem z tego spadochronu miałam sukienkę do komunii uszytą. Bardzo byłam niezadowolona z tego, bo wszystkie miały takie piękne, długie suknie, a mnie babcia z kołnierzykiem, tak zwanym bebe, uszyła sukienkę z tego spadochronu i ona nie była taka bardzo biała jak wszystkie inne.
2: A spadochron nasz?
3: No spadochron zrzutów jakichś angielskich czy innych, no, które no, powstańcy mieli, prawda, niektóre, bo były te zrzuty i no, tak się dzielili się dobrami, no widocznie kawałek spadochronu było jakimś dobrem.
2: Czym się zajmowali pani rodzice?
3: No moi rodzice byli etatowymi pracownikami KDW.
2: Mówi pani, że nie pamięta pani tak naprawdę nic z czasu powstania warszawskiego, ale z czasów okupacji coś, jakaś historia albo takie pierwsze wspomnienie, jakie pani ma, albo to czasami są wspomnienia, które tworzą się już, tak jak pani powiedziała, później z opowieści.
3: Bo moi rodzice, nie wiem dlaczego, ale mieli trotyl w domu, no bo robili takie bomby zapalające, zresztą w Muzeum Powstania jest model z tektury takiej grubszej, były robione takie no, pudełka, w które się wsypywało ten trotyl i zapalnik. I to były takie produkcje. I u mnie pod łóżkiem moim stały te pojemniki z tym trotylem. I to ja wiem z opowiadań, no bo nie pamiętam tego. Natomiast pamiętam, jak moja babcia, bojąc się, że bo jakieś gestapo chodziło po klatce schodowej, wzięła ten jeden z tych pojemników i wrzuciła do toalety i spuściła wodę, ale nie. I to wszystko rozprysnęło się, ten pył, i cała łazienka była podobno w kolorze różowo-srebrnym, łącznie z babcią. No więc takie przygody różne były, jeżeli chodzi o powstanie. Natomiast moja mama, jako że wiedziała, że powstanie wybuchnie ponad wszelką wątpliwość, z babcią wysłała mnie do Kozienic, do rodzinnej miejscowości mojej babci. I tam spędzałam powstanie i pierwsze. Natomiast moi rodzice po powstaniu, po wojnie w Warszawie byli już 18 stycznia, bo byli w Brwinowie i pomimo mrozu, który wtedy był, nie wiem, pewnie ze 25 stopni, ojciec wziął sanki i chciał zobaczyć, co zostało z mieszkania.
2: Gdzie było mieszkanie?
3: Mieszkaliśmy na Ochocie i niestety to się wtedy mówiło Ukraińcy, nie wiem, to były jak te bataliony jakieś współpracujące. Oni po prostu, jak wygnali wszystkich na Zieleniak, z Ochoty, to wkładali karbid do zlewu, puszczali wodę i podpalali. I te wszystkie domy, które się tylko, gdzie nie było Niemców, po prostu powypalali. Także naszego mieszkania nie było, było wypalone.
2: Jaka to była ulica na Ochocie?
3: Jaka ulica? Ulica Częstochowska. Przed wojną mój ojciec był porucznikiem w pierwszym pułku szwoleżerów pierw Józefa Piłsudskiego, a po śmierci imienia Piłsudskiego i mieszkali przy ulicy Szwoleżerów, po prostu razem z innymi oficerami na osiedlu wojskowym. Natomiast po wojnie, jak ojciec wrócił, to na Nieborowskiej były mieszkania, które chcieli, to były tak zwana spółdzielnia Pala, nie coś mogę, bo to tylko znam ze słyszenia i nie umiem powiedzieć, dlaczego akurat tam na tą Nieborowską, ale tam nie było właścicieli konkretnie mieszkania, bo dopiero byli zgłoszeni, dopiero chyba rodzice tam mieli zamiar kupić mieszkanie, czy zadatkowali na tej Nieborowskiej, a ponieważ to było nie za mieszkanie, to Niemcy zrobili tam szpital. Ale jak ojciec przyszedł 18 wieczorem z Brywinowa do Warszawy, na Nieborowską, to już prawie wszystkie mieszkania były zajęte. Natomiast jedno, gdzie miało wypalone okna, no ojciec tam się wprowadził i tylko były łóżka i materace. A następnego dnia dotarła moja mama, no i pierwsza rzecz, poszli patrzeć do mieszkań. wujka, jednego brata mojej mamy, drugiego brata mojej mamy. No jeżeli chodzi o... Wtedy było mnóstwo szabrowników w Warszawie. Jak doszli do mieszkania mojego wujka na Miedzianej, to już były popakowane w koce, w prześcieradła rzeczy przez szabrowników. I mamy bardzo dużo zdjęć właśnie dzięki temu, że szabrownicy spakowali je i mój ojciec mógł zabrać już tobołki przygotowane przez szabrowników, a ponieważ mój wujek robił bardzo dużo zdjęć, między innymi właśnie dla AK, jako że miał aparat, bo tutaj tak jak Litka wspominała, aparat to było... A fotograficzny to nie było tak coś takiego powszedniego, nie każdy miał aparat, w związku z tym robił zdjęcia i przekazywał. Także miał dużo filmów i ja dzięki temu mamy jakieś zdjęcia z tamtego, sprzed wojny, bo tak to się wszystko spaliło. Także moi rodzice po wojnie to tak jak właściwie jak stali, to tak jak Adam i Ewa.
2: Kiedy wrócili państwo do Warszawy, pani do Warszawy, bo nie było...
3: A ja do Warszawy bardzo szybko mnie ściągnęli, bo już 26 kwietnia, dokładnie pamiętam, poszłam do szkoły, do pierwszej klasy, przy ulicy Filtrowej 62, gdzie siostry, pani Goldman, które miały szkołę przed wojną i w czasie okupacji prowadziły szkołę, już otworzyły szkołę w swoim mieszkaniu, które przy Filtrowej 62 ocalało. Zresztą jest tam teraz poświęcona tablica tej szkole. Bardzo dużo znamienitych osób skończyło tą szkołę dzięki paniom Goldman w czasie okupacji. Dlatego, że niby prowadziły szkołę, jedna była krawiecka, się nazywało, no bo nie wolno było, tak, prawda?
0: Przykrywka,
3: a druga była, nie wiem, szewska dla chłopców, jako że było osobno. Jeszcze wtedy chłopcy i dziewczęta osobno się uczyli. Także tych osób, które skończyły szkołę, pani Goldman, było bardzo dużo. Zresztą potem założyli takie towarzystwo i się spotykali bardzo często. A ja chodziłam w czasie okupacji do przedszkola, do pani Goldman, także zaraz po wojnie od razu do szkoły pani Goldman.
2: No i jak wyglądała ta ochota w kwietniu, 45 rok to był?
3: No więc to było w mieszkaniu prywatnym pani Goldman, była pierwsza i druga klasa razem, siedziały się w takiej ławce, co normalnie siedzi dwie dziewczynki, siedziałyśmy po cztery. No i tak to były pierwsze chwile, no potem to się wszystko z każdym miesiącem, także już po wakacjach, to czyli do pierwszej klasy chodziłam, nie wiem, mam cenzurkę w lipcu, była po pierwszej klasie. Natomiast po wakacjach już było trochę lepiej, no już nie było tak ciasno. Wiem, że tylko po wakacjach było tak, że pani niektóre dziewczynki, ty przyjdziesz, teraz już nie będziesz w drugiej, tylko w trzeciej klasie. Bo były takie, które były od nas po 2 lata starsze, bo nie chodziły do szkoły w ogóle. Akurat tak się złożyło, że całe życie chodziłam tylko z dziewczynkami. Z dziewczynami do szkoły, bo właśnie u pani Goldman było osobno klasy chłopców, osobno klasy dziewcząt, ale myśmy były ostatnim rocznikiem, które już następne były, już nie wolno było. Zresztą pani Goldman została już odsunięta od, nie mówiło się zresztą, to była pani przełożona, nie było dyrektorów, kierowników, a potem nastał kierownik szkoły, a potem żeśmy prawie wszystkie poszły do Hoffmanowej, gdzie też było bardzo dużo nauczycielek jeszcze przedwojennych. Na przykład madame od francuskiego to była ta sama pani, co moją mamę uczyła francuskiego, to i mnie. Także trochę byłyśmy inaczej uczone pomimo PRL-u.
2: Żeby zakończyć wątek 82. rocznicy Powstania Warszawskiego, co ta data znaczy dla pani, jak się ją też w domu wspominało, no bo ma pani trochę inną perspektywę.
3: No zawsze było świętowanie, tak jak mówiłam, rodzice chodzili na wszystkie możliwe mogiły, groby. Nigdy nie było mowy, że było niczy niepotrzebne, czy coś. Nie umiem nawet powiedzieć. No, po prostu świętowało się, było, no, uczciło się.
4: I czcimy do dzisiaj.
3: No, wie pani, jest... moja mama miała szczęście, dożyła 100 lat. I żeśmy jej taką na te stulecie. Mogę to przeczytać? Moja mama miała na imię Jadwiga. Powstanie zastało Jadwigę na ulicy Siennej, gdzie czekała na kontakt z dowództwem. Spotkała tam porucznika Chwackiego, pseudonim Apollo, sapera, który miał oddział na Pradze. Strasznie się ucieszył, bo nie miał łączniczek. Tam była z koleżankami kilka dni. Potem spotkała majora Ismonta, który koniecznie chciał, żeby przyszły kręcić trotyl do granatów. Robiła to, póki się nie zatruła. Jadwiga nie wiedziała wtedy, czemu się źle czuje. Miała sine wargi i czuła się fatalnie. Dopiero jak dwóch niemieckich jeńców zatruło się i umarło, zgłosiła się do lekarza. Miała osłabione serce, dostała lekarstwa. Okazało się, że trochę trotylu nasypało się na chleb, którego żali było wyrzucić, mimo że dziwnie gorzko smakował. Zatrucie nie zraziło jednak Jadwigi i do końca powstania kręciła trotyl w podziemiach biblioteki publicznej na Koszykowej. Warszawę Jadwiga opuściła dopiero 9 października 1944 roku. Miała wtedy 33 lata. Udawała, że jest w ciąży. Razem ze stryjami dwie noce spędziła w Pruszkowie w oszklonym bunkrze. Próbowali wszelkimi sposobami wydostać się stamtąd, między innymi poprzez przekupioną ukraińską pielęgniarkę. Szczęście znowu sprzyjało Jadwidze, gdyż spotkała pracującą w Pruszkowie z ramienia Czerwonego Krzyża swoją przyjaciółkę Izę Domańską. Ta znowu dzięki niej mogła spotkać swojego męża Stanisława. Iza wpisała Jadwigę i jej stryjów jako swoją rodzinę i w ten sposób mogli wyjść na wolność. Wyjeżdżali z Pruszkowa w niezwykły sposób. Wszystko przez oficera niemieckiego, który zarządził, cytuję: proszę przynieść rzeczy tej pani, ona jest w ciąży i nie może dźwigać, i wezwać dorożkę, bo piechotą nie pójdzie. I podjechali do Brwinowa.
2: I to była opowieść pani Elżbiety Grodeckiej o jej wspomnieniach z czasów okupacji, z czasów Powstania Warszawskiego i o historii jej mamy Jadwigi Uzdowskiej, która brała udział w Powstaniu Warszawskim. To jeszcze nawiązując do Komorowa i do Powstania Warszawskiego, warto jeszcze powiedzieć dwa słowa o rodzinie Fedorońko. Jest taka rodzina, która mieszkała w Komorowie. 18 marca 2025 roku podczas wiosennej sesji Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego podjęto decyzję o kanonizacji męczenników katyńskich, duchownych i wiernych polskiej cerkwi zamordowanych przez NKWD wiosną 1940 roku. Wśród nich znalazł się ojciec pułkownik Szymon Fedorońko. Kanonizacja odbyła się 16 września 2025 roku w cerkwi Świętej Sofii Mądrości Bożej w Warszawie. Był to duchowny prawosławny, protoprezbiter, naczelny kapelan wyznania prawosławnego Wojska Polskiego i ofiara zbrodni katyńskiej. W 1940 roku został zamordowany, a miał trzech synów: Aleksandra, Wiaczesława i Oresta. Aleksander brał udział w kampanii wrześniowej. Pod koniec września przez Rumunię przedostał się do Francji, gdzie też uczestniczył w walkach, ewakuował się do Wielkiej Brytanii i tam działał w RAF-ie. W stopniu porucznika przeszedł do 300 Dywizjonu Bombowego imienia Ziemi Mazowieckiej. Zginął 25 kwietnia 1944 roku podczas lotu bojowego nad Karlsruhe. kiedy bombowiec jego został zestrzelony przez niemiecki myśliwiec. A jego dwóch młodszych braci, Wiaczesław i Oresta, oboje wzięli udział w powstaniu warszawskim. Jeden zginął 1 sierpnia, a drugi 18 sierpnia. Więc jest taka rodzina, o której też na pewno jeszcze na antenie Radia Wnet więcej opowiemy, bo to tragiczna historia, ale bardzo ważna, żeby o tych postaciach pamiętać. Rodzina Fedoroniko, właśnie z Komorowem związana. To Irena Santor nam teraz zaśpiewa piękny utwór Spotkanie z Warszawą. Zresztą na chyba 80. rocznicę powstania warszawskiego Monika Brodka swoją wersję tego utworu nagrała, też bardzo piękną, ale że to jest audycja. Kiedyś to było, to będziemy słuchać oryginalnego wykonania Irena Santor.

0: Irena Santor, spotkanie z Warszawą. I tak zakończymy dzisiejszą audycję Kiedyś to było. I ja Państwa zachęcam, żeby Komorów odwiedzić. Na pewno jeszcze w Radiu Wnet do Komorowa będziemy wracać, bo wiele wspaniałych postaci związanych jest z tą miejscowością, bądź było związanych z tą miejscowością, więc tych historii jest bez liku, a miejsce piękne. Zostałam po nim obwieziona przez panią Lidię Kulczyńską-Pilich, za co jej bardzo serdecznie dziękuję, że mogłam zobaczyć i to z takim prawdziwym oprowadzaniem, jak pięknie jest tam i dziś, jak pięknie zapewne niegdyś tam było. A ja Państwa będę zabierała jeszcze do Komorowa w tym tygodniu 9:45, dzienniki Mai Krasowskiej, młodej dziewczyny, która w Komorowie żyła i się wychowywała, i o tym, jak ona tę okupację przeżywała, o czym myślała, o czym marzyła, to tego będziemy wspólnie słuchali na parę dni przed 82. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję, życzę Państwu dobrego popołudnia, proszę zostać z Radiem Wnet, Hania Tracz, Adam Czerpak, a teraz już Elżbieta Mazol, do usłyszenia. Kiedyś to było. Audycja Kiedyś to było.
1: Patronem audycji Kiedyś to było jest pani Joanna Mikita Żefła.
2: Autopromocja.
3: Studio Ostoja. To rozmowy prosto z serca natury o zdrowej żywności, świadomym stylu życia, innowacjach inspirowanych tradycją oraz o metodach współpracy z przyrodą. W programie odkryjemy tajniki produkcji żywności najwyższej jakości, podzielimy się recepturami na zdrowie, porozmawiamy z ekspertami, rolnikami i wszystkimi, dla których natura to nie tylko przestrzeń, to sposób życia. Zapraszamy w każdy poniedziałek o godzinie 18:00.

0: Autopromocja.
1: Duży pokój.
2: Dzień dobry, witam Was w poniedziałek. Ponoć ostatni chłodny przed kolejnymi dniami gorącymi, bardziej gorącymi i najbardziej gorącymi. Tu Ella Mazol i Itwam, Money and Things, a później India.

Był to Yi Tvam w piosenkach Money and Things oraz India. Nie ukrywam, że to są jego nie stare, ale też nie nowe piosenki. Odkopałam je gdzieś z pamięci, szukając właśnie takiego letniego odpoczynku dla Was i dla siebie. I zaraz sprawdzę, czy nie możemy sobie posłuchać czegoś nowszego, nowych wydań tego artysty. Teraz już Elkhart i utwory Ma Fan oraz La Sama.

To Elkhat i Lasa Ma oraz wcześniej Ma Fan. Obie pochodzą z albumu Ablat Alawi numer... Jezu, nie wiem jaki. Ale ten numer jest taki tylko hipotetyczny, bo on nie oznacza kolejności, jakby kolejnej płyty, albumu, tylko, no nie wiem. Nie wiem w ogóle, dlaczego ja nie mogę po prostu normalnie czegoś powiedzieć i zakończyć zdania. W międzyczasie już upewniłam się, że jest to Ablat Alawi, Opus 99. Właśnie wahałam się,

czy 99, czy 1, koniec, kropka, już to zupełnie nie ma powodu, żeby wygadać. Teraz będzie Mdu Mokhtar i jego, i Billie Jean oraz Azawad.

Mdu Mokhtar, Azawad, wcześniej i Bitilian. Dawno nie graliśmy Mdu Mokhtara, także teraz taka kobieta, do której lubię wracać i chyba to są moje dwie ulubione piosenki, Good Fortune i This Is Love. Dobrze zgadujecie. PJ Harvey.

PJ Harvey, Good Fortune oraz This Is Love, pozostając w duchu stanowczych kobiet z gitarami, posłuchamy sobie teraz Le Tigre, Decepticon oraz Fanta.

stanowcze dziewczyny z gitarami, ale ich stanowczość wyrażona jest z humorem. Będą teraz zrównoważone zespołem złożonym z mężczyzn i mającym podobny charakter. Będą to Viagra Boys w utworach Ain't Nice oraz ADD.

ADD i Ain't Nice, piosenki Viagra Boys, których sobie słuchaliśmy teraz. W piątek podczas mojej audycji Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, gdzie grałam bardzo gitarowo, napisał jeden ze słuchaczy z trochę żalem, trochę z przymrużeniem oka, że Morfin pewnie się nie doczeka, bo to nie ten, wiesz, nie ten przedział wiekowy, jeśli chodzi o target i tematykę tamtej audycji, dlatego będzie teraz Buena, a później You Look Like Rain.

Byli to Morfin w utworach You Look Like Rain oraz Buena. Mam dla was jeszcze dwie piosenki. Będą to utwory The Black Keys, Going Down South oraz Wild Child. I na tym skończymy dzisiejszy duży pokój. Nazywam się Ela Mazol. Z wielką radością grałam dla was dzisiaj te piosenki. Do usłyszenia we środę, jak zwykle, chwilę po 15.

0: Duży pokój.
1: Ta audycja powstała dzięki Państwa wsparciu. patronite.pl/radiownet. Serdecznie dziękujemy.

0: Wolski przez świetlik.
1: Witamy serdecznie.
2: Dzień dobry, kłaniamy się.
1: Marcin Wolski.
2: I Wiktor Świetlik pourlopowo, witam Państwa.
1: Właśnie, chciałem zachować, ty żeś.
2: Chociaż słyszałem, że świetnie radziłeś, drogi Marcinie, beze mnie. Aż się bałem, że za dobrze.
1: A ja się bałem i się boję w tej chwili, że wypuścić cię z kraju, chociaż na dwa tygodnie i dzieją się rzeczy, których najstarsi, nie wiem, górale nie pamiętają.
2: Słuchaj, przyznam szczerze, że na ostatnie dwa czy trzy dni urlopu wyłączyłem telefon.
1: Tak, czyli nie wiesz nic, co się dzieje?
2: No, wiem, bo wróciłem w sobotę wieczorem. Więc jak włączyłem, to rzeczywiście znalazłem się w innej rzeczywistości.
1: Przecież wiesz, co jest jeszcze zabawne, że bardzo dużo uczestników tej innej rzeczywistości wydaje się, że to jest katar, który przejdzie już na najbliższej sesji Sejmu.
2: No nie, to ten katar nie przejdzie, bo to jest nowa... Znaczy, dzieje się coś nowego i bardzo dużego na polskiej.
1: On nie przejdzie, nawet gdyby chciał przejść, ponieważ się włączył w to wybitny specjalista Jacek Kurski i robi wszystko, żeby to nie przeszło. Ja czekam z obawą, że dowiem się już niedługo, że Mateusz Morawiecki miał dziadka w Wehrmachcie.
2: No to właściwie do tego rzeczywiście to wszystko zmierza. Zresztą powiedzmy sobie szczerze, że obie siły zebrały swoich... Zbierają swoich fajterów. Bardzo ciekawe, gdzie to wszystko, dokąd to wszystko zabrnie. Natomiast, wiesz, Marcin, no, nie jest to coś, czego bym się nie spodziewał.
1: Wiesz co, ja... Ja spodziewałem się, rozumiesz, owszem, czyli na ziemi, po którym drżą szklanki, ale nie takiego, po którym nie można znaleźć domu, bo się zapadł.
2: Ale co, wierzyłeś w możliwość funkcjonowania dwóch płuc?
1: Nie do końca wierzyłem, aczkolwiek sądziłem, że rozum nakaże to tolerować tak długo, jak się da. Po drugie, ja sądziłem, że jedna to płuco, a drugie to może jakaś opłucna, że po prostu to jakiś pęcherzyk, a wiesz, po prostu skala tego i to w takiej sytuacji jest porażająca i ja nie, obawiam się, że to przynajmniej do części uczestników to nie dociera. Ale powinny dotrzeć dzisiejsze sondaże. Nie wiem, czy rzuciłeś na to okiem.
2: Nie widziałem jeszcze.
1: No więc według sondaży to jest oczywiście różnie od 15 do 16 dla PiS-u, tam nawet jest jeden coś trochę wyżej, a dla Morawieckiego 7,5-8.
2: No, czyli poparcie PiS-u się podzieliło.
1: Tak, poparcie, czyli teoretycznie nic się nie stało, ale w wymiarze mandatów jeszcze metody
2: Donta. No oczywiście, to dla jednych i dla drugich źle.
1: Ty i tu będę miał odmienne zdanie, ale za chwilę je wyrażę.
2: No to powiedz teraz.
1: Moje zdanie jest takie, że nie było wyjścia z sytuacji. Nie było wyjścia z sytuacji, ponieważ wyobraź sobie, że dociąga to tak, jak było jeszcze, kiedy wyjeżdżałeś. Kłócą się, ale ostatecznie dają sobie dzióbka i nawet ustalają wspólną listę i tego. I tylko, że ta partia, która jednolicie wchodzi do Sejmu, ma minimalne zdolności koalicyjne. Z bardzo prostej historii. Jeżeli ta partia liczy 25, a może nawet 30%, to reszta ewentualnych koalicjantów są to pętaki, których można traktować z buta. Natomiast ta sytuacja, która się w tej chwili klaruje, ja oczywiście nie rządzę sondażami i nie powiem, ile to jest procent, powoduje, że być może po wyborach będziemy mieli 4 równe podmioty, w których nikt nie będzie hegemonem. I jeżeli na przykład, napisałem to w swoim felietonie, zechce patronować temu prezydent, to jest to możliwsze do ułożenia niż w sytuacji odwrotnej. Mm-hmm. No i to jest moja skromna nadzieja, ponieważ są straszne koszty uboczne. Ludzie nie lubią kłótni. Co więcej, ten podział nie wywołał refleksji, tylko właśnie w tej chwili, no nie wiem, gra w plujki, jak to się nazywa, czy coś w tym rodzaju. Strony powinny policzyć się, milczeć, a potem przejść do rzeczowej dyskusji.
2: Na razie strony nie chcą tego zrobić. I ja myślę, że długo nie zrobią, jak obserwuję. Jeżeli mówisz o tym, jak ten podział wyglądał, jak on się budował, to ja mam wrażenie, że... ja akurat podzielam twoje zdanie, że to musiało się stać. To musiało się stać i na dobrą sprawę ta historia z dwoma płucami, kiedy kto inny decyduje. Bo przecież tak naprawdę... No, PiS jest partią, która przez jakiś czas to dawało dobre efekty, ale
1: była
2: to jest
1: partią wodzowską.
2: Paternalistyczną,
1: to chyba chciałeś.
2: Paternalistyczną, nazwijmy to. Ale teraz dobrze, no, Morawiecki grał o wszystko. I to ci, którzy mówią o tym, mają rację. Morawiecki grał o wszystko, bo o cóż drugiego, innego mógłby grać? Grał,
1: znaczy, wiesz co,
2: grał o bardzo wysoką podmiotowość w partii, albo nawet o przywództwo w partii. Albo jeżeli chodzi nie o przywództwo, to o współprzywództwo w partii.
1: A ja rozumiałem, że być może masz rację, że grał o przetrwanie.
2: Ono przetrwanie mógłby zagrać, ale tylko problem w tym, że przetrwanie, które interesuje większość działaczy PiSu, czyli przetrwanie na zasadzie...
1: Nawet 15%, ale byliśmy na pierwszych miejscach na listach.
2: Na zasadzie bycia jakimś tam popychadłem i drugoplanowym posłem, najzwyczajniej w świecie go nie interesuje.
1: Oczywiście.
2: W związku z czym albo mógł być człowiekiem popychanym przez całą resztę i wypychanym powoli z partii, albo zagrać o wszystko. Zagrał o wszystko, szanse miał małe, uczciwie mówiąc. I skończyło się, no ja rozumiem, że grał swoją, po pierwsze, popularnością w elektoracie, po drugie tym, że udało mu się mozolną pracą przyciągnąć do siebie kilkudziesięciu posłów. Okazało się, że zgromadził całkiem sporą...
1: Dużo większą niż wszystkie poprzednie frondy razem.
2: Całkiem sporą pulę, tak. Dużo większą niż wszystkie wcześniejsze frondy razem. No, próbował dociskać prezesa. To już nie za dobrze wróżyło w Prawie i Sprawiedliwości. No bo on w gruncie rzeczy szantażował przez długi czas prezesa tą swoją ekipą. Jarosław Kaczyński miał do wyboru albo... W gruncie rzeczy myślę, że wybrał bycie panem na swoim okręcie, chociaż ten okręt będzie mniejszy, będzie złożony trochę ze słabszych ludzi, szczerze mówiąc, bo to akurat dużo bystrych osób odchodzi.
1: No wiesz, z są rzeczy zdumiewające, jeżeli mówi się, że Wąsik i Kamiński nie podpisali lojalek, to byłaby sensacja i równie duża jak ta frona. Rzeczy się mogą dziać strasznie, ale ja uważam, że rzecz polega na innym. Po prostu nie wiem, czy prezes sam, bo prezes jest bardzo rozsądnym człowiekiem, wymyślił złą strategię. Wymyślił strategię i tu się podstawowy chyba pech idzie polega na tym, że prezes postanowił walczyć z Konfederacją, czy też o Konfederację. Po prostu wierny swojej doktrynie, że na prawo może być tylko ściana, nagle zorientował się, że wyrosły jeszcze dwie meblościanki, rozbierz po drodze, i jako wybitne zwierzę polityczne postanowił pierwszy atak skierować tam. I stąd była nominacja Czarnka i różne inne działania. Podczas gdy, sądzę, bo nikt mi tego nie powiedział, Morawiecki starał się go przekonać, a na pewno przekonał siebie, że są areały do zagospodarowania, ale po nazwijmy centrowe, no nie chcę powiedzieć lewej stronie. I tam należy szukać, że po prostu należało powiedzieć: panowie z Konfederacji, wzięliście co macie, w porządku, będziemy o tym rozmawiać przy układaniu rządu. I zawalczyć o środek, gdzie jest mnóstwo sierot po Polsce 2.50, gdzie są na przykład ludzie, którzy są zniesmaczeni Tuskiem, coraz bardziej zresztą, ale do Kaczyńskiego nie pójdą, a do Morawieckiego może.
2: No więc zobaczymy. Natomiast wiesz, to, że oni się podzielili, ja się spodziewałem, że to się w pewnym momencie rozpadnie. Nawet przez chwilę zastanawiałem się nad tą wersją spiskową, że Kaczyński z Morawieckim w jakiś tam sposób to układają.
1: Ale ja to też już myślałem, czy Polsce jest najważniejsze.
2: Pokazuje to, jacy my potrafimy być naiwni i jak dużo wishful thinking w nas potrafi się narodzić. Ale ja też spodziewałem się, że jednak pewne rzeczy zostaną... No bo tak, skoro Morawiecki już i tak wyszedł, skoro jest na zewnątrz, no to można się chyba... To można by... Zacząć budować.
1: No prezes w paru wypowiedziach prezes dawał do zrozumienia, że tego nie wyklucza.
2: No a potem sam swoją wypowiedzią o tym, że Morawiecki był doradcą Tuska. No tam nie był żadnym doradcą Tuska, był w Radzie Gospodarczej, w której był po prostu jako prezes chyba dajże tam drugiego pod kątem wielkości banku w Polsce.
1: Duda też był w Unii, nie mogę. wolności. No,
2: Jarosław Kaczyński był doradcą Wałęsy, przypomnijmy. No. Więc
1: tak, można się licytować.
2: Można się licytować, kto gdzie był i czyim był doradcą. No ale finał jest taki, że w gruncie rzeczy ten kura, to nie, przecież wiadomo, że jeżeli go wypuszczono, to nie wypuszczono go samego.
1: Aczkolwiek prezes wyraził dość duże niezadowolenie, aczkolwiek na przykład go nie wyrzucił, co zrobiłby w przypadku każdego innego.
2: Tak było zawsze w takich sytuacjach, że wyrażał niezadowolenie. Moim zdaniem to jest niezadowolenie taktyczne. Wiadomo, że jeżeli wypuszczamy kurę, to że będzie na ostro, ponieważ taka jest jego rola. No i on tą rolę spełnił. Ja tutaj nie winiłbym nadmiernie Jacka Kurskiego, ponieważ on jest, wiadomo jaki jest i wiadomo do czego jest i wykonuje swoją robotę. Mhm. Bardziej patrzyłbym na Jarosława Kaczyńskiego, który decyduje się użyć tego ostrego narzędzia.
1: Tylko bardzo, powiedz mi, co tym ostrym narzędziem jest w stanie wywalczyć? Bo każde działanie jest podejmowane po coś. Chyba, że to jest tylko czysty upust frustracji. No bo co? Jeszcze jeden lorek opuści szeregi Morawiec Trzczyków i przejdzie. No to nie jest to. Wiesz, po pierwsze, ja sądziłem, że ta ewentualna fronda to się skończy na 5 osobach. Reszta przestraszona i tak dalej, tego. To już się, zupa się wylała. I w tej chwili już się nie da jej zebrać do tego talerza i zjeść ją. Można ją tylko wytrzeć. Prawda?
2: No tak. No więc idąc dalej, pytanie, co będzie? Chciałbym, żebyśmy się zastanowili, jeżeli pozwolisz, Marcinie. Co będzie z obydwiema tymi partiami? I może przejdźmy do partii matki. Mhm. Moim zdaniem partia matka to ma problem teraz. I ci ludzie, którzy wywalili Morawieckiego, oni sami mają problem. A problem nazywa się tak. Problem nazywa się tak, że w momencie, kiedy nie mają Morawieckiego, to nie za bardzo, a system pozostaje. Mhm. Pozostaje paternalistyczny, albo jak to powiedzieć, wodzowski system.

0: zaufanie takie tej formacji, której ten system w pewnym przez jakiś czas pomagał. Natomiast w tym momencie on będzie zagrożeniem, bo oni się wszyscy nauczyli tej metody ucha prezesa. Będą dalej podgryzać się między sobą. No zwróć uwagę.
1: A siła głosu prezesa już nie jest tak potężna jak parę lat temu.
0: Został Daniel Obajtek. Ja się... No, nie da się ukryć, że znam trochę Daniela Obajtka, ponieważ zrobiłem z nim książkę. On ma ogromny rzeczywiście sentyment do Jarosława Kaczyńskiego. Jarosława Kaczyńskiego
1: ale
0: słusznie.
1: Wiesz co, każdy ma, ale sentymenty czasami trzeba było odłożyć na bok.
0: Ale są ludzie, którzy byli odkryciami Lecha, którzy w jakiś inny sposób się znaleźli. Ludzie, którzy działali, no można powiedzieć, szli misyjnie z jakimś swoim programem, tak jak Mariusz Kamiński, tak gdzieś tam z tymi czystymi rękoma i dekomunizacją Polski. Daniel Obajtek jest produktem politycznym, można by powiedzieć, Jarosława Kaczyńskiego. Tak?
1: A jednocześnie trochę cudotwórcą, który dokonywał...
0: Oczywiście, że tak. No, ale jako młody człowiek postawił na Jarosława Kaczyńskiego. 25 lat to trwało. W pewnym momencie idzie do gabinetu prezesa. Prezes daje mu papier, on podpisuje w sumie trochę w atmosferze terroru ten papier. I się, bo tak mi się wydaje, patrząc na to, jak to było, że tak to musiało wyglądać i pozostaje tam. No ale co się dzieje dalej? To nie będzie tak, że teraz Daniel Obajtek będzie czekał na to, aż zostanie prezesem Orlenu, znowu europosłem i że będzie tam chroniony. W tym momencie dla całej pozostałej ekipy on jest konkurencją. Ta konkurencja będzie biegać, będzie nieustannie mówić. A Obajtek rozmawiał z Morawieckim. A Obajtek jest nielojalny. A Obajtek był u Morawieckiego. Co Obajtek będzie musiał mógł robić? Jedyną rzecz, jedyną metodą, choćby był najlepszym człowiekiem, jest jedyna metoda, jak się można bronić w PiS-ie. Powiedz pierwszy. No i zaczyna się... No
1: że
0: i
1: tam, to powiedz, bo powiem no ci, tam zaczyna że się... ja przewidywałem dramat, ty przewidujesz horror, no, jeżeli chodzi o nasze
0: przewidywanie. Ale przecież identycznie będzie między grupą ziobrystów, która została, tych postziobrystów, która została inkorporowana do PiS-u.
1: I co więcej, zdominowała ten PiS.
0: A grupą z Nowogrodzkiej, grupą Jacka Sasina i tak dalej. Znowu ci ludzie będą musieli biegać na wyprzódki i na siebie donosić.
1: Tym bardziej, że ziobryści, choćby z racji wieku, są no, bardziej kreatywni. Są lepiej zorganizowani. Tak, ale to, co mówisz, dlaczego mówię różnica między dramatem i horrorem? Bo ja przypuszczałem, że obie partie, zwłaszcza Sary PiS, okopie się na swoich pozycjach i zacznie jakieś nieśmiałe rozmowy o ewentualnej współpracy, no bo przepraszam bardzo, w tej chwili perspektywa, może to oczywiście Kurski wójt prezesowi dziś 15, a jutro 55%, ale no, nawet prezesa się na to już nie złapie. A ty przewidujesz pełen horror, to znaczy, że dalsza defragmentaryzacja.
0: Nie, to nie będzie defragmentyzacja, ale to będzie...
1: Dlaczego? No bo kto kogoś trzeba, to będzie, za chwilę trzeba będzie kogoś wyrzucić, albo ktoś sam odejdzie.
0: Marcin, to będzie wewnętrzne piekiełko, które zawsze było w PiS-ie, tylko problem w tym...
1: Że ono się będzie wylewać i będzie robiło strasznie złe wrażenie.
0: Ono się też wylewało, szczerze mówiąc, i robiło złe wrażenie, natomiast to była wielka formacja. Chodzi o coś innego, że wiele osób będzie miał gdzie pójść.
1: No oczywiście.
0: No właśnie.
1: No, może ten podział nie będzie obfitował w nowe odejścia, ale będzie obfitował w przepływy sondażowe. No i najważniejsze, przepływ sondażowy w tym dniu ostatecznym.
0: No to teraz spójrzmy na drugą stronę, bo tam też moim zdaniem nie jest słodko, czyli Stowarzyszenie Razem Rozwój Plus, tak? Mateusza Morawieckiego. No tam jest trochę bystrych ludzi. Jabłoński, Dworczyk, tacy ludzie, którzy dość dobre wyniki wyciągali w wyborach europarlamentarnych, którzy potrafili, dość sprawnie operują mediami, którzy generalnie...
1: Jest też pamiątka kombatancka, czyli Terlecki.
0: No to ja do tego tak. No to się też może pojawiać. Natomiast pytanie, co z tym będzie dalej? Pytanie, co z tą ekipą będzie dalej, ponieważ na razie sam powiedziałeś o 7-8% i teraz tak. Jest sporo bystrych posłów, jest paru europosłów, jest, widzę, że tak zwany komentariat nie najgorzej nastawiony do nich. No ale teraz co dalej? Po pierwsze, czy oni są w stanie zaproponować coś innego niż PiS i gdzie oni się mają w ogóle upozycjonować? To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, jak zbudować struktury. Struktury PiS-u to są często dawne struktury Solidarności, w których PiS zaczął funkcjonować. Oni tego nie... może jakąś cząstkę z nich przejmą, tak?
1: No czy nie, tu się troszeczkę są różnie, ponieważ zobacz, ci ludzie... poza może europosłabi, ale ci również, to są ludzie, którzy mają swoje okręgi. Więc to nie jest tak, że powiedzmy sobie, nie wiem, tam gdzieś ze Śląska jest Dworczyk, że Dworczyk tam nie ma określonych wpływów. Przecież wszędzie to nie jest tak, że ja z tobą zakładamy partię. To są ludzie, którzy mają struktury, nie wiemy jakie wielkie. Moim zdaniem, to

0: To jest sprawa zasadnicza. Czy przejmą inicjatywę? Wygra ten, kto przejmie inicjatywę i co więcej, nie wdając się w pyskówki, zacznie działać, zacznie jeździć w tereny, spotykać się z ludźmi, robić konferencje i podawać, a sądzę, że tu mają tego trochę w zanadrzu, pomysły, projekty, postulaty. No. Rozumiesz? Tak bym ja zrobił, gdybym był przypadkiem Morawieckim.
1: No więc zobacz, to komu ty tak już na nie patrząc sympatiami, patrząc, bo prawda tak. Jest taka, że zawsze no moim zdaniem sympatię należy lokować w ludziach niż w formacjach. Mm. To tego mnie nauczyła polska polityka, więc ja z jakąś tam nadzieją
0: nie patrzę. Nie chcę pocałunku śmierci na, komuś
1: zrobić. To inna sprawa, ale patrzę i na takiego Bosaka, i na takiego Dworczyka, tak. No jest trochę osób po prostu bystrzejszych w polskiej polityce, że takich, które coś z siebie dały i takich, które nic z siebie nie dały. No ale jak sądzisz, kto ma większe szanse w tej rozgrywce?
0: Ja ciągle wracam do tego, napisałem felieton czwórka bez Sternika, bo Sternik nie wie, ale jest za burtą, mimo że wydaje się, że siedzi na maszcie. Słuchaj, więc ja sądzę, że no, że być może pójdzie impuls pałacu prezydenckiego, nie mówię, że jeszcze pół roku daje, bo tyle trzeba potem przed kampanią ruszyć, że dojdzie do jakiegoś gentleman agreement, na początek pakt senacki, że po prostu, nie wiem, Szafernaker sporządzi listę i da Nawrocki 5 minut prezesowi na jej podpisanie. I będzie po ptakach, że po ptakach w sensie pozytywnym będą już na no właśnie, czekały na grillu.
1: No właśnie, to jest
0: oczywiście wariant.
1: No dobra, ale to jaką rolę może odegrać prezydent w tej sytuacji?
0: Autorytetu, rozjemcy, patrona i co więcej, wszystkie role pozytywne, ponieważ prezydent z racji swego nie będzie nikogo wyrzucał, bo to nie jest w jego kompetencjach. Nie będzie nikogo, przepraszam za brzydkie słowo, opluwał. Prezydent może odegrać, oczywiście, że może się wycofać i czekać, ale to nie jest przyjemne, bo wtedy wygra Tusk i gdzieś się jakiś impeachment na wzór węgierski znajdzie, więc nawet jeżeli będzie to jako prawo, jakie oni go rozumieją, więc nie ma na to czekać. Więc ja sądzę, że będzie taki impuls. Poza tym zauważ, jak zachowują się ludzie, bo ja może nie oddaję duszy żadnej partii bez reszty, natomiast mam autorytety. Sam przytoczyłeś, bo zauważyłem to z radością w twoich chyba tweetach, przytoczyłeś zdanie profesora Nowaka, które zawsze jest mądre i zawsze jest trochę odrębne. I co więcej, do tej pory bywało tak, że kiedy nawet mówił, wsadzał palec wbrew prezesowi, to prezes to przełykał.
1: Powiedzmy sobie szczerze, że ten tweet wyglądał tak, profesor Nowak, no słusznie pewnie zrobił to, czego oczekuje większość elektoratu prawicowego, czyli zaapelował o pojednanie.
0: Ale wskazując źródła zła.
1: Wskazując źródła zła, pozwoliłem sobie zauważyć, że to głos wołającego na puszczy. Czyli na pustyni, jak niegdyś bywało. No, ma świętą rację, tylko że ta racja chyba nie ma za bardzo szans w starciu z okolicznościami. Jest to racja, bym powiedział, moralna, albo taka nawet strategiczna, tak? Bo tego wszyscy by oczekiwali, to by się przydało polskiej prawicy, no ale generalnie rzecz biorąc mam wrażenie, że pragmatyka bieżącej walki, przecież powiedzmy sobie szczerze, Marcin, za chwilę oni będą walczyli o tych samych wyborców. Dopiero się zacznie. I wtedy...
0: Chyba, że zawarł pakt senacki, na przykład. I to obniżyłoby temperaturę.
1: Ja myślę, że twoja historia, że dziadek Morawieckiego był z Wehrmachtu, może się ziścić za chwilę. I w drugą stronę to też pójdzie bardzo ostro, no bo to powiedzmy sobie szczerze, że obie strony
0: no to jest recepta na przegraną. Po prostu to nawet nic nie robienie i zrezygnowanie w ogóle z kampanii byłoby lepszym rozwiązaniem niż pójście na wymianę nawet nie tyle ciosów, ile kopniaków pod stołem. Nie, to wiesz, ja w ogóle wolę o takim wariancie nie myśleć, ponieważ on jest zbyt przerażający. Ja nigdy w życiu nie miałem ochoty na emigrację, ale wiesz, to potem zostaje już tylko Białoruś. Więc wiesz, nie chcę brać tego pod uwagę. Poza tym wiesz co, czytałem Machiavella i to parę razy. I Machiavelli jest generalnie złego zdania o ludziach, uważa, podobnie jak Tomasz Lis, że nie są głupi, tylko głupci, ale twierdzi, że ludzie mają to do siebie, że w sytuacjach ekstremalnych, gdy zobaczą zagrożenie, są zdolni do decyzji racjonalnych. Że powiedzmy sobie, już jest twierdza w najwyższym stopniu zaatakowana i cztery regimentarze nie dają rady, no i wtedy zwracają się o pomoc do księcia Jaremy. Mm-hmm. Więc wiesz, więc ja wierzę, że w którymś momencie, po pierwsze, kiedy te sandarze się utrwalą na pewnych, rozumiesz, miejscach, to dotrze do tych ludzi, że alternatywą, też to napisałem w swojej felietonie, albo jest kolejna kadencja Tuska i więzienia, a na pewno odcięcie od jakichkolwiek apanarzy, albo schowanie części swoich interesów do kieszeni i pójście na taką lub inną formę współpracy.
1: No dobrze, a teraz Konfederacja w tym wszystkim. Wyobrażasz sobie możliwość współpracy Konfederacji z ludźmi Morawieckiego? Różni ich z jednej strony różni ich wszystko. Podejście do Unii Europejskiej, podejście do Ukrainy, do wielu innych rzeczy. No a równocześnie wydaje się, że mówi się, że z każdym się łatwiej współpracuje niż z PiS-em na prawicy. Tak? Czyli, że
0: oczywiście.
1: Wszyscy ze wszystkimi mogą.
0: Jaki jest tego powód. Najpierw zacznę od pierwszego stwierdzenia twojego, że będzie trudno. Wcale nie jest trudno, ponieważ Konfederacja, zwłaszcza ta mencenowska, jest za racjonalną ekonomią, a nie opartą o socjal. Więc to jest pierwsze. Jeżeli chodzi o podejście do dyktatu europejskiego, może Morawiecki nie jest taki ostry, ale mniej więcej myśli to samo, co Konfederacja. Więc tu też nie ma. To jeżeli chodzi o, wiesz, różne obyczajowe szaleństwa, sądzę, że Morawiecki nie będzie patronować patchworkowym rodzinom i ślubom homoseksualistów. Tym bardziej, że w świecie napierającego islamu ludzie, którzy się dokonują coming outu, wydają na siebie wyrok i to wyrok śmierci, ponieważ jak islam zwycięży, to ich po prostu nie będzie. No ale to jest pierwsza historia. A druga sprawa, bardzo ciekawa. Otóż generalnie polega na tym, że oni mogą nawet nie lubić Morawieckiego, ale zaufanie może być większe. Natomiast oni się boją jednej sytuacji, która została wielokrotnie przepracowana i nawet ostatnio się odzywała. Otóż, że w momencie, kiedy PiS rozmawia z jakąś partią, to zwłaszcza doświadczył tego PSL, to w istocie to nie jest tak. Siadajmy przy stole, pogadajmy, wy macie 12%, my tam 45%, podzielimy się kwotowo, buzi, łapka i wszystko po prostu. Nie. PiS zawsze będzie przynajmniej próbował wyciągnąć ludzi. Rozumiesz? Przecież wszystkie te próby koalicyjne nie polegały na tym, że to była rozmowa z liderem, no panie Kosiniak, a nawet panie Kamysz, bierzemy, idziemy razem. Nie, nie. Pan zostanie może wicepremierem, a tych resztę to albo zapiszemy do nas, albo nie. Więc przynajmniej tak jest postrzegany PiS z zewnątrz, przez przeciwników. W związku z tym oni się bardzo tego boją. Natomiast przypuszczają, że Morawiecki, jeżeli coś powie, no to nie tylko powie, ale to wykona. I dlatego sądzę, że rozmowy, poza tym mówienie bardziej otwartym tekstem, są bardziej możliwe, nie twierdzę, że skuteczne.
1: No, zobaczymy, jak to się rozwinie. Ja myślę, że tak naprawdę, i chciałbym, żebyśmy w drugiej części naszej rozmowy też o to zawadzili, że tak na co z tego wyjdzie dla Tuska, ponieważ moim zdaniem wcale niekoniecznie Donald Tusk ma tak dużo powodów do radości ze względu na to, co się stało.
0: Niekoniecznie odbił tego szampana.
1: Tak, za szybko odbija szampana i za szybko ostentacyjnie w mediach społecznościowych zaczął odbijać szampana, mam wrażenie, Roman Giertych, ale bardzo dużo zależy od tego, czy ci ludzie tak naprawdę jedni i drudzy, bo być może rzeczywiście nie było innego wyjścia, musieli się rozstać, ale czy posłuchają tego, co napisał profesor Nowak, czy też, no, zgodnie z moją jednak pesymistyczną wizją, będzie to dalej szło tak, jak idzie, że w pewnym momencie sprawy zajdą tak daleko, że już bardzo ciężko będzie o bardzo ciężko
0: to jeszcze tylko, to jeszcze tylko, rozumiesz, przytoczę płasty przykład. Mianowicie, ludzie, podobnie jak partie, mogą się rozstawać kulturalnie i na chama z obrzydliwym sztafarzem, kłótni, pomówi i tak dalej. Obserwuję takie rozwody i tak dalej. I co mogę powiedzieć dobrego o mojej rodzinie? Moi rodzice się rozstali. Czy ty wiesz, że ja nawet tego nie zauważyłem? Może minęły długie miesiące, kiedy zdałem sobie sprawę, że tata nie wraca z pracy. No i to niech będzie temat do namysłu, jak rozwodzić ładnie.
1: No, ten rozwód nie był, na razie nie wygląda najlepiej.
0: Najmniej.
1: A można było pewnie to inaczej załatwić. Zaraz będziemy rozmawiać o tym, co z tego wyniknie dla Donalda Tuska.

0: Wolski przez świetlik.
1: Witamy serdecznie, Marcin Wolski
2: i Wiktor Świetlik.
1: I jesteśmy zadowoleni, że się mnie znowu spotkali, ponieważ wszyscy na urlopach, nikt nas nie może wyrzucić.
2: Cokolwiek
1: byśmy tutaj gadali.
2: Tak jest, nikt nas nie może wyrzucić, a staramy się jak możemy, żeby z różnych miejsc nas wyrzucano. No, myślę, że kolega Skowroński jednak jest najbardziej otwartym na polskiej prawicy
1: człowiekiem,
2: media makerem, więc chyba nas tak szybko nie wyrzuci, mamy nadzieję. No dobrze, a teraz Marcinie, wracają, przechodzą do Donalda Tuska, ale chciałbym spojrzeć na dwa elementy, bo moim zdaniem jest tego obszar, wszystko, we wszystkim chodzi o obszar długofalowy. Obszar długofalowy to są przyszłe wybory za rok. Tam nic więcej Tuska nie obchodzi. Tak? I właściwie nic więcej nikogo w Polsce dzisiaj nie obchodzi w polskiej polityce, poza tymi wyborami parlamentarnymi, które się odbędą za rok. Natomiast ja chciałem spojrzeć na obszar dużo bardziej krótkofalowy. No. Stała się rzecz niedobra w tym obszarze krótkofalowym. Ponieważ tak, mieliśmy aferę szpitalną. Koalicja Obywatelska absolutnie sobie z tą aferą nie poradziła. Coraz bardziej się ta afera się rozwijała. Coraz bardziej patrzono krytycznie na media związane z Platformą Obywatelską. Ta telewizja platformerska TVP w likwidacji zaczęła mieć gorsze wskazania w sensie niewiarygodności niż ta TVP, do której my swoją rękę przyłożyliśmy. Generalnie rzecz biorąc, było bardzo źle dla Tuska i można powiedzieć, że ta opozycja właściwie mogłaby wykorzystywać to, odcinać granty z tego.
1: Już leżał na deskach.
2: Drugi najgorszy deficyt w Europie. Rzeczy, którymi można było idealnie, coraz słabsza pozycja w polityce międzynarodowej. Zachowanie Zełenskiego, fatalne relacje z Ukrainą, nie najlepsze tak naprawdę z Unią Europejską. Wszystkie te rzeczy...
1: wzajemna nietolerancja z Trumpem.
2: No i ambasador, który nie jest ambasadorem, nikt go w Stanach Zjednoczonych nie uznaje, tak? No, wszystko wisi na prezydencie Nawrockim. W gruncie rzeczy wydawałoby się, że jest po zabawie. No i teraz co się dzieje? Dzieje się tak, że nagle to wszystko zostaje w ciągu kilku godzin przykryte przez, można powiedzieć, no, tercet, kwartet, większy zespół, tak, czyli panowie, już patrząc z obu stron, Kaczyński, Morawiecki, Czarnek, Błaszczak,
1: Kurski,
2: Sasin, przykrywają to wszystko. Jakby Tusk ich zamówił?
1: To taka teoria spiskowa. Staram nie poddawać, ale powiem ci jedno. Jako wytrawny obserwator i uczestnik tej giery, wiesz jedno. Ten temat, niezależnie od tego, ile jeszcze tam śliny w gardziołkach zostało, rozumiesz, przestanie grzać. I wtedy wrócą szpitale. Oczywiście, porównując to z meczem bokserskim, już był na badechach i był liczony i dostał teraz odrobinę powietrza. Także się powstał, poszedł do narożnika i ma jeszcze szansę stoczenia jednej rundy, która moim zdaniem skończy się nokautem. No, chyba, że będzie miał dalej takie podsyłane prezenty, jak do tej chwili. Ale chcę ci powiedzieć, że sprawa Tuska jest jaka? Być może ten kryzys, który się toczy wokół PiS-u, da do zrozumienia Polakom, że należy zrezygnować z systemem, już nie powiem, wozowskim, paternalistycznym. Że to musi być jednak tak, że ponosi się odpowiedzialność za politykę. Nawet jeżeli się jest najlepszym na świecie, ale jeżeli się przegrywa wybory, to się odchodzi. Tego na przykład przykładem jest Wielka Brytania, której bardzo nie lubię w tej chwili, ale przynajmniej jeżeli chodzi o procedury. Kariera Donalda Tuska mogła się jeszcze utrzymać w 15 roku, ponieważ nie rządził wtedy. I to było bardzo zręczne posunięcie. Natomiast kiedy przegrał w 19 roku wybory, to powinno znaczyć koniec. Na tego człowieka jeden człowiek w jego partii nie powinien głosować, bo naturalną siłą rzeczy musiałby przyjść nowy przywódca z nowym wejrzeniem. Tylko, że problem w Polsce polega na tym, że tego nowego człowieka nie ma. Jeżeli masz takiego faceta poza Giertychem, który mógłby się o to pochucić, to powiedz.
2: Donald Tusk skutecznie wyeliminował wszystkich potencjalnych silnych konkurentów następców. Włącznie nawet, bo powiedzmy sobie szczerze, że na tym bezrybiu Trzaskowski był rybą. Natomiast został, oczywiście wyeliminował się po części sam w kampanii wyborczej, ale potem go Tusk skutecznie dożnął przy pomocy swoich ludzi. No i został z Kierwińskimi.
1: Tak.
2: Został z Kierwińskimi, z Brejzami, ze Szczerbami.
1: Bo nawet tacy ludzie, jak powiedzmy sobie Budka, który miał jakieś aspiracje, Schetyna zmarginalizowany.
2: Tak, co bystrzejszy człowiek, to tam dostał w łeb.
1: No więc, ale mimo wszystko to, że tak się łatwo kruszy PiS, daje do zrozumienia różnym elementom wewnątrz PiS, tego Platformy, czy tam kto powie koalicji, którzy zaczynają się zastanawiać zaraz, a może i my zaczniemy się wybijać na niepodległość, a może oczywiście w tej chwili jedyną osobą, która usiłuje grać, nie jest to gra, która by nas zachwycała, to jest Sikorski. No ale to też jest jakiś ruch, bo to też może spowodować, że oto na naszych oczach kończy się duopol i to byłoby może za korzystne dla tego.
2: No właśnie, no to chciałem spojrzeć w tej perspektywie długofalowej, bo w tej krótkofalowej to zrobili panowie trochę prezent.
1: Ale na szczęście wybory nie są za 2 tygodnie.
2: No więc właśnie, i teraz tak, Donald Tusk zbudował pewien obszar, mechanizm polityczny w gruncie rzeczy na jednej tezie, że PiS jest złem, PiS jest diabłem, PiS jest szatanem. Macie ludzie nienawidzić tego PiSu w imię miłości, tolerancji i fajności. Macie być owładnięci nienawiścią i od rana do wieczora myśleć o tym, jak straszny jest Kaczyński i jego ludzie i jak trzeba, co strasznego trzeba z nimi zrobić. Jedyna pretensja w sytuacji, o której mówiłem, deficytu, fatalnych wyników gospodarczych,
1: służby zdrowia,
2: wszystkiego, co wiemy, jakichś kretyńskich pomysłów w rodzaju likwidacji prac domowych, wszystko im wybaczyli. Nie mogą im wybaczyć tego, że tych PiSowców nie widzą w więzieniach. Oni by ich najchętniej widzieli na szubienicach. No, po prostu stworzono 20-paroprocentowy jakiś albo większy obszar społeczny owładnięty nienawiścią. No i teraz co się dzieje dalej? Teraz ten 20-paroprocentowy obszar społeczny owładnięty nienawiścią miał jednego wroga, PiS. Teraz będzie tak, tu PiS, tu Morawiecki. Morawiecki to ten facet, co te rządy PiS-u firmował, ale teraz ci PiS-owcy mówią, że oni nie lubią tych jego rządów. Wszystko tych swoich własnych rządów nie lubią. Morawiecki nie lubi tego PiS-u, w którym był i którego oni też nie lubili. No, zaczyna się taka bipolarność.
1: Tak.
2: Tu Kosiniak się spotkał swojego czasu, rozmawiał i był strasznie dumny z tego, że właściwie Morawiecki dał mu ze sobą porozmawiać. Zaczyna się dziać zupełnie...
1: Tak, więc ja mówię, że to jest pierwszy krok, po pierwsze do demontażu duopolu, po drugie pierwszy krok do myślenia serio o wymianie Tuska, który nawet optycznie jest już zmęczonym stanem.
2: Ale wiesz,
1: człowiekiem.
2: To nie tylko jest kwestia wymiany Tuska. To jest cała wielka operacja socjotechniczna, która może przestać odpowiadać i stworzenie gigantycznego mechanizmu, który może przestać działać. Rozumiesz, to jest trochę jak armia, która ma całą masę czołgów, całą masę ciężkiego sprzętu i nagle pojawiają się drony i ona nie wie, co z tymi dronami zrobić.
1: I nagle tyle warta, co terakotowa armia.
2: Co terakotowa armia, to zawsze można ją zakopać, żeby po 2000
1: czarownik ożywił.
2: Ludzie ją odkryli, można było zarabiać na turystach. Tutaj tak nie ma. Tutaj to wszystko funkcjonuje, tylko że świat się zmienia, a cała machina, no zobacz na media. I co nagle zmienisz TVN? Zmienisz TVP Info w likwidacji? TVN to się może zmieni, ale zmienisz Onet, zmienisz nastawienie tych wszystkich elit. Oni są w gruncie rzeczy, oni znają jedną ideę w życiu publicznym. Oprócz takich pierdół z zachodu, jak to, że dbamy o klimat i tak dalej, tak, uchodźcy tak, raz uchodźcy nie, ale stała jest jedna rzecz. Oni walczą z Kaczyńskim i z PiS-em. To jest jedyna rzecz, która jest w nich na stałe wkodowana. Jak ich teraz przekonujesz?
1: No to właśnie kiedy się z PiS-u zrobi pisek.
2: Jak przekonujesz umowną Joannę Szczepkowską,
1: tak,
2: która nadal przecież walczy z PiS-em, z rządami PiS-u, pomimo, że tego PiS-u już nie ma. I to tłumaczy tym ludziom, ale jest deep state PiS-owski. Oni są w prokuraturze, oni są w ministerstwach, wiecie, oni wszędzie knują. Oni to za to zdrowie odpowiadają.
1: No dobrze.
2: No a teraz, a co teraz zrobić, jak nagle oni są tu. Ci są tacy, po prostu PiS znika jako pojedynczy wróg. Za chwilę może być mijanka PiS-u z Konfederacją i to Konfederacja stanie się problemem.
1: A Konfederacja może mieć tysiące was poza jedno, nie rządziła.
2: No więc właśnie, no i co? No i co teraz? I co z tym zrobisz? Co z tym zrobisz, Donaldzie? Co zrobisz z nową rzeczywistością? Kiedy od 25 lat twoją rzeczywistością jest...
1: Poza tym walcząc...
2: Od 22 lat twoją rzeczywistością, czy trzech, jest walka z PiS-em i z Kaczyńskim.
1: Tak, a teraz sytuacja jest taka, że może nawet jest najsilniejszym harcownikiem, ale ma czterech wrogów, którzy są w stanie zachodzić go od różnych flanek.
2: To, żeby nie było za miło, niestety istnieją sojusznicy dla Donalda Tuska i tu chciałem się na chwilę przenieść na grunt międzynarodowy.
1: Proszę cię.
2: Trochę wspomnimy też w dzisiejszym researchu w Super na Superlingu z Rafałem Ziemkiewiczem. Dzisiaj o tym zapraszam serdecznie. Komisja Europejska zatrudnia i prowadzi wielki nabór na fact-checkerów.
1: Co to jest?
2: Formalnie tacy ludzie, którzy sprawdzają w mediach, czy nie podajesz fałszywych informacji. Naprawdę. No wszystko, co żeśmy tu powiedzieli, to było jedno, podpada pod jeden wielki fact-checking, który to fact-checking mógłby doprowadzić do obcięcia reklam radiów wnet, do jakichś może ograniczeń koncesyjnych, do innych rzeczy.
1: Ale przepraszam bardzo. Znajdź na gruncie prawa, wytaczają nam proces, bo gdyby to był normalny świat, w którym momencie byśmy dokonali fejka? Podaliśmy wyniki sondaży, zresztą zastrzegając się...
2: Na pewno by się coś znalazło. Marcin, no fact-checkerzy nie sprawdzają, Boże, jakiś ty naiwny. Fact-checkerzy nie sprawdzają, czy nie kłamałeś. Fact-checkerzy tak naprawdę sprawdzają...
1: Czy kto kłamał? Albo kto w ogóle powiedział?
2: Kto powiedział? Kto powiedział i w jakim duchu i jaki jest wynik, efekt tego? Fact-checkerzy to są oficerowie polityczni. Tak naprawdę. Realizujący politykę Komisji Europejskiej. Czyli, że ma być walka z efektem cieplarnianym, czy jak zwał, tak zwał, zeroemisyjność, tak. Jeżeli powiesz coś przeciwko, to jest podpadasz pod fact-checking. Imigracja, tak. Nie możesz podawać, powiedzmy, narodowości na przykład...
1: Napastnika. Który... Aż dziwne, że podali w Berlinie, że zamordowana jest Polka, ciemnoskóry jest mordercą.
2: Jak historia się rozwinie, to i dojdą do tego, że krytyka Donalda Tuska podpada pod fact-checking. Mówiąc krótko, Komisja Europejska idzie z wielką odsieczą Donaldowi Tuskowi. Nie dość tego. Fundacja Batorego właśnie ogłosiła przetarg na 17 milionów. Uwaga, 17 milionów euro. Mhm. 80 milionów. To przyzna, że są to pieniądze, które mogą zamieszać w polskiej kampanii wyborczej. Dla różnych organizacji, które zajmują się walką o demokrację. Jak domyślasz się, nie dostanie ruch kontroli wyborów.
1: Ani ruch kontroli granic.
2: Józka Orła. Ani ruch kontroli granic, tylko zupełnie inne organizacje. Zaczyna się gigantyczny nacisk zewnętrzny na Polskę i na wynik wyborów w Polsce. I to jest to, czego się dzisiaj obawiam najbardziej, jeżeli chodzi
1: o przyszłość. A ja znowu się będę nie zgodzę. Nie, ponieważ my jesteśmy narodem...
2: To jest niepoprawny optymista, ten Wolski.
1: Jesteśmy narodem niepokornym. Jeżeli ta informacja, którą ty podajesz, już się dzisiaj przedostaje, trafia do ludzi, wywołuje, jak to w Polsce, wynik odwrotny. Czyli to jest ich największe zagrożenie. Tak, więcej hejtu. Więcej hejtu, więcej wyrzucania niepokornych, więcej oskarżania bezpodstawnie, ponieważ ludzie, w odróżnieniu tego, co mówił Liszt czy Machiavel, nie są aż tacy głupi, zwłaszcza gdy chodzi o ich własne interesy. I dlatego pod tym względem uważam, słuchaj, w ilu wyborach oni mieli absolutną przewagę? I w 15 roku przegrali aż miło. Wiesz, po prostu to wybory nie robią się wyłącznie z powodu tego, że ktoś tam dał miliony czy nawet miliardy na kampanię. Może w Stanach, ale też nie. Bo w końcu wydaje mi się, że porównywalne były środki, które mieli państwo od Kamali i od Trumpa. Nie, ja sądzę, że w tych przyszłych wyborach jednak będzie spór o wielkie sprawy. O przyszłość kraju. Jeżeli ten przekaz się przebije... No i oczywiście przez jazgot wewnętrzny, to byłby spokojny.
2: Czyli co, że własnymi siłami przezwyciężymy to wszystko z zewnątrz?
1: No póki co jeszcze nie mogą do nas wprowadzić wojska, ale to też ale było...
2: Ale gdyby Trump nie był prezydentem, byłoby kiepsko z wyborami prezydenckimi w Polsce.
1: No, to nie ulega wątpliwości.
2: No więc tym razem te wybory prezydenckie w Polsce sprzed roku, Komisja Europejska zajęta swoimi własnymi problemami z Trumpem, Ursula von der Leyen i Niemcy zajęci swoimi własnymi problemami z Trumpem, trochę olali, mówiąc brzydko. Tym razem wygląda na to, że nikt nie zamierza ich olać.
1: Tak, ale
2: to będzie wojna światowa, która będzie się tłoczyła.
1: Ale ta wojna światowa, słuchaj, będzie się rozwijać.
2: Możemy się poczuć dumni. Polacy to uwielbiają. W centrum uwagi. Tak, to w Polsce za rok będzie wojna światowa. Wybory węgierskie to był tylko pikuś.
1: Wybory węgierskie to jest ciekawa rzecz na inny komentarz, tym bardziej, że nie znamy końca. Bo to na razie jest sytuacja taka, to jest taka sytuacja, jakby Morawiecki pokonał Kaczyńskiego, tylko że z innym temperamentem pan Madzier był. Ale chcę ci powiedzieć, Unia Europejska to jest również walka z czasem. Bo zauważ, partie, jeżeli w tej chwili w Berlinie, które jest w końcu jakby rodzynkiem, partia Alternatywa dla Niemiec ma pierwsze miejsce, jeżeli Farage idzie jak burza w Wielkiej Brytanii, może się okazać, że im więcej przyjmie Unia Europejska do swoich, że tak powiem, kompetencji, tym łatwiejsza będzie do rozwiązania, bo wtedy będzie można użyć wszystkich tych rzeczy, podobnie jak pewne reformy pana Ziobry mogą być wykorzystywane w tej chwili przez rządzących przeciwko opozycji. W związku z tym, wybacz, do końca pozostanę optymistą, chyba że zaleje się coś strasznego i wtedy przyjdę i tu odszczekam.
2: No dobrze, Marcinie, coś przeczytał. Kiedy mnie nie było?
1: Powiem ci, że właściwie specjalnie nic nie czytałem. Wiesz, czytam taką książkę, chyba Tima Marshalla, jeszcze raz, o geopolityce, która pokazuje, jak nie można walczyć z wszystkim, nie można walczyć z położeniem, bo ona wyznacza sojusze, możliwości i tak dalej. No i tam są, zacząłem czytać rzeczy, których nie doczytałem do końca, a więc tematy, powiedzmy, Indii czy Afryki.
2: To ja trochę podobnie, bo ja wziąłem starą książkę bardzo już, ale ostatecznie autor już ładnych parę lat nie żyje, bo dyplomację Kissingera. Muszę powiedzieć, że ona nadal jest bardzo mocno aktualna w kontekście Polski, chociaż nieraz bardzo irytująca. Ale oprócz tego wczoraj byłem na Odysei, wyobraź sobie. Byłeś na Odysei?
1: Nie, bo jak się dowiedziałem, że...
2: Że Helena jest czarnoskóra, to nie poszedłeś. No więc ja wiem, no bo to też Musk się tam oburzał i tak dalej. Powiem ci, że byłem na tym filmie, to jest bardzo dobry film. To jest bardzo dobry film, mocno osadzony. Rzeczywiście, ta czarnoskóra Helena jest dosyć zabawna. Natomiast nie zmienia to faktu, ona się też za dużo nie pojawia w tym filmie. Natomiast nie zmienia to faktu, że po pierwsze Nolan jednak potrafi operować i dramaturgią, i tym... Nie jest to Troja. Nie jest to Troja.
1: Sama dramaturgia, tak jak ją napisał, czy tam jak ją wymyślił Homer.
2: No jest genialna. Oczywiście, że tak. Zresztą ja myślę, że film bardzo mocno wyciąga genialność tego. Ona ma takie, wiadomo, że Odyseja i Iliada miały tak naprawdę przekaz rycerski, wojenny, tego, że trzeba walczyć o słuszne sprawy.
1: Ale również broniły takich rzeczy jak rodzina, tak, jak wierność.
2: No więc to jest, aczkolwiek jest oczywiście finalny przekaz dosyć pacyfistyczny, taki już z naszych czasów na siłę wciśnięty. Są takie humoreski w stylu Odyseusz, tutaj, sorry, taki mały spoiler, ale tylko wypowiedź, mówiący, że dobiega końca nasza epoka brązu.
1: Ja takie smaczki bardzo lubię.
2: To trochę mogło być, właśnie też sobie pomyślałem na tym momencie, że to mogło być w twojej książce.
1: Czy Sprague i Kamp, czy inni ci ludzie, którzy się zajmują alternatywną historią.
2: Jakiś niemiecki archeolog w latach 30. XIX wieku ponazywał te epoki. Ale nie zmienia to faktu, że film jest całkiem niezły i powiem ci, że ja widzę w tym filmie dziś w dobitnie.pl napisałem recenzję krótką, możecie państwo sobie zajrzeć. Mam wrażenie, że jego przesłanie jest takie tak naprawdę mocno konserwatywne, bo to jest jednak odpowiedź homerycka o tym właśnie, że ważna jest wierność, ważna jest odwaga, ważny jest ten Odyseusz, który jednak nigdzie się nie zatrzymuje, tylko ostatecznie zmierza.
1: Do tego
2: domu, no ale że jednak istotna też jest bojaźń Boża i to by praw Zeusowych nie łamać, co jak wiemy Odyseuszowi się ciągle zdarzało. I w sumie na tym dylemacie jest oparta w dużym stopniu jego tragedia.
1: Chcę ci powiedzieć, że pod tym względem przypomina to sytuację u nas, ponieważ bogowie są podzieleni. Rzecz polega na tym, że gdyby była dyktatura Zeusa, to rzeczywiście sytuacja byłaby jasna. On się tak bezpośrednio Zeusowi nie naraził. On się naraził przede wszystkim Posejdonowi. A Posejdon jest o wiele bardziej mściwy od Zeusa. To Posejdon wysłał na Laokoona te węże, które wzbogaciły historię rzeźby.
2: Bardzo ładnie jest to pokazane zresztą.
1: Może pójdę.
2: Warto pójść, bo po 3 godziny to trwa, ale film jest nie najgorszy. Nie jest to Troja. Nie jest to Troja, bo Petersen jednak był mistrzem obrazu i już nieżyjący.
1: A wiesz, co jest Troi ciekawego?
2: No.
1: W Troi kręcą co jakiś czas film o Troi. I było już ich bardzo
2: wiele. Oczywiście mówię o tej Troi z Bradem Pittem.
1: Tak. I rozumiesz, i zawsze po tym filmie zostaje koń. No ale koń jest wykonany z surowców nietrwałych.
2: Po Odysei też zostanie
1: tak,
2: koń.
1: W związku z tym koń się rozsypuje i kiedy się rozsypuje, już ostatecznie wtedy przychodzi, widziałem tego rozsypanego konia, będąc ostatnio w Troi, i wtedy przychodzi kolejną ekranizację, do której konia.
2: No więc być może tam pewnie po 20 paru latach ten koń, nie, bo nie było konia chyba, chociaż musiał być koń, ale w Troi...
1: W każdej był.
2: W każdej był Troi Peckinpaha. Przepraszam, Petersena. Ja właśnie sobie nie mogę przypomnieć, jak wyglądał. Pamiętam Achillesa, pamiętam ten film dość dobrze, ale zapomniałem konia.
1: Ciekawe, bo nie przyznałeś, ale chcę ci powiedzieć.
2: Natomiast tu koń jest
1: słowo
2: inny.
1: Koń. Chciałem nie w tym najprostszym skojarzeniu, że w tej chwili trwa licytacja, kto jest koniem trojańskim. Czy Morawiecki jest koniem trojańskim Tuska? W szeregach PiSu, skąd go wydalono, czy może jednak koniem trojańskim prawicy na czele z Jarosławem Kaczyńskim wysłanym do drugiego obozu.
2: Dziękujemy bardzo serdecznie. Marcin Walski, Wiktor Świetlik. Do zobaczenia. Do zobaczenia za tydzień.
0: Wolski przez Świetlik.

0: Wy stokrotki po wnecie, czego słuchać będziecie? Kto ma węża w kieszeni, no i tego nie zmieni, będzie słuchał syczenia. I tyle na ten temat.
1: patronite.pl/radiownet.
2: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
3: Papież wraca do Rzymu, to koniec letniego urlopu, do Castel Gandolfo będzie jeszcze powracał, po raz pierwszy już w środę, na koncert Pieśń Pokoju. Sekretariat Generalny Synodu zachęca do podtrzymywania procesu synodalnego w kościołach lokalnych, ma temu służyć opublikowany dziś dokument. Zakonnicy żyją dłużej niż świeccy, to efekt monastycznego stylu życia opartego na modlitwie, potwierdził Wiedeński Instytut Demografii. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Dziś kończy się papieski urlop. Leon XIV wraca do Watykanu. W środę powróci jednak na chwilę do Castel Gandolfo, by wziąć udział w wydarzeniu pod hasłem Pieśń Pokoju. Muzyka i modlitwa połączą młodych chórzystów z 5 regionów dotkniętych kryzysami. Razem z Leonem XIV będą prosić o pokój na świecie. Karol Darmoros.
4: Muzyczną oprawę spotkania w Castel Gandolfo będzie współtworzyć Andrea Bocelli. Światowej sławy tenor podkreśla, że pokój buduje się przez spotkanie i umiejętność słuchania głosu innych. Spotkanie Pieśń Pokoju w Borgo Laudato Si wpisuje się w obchody 800. rocznicy narodzin dla nieba świętego Franciszka z Asyżu. Papież poprowadzi modlitwę inspirowaną przesłaniem Pieśni Stworzeń. Młodzi przyjadą z Ziemi Świętej, Ugandy, Haiti oraz Włoch. Ich historie często naznaczone są wojną, ubóstwem i trudnymi doświadczeniami. Modlitwa zwieńczy ich 10-dniowe spotkanie, podczas którego po raz pierwszy zebrali się w jednym miejscu, połączeni muzyką.
3: Sekretariat Generalny Synodu opublikował kolejny dokument, który ma pomóc w podtrzymaniu procesu synodalnego w Kościele Powszechnym. Tym razem nosi on tytuł Wspominać, towarzyszyć w przygotowaniach do zgromadzeń oceniających Kościół lokalny.
5: Dokument ma pomóc diecezjom w przygotowaniu własnego zgromadzenia oceniającego, zaplanowanego na pierwszą połowę 2027 roku. Dokument składa się z dwóch części. Pierwsza pokazuje, jak sporządzić tzw. relację narracyjną, czyli tekst, w którym Kościół lokalny opowiada o przebytej drodze synodalnej. Druga część ma pomóc w przygotowaniu lokalnego zgromadzenia. Nie proponuje gotowego modelu, ale sugeruje możliwy sposób postępowania, przedstawiając pytania, kryteria i praktyczne wskazówki, które należy dostosować do lokalnego kontekstu.
3: Sekretariat Synodu przypomina, że owocem lokalnego etapu procesu synodalnego ma być sprawozdanie narracyjne i list do innych kościołów. Z tego zadania trzeba się wywiązać do 30 czerwca przyszłego roku.
2: Wiadomości ze świata.
3: Zakonnicy żyją średnio około 5 lat dłużej niż mężczyźni świeccy. Wynika to z wieloletnich badań przeprowadzonych od 1997 roku przez Wiedeński Instytut Demografii, które objęły ponad 16 tysięcy osób konsekrowanych. Tomasz Zielenkiewicz.
6: Zdaniem naukowców kluczem do długowieczności jest zakonny styl życia, oparty na uporządkowanym rytmie dnia, stałym harmonogramie prac, posiłków i modlitwy, a także na silnych więziach wspólnotowych. Troska drugiego człowieka oraz życie we wspólnocie skutecznie ograniczają czynniki ryzyka i pomagają radzić sobie ze stresem, sprzyjając pomyślnemu starzeniu się.
2: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
7: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
8: Reklama.
9: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Dzień dobry. Poproszę wycieczkę.
11: Blisko czy daleko?
10: Jedno i drugie.
11: W takim razie Otwock, Małopolska i Jordania.
10: To możliwe?
11: W Radiu Wnet jak najbardziej.
12: Wnet tu i tam. Wakacyjne podróże, małe i duże. Od poniedziałku do piątku, od 12 tylko w Radiu Wnet.
13: Zaraz, zaraz. Ale pociągiem do Jordanii? Niby jak?
12: Słuchajcie Radia Wnet.
14: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
15: Po reklamie.

0: autopromocja.
1: Jeśli lubicie nieznane polskie piosenki, to to jest to miejsce właśnie specjalnie dla Was. Zapraszam na program Polish Chart. Zawsze w piątki o 21 i w soboty o 20. Bądźcie z nami i głosujcie do czwartku, do 8 rano, co drugi tydzień na kolejne notowanie listy Polish Chart. Zapraszam, Sławek Horwat.
0: To była autopromocja.
2: Szczecin 98,9 FM. Radio

Jeden krok w tył, 10 w przód, taniec z życiem. I nie przepraszam za to, że znam kroki tu wyśmienicie. Rutyna jest jak porcelana, upuściłem ją. Rozpadła się na strony świata, nie mów, że to błąd. Podniosłem z ziemi los, po który bał się schylić tłum. I długo go nosiłem, bo jokera głupio stracić tu. Patrz i rób, w co tam wierzysz, nie zazdrość im. Praca, sen, kariera i seriale, takie same dni. Lubię łapanie chwil, przedłużam orgazm. Kochanie, znowu na mnie pięknie trzęsiesz się z gorąca. Nie tracę życia, kiedy śpię. Sen to mała śmierć, więc mój świadomy jest. A w nim ponownie śnię. Jak ciemna sieć, ukryte drzwi, schowane w cień. Wracamy nad ranem gdzieś, po tym potłuczonym szkle. Uratowany dzień z nijakości. Popatrz, tylko głupi nie ma wątpliwości. Chociaż...

0: Brawo, Dajnia.
1: Dzień dobry Państwu, Jakub Pilarek, Brawo, Dajnia. Moim Państwa gościem jest dzisiaj pan sędzia Łukasz Piebiak, prezes Stowarzyszenia Prawnicy dla Polski, sędzia i członek Krajowej Rady Sądownictwa. Dzień dobry, panie sędzio.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: No mimo, że wakacje to tematów w tym obszarze wymiaru sprawiedliwości, niestety, chyba tak mogę powiedzieć, chociaż dla mnie to dobrze, ale dla Polski nie za dobrze, nie brakuje. Zacznijmy może jednak od tego KRS-u, panie sędzio. Proszę powiedzieć, co się tam w tym KRS-ie dzieje, bo chyba nie dzieje się dobrze. Jakie jakieś procesy, działania czy zjawiska są pana zdaniem najbardziej niebezpieczne? I też będę miał pytanie, czy pan jest członkiem KRS-u, pan sędzia Łukasz Zawadzki, również członek Prawników dla Polski, jest pana kolega jest członkiem, jest was tam dwóch. Na kogo tam jeszcze można liczyć, jeśli chodzi o przyzwoitość i wierność prawu? Jest, rozumiem, sędzia Kapiński, prezes NSA, pan sędzia Chlebny. Jak wygląda ten rachunek szabel, czy tam w ogóle w jakichś, nie wiem, poszczególnych zbiegach okoliczności, że może ktoś zaspał gdzieś, nie wiem, nie przyszedł, czy wy w ogóle macie choćby cień szansy cokolwiek tam czasami zdziałać?
2: Panie redaktorze, szanowni państwo, startując tam z Łukaszem Zawadzkim, wiedzieliśmy, że no, ustawa jest taka, jaka jest. Są dwa kluby parlamentarne, które są opozycyjne wobec większości rządowej. W związku z tym maksimum tego, na co mogą liczyć Prawnicy dla Polski, a przecież była też konkurencja, nie tylko ta justycyjna, fikcyjna, ale prawdziwa konkurencja, bo było wielu niezależnych sędziów, którzy starali się dostać, ale maksimum dla tych niezależnych sędziów to było dwa miejsca. No i te dwa miejsca rzeczywiście udało nam się osiągnąć dzięki ogromnemu poparciu obywateli, ale no na końcu też jest decyzja polityczna, bo nie ma co się oszukiwać. Decyzja klubu parlamentarnego jest zawsze decyzją polityczną. A liczby są nieubłagane. Rada liczy 25 członków. Żeby było kworum, musi być tych 13. Prosta arytmetyka. Nas jest dwóch. Jest pan mecenas Grzegorz Ksepko, znakomity fachowiec, no ale też jedna osoba. No i dwaj panowie prezesi z dwóch sądów najwyższych, tego najwyższego i najwyższego administracyjnego, czyli NSA.
1: Pięć osób w sumie na razie mamy.
2: Pięć osób, nawet gdybyśmy się w granicach tego minimalnego kworum obracali, czyli 13, to i tak w większości nie jesteśmy w stanie w żaden sposób uzyskać, a na argumenty merytoryczne ta większość justycyjno-temisowsko-ministerialna, bo tak to trzeba nazwać, plus jeszcze szóstka polityków, którzy wykazują całkiem dużo zdrowego rozsądku, no ale wiadomo, że bliżej jest im do tych sędziów, którzy zostali wskazani przez koalicję rządzącą, niż do sędziów wskazanych przez kluby opozycyjne. No to oni działają rzeczywiście w wykonaniu z góry powziętego planu. Mówię zwłaszcza o tej trzynastce sędziowskiej wskazanej przez kluby większości parlamentarnej. I tam nie ma specjalnego wahania. Tam nie ma specjalnej refleksji, czy to wypada, czy to kiedyś się nie będziemy tego wstydzić. Jeżeli chodzi o dyskusję, to oczywiście w dyskusjach możemy brać udział. A na końcu wygląda to tak, jakby niewidzialna ręka tymi osobami sterowała. Podam pierwszy z brzegu przykład. Staraliśmy się wykazać taką postawę koncyliacyjną. Wiadomo, że zapowiadaliśmy, że będziemy tam po to, żeby recenzować i pokazywać opinii publicznej, co się dzieje, no ale jest normalna praca. No, te przedłużenia prawa do orzekania dla sędziów, którzy osiągnęli określony wiek, czy zaczynają się te procesy nominacyjne z ogłoszeń ministra, czy jakieś procesy nominacyjne po zwróceniu sprawy przez Sąd Najwyższy, jeżeli uchylono uchwałę. No tutaj trzeba zespół powołać, trzeba w tym zespole współpracować, trzeba wysłuchać kandydata niekiedy. I ja nawet apelowałem na którymś z posiedzeń. Mówię, szanowni państwo, no przecież nie ma takiej opcji, żebyśmy nawet na poziomie zespołu was w czymkolwiek przegłosowali, ale dajcie nam pracować, dajcie nam oceniać te kandydatury, czy do przedłużki, czy do awansu na stanowisko sędziowskie. No bo jesteśmy takimi samymi członkami rady jak wy. Pan sędzia Zawadzki był wizytatorem, był wiceprezesem sądu. No ja byłem wiceministrem sprawiedliwości, więc jeżeli chodzi o nadzór nad sądownictwem powszechnym, to chyba mam największe doświadczenie w tym gronie. Także w zestawieniu z Waldemarem Żurkiem, bo on to robi od roku za pośrednictwem Mazura. Ja to robiłem przez 4 lata bezpośrednio. Nie ma o czym rozmawiać. Dawaliśmy swoje kandydatury do różnych komisji.
1: Ale co, panowie są niedopuszczani do dyskusji, czy w ogóle nie ma dyskusji?
2: Jest dyskusja na posiedzeniu plenarnym. Za to nie zostaliśmy wybrani do żadnej komisji, do żadnego zespołu, czy oceniającego jakieś sprawy indywidualne, czy są przecież zespoły zajmujące się, nie wiem, współpracą z organizacjami prawniczymi, czy sprawami dyscyplinarnymi, czy współpracą międzynarodową i tak dalej. Ani do jednego zespołu nie zostaliśmy wybrani. My dwaj, tak? Więc jakby na wejściu, mimo naszej dobrej woli, zostaliśmy ustawieni w sytuacji wrogów, których należy zwalczać. No okej, to jest ich wybór. Będą mieli dużo pracy, bo tych obwieszczeń o stanowiskach sędziowskich, z tego co mówi Waldemar Żurek, szykuje się wiele. No i będą musieli tę pracę wykonywać samodzielnie. Ja jeszcze jedną rzecz zaznaczam, że my dwaj czy trzej, bo mecenas Ksepko też do tego w ten sposób podchodzi.
1: Przedstawiciel
2: tak? prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. My po tym, jak doręczono do siedziby Krajowej Rady Sądownictwa postanowienie zabezpieczające Trybunału Konstytucyjnego, oświadczyliśmy, że nie będziemy brali udziału w czynnościach decyzyjnych Krajowej Rady Sądownictwa, czyli krótko mówiąc, nie będziemy głosowali.
1: A może wyjaśnimy, jak pan dwa, trzy zdania, chodzi o te okoliczności powołania, tak?
2: Tak, to chodzi o to, że jest sprawa w Trybunale Konstytucyjnym. Był wniosek o udzielenie zabezpieczenia. Trybunał Konstytucyjny udzielił zabezpieczenia i zakazał wykonywania czynności decyzyjnych przez tę radę. No i do tego zabezpieczenia zastosowała się tylko umownie, tak to nazywając, nasza strona. Odbyła się krótka dyskusja i padały różnego rodzaju argumenty typu to jest wadliwie napisane, to strzela w próżnię, bo jakaś była inna większość niż powinna być i tak dalej, i tak dalej.
1: No i przede wszystkim Trybunał też nie jest Trybunałem.
2: A Trybunał
1: tak?
2: nie jest Trybunałem.
1: O tym to za chwilę porozmawiamy
2: i tak dalej, i tak dalej. Panie redaktorze, szanowni państwo, oczywiście można dyskutować, to jest fascynująca zabawa intelektualna, tylko zanim się zacznie dyskusję, znaczy dyskutować można o wszystkim, ale jeżeli się zaczyna podejmować decyzje, czy indywidualne, czy kolegialne, jako członek organu kolegialnego, no to wypadałoby zajrzeć do przepisów, w końcu wszyscy tam jesteśmy prawnikami, czy posłowie, czy prezesi, czy my sędziowie, no i zajrzeć do konstytucji, do ustawy, czy ustaw regulujących funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego i wszędzie tam znajdziemy odpowiedź na pytanie, czy istnieje jakikolwiek organ zdolny recenzować procesowo orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. No nie ma takiego
1: nie
2: organu.
1: Ma, to
2: nie ma Trybunału Konstytucyjnego pierwszej instancji i drugiej instancji, do którego, nie wiem, większość członków Krajowej Rady Sądownictwa mogłaby się odwołać, bo na przykład uważa, że postanowienie jest wadliwe, albo głupie, albo wydane przez nie Trybunał, uzurpatorów, którzy się podszyli pod sędziów Trybunału Konstytucyjnego. No nie. No nie ma takiej instytucji i to jest całkowicie zrozumiałe zamierzenie ustrojodawcy. No, w związku z tym może nam się jako adresatom decyzji, także tych tymczasowych, jak postanowienie zabezpieczające, podobać albo nie to, co zrobił Trybunał Konstytucyjny. Możemy pisać glosy krytyczne jako, nie wiem, naukowcy. Ja mam doktorat, są tam ludzie, którzy mają tytuł profesorski w Radzie, choćby pan prezes Chlebny. Możemy to wszystko robić na zasadzie uprawiania nauki. spółki, no ale jeżeli jesteśmy funkcjonariuszami publicznymi i działamy w ramach Krajowej Rady Sądownictwa, to koniec się nie dyskutuje, tylko się wykonuje orzeczenia Trybunału.
1: Może niektórzy tam są bez tego słowa publicznymi, może są po prostu funkcjonariuszami.
2: No to już tylko moje pytanie. Można by było sobie snuć różnego rodzaju dywagacje na temat przyczyn takiego, a nie innego postępowania tych czy innych członków Rady. W każdym razie formalnie są to funkcjonariusze publiczni i tym bardziej oni powinni respektować porządek prawny, który nas wszystkich obowiązuje, bo jak mamy jako sędziowie wymagać od obywateli, żeby podporządkowywali się regułom, które są dla nich niewygodne, jeżeli my sami dajemy zły przykład. No, dajemy bardzo zły przykład jako Rada i to, że nie wiem, ja, sędzia Zawadzki, czy mecenas Ksepko, czy prezes Kapiński nie bierzemy w tym udziału, no to nie znaczy, że Rada in gremio większością nie zignorowała postanowienia Trybunału, zignorowała jakieś konsekwencje, być może kiedyś ktoś z tego będzie wyciągał. My mamy czyste ręce, ale bierzemy udział w Radzie, wchodzimy w jakieś tam dyskusje.
1: Chciałem jeszcze zapytać, bo to, co pan sędzia powiedział o tych nowych kandydaturach, no to jest jak gdyby ta bieżąca praca Rady, taka no rozwiązująca jakieś bieżące problemy, czy wychodząca w przyszłość. Ale co z tymi koncepcjami, kiedy Rada miałaby sięgać wstecz, czyli rozliczać tak zwanych neosędziów? Jak to wygląda, czyli nie wiem, uchylać te uchwały rekomendujące, tak, te wnioski do prezydenta? Czy tutaj coś, tak, coś się dzieje? Jak to wygląda?
2: Już przybliżę tę działalność. Tak jak zacząłem mówić, wygląda jakby oni działali w wykonaniu z góry powziętego planu, który ktoś koordynuje, albo tak go wykuli na blachę, że albo zapisali sobie na karteczkach, że po prostu to robią. Najpierw zaczęli kwestionować dorobek opiniodawczy poprzednich dwóch składów Krajowej Rady Sądownictwa, bo była taka dyskusja, gdzie rozmawialiśmy na temat krytycznego stanowiska poprzedniej Krajowej Rady na temat tak zwanej ustawy praworządnościowej. Oni wrócili do tego i stwierdzili, że nie, ustawa praworządnościowa jest dobra, a tamto stanowisko krytyczne było złe, bo po pierwsze tamten KRS był nielegalny.
1: To jest ta ustawa, która na kolory dzieliła sędziów, tak?
2: Tak, to jakieś tam jedno z jej wydań, tak? To jest taki projekt, który nie przepadł, tylko w innym wydaniu znowu trafił na ścieżkę legislacyjną i bodajże w lutym tamta Krajowa Rada skrytykowała go no jako sprzeczny z konstytucją, no bo tam na przykład przewidywano weryfikację powołań sędziowskich, a wszyscy dobrze wiemy jako prawnicy, że po tym jak prezydent powołał kogoś na stanowisko sędziowskie, temat się kończy niezależnie od tego, co który Trybunał Europejski powie. Tak po prostu jest, bo to wynika z polskiej konstytucji. To był pierwszy krok. Drugi krok dział się ostatnio. Mamy ileś tam postępowań, które przetoczyły się przez tamtą Radę, na przykład prawo do orzekania po osiągnięciu określonego wieku. I czasem tamta Rada dawała zgodę, czasem nie, jak każda. Sędziowie, którzy nie dostali tej zgody, poodwoływali się do Sądu Najwyższego. Te sprawy w Sądzie Najwyższym są. Czekają na rozstrzygnięcie. I nagle się okazuje na poprzednim posiedzeniu Rady, że zespoły zaczynają przedstawiać rekomendacje dla Rady, żeby na przykład komuś przedłużyć. Ja pytam się, ale przepraszam bardzo, a co Sąd Najwyższy na to? No tak. Nic, no sprawa w Sądzie Najwyższym jest, ale...
1: Mówimy o tej samej osobie, której tak. Sprawa jest w sądzie, tak?
2: Sprawa sędziego X czy Y jest w Sądzie Najwyższym. Sąd Najwyższy się nie wypowiedział, czy słusznie tam ta Krajowa Rada odmówiła, czy niesłusznie. A oni argumentują i sędziowie z justicji, i posłowie, nie wiem, chyba Kropiwnicki, czy któryś tam, czy Zimoch o tym opowiadał, no, że no, przecież obywatel może się zwrócić do organu, no, żeby jednak przychylił się do jego wniosku. Mówię, no jak? Przecież ta sprawa trwa, tak? No jest postępowanie odwoławcze przed Sądem Najwyższym. No nie, tak, nie, to jest... Tamten KRS był zły, ten jest dobry, są nowe okoliczności sprowadzają się do tego, że tamten KRS był zły, a ten KRS jest dobry. No i ja protestuję, Zawadzki protestuje, sędzia Zawadzki... maszyna jedzie dalej. Teraz Sąd Najwyższy będzie miał dylemat, co zrobić z tymi postępowaniami. Podejrzewam jako cywilista, że umorzą to jako bezprzedmiotowe, no bo co mają zrobić? No, sprawa jest o przedłużenie prawa do orzekania, a w tak zwanym międzyczasie organ już przedłużył, nie czekając na to, co zrobi Sąd Najwyższy. Świetne. A to jest tylko wstęp do tego, co się wydarzyło w ostatnich dniach. To znaczy zwrócono się o akta personalne bodajże 23 sędziów, w tym i moje. Co łączy tych sędziów? To, że poszły wnioski nominacyjne do Kancelarii Prezydenta, bo postępowania przed Radą zostały zakończone. Kto tam skarżył, ten skarżył do Sądu Najwyższego. No w każdym razie poszły wnioski o powołania na wyższe stanowiska sędziowskie. Co dotyczy, mówię, także i mnie. I teraz z przyczyn nieznanych, bo tutaj dziennikarze pytali, odpowiedź była taka, że no będzie Rada się przyglądać, to bodajże sędzia starosta tak opowiadał w wywiadzie dla Niezależnej, że no chyba się ujawniły nowe okoliczności, ale jak dostaniemy te akta, to porównamy na jakiej podstawie tamta Rada, nie wiem, tego czy innego sędziego przedstawiła do awansu na wyższe stanowisko sędziowskie i my teraz po zapoznaniu się z aktami i ujawnieniu nowych okoliczności będziemy decydować, czy przypadkiem nie wznowić postępowania. Mówię o tym dlatego i pan redaktor pewnie w pytaniu też nie bez przyczyny do tego nawiązywał, że kilka miesięcy temu zapowiadano w tej narracji Justitii i Temis, że będziemy weryfikować decyzje personalne tamtej Krajowej Rady Sądownictwa. Proszę zauważyć, że to tak idzie, że oni po kolei weryfikują decyzje. Teraz dochodzą do weryfikacji decyzji personalnych Krajowej Rady Sądownictwa. Zupełnie im nie przeszkadza to, że to prawda, jest przesłanka wznowieniowa, ale te nowe okoliczności powinny zostać ujawnione. No, one powinny, zakładam, zaistnieć pomiędzy tym czasem, kiedy Krajowa Rada Sądownictwa przedstawiła kandydata do awansu na wyższe stanowisko sędziowskie, a teraz tym. A oni nie wiedzą nawet, jakie to nowe okoliczności, albo nie chcą ujawnić, jakie to nowe okoliczności zaistniały, ale chcą akta i pewnie będą szukać teraz po internetach, po wszystkim innym nowych okoliczności. Podejrzewam, że chodzi o zorganizowaną próbę linczu na mnie, na paru innych, czy kilkunastu innych koleżankach i kolegach, żeby, nie wiem, odgrzewać kotlety typu afera hejterska sprzed 8 lat, jak Yeti, wszyscy o niej mówią, tylko nikt jej nie zobaczył i tak dalej, i tak dalej. No,
1: czas, tak wpadę słowo, chodzi. Czas nam biegnie.
2: Nieubłaganie.
1: Nieubłaganie, więc ja nawet wszystkich pytań nie zadam, które chciałem zadać. Ale to zadam następne. No to, co pan opisuje, pan sędzia, to jest znany mi doskonale obraz jakiegoś totalnego chaosu, bajzlu, żeby nie użyć brzydszego słowa na B. Czy pan uważa, że w ogóle możliwe jest wyjście z tego bez zmiany konstytucji? Bo ja to pytanie siłą rzeczy nawiązuje do polityki, tak? No, jeżeli władza się zmieni, co nie jest pewne wcale, ale jeżeli się zmieni, no prawdopodobnie będzie taki rząd koalicyjny, tak? Być może dokona się w międzyczasie przejęcie Trybunału Konstytucyjnego. Pytanie, jak ten Trybunał będzie... No, będzie wtedy pewnie uchylał jakieś projekty nowych ustaw. To jest dla mnie znowu jakaś wizja totalnego znowu boksowania się. Ja mam taką własną tezę publicystyczną, że wyłącznie zmiana konstytucji, jakaś oparta na jakimś takiej zgodzie narodu na to, może to uciąć. To nie jest temat, który dotyka rozliczeń, bo rozliczenia to niezależnie od tego by musiało być, ale że ucinamy nie taką grubą kreską, źle rozumianą, tak jak to się historycznie mówiło, no tylko wprowadzamy nowy ład prawny, tak? I na przykład pozbywamy się, robimy reset. Czy pan sędzia uważa, że to jest rzeczywiście dobra koncepcja? A jeśli tak, to jakie zmiany w konstytucji się powinny znaleźć w kontekście wymiaru sprawiedliwości?
2: Chciałoby się, żeby coś takiego nastąpiło. Znając naszych polityków i funkcjonując w sferze publicznej, czasem całkiem blisko polityki, mam wątpliwości, czy stać naszą klasę polityczną na to. Przynajmniej w takim otoczeniu, że nie mamy jakiejś wojny czy katastrofy, w którą jesteśmy bezpośrednio zaangażowani. Ale gdyby się taka możliwość pojawiła, to powiem to, co my też przedstawiamy podczas takich spotkań. One mają charakter otwarty, komunikaty są w Trybunale Konstytucyjnym pan prezes Święczkowski zaprasza różne osoby i różne środowiska, w tym nasze stowarzyszenie, do rozmowy na temat tego, jak mógłby wyglądać nasz ustrój w przyszłości, tak żebyśmy właśnie tego chaosu, o którym pan mówi, nie doświadczali. I my na przykład w tym obszarze mówimy o jednym silnym, jednym Sądzie Najwyższym, który jest kwestią do przedyskutowania.
1: Jak to rozumieć, że jednym?
2: Jeden Sąd Najwyższy na wzór niejako...
1: Bez izb w tym sądu, sensie, tak? Czy...
2: Nie, no, no, Sąd Najwyższy, który...
1: No bo teraz też jest jeden.
2: Nie, ale Sąd Najwyższy, który będzie jednocześnie Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Stanu i Trybunałem Konstytucyjnym. Mhm. Bo no, jest, powiedzmy, koncepcja radykalna, polegająca na zlaniu się tych trzech, powiedzmy, trybunałów, trzech sądów najwyższych, no, przy czym jeden praktycznie nie działa w postaci Trybunału Stanu, ale SN i NSA w jeden organizm, a koncepcja jeszcze bardziej radykalna zakłada jeszcze włączenie do tego materii konstytucyjnej. Bo jeżeli tak się spojrzy na praktykę funkcjonowania no, wielkiego imperium, jakim jeszcze nadal są Stany Zjednoczone, no to od 200 lat wystarcza im 9-osobowy Sąd Najwyższy na globalną potęgę z ludnością 200 czy 300 milionów obywateli i pierwszą czy drugą gospodarką świata, pierwszą przez wiele lat. Dlaczego my musimy mieć, nie wiem, kilkaset sędziów, żeby robić to samo, co tam robi 9 sędziów wybieranych na dożywotnie kadencje? Może powinniśmy ich, nie wiem, mieć 15. Możemy się zastanawiać, oczywiście pewne funkcje, które dzisiaj są w sądach tych dotychczasowych, trzeba by było wyrzucić poza ten mały Sąd Najwyższy, typu, nie wiem, zrobić sądy kasacyjne na bazie, nie wiem, dotychczasowych sądów apelacyjnych, żeby pewne rzeczy czyścić, ale Sąd Najwyższy powinien być od rozstrzygania najważniejszych zagadnień ustrojowych. To mówię tak pro domo sua, czyli no, pan redaktor pyta o to, co by trzeba było zmienić w ustroju, no to w ustroju wymiaru sprawiedliwości na pewno to. Pewnie wypadałoby również zakotwiczyć prokuraturę gdzieś w Konstytucji, bo to aż się prosi. Przy czym no, dyskutujemy z przyjaciółmi na przykład z adwocem, bo oni niekiedy mają pomysły, żeby to był bardzo długi rozdział Konstytucji. Chyba nie o to chodzi, tak? Ale zakotwiczenie konstytucyjne tak ważnego organu państwa, jakim jest prokuratura, by się przydało. A na poziomie stricte ustrojowym powinniśmy, i to mówią tak naprawdę wszyscy, czy sędziowie, czy profesorowie, konstytucjonaliści, czy prokuratorzy również, zdecydujmy w końcu, jako suweren, jako naród, czy my chcemy mieć, kto jest głową państwa w Polsce. Mhm. Bo my dzisiaj nie wiemy. To znaczy, no wiemy, premier, że wybieramy prezydenta i ten prezydent ma dość mocne uprawnienia, ale prezydent nie zasiada na czele rządu, tak? I mamy taki system, nie wiem, półprezydencki, nie wiadomo, co to jest. Prezydent nasz jest osobą, która ma największy mandat demokratyczny. Jakby powinna być predestynowana do tego, żeby wytyczać kierunek działalności państwa i w czasach trudnych, a w takich jesteśmy, brać na siebie odpowiedzialność za to, co się dzieje. Czyli znowu no, gdzieś tam pojawia się porównanie z systemem amerykańskim, gdzie no, nie ma premiera, no, jest prezydent taki czy inny, dzisiaj jest to Donald Trump i to jego osobowość, to jego koncepcje determinują, w jakim kierunku to państwo zmierza. A dzisiaj w Polsce, ale nie tylko dzisiaj, bo przecież 4, 8, 12 lat temu, od momentu, kiedy weszła w życie konstytucja aktualnie obowiązująca, a nawet wcześniej, no mamy prezydenta z ogromnym mandatem demokratycznym, który ma ogromną siłę hamującą, to znaczy może rządowi wszystko wyrzucić do kosza, a jeżeli rząd nie ma poparcia bardzo wysokiego, no to nie jest w stanie tego weta odrzucić i potem robi różne dziwne rzeczy, typu zmienia trzy słowa i jeszcze raz to wpycha do prezydenta, ten prezydent znowu to wyrzuca do kosza i to jest kwestia kwestia ciągłego tarcia między rządem a wielkim hamulcowym w postaci prezydenta, przy czym wielki hamulcowy ma dużo lepszy mandat demokratyczny niż prezes Rady Ministrów, który gdzieś tam się wyłania na skutek układanki parlamentarno-rządowej. Dopóki my będziemy mieli dwugłową hybrydę, jeżeli chodzi o głowę państwa, to my nie będziemy państwem silnym i poważnym, tylko będziemy jakimś takim tworem, który został celowo zaprojektowany, nie wiem, czy przez naszych, którzy się bali, że jeden czy drugi ośrodek zdominuje całe życie polityczne, czy przez jakiś tam agenturalnymi kanałami wpływy zewnętrzne, żeby Polska jako duży kraj w centrum Europy przypadkiem nie stała się zbyt silna, a silna się może stać tylko wtedy, kiedy będzie miała jednolite przywództwo. Ono może być, mówię jako sędzia, może być liberalne, może być konserwatywne, może być gdzieś tam centrowe, ale niech ono będzie jednolite, a nie ultraliberał i wielki zwolennik europeizmu Donald Tusk i konserwatysta z krwi i kości Karol Nawrocki. No i nie wiadomo, czy Polska jest konserwatywna, czy Polska jest liberalna i kto w niej rządzi. No to tak nie można.
1: Czas nas goni, więc ja tak już pytanie, prośba odpowiedź, nie jakąś tam analityczną, tylko taką proroczą, krótką. Dotrwa Bogdan Święczkowski do końca tej władzy przy sterach jako prezes? Czy myśli pan, że władza jednak się zdobędzie na jakieś działania policyjno-prokuratorskie czy inne, żeby go wykurzyć z tego fotela?
2: Według mnie dotrwa. Jeżeli jakikolwiek znany mi funkcjonariusz, no bo nie powiem polityk, Bogdan nie jest politykiem, ale jeżeli ktokolwiek ze znanych mi osób może mieć szansę na to, żeby wytrzymać tą presję i to, co się dzieje i to, co się jeszcze będzie działo w przyszłości, to myślę, że to jest Bogdan Święczkowski i z tego punktu widzenia dobrze, że w pewnym momencie prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, niejako pewnie antycypując, że mogą przyjść ciężkie czasy, postawił na twardego zawodnika. Ja Bogdana znam od czasów, kiedy zaczynaliśmy jako wiceministrowie sprawiedliwości, a przecież on wcześniej też różne rzeczy robił ważne, choćby był szefem służby specjalnej, więc to jest mocny zawodnik i oczywiście można także i Święczkowskiego wyprowadzić w kajdanach, tylko myślę, że rządzący zastanawiają się i się trzy razy zastanowią, żeby zanim to zrobił, bo no Święczkowski się nie podporządkuje, a prawo jest po jego stronie. Najwyżej go wsadzą, no, ale to będzie rezonowało na całym świecie.
1: Bo i tu musimy postawić kropkę, mówił prezes pan sędzia Łukasz Piebiak, prezes Prawników dla Polski, sędzia. Bardzo dziękuję, panie sędzia.
2: Dziękuję, panie redaktorze, dziękuję państwu.
0: Prawo dajnia.
3: Autopromocja. Zap.

0: własną, wciąż we wtorki kabaret. Otto.
1: To była autopromocja.
2: Radio Wnet uszami słuchaczy.
3: Jestem zakochana w Radio Wnet. Może od niedawna, bo od 24 roku, no po tym zamachu na media publiczne, jestem narczyńcą. No jestem zachwycona właśnie na okrągło i jesteście Państwo w moim domu i w kuchni, i w pokoju, i w dzień, i w nocy. Także rzeczywiście różnorodność audycji jest pożyteczna i świetna. Trzymam kciuki za Waszą obecność. Życzę Wam wszystkiego dobrego, całej załodze. Trzymajcie się.
4: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
2: Studio Ostoja.

Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w ten lipcowy, jakże przemienny dzień dzisiaj. Dzisiaj ten kawałek na początku, ten utwór muzyczny, który Państwo usłyszeli, nie jest przypadkowy, bo w studiu zaraz pojawi się u nas Włodek, czyli Papro Dziad, który już dał sygnał, że tutaj w centrum się parkuje, więc lada moment będziemy mogli z nim porozmawiać. No, więc bardzo ciekawy gość i muzyk, i artysta, ale też osoba, która coraz bardziej, powiedziałbym, związana jest z naturą, z przyrodą, z rolnictwem, więc takie troszeczkę inne spojrzenie. Papro Dziad też dla wszystkich Państwa, którzy widzieli, a którzy nie widzieli, to zapraszam do oglądania filmu Ziarno Świadomości. Tam też taki remake Supermoce, przez niego wykonany, który pomagał promować to przedsięwzięcie, więc no, związany jest na pewno z tym, co naturalne, z tym, co dobre i promuje też szerszej publiczności, jeśli chodzi o muzykę. Znany był jako członek zespołu Wonky One, a teraz już solowo jako Papro Dziad. Więc czekamy, aż wejdzie do studia i zaczniemy rozmowę. A teraz nie wiem, czy mamy jeszcze jakiś drugi kawałek, to poprosimy jeszcze jeden kawałek Papro Dziada, czekając na niego.

0: Dzień dobry, więc nasz gość pojawił się właśnie w studiu. Tak jak ja, udało mu się przedrzeć. On z drugiej strony, bo od strony Lublina, my od strony Warmii i Mazur, ale Włodek, czyli Papro Dziad, jest już z nami.
1: Witam cię serdecznie.
0: Cóż, no może zacznijmy od razu od kilku pytań. Większość osób kojarzycie z sceną, z muzyką, ale coraz więcej osób i twoja twórczość wskazuje na to, że jesteś blisko natury i jako człowiek chcesz żyć w zgodzie z tą naturą, blisko niej. Możesz troszkę nam więcej o tym opowiedzieć? Skąd to się wzięło i dlaczego akurat ten kierunek?
1: To jest dosyć prosta, a zarazem złożona opowieść. Kiedyś dużo śpiewałem o przyrodzie i jakaś taka wewnętrzna pasja, tęsknota, takie zamiłowanie do tego takiej idei, filozofii przyrody, jakiejś takiej mitologii z tym związanej zawsze mi towarzyszyło i to się po prostu pogłębia. Pogłębiało się do tego stopnia, że w pewnym momencie zorientowałem się, jak bardzo nie tylko świat, ale ja sam, jak jestem daleko od tej przyrody, jak już coraz mniej mnie z nią tak naprawdę łączy, poza ładnymi hasłami, wierszykami i różnego rodzaju takimi, no, taką otoczką. Pierwszy raz właśnie do mnie to dotarło, gdzie jest prawda o tej połączeniu z przyrodą, a jak to wygląda w obecnej rzeczywistości, gdy zobaczyłem reklamę ekopożyczki w pewnym banku, więc już wtedy zrozumiałem, o co chodzi w tym pewnym, tego rodzaju nurcie, takiego właśnie, można powiedzieć, wycierania sobie buzi tą ekologią. I poczułem, że tu trzeba naprawdę poczynić jakieś kroki, żeby zrozumieć, o czym się śpiewa, do czego się pije i tak dalej. No i teraz już od chyba 6 czy 7 lat nie mieszkam w Warszawie, chociaż zawsze nie umiałem sobie trochę wyobrazić życia bez Warszawy, jako rodowity warszawiak, warszawianista, który do tej pory zakochany jest w tym mieście i jest to dla mnie taka naprawdę kolebka macierz. No ale jednak to poczucie potrzeby takiego coraz głębszego, bardziej wielopoziomowego łączenia się z przyrodą, z ziemią, z jej rytmem, z tym, o czym ona opowiada, z jej oprogramowaniem sprawiło, że jestem teraz już na Dolnym Śląsku, pod Kamienną Górą. Tam mam taki kawałek ziemi, gdzie sobie uczę się powrotu do tego, co od kilku pokoleń w moim rodzie zostało zupełnie wymazane jakby z pamięci, z umiejętności. I no, myślę, że wymazywać jest czasami łatwo, ale wracać do tego zrozumienia, do tych nawyków, do tego rytmu, to jest wielkie wyzwanie, ale mam też takie wrażenie, że to jedyna droga tak naprawdę. Jedyna droga do Rymu.
0: Tu dostałem od ciebie płytę Przeżyto, zresztą znamienny tytuł, tak? Widzę, że z nawiązaniem do Żyta, ale widzę też, że mocno słowiańskie grafiki, tak? Które tu widać, zresztą nawiązujące też trochę do loga naszego gospodarstwa, czyli Ostroja Natury, bo nasze logo to jest człowiek drzewo, więc gdzieś tam chyba ta natura jako nauczyciel prowadzi nas wszystkich.
1: Tak, to źródło inspiracji, jak się gdzieś tam podąża ku temu, to zawsze ten symbol drzewa życia, drzewca, enta, to są te krainy, w których czujemy, że wtedy coś się w nas budzi, że to z nami rezonuje, że to odsyła nas gdzieś

0: owocowych, czy?
1: No głównie owocowe, tak. Tam na, gdzieś tam na poboczach są jakieś iglaki, jest jakiś buczek, ale ogólnie głównie zależało nam na tym, żeby po prostu mieć też w razie czego jakieś własne owoce, orzechy. Praktycznie wszystko, co tylko może wyrosnąć na tej ziemi w tym klimacie, to tam żeśmy wtedy zasadzili. A potem powolutku, no, na tyle, na ile czas pozwala, pomiędzy pracą, rodziną i różnego rodzaju zajęciami, no to staramy się coś tam też uprawiać, takiego, co po prostu się zje samemu, żeby synek miał kontakt z tym prawdziwym jedzeniem, który, z którym tak coraz trudniej nam się zetknąć.
0: No, to
1: i żeby też widział, skąd się bierze jedzenie, prawda?
0: A to jakie znaczenie ma ta zdrowa żywność dzisiaj dla ciebie? To chyba najważniejsze z punktu widzenia rodziny, tak? Tego, żeby dać trochę tego smaku i zdrowia swojemu synowi.
1: Wiesz co, ja mam takie podejście szerokie do tego, bo ja mam takie poczucie, że powinniśmy jako ludzie szukać prawdy. Stawać w prawdzie zawsze w takiej, na tyle, na ile jesteśmy do niej dotrzeć i ją odkryć. I czy to jest jakaś wiedza, czy to jest jakaś nauka, czy to jest wiedza o samym sobie, czy to jest pożywienie, no to warto sięgać do tego, co jest najwyższej jakości po prostu, czyli najbliższe tej prawdzie. Prawdzie o tym aspekcie akurat, z którym mamy do czynienia. I tutaj, no, jak wiadomo, też już gdzieś tam chyba między wierszami sobie powiedzieliśmy o tym filmie Ziarno Świadomości. Ten film pokazał przepięknie, jak, no, jak to teraz wygląda obecnie. I
0: jak daleko odjechaliśmy od bazy, no.
1: Tak, a zarazem dzięki temu myślę, że też w jakimś sensie to ziarno od plew się oddziela i warto sobie stawiać teraz takie wyzwania, nie tylko by stawać się lepszym człowiekiem, ale żeby stawać się tym lepszym człowiekiem, no to też warto się odżywiać i zdrowszym jedzeniem, i zdrowszą muzyką.
0: No i zdrowszym tekstem.
1: Strawa dla ciała i strawa dla ducha. Fajnie jak jest praniczna, ekologiczna, harmonizująca, a nie odwrotnie.
0: Czy słyszałeś w ogóle o rolnictwie regeneratywnym? Bo tu w studio stoję, a to jest nasz w sumie główny temat. Ja jako rolnik regeneratywny, po polsku regeneracyjny, ale z angielska mówi się regenerative agriculture, więc tak się po Polsce spolszczyło i mówi się regeneratywne rolnictwo. A jeśli słyszałeś, to co do ciebie dotarło i co o tym myślisz?
1: Wiesz co, u mnie się to wszystko gdzieś tam w tym moim całym miszmaszu twórczym, jeśli chodzi o te działania na ziemi, miesza i oczywiście takim głównym tematem, od którego wyszła inicjatywa, no to była permakultura. I to mniej więcej gdzieś tam są
0: bardzo bliskie rzeczy, tak.
1: Tak, tylko kwestia jest tego, co faktycznie gdzieś tam można, na co sobie można pozwolić permakulturowo, a gdzie już trzeba jakieś tam...
0: Wiesz co, różnica jest bardzo prosta, nie? Bo to wiele osób, ja to też lubię tłumaczyć, bo wiele osób myśli, że rolnictwo regeneracyjne i permakultura to są dwa inne światy, a to jest nieprawdą. Rolnictwo regeneracyjne to jest po prostu rolnictwo permakulturowe. Czyli no, permakultura sama w sobie nie jest rolnictwem, tylko jest bardziej ideą. Najczęściej jest używana przez ludzi do tego, żeby wytwarzać tą żywność, zioła, różne inne rzeczy na swoje potrzeby. Natomiast rolnictwo regeneracyjne różni się tym od permakultury, że ma w nazwie rolnictwo, czyli nasze nastawienie jest na to, żeby wyprodukować trochę więcej niż dla siebie i żeby też dostarczyć innym.
1: Tak, tak. Ja myślę, że tutaj też zależy od kogo, kto się wypowiada, to tam jakieś różnice mogą się pojawiać. Ktoś może to inaczej czuje, może inaczej widzi. Ja staram się w ogóle nie szufladkować w tych przestrzeni, w których funkcjonuję, czy to jest muzyka, czy to jest rolnictwo, czy to jest duchowość. Po prostu zawsze staram się robić coś najlepiej jak mogę i otwierać się też na takie rozwiązania, mimo że często bywa trudno, ale Im łatwiejsze rozwiązania, tym słabsze potem efekty i owoce. Słabsze właśnie, no, jeśli chodzi o to, jak jesteśmy odżywieni, nie? Czy to poprzez

0: właśnie muzykę, czy to poprzez żywność. Tak więc tam, gdzie więcej jakiejś tam pracy i prawdy odnajdziemy w tym, tam da to na pewno stabilniejszy, zdrowszy efekt.
1: To jakie znaczenie ma bioróżnorodność w naszym życiu? Tak jak w naturze jest bioróżnorodność, to też w naszym życiu, jeśli chodzi o jedzenie, o duchowość, co o tym myślisz?
0: No, Bóg do nas mówi przez przyrodę i to jest też to, co odkrywam, zagłębiając się w to, co możliwe, na tyle, na ile to możliwe, w mitologię słowiańską, bardziej na zasadzie takiego łączenia jakichś zatartych kropek i odczuwania tego, co w mojej pamięci komórkowej jest, ale jak główny taki wniosek to jest taki, że po prostu tutaj wszystko zostało stworzone bardzo precyzyjnie, doskonale i fajnie jest to odkrywać i podporządkowywać się temu rytmowi. Wszystko jest po coś. Wszystkie rośliny, wszystkie owady, wszystkie żywioły, wszyscy ludzie, każdy ma jakąś tutaj misję, każdy jest jakimś puzzlem w tej układance i fajnie jest po prostu rozumieć te puzzle i układać je tak, żeby pasowały do siebie, a nie wciskać je na siłę albo po prostu kroić i w ogóle wszystkie puzelki w jeden wymiar, nie?
1: A jak zmieniła się twoja muzyka od czasu, kiedy zamieszkałeś bliżej natury? Czujesz taką zmianę w sobie, że coś się zmieniło?
0: Jeśli chodzi o muzykę, ja zawsze lubiłem doświadczać tego, co jest, bawić się tym. Bardziej zależało mi na przekazie, na przesłaniu, że ja jednak jestem tekściarzem, filozofem śpiewającym, tak jak od dawna o sobie mówię. Muzyka jest dla mnie narzędziem, oczywiście. Im bardziej wysokowibracyjna, bardziej praniczna ta muzyka jest, tym też mam takie poczucie, że no jest ona szerzej może oddziaływać i mocniej wraz z takim moim tekstem, ale żeby docierać w różne środowiska, w różne przestrzenie, to też sobie pozwalam korzystać z różnych narzędzi muzycznych i bardzo sobie to cenię, że takie są, bo sam lubię wiele różnych gatunków muzycznych. No, na przykład ta piosenka, jak tu wchodziłem, która leciała z płyty z Góralem, no to jedno. Mam wrażenie, że to jedno z takich najwartościowszych i muzycznie, i przekazowo, bo tak właśnie pranicznie, odżywczo dzieł, jakie udało mi się poczynić. Pozdro Góral, dzięki za tę wspólną
1: też
0: podróż.
1: Pozdrawiam Piotrka serdecznie.
0: I cieszę się, że do czegoś takiego doszło. Ale tak jak mówię, no bardzo lubię doświadczać, zwiedzać, można powiedzieć, te gatunki muzyczne i widzieć też, jaka forma mnie, jaki środek wyrazu wtedy kiełkuje z takiego spotkania. I tu i rap, i elektro, i disco, i folk, i myślę, że naprawdę country.
1: Czyli PMX.
0: 432, wiadomo, że to jest też fajne, tak. Fajne doświadczenie, kiedy można tworzyć w tej harmonii. I tutaj i z Góralem, i z Jankiem Pęczakiem właśnie takie dwie płyty powstały. Ta Echo Rodu też jest w 432
1: Hz. Okej, okay, a czy zdarza ci się pisać teksty podczas pracy w przyrodzie? Czy dostawałeś natchnienia jakiegoś?
0: Oczywiście, to jest jedna z najważniejszych dla mnie medytacji. Obecnie zawsze tak było, tylko kiedyś były to po prostu wędrówki, spacery, a teraz, kiedy mam okazję sobie pokopać jakiś rów, poprzerzucać gnojówkę, czy pozbierać owoce, to wtedy czuję, jak rosną moje supermoce.
1: Super, a propos supermocy, to zrobiłeś taką przeróbkę kawałka supermoce po to, żeby promować ziarno, ziarno natury, tak?
0: Czy, ziarno świadomości.
1: Ziarno świadomości.
0: Czy my zawsze działamy, wiadomo, dla siebie nawzajem. Każdy w swojej przestrzeni nawzajem siebie promuje, żeby się tutaj umacniać. No myślę, że też działamy troszkę tak permakulturowo w sferze kultury i sztuki. No. Że się po prostu ta bioróżnorodność tutaj uzupełnia i nawzajem pobieramy z siebie i dajemy w sobie to, co możemy i to, czego potrzebujemy, żeby ta równowaga w przyrodzie, równowaga w wymianie energetycznej na różnych przestrzeniach działała, więc tutaj z Rafałem Smykowskim, z Ziarnem Świadomości, też już od kilku lat tak razem działamy, co jakiś czas się gdzieś tam przecinając w różnych przestrzeniach. I tak naprawdę ja w ogóle bardzo sobie cenię możliwość takiej współpracy. Coraz częściej mam okazję, im bardziej się na to otwieram, im bardziej czuję, jak to jest ważne i jak wiele też daje, to mimo, że dużo daje, to wiele mi to daje i tego jest coraz więcej.
1: Czy współczesny człowiek oddalił się od natury? Z twojego wcześniejszego odpowiedzi wychodzi, że tak, prawda? Więc jeżeli oddaliśmy się od natury, to jest największym problemem naszej cywilizacji w XXI wieku.
0: Co jest największym problemem? No. Czy to jest?
1: Czy to jest? No bo ja myślę, że oddalenie od natury jest jednak wielkim problemem, ale...
0: Moim zdaniem to jest jakby oddalenie od części nas samych i kiedy oddalamy się od samych siebie, to nie wiemy już, kim i po co jesteśmy, więc stąd wszystkie inne problemy i turbulencje, których doświadczamy.
1: Wynaturzenia.
0: Dokładnie.
1: Zresztą język to nam podpowiada. Czy warto jest budować lokalne społeczności, twoim zdaniem?
0: Warto jest nie robić nic innego.
1: Okay.
0: Myślę, że to podstawa do tego, żeby przetrwać jakieś te właśnie wynaturzone czasy, które myślę, że jeszcze dopiero mogą nam pokazać, jak bardzo wynaturzone potrafią być. I tutaj podstawą jest ta taka tkanka lokalna, działanie ponad podziałami dla dobra wspólnego i to takiego jak najspójniej rozumianego, opartego na jakichś takich podstawowych wartościach, które każdy jest w stanie poczuć, zrozumieć, bo często gdzieś tam przez to tę propagandę, w której funkcjonujemy i gdy zaczynamy o różnych tematach rozmawiać, ludzie słyszą, to często się jeżą, od razu się odcinają. A ja też sobie podróżując testuję to i rozmawiam tak z nienacka, tak z takiej pozycji, takiej neutralnej, mimo że w wielu tematach mam dosyć radykalne podejście do pewnych kwestii, bo już jakby to moje doświadczenie i rozumienie siebie i świata na tyle jest we mnie jakieś mocne, że po prostu tak to się we mnie przejawia, ale pozwalam sobie rozmawiać tak bardzo subtelnie, neutralnie z różnymi istotami napotkanymi. Często z troszkę przeciwnych rewirów ideowych i nagle się okazuje, że ten wspólny mianownik bardzo często jest czymś bardzo naturalnym. Tak. Kiedyś słyszałem właśnie o takim wywiadzie z jedną z pierwszych, takich najsłynniejszych we Francji feministek. Zapytano ją o to, czemu feminizm jest tak mocno teraz promowany w mediach. No przecież żadna normalna kobieta by nie chciała tego, gdyby nie to. I myślę, że tutaj żyjemy właśnie w takich czasach, że wiele takich wynaturzonych pomysłów, idei na to, jak funkcjonować, ma rację bytu tylko dlatego, że jest duży nacisk kładziony na to, żeby nam to serwować i o tym od rana do nocy, żebyśmy tylko tak widzieli świat, tak rozumieli, już nawet nie myśleli, że może być inaczej, jak gdy jeszcze się z tym człowieczeństwem w nas człowiek zetknie z kimś innym, no to nagle się okazuje, że jest to poczucie, że nagle ciągnie kogoś do tej prawdy. I to jest piękne i też warto o to zabiegać, żebyśmy ciągle mieli taką możliwość.
1: No, bo to się powoli kończy, no te to, co planują z tymi 15-minutowymi miastami i w ogóle zamknięciem większości ludzi w takich, bym powiedział, gettach.
0: Bo to no to jest... się z wielu stron naraz dzieje, bo tu z jednej strony właśnie te 15-minutowe miasta, a z drugiej strony ten wgląd już w prywatne maile przez urzędników. Teraz ten Lex Szarlatan, który też pozornie ma tam wiadomo, też dla dobra pomagać, a tak naprawdę jest ustawą, która cenzuruje mówienie, posiadanie innego zdania niż to opłacane przez tam wiadomo...
1: I cenzuruje naturę, no bo przecież mówimy też, tu o no cenzurowaniu... Też, no.
0: Coś, co, przez, co przez tysiące lat było dla nas czymś normalnym, teraz już będzie, tak, może być zakazane, zabronione, więc tak, no jest to...
1: Postulat do prezydenta, żeby nie podpisywał.
0: Oczywiście, no jak najbardziej, wiadomo, aczkolwiek nie wiem, czy będzie mógł sobie na to pozwolić, bo to jednak są, tak naprawdę nie tylko w naszym kraju się dzieje, to są globalne zmiany i tam wytyczne nie płyną tak naprawdę stąd, więc zobaczymy, czy to w ogóle będzie możliwe. No cóż, przed wyborami różne cuda się zdarzają, może przynajmniej zdążymy się jakoś lepiej do tego wszystkiego przygotować, ale warto na to przynajmniej tak spojrzeć szerzej, nie? Bo kiedy jest się w tej bańce takiej, czasami sobie słucham gdzieś tam mediów głównego nurtu, to naprawdę rozumiem, skąd się biorą takie emocje i takie podejście u ludzi, którzy jakby tylko tym żyją, nie?
1: No jest moim zdaniem przeinformowanie, to jest pierwsza rzecz, tak, ta informacja, jest za dużo tych informacji, a już większa część tych informacji nie jest wcale informacjami, tylko propagandą. Niestety żyjemy w czasach najmocniejszego oddziaływania propagandy na umysły ludzkie, mimo że pisano, że 100 lat temu, 50 lat temu były to potężne mechanizmy, ale dzisiaj one są po prostu wszechobecne, prawda? Ciężko jest się w ogóle od tego,
0: ciężko jest się od tego... że jeśli chodzi o takie lokacje, gdzie to zachodziło mocno, no to już działy się mocne tam odpalenia wiedźm, przecież to też były zielarki, to też były po prostu istoty, które inaczej pojmowały rzeczywistość, inaczej informowały o różnym podejściu niż tak jak tam, nie wiem, politycy czy kler sobie życzył, który chciał mieć monopol. Podobnie było za Stalina z szamanami, których przecież tępił. Podobnie było za Mao Tse-tunga, który też, że tak powiem,
1: klasyczną
0: medycynę chińską tak zrównał z glebą i tam pozostawił tylko jakieś takie popłuczyny po tym, które teraz próbuje się jakoś gdzieś tam odzyskiwać. I, no, i ciekawe jest też w ogóle podejście do tego, co się dzieje chociażby z medycyną germańską w Niemczech, no, że to jest też jedno teraz z najbardziej karanych idei w tamtym landzie. Ja się, wiesz, ostatnio próbowałem dowiedzieć, że nie można o tym mówić w podcastach, nie można o tym mówić w radiu, nie można mówić nigdzie. A o czym można? No na przykład o prostytucji można mówić, o narkotykach można, tylko nie za bardzo zachwalać. O różnych rzeczach można, a o tym nie. Więc jakby to od razu też się zastanawiam. No, dla mnie to jest jasne, nie? Skąd to się bierze, ale dla wielu ludzi, jak tak powoli gdzieś tam przemycam te informacje, to w ogóle się dziwią, że takie rzeczy są możliwe w tych czasach. Przecież żyjemy w tak pięknym, wolnym świecie, nie można sobie podróżować.
1: No ale te lobby, że tak
0: powiem... A nie można kupić nasionka.
1: No wielu nasionek.
0: Niezmodyfikowanego
1: nie, no,
0: już, nie?
1: Wiesz, to też to idzie dużo szerzej dziś. Ja jako rolnik, jakbym chciał odsprzedać tobie na swoje nasiono, nie będąc zarejestrowany jako gospodarstwo nasiennicze, no to podlegam ogromnym karom, więc to jest... No. Nie tylko, że nie mogę
0: Z tym nasieniem tak jest, no niedługo będziemy mogli się rozmnażać tak jak byki.
1: No.
0: Przez, jak tak dalej pójdzie.
1: Przez, że tak powiem, piąchę...
0: No, piąchę wielkiego brata. Bez bata wielkiego brata.
1: No to tak. A powiedz mi, czy jest w ogóle taki trend, widzisz taką, jakiś jeżdżąc po Polsce, grasz koncerty, rozmawiasz z ludźmi, tak jak przed chwilą to powiedziałeś. Czy widzisz, że tych młodych ludzi ciągnie do tej natury, że chcą tam wrócić?
0: Coraz więcej. Wystarczy tylko puścić w ich pole jakieś inne patrzenie, inne widzenie. Ja to staram się robić między innymi za pomocą muzyki, która jest pozornie taka łatwa w odbiorze bardzo często, a gdy ktoś wnika bardziej i zaczyna analizować teksty, rozmyślać, no to coś się budzi w ludziach.
1: No dlatego... nawet teledyski, no bo dzisiaj puszczyliśmy tu twój kawałek wolny, tak? Jest to kawałek, gdzie chodzisz po górach, tak? Jest też nawiązane do klasyki. Przyroda u ciebie jest zawsze w tle, więc myślę, że ta inspiracja do tego, żeby do tej natury się zbliżyć, występuje u ciebie bardzo szeroko, nie? W całej twojej twórczości.
0: No, jakby poczułem, że to jest, że jesteśmy tutaj zespojeni bardzo z tą ideą, z tą przyrodą. Od zawsze, pamiętam jak kiedyś w Wonky One jeszcze, już dosyć dawno temu chłopaki się mnie pytali, czy ja zamierzam do końca życia tylko o tych kwiatkach, roślinkach pisać, a ja sobie tak wtedy, jeszcze nie mając w ogóle aż takiej wiedzy jak teraz, czułem, że no, ja nie wiem, o czym innym mógłbym pisać, a w sumie mogę poprzez to pisać tak naprawdę o wszystkim. Jakby to jest to połączenie, jest dla mnie tak silne i nierozerwalne i zawsze mi się wszystko z tym kojarzy po prostu. Zawsze jak myślę o czymś, to od razu widzę te naczynia połączone, które nagle rozlewają się we wszystko inne. I tu jest kwestia tylko po prostu tego, by umiejętnie dobierać jakoś tematy, żeby właśnie nie za szeroko, nie za bardzo się rozlewać w tej idei, o której opowiadam, więc sobie...
1: A powiedz, czy dzięki tej kulturze, dzięki takim utworom muzycznym jak twoje i w ogóle takim twoim podejściu, możemy zmienić w jakiś sposób myślenie o jedzeniu, o rolnictwie twoim zdaniem? Czy to jest do zrobienia?
0: Nie zastanawiam się nad tym, czy to jest do zrobienia, czy nie. Po prostu to robię i zobaczymy, co będzie. Zachęcam do tego innych. Teraz po Kazimiernika i Szyny jestem prosto i tam w przepinkach wprowadziłem taką nową zajawkę, że młodych artystów, młodego pokolenia staram się wpuszczać na scenę, żeby chociaż jedną piosenkę zaśpiewali i, no i odkrywam takie młode talenty. Coraz częściej się do mnie gdzieś tam przyciągam i właśnie między innymi ostatnio zrobiłem wspólną piosenkę Przytomnie z Rut Bojem z Ostródy, Rut od korzeni. Pojawił się też Młody Cud. I to są właśnie istoty, które pokazują, że no jest to możliwe, że jest ten kierunek jak najbardziej żywy, silny, tylko no jest, nie jest podlewany przez te siły sprawcze, że trzeba naprawdę tu oddolnie mocno się nagimnastykować, żeby z czymś takim się przebić. Na szczęście ta przestrzeń gdzieś tam świadomościowych tych festiwali, audycji gdzieś tam ciągle funkcjonuje. No i ja ze swojej strony też dokładam starań na tyle, na ile mogę, by gdzieś tam wspierać takich artystów.
1: Okay, czyli...
0: Nie tylko artystów, ale też i chociażby rolników, czy sprzedawców ekologicznych, z którymi jestem w kontakcie, między innymi przecież dzięki jednemu z nich.
1: No, tak, dzisiaj rozmawiamy, tak.
0: Tak.
1: No ale też wiem, że z braćmi, a Pedrosami, tak, tam się znasz chyba, tak?
0: Tak. No teraz na przykład zapraszam serdecznie, z Papro Soundem będę grał koncert na Dożynkach u Roberta Wagnera w Wagnerówce. Znamy, w zeszłym roku i w tym roku, 23 sierpnia, zapraszam serdecznie, tam będzie też na pewno bajecznie. To są moje rewiry, bo to Dolny Śląsk, więc tam...
1: Pojawisz się ze swoją muzyką i uzupełnisz ich. No bo oni są tacy bardzo, że tak powiem, mocno wkręceni w ekologię i w zdrowe życie, prawda? To jest bardzo silna ekipa.
0: Bardzo tak. Tak poczułem, że jak tam dojechałem, to taki naprawdę przestrzeń, taka stabilna, już taka ugruntowana, gdzie naprawdę nie, że tam ktoś na wariata coś się dzieje.
1: Jakiś
0: tam,
1: wiesz, podstaw to jest.
0: Tylko naprawdę tam człowiek czuje, że nagle to wszystko jest... Ma moc.
1: My tam akurat dobrze znamy w tej okolicy tatka rolnika, możesz kojarzyć, tak?
0: Się też.
1: Dosyć mocno kolegujemy od lat. Zresztą swego czasu dzięki niemu rozpoczęliśmy uprawy orkiszu, tak? Który udało nam się rozmnożyć, ale pierwsze nasiona właśnie dostaliśmy od niego, a historia mówi, że on swoje pobrał z banku nasion i on dokonał pierwszego rozmnożenia właśnie jedną z takich starych starych odmian, bo to jest właśnie kolejne wyzwanie naszych czasów, to co bracia Pedrosi robią inni, to jest właśnie zdobywanie tego materiału, tak, bo coraz trudniej jest naprawdę dostać te klasyczne odmiany. Dziś większość odmian jest kontrolowana przez koncerny, co, o czym już też wspominaliśmy tutaj u nas w studiu, bo to jest główna oś tematów, które tu prowadzimy, to właśnie jest rolnictwo, natura, regeneracja, ale no powtórzę to, bo wiele osób nie ma cały czas tej świadomości. Coś, co mi się bardzo nie podoba i czym, co bardzo jakby mnie martwi na co dzień, to, że ten system jest tak wynaturzony, że bierzesz jakąś odmianę, zmieniasz dwa geny i nagle masz prawo licencyjne do tej odmiany i ty możesz nią handlować, co więcej możesz
0: zabronić używania innych.
1: Tak, a nawet wręcz ukarać innych za to, że nie wiem, że ona się sama rozsiała, więc mówimy o nasionach, które mają setki, a czasem dziesiątki, setki, nawet tysiące genów. Ty dokonujesz modyfikacji dwóch i nagle stajesz się właścicielem. A co pozostałe 90-98%, które dała matka natura, czy dali rolnicy, bo wiele z tych odmian to są odmiany, które były tworzone w sposób tradycyjny, czyli przez łączenie, lata, prawda, pracy ogrodniczej.
0: No, ale to myślę, że nie tylko z nasionami tak się dzieje. W żywności w ogóle ten temat jest, chociażby to teraz, to co się dzieje z produkcją takiego mięsa, przecież sztucznego, to też są tematy.
1: No mięso sztuczne, ale nawet te mięso produkowane nie sztuczne, prawda, tylko też jakby zamienienie pastwisk na obory, gdzie te zwierzęta nie mają dostępu do światła, do podstawowych takich elementów, które świadczą o tym, że one są istotami naturalnymi, a nie już takimi totalnie zmodyfikowanymi.
0: Tak? No, tak. A człowiekowi na wsi nie opłaca się mieć już krowy.
1: Wiesz co, powiem ci, że nawet jest gorzej. No. To nie jest tylko nie opłaca się. Znaczy ja myślę, że ja zauważam akurat dwa równolegle idące ze sobą trendy. Po pierwsze, tak jak powiedziałeś, nie opłaca się z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że to jest ogrom pracy. A niestety średnia wieku na wsi to jest już powyżej 60 lat.
0: No wiadomo, że to jest
1: wątkowy temat.
0: No.
1: Więc to jest raz, a dwa, znowuż nie opłaca się, bo to jest tak tanio dostępne w sklepach, które powstały wszędzie, tych tak zwanych wkropeczki i inne, tak?
0: Tam kosztuje, wiesz, 9 zł kilogram powiedzmy kurczaka, a wyhodowanie kilograma, no minimum 50 zł, czy nawet więcej.
1: Nie, nawet trochę, czy da się trochę taniej, zwłaszcza w regeneracji, jeżeli użyjemy znowuż matki natury i pomyślimy,
0: to
1: da się, tak?
0: Wytrych, który...
1: Tak. To da się, ale wiesz, no ale przytłaczające jest to, że ta wieś też dała się zaorać, o tak bym powiedział, tak? Czyli, że nie udało się jej być tą ostoją, tak?
0: A miasta trochę pomogły, no.
1: No bardzo pomogły. Myślę, że tutaj wielka rola jest nasza tego, żeby tych ludzi zachęcić do tego, bo to...
0: Ciężka orka, kuźwa.
1: Ciężka orka, ale wielka rola polega na tym, żeby namówić mieszczuchów do tego, żeby głosowali swoimi portfelami, bo to od nich wbrew pozorom wszystko zależy. Wcale nie od nas, producentów.
0: Świadomość konsumenta ma naprawdę niezwykły wpływ.
1: Niezwykły. I to, jak oni zagłosują, od tego zależy przyszłość tego, co będziemy jedli. No bo niestety żaden rolnik, ja nie mówię o permakulturach i o wspaniałych projektach, które w wielu miejscach powstają. To są naprawdę zacne, wspaniałe projekty, ale jak powtarza mój mistrz, jeden z moich mistrzów, czyli na przykład Richard Perkins, czyli jeden z autorów i ojców rolnictwa regeneracyjnego w Europie. Zresztą i ciebie, i widzów bardzo serdecznie zapraszam, bo już we wrześniu w Ostoi Natury będziemy go gościć 11-12 września, więc tutaj zaproszonko dla ciebie po audycji jak najbardziej podoślemy, że będziesz miał czas i ochotę, to serdecznie zapraszam. On mówi coś takiego, że jeżeli chcesz mieć wpływ na jakiś rynek, to musisz mieć w nim udział. Więc sama permakultura w tym sensie nie wystarczy, bo permakultura najczęściej jest na własne potrzeby. A żeby kształtować rynek, to trzeba mieć udział w rynku, czyli trzeba włożyć tam nogę między drzwi i zacząć ten rynek kształtować. No i co zrobić, żeby czy masz jakiś pomysł, czy masz jakieś przemyślenie, co zrobić, żeby właśnie zmienić tą świadomość konsumenta, a z drugiej strony, żeby obronić to nasze rolnictwo, bo powiem ci, że sytuacja jest i też obronić i może zreedukować, bo ta rewolucja lat 80., 90., ona zabiła te piękne wzorce i tak naprawdę wiedzę, która była przekazywana jeszcze do lat 60., 70., mieliśmy dostęp do wiedzy naszych pradziadów, prapradziadów i tak dalej. Wraz z rewolucją technologiczną, wraz z mechanizacją obszarów wiejskich, wprowadzeniem poza samymi maszynami też rozwiązań, bo z maszynami wiąże się wprowadzenie też chemii i wszystkiego innego, to jakby idzie w parze.
0: To szło i w, na przykład i w rolnictwie, i w, przecież w wychowywaniu dzieci, nie? W medycynie. To słynne przejście z mleka matki na mleczko w proszku, bo to takie zdrowe, tak, nie? Tak. No wiesz, ja jakby w moim odczuciu taką podstawą to jest praca ze świadomością, czyli dzielenie się tą wiedzą, rzucanie światła na te wątki, na te sprawy i po to od lat taką, a nie inną twórczość tylko generuję. Tego efektem też jest ta moja praca warsztatowa, którą od kilku lat prowadzę, te spotkania dla mężczyzn w celu właśnie też poszerzania świadomości i otwierania nas na nie tylko pracę ze swoją taką duchowością i z relacjami, ale też i właśnie na to, jak z relacją ze światem, co tu jest ważne, między innymi właśnie też uczulając na te wątki żywieniowe. I ostatnio kolejnym takim efektem tych moich działań był festiwal, który powołałem do życia, pierwsza edycja Mężowie Czynu, gdzie między innymi Robert Wagner też był jednym z prelegentów, by spotykać się z mężczyznami, którzy już coś dokonali, czegoś, którzy wiedzą, jak w jakimś aspekcie życia sobie poradzić. No był na przykład jeden taki facet, który na swoim terenie, w małym miasteczku, udało mu się załatwić, wytuptał to, długo mu to zajęło, ale udało mu się załatwić, że nie opryskują placów zabaw Roundupem.
1: O kurczę to.
0: Bo się okazało, że wszystkie place zabaw, wszystkie rynki, wszystkie w ogóle miejsca, gdzie tylko się chce, żeby nie było za bardzo owłosione trawą, no to po prostu zamiast tam ciąć w nieskończoność, tam jest napierniczany
1: Roundup.
0: Tak. I, no i on akurat u siebie, że tak powiem, tam bez wchodzenia z awanturą, wiesz, z nagonką, tylko zadając pytania, pisząc pisma, informując, doprowadził do tego, że
1: to udało się.
0: Udało się, tak. I myślę, że to są taka mrówcza robota, tylko no wiadomo, teraz jesteśmy mocno zagonieni w naszych kołowrotkach, żeby wiązać koniec z końcem, bo tutaj nam tempo podkręcają cały czas, więc nie każdy ma przestrzeń, energię, wiedzę do tego, żeby ruszyć, no ale między innymi po to właśnie tacy ludzie się pojawili na tym festiwalu, żeby poczuć, żeby można było zobaczyć, że można, żeby każdy mógł się tam wymienić doświadczeniami, sposobami, metodami. I między innymi był też Kuba Kuśpit, który znowu bardzo fajnie działa w temacie braterstw ludzi wolnych. Okay. Tam też w tym temacie rolnictwa, ekologicznej żywności, w ogóle wymiany tutaj na tej płaszczyźnie też dużo robi. Więc no, myślę, że to jest właśnie takie tworzenie, przyczynianie się do wzrostu świadomości, połączone budowanie właśnie z tworzeniem też takiej relacji, no, bo im więcej ludzi potem wróci gdzieś tam do swoich domów, do swoich rodzin, do swojej pracy i powie o tym, czego doświadczyło, co odkryło, no to jest tak naprawdę jedyny sposób, żeby coś działać, bo gdzieś tam, wiesz, no takie sytuacje jak tutaj to już jest rzadkość, nie, że możemy sobie tak porozmawiać.
1: Tu dziękujemy Radiu Wnet, to stanęło jedno z ostatnich wolnych mediów w tym kraju, które praktycznie nie ma żadnej cenzury, więc możemy rozmawiać o czym chcemy, jak widzisz, i to jest rzadkość już.
0: Naprawdę. Bardzo się ucieszyłem, jak się dowiedziałem, że tu będę w ogóle.
1: No, cieszę się bardzo.
0: Tak, to jest chyba jedyne radio, którego jeszcze słucham z jakimś takim, no nie wiem, bez takiego alarmu z tyłu głowy, o co tam zaraz pod spodem będzie miał przejść.
1: No. Myślę, że tu bardzo miło to słyszeć, jeżeli nas słucha Krzysztof Skowroński, to pozdrawiamy go serdecznie.
0: Cali w Skowronkach jesteśmy.
1: Tak, tak, bo udało mu się stworzyć coś, no taką ostatnią wolną platformę tak naprawdę, więc...
0: O dużym zasięgu.
1: Tak, tak, żółta łódź podwodna jeszcze płynie do przodu, więc no walczmy z tą prawdę, walczmy o tą świadomość, walczmy o te społeczności, żeby one nam nie, że tak powiem, rosły, a nie upadały. Więc no piękna inicjatywa. Powiedz, kiedy następna edycja twojego festiwalu? W takim razie zareklamuj go i zaproś, kiedy planujecie kolejny raz.
0: Warsztaty Papro Akademii, spotkanie mężczyzn mamy najbliższe w październiku. A kolejna edycja, no ta odbyła się w tym roku pod koniec maja. Myślę, że w przyszłym roku w czerwcu będziemy robić kolejną.
1: Okej, okay. Czyli za rok w czerwcu, a tak jeszcze co roku można w trakcie roku trafić warsztaty, tak?
0: Więc... Tak, warsztaty Papro Akademia jeszcze się będzie odbywać dwa albo trzy razy. Ale też zapraszam na koncerty póki co, które też są okraszone między wierszami krótkimi tam różnymi wzmiankami na różne tematy po to, by właśnie wzmacniać te wartości i podlinkowywać też różne ciekawe wątki. No i też są to okazje do tego, by się znowu spotkać, by nawiązać relacje, często w różnych tam okolicach, komuś brakuje, kogoś, z kim może się spotkać, pogadać na takie tematy. Często ludzie są osamotnieni i to też jest taka okazja do tego, by móc...
1: Coś tworzyć.
0: Tak, tak.
1: O czym dziś marzysz? O czym dziś marzy paprodziad? Ty czy paprodziad? Co jest takim twoim marzeniem dnia dzisiejszego?
0: Faktycznie, żeby Karol nie zawetował Leksa. Ale to, tak jak mówię, to faktycznie marzenie bardziej niż plan. A poza tym, to żeby trwać i w tym, co robię, bym też mógł się w tym wszystkim umacniać, rozwijać, bym mógł, potrafiąc zadbać o siebie i o swoją rodzinę, móc też tym swoim jakimś talentem dzielić się dalej jak najszerzej, jak najskuteczniej, tak by tworzyć tą przestrzeń, tą równoległą rzeczywistość, bo ja jakby nie staram się unikać takich sformułowań jak walka z tym systemem. Ja bardziej jestem za tym, żeby po prostu umacniać, tworzyć ten równoległy
1: system. Budowanie systemu równoległego, który po prostu musi osiągnąć swoją wielkość i zasięg i nie trzeba będzie walczyć. On sam jakby...
0: Dokładnie. Czasami należy po prostu należy zawalczyć z samym sobą, żeby po prostu się zmotywować do jakiegoś działania. To jest też to, co często powtarzam i sobie, i mężczyznom na moich warsztatach, że wiadomo, fajnie jest, kiedy mamy jakieś idee, fajnie, kiedy mamy jakieś pomysły, jakieś myśli, fajnie, że afirmujemy, ale no, drugim krokiem jest działanie w tej przestrzeni, tutaj w realu i tam się powinna ta męska sprawczość manifestować.
1: Ta nasza adrenalina, tak?
0: Ta adrenalinka, to co mówi się teraz też bardzo często, ta toksyczna męskość, bo jednak ta równoległa rzeczywistość troszkę obawia się takich mężczyzn, bo oni są w stanie właśnie...
1: Mają siłę sprawczą.
0: Tak, tak i tutaj...
1: To jakie projekty przed tobą? Muzyczne?
0: Przede mną,
1: czy te związane z naturą?
0: Przede mną... Tak jak powiedziałem, jeszcze kilka koncertów na różnych festiwalach, między innymi u Roberta Wagnera, między innymi festiwalu Kocham Cię na Dniach Leszna, a potem trasa z Echorodu klubowa, 6 miast w Warszawie razem odwiedzimy z Echorodu z płytą Przeżyto. To są takie te nasze słowiańskie, można powiedzieć, jak kiedyś mówiłem, msze słowiańskie, sajtransowo rodowe. I Papro Akademia oczywiście też i zobaczymy, no przyszły rok pewnie znowu dużo energii pójdzie w to, by ciekawie przygotować ten festiwal Mężowieczynu, by tam naprawdę poczuć było kaloryczność tego spotkania. Okay. My mamy takie hasło, mniej przytulania, więcej działania, żeby naprawdę się spotkali mężczyźni. To jest festiwal otwarty też na płeć piękną oczywiście, bo to jest festiwal o roli mężczyzny, a nie jakby o roli.
1: O roli,
0: o roli mężczyzny, dokładnie. No.
1: Gdybyśmy zostawili słuchaczom jedną myśl, która mogłaby zmienić ich życie, co by to było?
0: Dużo takich myśli kołacze mi się często po głowie, które do których się przywiązuję, ale najczęstszą taką, którą powtarzam, to jest wiedza wyzwala, a miłość. Nie wiem, czy to już jest legalne, mówię, używanie tego słowa, ale pomaga to potem wcielić w życie to, co ten impuls, który wywoła w nas wiedza, to miłość będzie wiedziała, jak, co z nim potem zrobić.
1: A gdybyś miał skomponować utwór dla Ziemi, jaki byłby jego tytuł i co byś chciał?
0: Kurczę, przecież moje wszystkie praktycznie są dla Ziemi. No. Ale nawet jeden taki jest. Nazywa się In the Jungle z Antkiem Sojką i jego żoną Moon Sailor, czyli z projektem Nothing to Sniff. To Ludów Ziemi song i to jest właśnie też taka piękna downtempowo-regowy beat, który o tym opowiada. Ale tak poza tym to chyba praktycznie co druga piosenka moja to jest, to gdzieś tam dotyka tego tematu, więc...
1: Czyli ta ziemia jest z tobą i jest w tobie.
0: Oj, tak. Nawet teraz trochę nie widać, bo akurat wczoraj obciąłem paznokcie w końcu,
1: ja
0: ale...
1: Ja specjalnie też, ale... No, ale ja
0: po tym rozpoznaję, wiesz, kto jest wartościowym, że tak powiem, człowiekiem.
1: U mnie od ziemniaka i od ogórka i tak nie uciekniesz, więc to i tak zostaje. No dobra, posłuchaj, ja bardzo ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Fajnie, jesteś chyba pierwszym muzykiem, którego mieliśmy w studio Stoja, bo do tej pory...
0: Czas na Juniora Stresa.
1: Tak, to jak najbardziej chętnie go kiedyś zaproszę. Teraz akurat sierpień będziemy mieli trochę tak bardziej wakacyjnie. Tu wszystkim widzom i słuchaczom mówię, że będziemy trochę mniej mówić o rolnictwie. Wracamy we wrześniu z gośćmi i z poważnymi tematami. W sierpniu pogram wam trochę muzyki. Myślę, że twoje utwory też tam się pojawią. Przesłucham płytę i coś na pewno wrzucimy, bo sierpień jest tu w Radiu Wnet takim trochę bardziej wakacyjnym miesiącem po prostu i ta ramówka u nas troszkę zwalnia, więc od razu wszystkim naszym słuchaczom mówię, że będziemy troszeczkę mniej rozmawiać, trochę więcej odpoczywać i inspirować się muzycznie i duchowo. Natomiast we wrześniu wracamy znowu z potężną dawką. No ja na pewno wszystkich słuchaczy i ciebie również zapraszam. Cały czas rejestracja jest otwarta na Biotech 2026, czyli nasze spotkanie, którego głównym gościem, główną gwiazdą jest Richard Perkins, pierwszy raz w Polsce, mój, powiedziałbym, hero, czyli mój taki guru i nauczyciel, którego bardzo wiele metod rolnictwa regeneracyjnego wdrażam się w gospodarstwie. Myślę, że połowa rolników regeneracyjnych w Polsce bardzo wiele rzeczy podpatrzyła od niego, bo on tu w Europie jest taką główną ostoją wiedzy i inspiracją dla nas wszystkich. No a przy okazji właśnie on łączy wiedzę z praktycznością, czyli pokazuje, jak wdrażać to rolnictwo regeneracyjne, a jednocześnie jak odnieść sukces komercyjny, który z twoich, że tak powiem, słów też wybrzmiewa. To nie tylko chodzi o to, żeby mieć piękną ideę, ale z tej idei też utrzymać rodzinę i móc przeżyć, więc tutaj bardzo, bardzo serdecznie polecam. Jak nie chcecie przyjechać, to odsyłam do YouTube'a. Jest bardzo wiele filmów, od których się można nauczyć. Są jego książki, które można od niego nabyć. Jak najbardziej warto po tą wiedzę sięgać, tworzyć super regeneratywne gospodarstwa. Wszystkim naszym słuchaczom przypominam, że za chwilę będziemy wydawać skrzynki z natury i jak co tydzień zapraszam do zamówienia. Dzisiaj moim gościem był paprodziad, muzyk i trochę już rolnik, tak? Coraz bardziej.
0: Tak, uczący się, że tak powiem, tego fachu.
1: No, to jest fach na całe życie. Tego nie da się nauczyć. Ja już 10 lat temu poświęcam i powiem ci, że jak mówi bardzo mądra myśl, czym więcej wiem, tym więcej nie wiem. Drodzy Państwo, kończymy. Czy mamy jakiś utwór na koniec paprodziada? Jeżeli tutaj, to proszę. No ale to może zacznij chociaż a my bardzo ślicznie dziękujemy. Za tydzień studio Stoja już w bardziej wakacyjnym nastroju, a z wywiadami wracamy we wrześniu. Dziękuję bardzo.
0: Wszystkiego dobrego.
2: Studio Ostoja.

0: Reklama.
1: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
3: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
0: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Liban to kraj cedrów, Liban to plaże, morze i góry, to Biblia. Liban to również aktualności z całego Bliskiego Wschodu. Studio Bejrut Radia Wnet w każdy wtorek o 11.30. Zapraszam, Kazimierz Gajowy.
4: To była autopromocja.

0: Radio Wnet uszami słuchaczy.
1: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i całą redakcję Radia Wnet. Nie poddawajcie się. Zachęcam wszystkich tych, którzy jeszcze nie są patronami, żeby byli. Ja też jestem, także wspierajmy wolne media, te praworządne. Także wszystkiego Państwu też wszystkiego dobrego życzę, żebyście byli tacy, jacy jesteście i cieszę się, że mogę mieć swoje radio.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
3: Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, Joanna Rawi. Chcę poinformować naszych wspaniałych słuchaczy, że moja audycja Sztuka jest magią, którą od 6 lat tutaj prowadzę. Można jej posłuchać w sobotę o godzinie 11, ale teraz powtarzamy ją razem z obrazem w każdą środę o godzinie 18 na kanale Wnet Kultura na YouTubie. Zapraszam w imieniu Radia Wnet i moim własnym. Dziękuję bardzo.
0: To była autopromocja.
2: Czas nie tylko na country.

Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Jerzy Głuszyk i witam Państwa jak zwykle w audycji Czas nie tylko na country w poniedziałki. No dziś o 20, ale coś mi mówi w tyle głowy, nawet się odzywa, że być może w przyszłym tygodniu już o 19, znaczy ponownie o 19, jak to w letniej ramówce. Adam Czerpak realizuje dzisiejsze spotkanie, a otworzył je artysta Scotty McCreery. To jest młody piosenkarz country z Nashville, który wydał właśnie najnowszy swój album, świeżutki, proszę Państwa, bo w piątek się ukazał na muzycznym rynku, a u nas w radiu już dziś piosenki z niego. Album nosi tytuł 15, po prostu 15. A czemuż 15? Scotty McCreery, proszę Państwa, liczy lata, które upłynęły od jego debiutu. Debiutował w takim programie telewizyjnym Voice of America w wieku 16 lat, teraz ma 31 i uznał, że jest to pora na podsumowanie. Ten album zawiera jego największe przeboje, które znajdowały się na czołowych miejscach list przebojów, ale także kilka piosenek, które pojawiły się po raz pierwszy w wydaniu płytowym i jedną z nich za chwileczkę usłyszymy. To jest też specjalna piosenka w jego karierze, Your Man. Piosenka, którą wylansował przed laty Josh Turner. To była piosenka, która wróżyła Turnerowi wielką popularność, wielki sukces. Rzeczywiście jego płyta pierwsza była wspaniale przyjęta, druga już trochę mniej. No a potem on jakoś tak się rozmyła, ta jego kariera. Oczywiście Josh Turner koncertuje dużo, nagrywa także, ale już nie wróciła ta popularność z tych debiutanckich płyt. Natomiast Scotty McCreery na tej najnowszej płycie zawarł tę piosenkę z prostego powodu, że on w eliminacjach do tego Voice of America zaśpiewał a cappella piosenkę Your Man Josha Turnera i tak się ona spodobała jurorom, że został zakwalifikowany, a na dodatek jeszcze śpiewa tę piosenkę a cappella. A tak się to spodobało, że został zakwalifikowany do finałów i bodaj trafił, znaczy do programu, trafił do finału i jeśli mnie pamięć nie myli, wygrał tę edycję Voice of America. Posłuchamy teraz dwóch piosenek w jego wykonaniu. Pierwsza to jest właśnie ten Your Man, tu przywoływany, wspólnie na tej płycie zaśpiewany przez Joshem Turnerem, a druga piosenka to jest Been a Good Run. To jest piosenka podsumowująca trochę jego karierę dotychczasową. Tak jak powiedziałem, na płycie znajdują się jego największe przeboje, ale tych kilka piosenek, które tu się pojawiły, to są te, które on śpiewa innych wykonawców często na swoich koncertach. Jak również ta właśnie piosenka, którą przed chwileczką zapowiedziałem, taka podsumowująca, no przecież nie całą karierę, ale ten okres jego muzycznej kariery, te dwie piosenki przed Państwem.

Wysłuchaliście Państwo piosenek z najnowszej płyty Scottiego McCreery, z płyty, która premierę miała 4 dni temu. Posłuchamy teraz jednego z większych jego przebojów, które przed kilku laty nagrał. To jest Cab in a Solo, a potem piosenka, która stała się popularna dzięki Conwayowi Twitty, no takiej gwieździe muzyki country legendarnej już, bo to jakieś lata 50., także i wcześniejsze trochę, Hello Darling, no taki wielki przebój, a potem In Between, też piosenka, która udała się Scottiemu. Przypomnę, Scottie McCreery, 31 lat, a to wyliczyliśmy na podstawie tytułu jego najnowszej płyty 15. Liczone to jest od wieku 16 lat, kiedy na dobrą sprawę rozpoczęła się kariera Scottiego, kiedy dobrnął do finału i wygrał Voice of America. Ja witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy, w szczególności stałego słuchacza Radia Wnet, który kibicuje naszym audycjom od samego początku, i tym słuchaczom właśnie dedykuję teraz te kolejne 3 utwory.

Scotty McCreery przed Państwem. Jeszcze jedna piosenka w jego wykonaniu i to jedna z najbardziej przejmujących pieśni w muzyce country. Napisał tę pieśń Chris Christopherson, Way Me Lord, taki jest tytuł. I ta piosenka w wykonaniu Scottiego znalazła się na tej płycie. A dlaczego mówię o takim najbardziej przejmującym przeboju, właściwie przeboju, no pieśni zaśpiewane przez Christophersona? To był gdzieś w latach 70., kiedy on był w takim dołku emocjonalnym, przeżywał liczne frustracje w życiu emocjonalnym, własnym, osobistym, ale także wydawało się, że jest niedoceniony. Pisał piosenki dla innych wielkich, takich jak Johnny Cash, sam, nie odnosząc wielkich sukcesów. I zabrał go właśnie Johnny Cash i June Carter gdzieś na początku lat 70. podczas spotkania w Nashville do kościoła ewangelickiego i jak sam pisze, Christopherson przeżył tam taki... No właśnie, takie wewnętrzne przebudzenie. Napisał piosenkę Why Me Lord, przepraszam bardzo, Why Me Lord. I sens tej pieśni jest odwrotny niż często w zadawanym sobie przez wiernych, przez bieżących pytaniu. Dlaczego ja cierpię? Christopherson pyta, dlaczego ja dostałem tyle łaski, tyle dobroci i tyle miłości, skoro na to nie zasługuję? To pieśń o niezasłużonej łasce, ale i o pokorze i o nawróceniu. Posłuchajmy tej ballady, właściwie takiego kantrowego gospelu, tu w wykonaniu Scotty McCreery'ego.

przepiękna ballada, przepiękna pieśń, jakże typowa dla muzyki country, która muzyce, która gdzieś właśnie cały czas krąży w tej warstwie lirycznej wokół tych najważniejszych wartości w życiu człowieka, rodziny, wiary, szukania tożsamości. Chris Christopherson zasługuje na takie miano jednego z największych twórców muzyki country, ale pomyślałem sobie, no tu słuchaliśmy tej jego ballady w wykonaniu bohatera pierwszej części naszej audycji, Scotty McCreery, ale jak już tak nadałem tę piosenkę, to pomyślałem sobie, że może jest tu pora w naszej audycji na to, żeby sięgnąć do muzyki gospel i zróbmy to na początek za pośrednictwem chyba największej w tej chwili gwiazdy tej muzyki, Cissy Winans. To jest dama, która zdobyła do tej pory 18 statuetek Grammy i o niej opowiem Państwu po wysłuchaniu tej pierwszej pieśni.

Proszę Państwa, utwór Come Jesus Come pochodzi z jej ostatniej płyty, nagranej przed 2 laty. No, tak jak powiedziałem, to jest absolutna rekordzistka, jeśli chodzi o muzykę gospel, jeśli chodzi o popularność, o ilość wydanych płyt, sprzedanych płyt. Szacuje się, że ma ich 17 milionów sprzedanych krążków, jeśli chodzi o ten solowy, jej karierę solową, bo przedtem ona śpiewała przez kilka lat ze swoim bratem pod takim duetem nazwą BB and CC Winans. Ona jest ósmym kolejnym dzieckiem z 10, które poczęli jej rodzice, David i Dolores. Wszyscy oni śpiewają gospel. Czwórka starszych braci to słynna grupa The Winans. Tak jak powiedziałem, ona z jednym z kolejnych swoich braci tworzyli przez wiele lat duet BB and CC. Prywatnie ona jest od 1984 roku żoną pastora Alvina Love. Mieszkają w Nashville, mają 2 dzieci. No cóż jeszcze o niej mógłbym powiedzieć Państwu. Powiedziałem, że 17 milionów płyt tych już przez siebie firmowanych do tej pory sprzedała. 18 statuetek Grammy zdobyła. No jest jedną z nich właśnie, tą ostatnią, dostała za utwór, którego słuchaliście Państwo przed chwilą, czyli Come Jesus Come, nagrany z legendarną pastor Shirley Cesar. To jest wspaniały rynek muzyki gospel, którego my tak na dobrą sprawę za dobrze nie znamy. Myślę sobie, że w tej naszej audycji poświęconej amerykańskiej kulturze muzycznej będę do gospel sięgał, bo warto, bo to są piękne pieśni, wspaniale wykonywane. Na tej płycie, z której wybrałem dzisiaj dla Państwa utwory, to jest płyta nagrana na żywo w jednej z wielkich sal, właściwie świątyń amerykańskich. No cóż jeszcze o niej mógłbym powiedzieć? No poza tym, że ma swoje stałe miejsce, już uwieczniona jest zarówno w Hollywood na tej takiej alei sławy, jak i odciskiem dłoni, jak i na Nashville. No, ma potężny, jak Państwo się sami mogli przekonać, wokal bez żadnych udziwnień. Sama wychowywała się na kościelnym gospel, czyli w chórze kościelnym. Ona także ma w swoim repertuarze utwór, który już Państwo dzisiaj wysłuchali, Why Me Lord, Christophersona, i wiele innych wspaniałych utworów, które także sięgają do repertuaru country. Posłuchajmy teraz klasycznego gospel w jej wykonaniu. I to właśnie przez nią utwór został skomponowany. Między innymi przez nią, bo te pieśni mają wielu swoich autorów, no ale ona niewątpliwie odcisnęła tutaj największy ślad na tym kolejnym utworze. I nie dziwcie się Państwo, że są one długie, bo też pięknie jest i stosownie do chwały Bożej śpiewać na cześć Jezusa i na cześć Boga nie krótkimi, wesołymi przebojami, ale wzniosłymi tekstami, pięknie zaaranżowanymi, i to jeszcze w towarzystwie chóru, wielkich orkiestr, no i też tych licznych osób wspierających wokalnie artystkę, czyli kościelnych chórów.

Piękne utwory, piękne ballady, piękne pieśni. More Than This, bo taki nosił tytuł ten utwór. On tu został przez Sissy zaśpiewany razem z Toddem Delaneyem. Ten utwór pojawił się na albumie już dziś tu przywoływanym, wydanym przed 2 laty, właśnie zatytułowanym More Than This. I właściwie od razu ta pieśń stała się jednym z największych hymnów, amerykańskich hymnów chrześcijańskich. W 2025 cały ten album był nominowany do Grammy za best, w kategorii Best Gospel Album. Jeśli Why Me Lord, którego słuchaliście Państwo w pierwszej części audycji Christophersona, to jest pytanie, dlaczego ja dostałem tyle łaski, skoro nie zasłużyłem na nią, to More Than This, Sissy, to odpowiedź. Więc dam ci wszystko, a nie tylko cząstkę siebie. Cała pieśń to ślubowanie całkowitego oddania. Sissy śpiewa o tym, że będzie wielbić Boga nie do rozwiązania problemu, ale aż do końca swojego życia. Posłuchajmy jeszcze jednej pieśni z tej płyty wydanej przed 2 laty w wykonaniu Sissy Winans.

Dobrze? Proszę Państwa, w istocie Spey tylko dwa utwory z Sewinans wysłałem dziś do pana Adama Czerpaka. Zapowiadam trzeci, którego tutaj przecież nie ma. Ale proszę wybaczyć, bo wracam prosto po kilku dniach pobytu w Mrągowie na 45. Festiwalu Picnic Country, do którego też warto wrócić i warto o tym festiwalu Państwu opowiedzieć, bo było to niewątpliwe wydarzenie artystyczne. Będę o tym opowiadał oczywiście i opowiem Państwu, być może przedstawiając jakieś ciekawe nagrania z tego naszego festiwalu. Warto będzie Państwu być tak od czasu do czasu. Mówię o tych, którzy tam jeszcze do tej pory nie mieli okazji uczestniczyć w naszym wydarzeniu. A teraz, proszę Państwa, na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania utwór This World Is Not... Jakiś tam jest tytuł More Than This. Nie, to już mieliśmy, Sesewinacz. Nasze radio jest, proszę Państwa, radiem żywym. O właśnie, ono, więc właśnie, to jest, proszę Państwa, podpowiada mi tu pan Adam Czerpak, This World's Not My Home. I tak, tak, nie jest moim domem. To jest pieśń, którą wylansował kiedyś Jimmy Reeves, a zaśpiewana tutaj przez młody duet bardzo, który robi zawrotną w tej chwili karierę, poprzez tam TikToki i wszystkie inne profile takie internetowe, platformy internetowe. Jak się Państwo za chwileczkę przekonacie o Bogu i o tym, że wiara jest też naszą siłą, która pozwala przezwyciężyć wszystkie trudności ziemskie, bo wiemy, że trafimy po swoim życiu tam, gdzie na to zasłużyliśmy, a jeśli żyjemy zgodnie z zasadami wiary, no to nie powinniśmy mieć już żadnych wątpliwości, że trafimy tam, gdzie też spotkamy Jezusa. Tak jak w wielu innych pieśniach gospel, tak tutaj przekonacie się Państwo, że śpiewać o tym można w sposób wesoły, pogodny, taki po prostu nawet do tańca. Dziękuję Państwu za uwagę dzisiaj, panu Adamowi za trafne podpowiedzi i usłyszymy się za tydzień. Śledźcie Państwo ramówkę Radia Wnet i sami się dowiecie, czy będzie to godzina 19 czy 20. Do usłyszenia.

0: Czas nie tylko na country. Mazol, Arytmik Radio.
1: Jak to bywa w poniedziałki, Jerzy po Jerzym. A ja miałem wrażenie, że pan Jerzy Głuszyk, no właśnie, my chyba przeszliśmy na ty. Jerzy Jerzemu gratuluję, bo miałem wrażenie, że w tej ostatniej pieśni to ten męski drugi głos to w zasadzie Jerzego jest. Moi drodzy, ja bardzo lubiłem tę audycję Mazol Arytmik Radio w wersji futbolowej czy mundialowej, kiedy mieliśmy 1,5 godziny. Ale ja tak bardzo lubię słuchać audycji, gdzie nie tylko country prezentuje Jerzy Głuszyk, że sprawia mi to ogromną radość. Nawet jeśli nasza audycja jest krótsza, to z niedługością mierzy się sens ani znaczenie, bo dzisiaj będziemy mieli godzinkę, ale bardzo ważną, bardzo dla mnie intensywną. Mam dwie płyty, które są bardzo bliskie. Będziemy je w narracji może mieszać. Jednej i drugiej tytułu, no nie, coś pamiętam. Tytułu możemy nie znać, ale sens, dla którego powstaje ten dźwiękowy znak, bo dziś naszym gościem będzie człowiek, który nie tylko gra, ale tworzy ideę zanim gra, tworzy obrazy dźwiękiem i dźwięki obrazem. Niezwykła postać, dla mnie bardzo ważna, myślę, że nie tylko dla mnie. Tak to on tworzył wiele koncepcji ideowych festiwalu Mózg, czy w ogóle można mówić, tak jak mnie się kiedyś zdarzyło, przywieźć do mózgu muzykę Iwana Parkera z Barry Guyem, duet, który zagrał w Jazz Bass w klubie nieopodal mnie, gdzie mieszkałem w Dortmundzie, nagrany na wideo, ukradziony z tego koncertu przeze mnie, i to było dziejowe, plus wiadomo film Freda Frita Steps Across the Border. Ten człowiek przywiózł do mózgu Fluxus. Ten człowiek przywiózł swego czasu do mózgu kompletnie sformowaną i sformatowaną kapelę, łącznie z imidżem, z designem, czyli Something Like Elvis. I ta rockowa kapela była ciekawsza niż wiele jazzowych, dlatego słuchaliśmy tej kapeli w mózgu. Mam go za jednego z współtwórców ideowych tego miejsca, nie odejmując tym, którzy stworzyli je fizycznie i czerpali z przybywających artystów i dawali też im miejsce. Ale w Bydgoszczy jest parę takich osób, ale nie wszystkie są z Bydgoszczy. No właśnie, nie wszystkie są z Bydgoszczy. Jest taka miejscowość, miejsce, w którym takie grupy, które znacie, i to dobrze. Jawa, no, jak wspomniane wcześniej, Something Like Elvis, później Pod Umbrella. Jawa to współcześnie bracia Capsa, podobnie jak ich Contemporary Noise Quintet. To oni ciągle tam są. I tam było miejsce, w którym nasz bohater dzisiejszy swoją sztuką inicjował wiele, wiele wydarzeń muzycznych, dźwiękowych, artystycznych, konceptualnych. O tym wszystkim on sam nam dzisiaj opowie, bo pewnie czeka na telefon za moment, a z czym ja to skompilowałem? Z płytą, na którą bardzo, bardzo czekałem. To jest też duet z Trębaczem wspaniałym. Bo dzisiaj posłuchałem w ogóle płyty premierowej artysty, o którym mówię, z Trębaczem polskim, którego tak bardzo cenię i nieraz wam prezentowałem. Ale najpierw ta para, która do tego momentu mnie doprowadziła i na którą to płytę bardzo czekałem. Mary Halvorson i Ambrosio Akinmusaya. Utwór pod tytułem Water Smoke.

0: No i taka właśnie muzyka do nas przyszła z trąbką, która mówi, która opowiada. To najnowsza płyta Merle Halvorsen i Ambrozy Akinmusaje. A ja wracam, tu gdzie jestem, do Betlejemki. Jak wiecie, to ukochane moje miejsce w sercu Borów Tucholskich, z którego mogę do was nadawać. A jak dzisiejszy bohater wiąże się z tym miejscem? A to dla mnie ważne powiązanie. Bo w Bydgoszczy było dwóch takich gości, których ceniłem i to zacząłem mówić, a nie skończyłem, za ich koncept działania w sztuce. Był to właśnie nasz bohater, bo się powstrzymuję, żeby nie powiedzieć, bo on zaraz sam się wam przedstawi. A drugim był Krzysztof Gruse. Krzysztof Gruse to wspaniały malarz. Malarz, jeden z współtwórców szkoły bydgoskiej, tak zwanej szkoły średniości. No ta jego średniość się wybiła ponad przeciętność, ale była szkoła średniości. A Piotr, którego jestem gościem, który stworzył to piękne miejsce, to jest jego dzieło sztuki, Betlejemkę. Był kiedyś, był uczniem Krzysztofa Grusy. Ale czy spotkał naszego dzisiejszego gościa, tego się dowiem. Piszcie do mnie. Ty, Piotrze, też możesz pisać. Serdecznie cię pozdrawiam z tego miejsca, które inspiruje, kreuje i daje odetchnąć i zupełnie się oderwać, ale ja jeszcze się nie odrywam, bo właśnie mogę wam przedstawić. Nie wiem, czy używać jego takiego pseudonimu, wszyscy mówią Plecha. Ja, żeby tylko zidentyfikować postać, rozumiałem, że niektórzy mówią Plecha, o Grzegorzu Pleszyńskim, który jest dzisiaj moim gościem. Witam cię, Grzegorzu.
1: Witam serdecznie. Bardzo miło mi, dziękuję za zaproszenie. Widzę, że tutaj aż dzisiejszego wieczoru wspaniałych gości, znanych mi również, Krzysztofa Gruse. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
0: Słuchają nas, słuchaj, ludzie naprawdę, no, Warszawa, miasta, w których można słuchać przez internet, też miasta, w których jesteśmy na FM-ie, ale czasami dostajemy informacje z Singapuru, z Australii i tak dalej, bo jednak przez net to idzie dosyć szeroko i nie zna barier. Ale podobnie dla mnie ty, jako twórca, nie znasz barier, a płyta, którą nagrałeś i ostatnio wydałeś i mi wysłałeś i dzisiaj będziemy mogli jej fragmentów posłuchać ze słuchaczami Mazola Rytmik Radio. Zachwyciła mnie. Powiedz mi, kiedy, jak, dlaczego powstała, bo przybliżyć twoją postać to dzisiaj za mało czasu mamy. Mamy dzisiaj godzinną audycję, a nie półtorej godzinną, jak mi się zdarzało ostatnio. Więc opowiadaj o tej płycie, o genezie tej muzyki, o genezie tego spotkania. Dlaczego właśnie taka? Bo jedna z najbardziej esencjonalnych twoich muzycznie opowieści, bo ty opowiadasz na różne sposoby.
1: No, płyta jest po prostu troszkę z takiego spotkania trochę niezwykłego. Robert i Kasia Szumigalscy, nie wiem czy wam znani, miłośnicy niezwykłej muzyki nie tylko jazzowej, ale każdego rodzaju. Oni tak jakby natchnęli nas z Wojtkiem Jachną, trębaczem, a może byście na dwie trąbki zagrali. Ja swoją trąbkę skonstruowałem ze znalezionych w szkole połamanych instrumentów i węża paliwowego, a Wojtek Jachna gra na wspaniałej trąbce i takie zestawienie wydawało się trochę dziwne Wojtkowi bardzo. Mówi, tak, zagraliśmy razem i Wojtek mówi, wiesz, to brzmi tak, że mogą mnie odróżnić, to gra. Mówię, nie, Wojtek, ty jesteś wirtuoz, znakomicie, można odróżnić twoją trąbkę. I na szczęście ten album powstał w taki sposób, że te nasze trąbki są bardzo inne. I powiem wam, że na tym albumie są, praktycznie używamy tylko trąbek plus trochę samplerów oczywiście. Również stała się z tego albumu taka opowieść. Album nazywa się historia miodu w plastrach. Dlatego na albumie nie ma tracków, jak zazwyczaj, tylko są plastry, bo wyobraziliśmy sobie sytuację, kiedy powstaje miód. Kiedy miód powstaje, to on nasiąka różnymi elementami z zewnątrz. No przede wszystkim miód nasiąka dźwiękiem. Wiemy, prawda, jak pszczoły niezwykłe dźwięki wydają. To jest wielka wspólnota, wielka jeden organizm. Niektórzy uczeni uważają, że to jest jak jeden organizm, oni działają te pszczoły. I właśnie chcieliśmy poszukać poprzez dźwięki takich obrazów, które by oddawały tę sytuację, to środowisko, w którym miód powstaje.
0: Ale powiem ci, że to, co powiedziałeś, organiczna jest bardzo ta muzyka. Bardzo dobrze, że obydwa jesteście z totalnie różnych światów. Zresztą ta płyta oddaje to, że ty często, Grzegorzu, tworzyłeś środowisko do tworzenia muzyki. Prowokowałeś, więc poczynając od tego Pod Umbrella słynnego, bo to w rockowym świecie czy alternatywnym taka ikona jest, który tworzyłeś od strony i wizualnej, i jakiejś ideologicznej, po późniejsze twoje projekty, które może miały mniejszy zasięg komercyjny, ale często dawały artystom odbicie, by zaistnieć. Wojtek nagrywa świetne płyty jazzowe, coś tam. Nagle poza jazzowy Wojtek w kontekście twojej opowieści jest niezwykły. Ja tam słyszę, nie słyszałbym zbyt gorszy, lepszej płyty, która oddawałaby cześć temu, co grał Andrzej Przybielski. O, powiem ci tak. I to jest gdzieś, on jest pomiędzy wami, nikt z was go nie gra oczywiście. Tutaj nie ma w ogóle żadnego skojarzenia dosłownego, ani ty mi nie podsunąłeś. To jest mój odbiór. Więc zaproponuj utwór na początek, którego posłuchamy, a potem dalej rozmawiamy. Powiedz, co byś chciał. Który z nich?
1: Taki, myślę, że pierwszy utwór, który jest bardzo krótki. Tak? I też zawiera taki mój tekst, który kiedyś pisałem na pustyni Gibsona w Australii bardzo dawno temu. I myślę, że ten utwór mógłby na początek zabrzmieć. Jeżeli pozwolisz, to proponuję go właśnie.
0: To płyniemy z muzyką.
1: Czyli

0: Historie.
1: Halo, halo?
0: Tak. Historie plastrów.
1: No.
0: A może jest, tak. No coś ci przerwała. Twoja własna muzyka. Bo w takim połączeniu hybrydowym, jak my dzisiaj jesteśmy, to my musimy razem przeżywać i słuchać muzyki. Nie możemy wtedy sobie gadać, tak jak zdarza się to w studio niektórym. Zresztą w studio z Elą trzymamy, jak prowadzimy audycję, taką dyscyplinę, że słuchamy muzyki, którą gramy, a nie gadamy i robimy inne rzeczy. I chciałeś coś powiedzieć. To były historie plastrów miodu opowiedziane przez mojego gościa dzisiejszego, Grzegorza Pleszyńskiego i Wojciecha Jachnę. Teraz twoja opowieść.
1: Powiem tak, ja w tej chwili jestem w ulu, takim ludzkim ulu, bo jestem w markecie akurat i tutaj przewija się mnóstwo ludzi. Co mogę powiedzieć jeszcze o tym? Tutaj jakby ważne jest to, że staraliśmy się, aby ten album był zróżnicowany, że każdy ten plaster jakby opowiada o czymś innym. Jest plaster, który jest woskiem, gdzie te pszczoły mają niezwykły dar produkowania niezwykłych architektonicznych struktur, co jest zadziwiające, bo do tej pory gdzieś tak uważaliśmy pszczoły, że to są takie żyjące trochę maszyny, automaty, które działają poprzez intuicję. Są tak nakręcone przez tę swoją intuicję, że wykonują po prostu czynności, które muszą wykonywać. Ale najnowsze odkrycia odsłaniają nam niezwykły świat. Między innymi też świat pszczół, które muszą myśleć, aby coś zrobić. To jest zadziwiające, bo do tej pory przypisywaliśmy ludziom tylko tę umiejętność logicznego myślenia. A tutaj się okazuje, że pszczoły również wykorzystują sposób bardzo inteligentny, mądry, właściwości fizyczne świata, w którym żyją. Że potrafią tańcem pokazywać miejsce, gdzie powinny ich inne pszczoły polecieć, aby zdobyć pokarm. Robią to w sposób precyzyjny. Jest to coś niezwykłego. Mało tego, porozumiewają się z roślinami. Rośliny wysyłają sygnały do pszczół o tym: słuchaj, nie przylatuj do mnie dzisiaj, teraz, bo było tu już kilka pszczół, poszukaj sobie inny kwiat. Że jakieś takie sygnały sobie wysyłają. Brzmi to wszystko jak jakaś futurologiczna science fiction. Natomiast to dowodzi też jednego, że żyjemy w zupełnie niezwykłym świecie. Świecie, który na różne sposoby próbujemy rozpoznać i między innymi sztuka jest taką najgłębszą kopalnią mądrości, która pozwala też gdzieś właśnie zaglądać w te nieznane obszary nam świata, rozpoznawać te poziomy.
0: Sztuka ma śmiałość dotykać tego, co niewyjaśnione. Sztuka intuicją czasami dotyka wcześniej tych tematów i miejsc, które są jeszcze nieprzewidziane. Ja pamiętam, ty też to pamiętasz, jeden ze wspomnianych przeze mnie

0: ogólnie jakby twórców mózgu, czyli Jacek Majewski, tego fizycznego klubu, kiedy umierał na nowotwór, my tworzyliśmy taką płytę Soul Cancer. Ja wtedy uznałem, że to tak, wiesz, trochę przesada, co nie? Ale powiedzą Mazol, no on tak przegina bałę Soul Cancer, no tak, że duchowy rak, no oczywiście, ale rak rakiem, każdy dostaje tą wiadomość i umiera, prawda? A jednak okazało się po latach, dzisiaj badania Gabor Mate i tak dalej, to już są badania naukowe. Przyczyną wszystkich nowotworów jest, nie wiem, przewlekły stres, że jest to rak duszy. Jednak. A reszta, i dlatego to mówię przy tobie i do ciebie i z tobą, słuchając tej wspaniałej muzyki, którą stworzyłeś z Wojtkiem Jachną, bo ty jesteś też jak i ja, więc możemy sobie tak gadać. Słyszałem kiedyś mój kolega Żyd mówił, że może na Żydów nawalać, więc my jako ci, którzy dotknęli tej tajemnicy nowotworu, o tak powiem, i żyją, i tworzą, mogą mieć...
1: Tak, no właśnie,
0: mieć
1: bo ty masz tego typu doświadczenie, prawda?
0: Tak, no się okazało, wiesz, po latach Sławek Janicki powiedział mojej Eli, to było po 20 latach, 20 rocznica mózgu, że on nie odwiedził mnie w szpitalu, bo mu powiedzieli, że tam za 2 tygodnie umrę, co nie? A się okazało, potem ja zawsze mówiłem, a miałem 4 nowotwory, tam 10 chemioterapii, a moja znajoma, która odebrała te badania, mówi, Jerzyk, ty nie miałeś 4 nowotworów, ty miałeś 1, tylko 4. stopnia. Więc rozumiesz. I przeszliśmy to, mając... Tak, tak. Wtedy, gdybym wiedział, może bym nie przeżył, rozumiesz? Nie wiem. Tak mnie ludzie pytali, a czy wiara, czy może dieta, rozumiesz? Czy qigong, czy ćwiczenia, czy muzyka, pasja? Ja mówię, no nie, no wszystko. Wszystko, całość, co nie? Ale to Soul Cancer było intuicją na 2 dekady czy 3 przed tym, zanim to nauka usankcjonowała. I to, co mówisz o niezwykłości dialogu przyrody ze sobą, precyzji, której no, ciągle nie osiągamy. No, strach przed AI, które może być narzędziem, które za nas będzie decydowało, dowodzi tego, że człowiek ciągle tak mało wie o sobie, nie? I o świecie, który nas otacza. I te jego narzędzia, niektóre kreowane sztucznie, dla potrzeby jakiejś, często to podkreślałeś ty, że to jest na potrzeby albo sprzedaży, komercji, czyjegoś ego, albo wojny. Człowiek tak korzystając ze świata niszczy jakby i ten świat, i siebie. Nie zdąży go odczytać, zanim go zniszczy. Płytę, którą nagrałeś, słucham i ona mnie wzrusza, bo jest opowieścią o tym świecie niezrozumiałym.
1: Tak, i zauważ też taką jedną ważną rzecz, że kiedyś muzyka służyła troszkę innym celom, miała jakby inne zadania do spełnienia we wspólnocie, której istniała. Z reguły to była taka forma rozrywkowa, przyjemność, prawda? Wczoraj też było tak spektakularne, takie sytuacja, bo grał Czarnoziem w tej nowej siedzibie mózgu. Była pani, która się później okazało w rozmowie z nami, że miała 94 lata i przesiedziała cały koncert, który był po prostu no, bardzo taki dronowo głośny, noise'owy. I na koniec koncertu pani ta powiedziała, a moglibyście coś zagrać takiego ładnego, skocznego? A chłopaki oczywiście z Czarnoziemu troszkę się wycofali z tego, że to właściwie nie o to chodzi. Ale później w ich rozmowie też jakby zauważyłem jedną rzecz, że ta pani miała doświadczenia z muzyką, która służyła czemuś innemu. Służyła tej przyjemności, prawda, zabawie, jakiś rytm, taniec. W ten sposób działała na nasze zmysły, na nasze emocje. Dzisiaj ta muzyka współczesna jakby weszła jeszcze w inne obszary. Weszła w obszary pewnej nie tylko duchowości, ale też penetrowania naszych lęków. Tego, co w nas istnieje, takiego co się boimy czasami odkryć, albo co nas dotyka właśnie. I stąd ta muzyka zahacza o takie obszary, które już nie są przyjemne, które też potrafią drażnić nasze uszy, potrafi też jakby stwarzać pewien dyskomfort, ale potrafi też w nas w jakiś inny sposób inne wzruszenia dotykać, których byśmy się nie spodziewali, bo jest to coś takiego, co kiedyś pełniła tę funkcję muzyka klasyczna, muzyka poważna, która też nie było jej zadaniem wyłącznie rozrywka, ale też przenoszenie się w jakieś inne obszary, obszary emocji, jakiejś estetyki, czy też jakieś idei, czy to były idee związane z religią chrześcijańską, znakomite przecież Bacha, różne wariacje na ten temat. I to była taka muzyka, która niekoniecznie musiała być ładną i przyjemną, ale niosła właśnie te treści, które budowały tę rzeczywistość i nazywały ją w sposób, który normalnie nazwać by nie można. Bo nawet słowami tego nie można nazwać. To, co muzyka robi z naszym wnętrzem, z naszym postrzeganiem świata.
0: Tak, dlatego wiesz, piosenka to co innego, a co innego, kiedy wchodzimy w sferę tworzenia przestrzeni domniemanej, to tak jak i tej właśnie nienazwanej, bo gdzie dalej, wiesz, Bach gdzieś na granicy matematyki tworzył swoje dzieła, że jak mówiłeś o wariacjach goldbergowskich czy innych jego dziełach, w służbie pewnej funkcji służył religii, ale był oderwany i był jakby powyżej swojej intuicji i wiedzy muzycznej, płynął ponad tym w czasach, gdy ludzie się w imię tej samej w zasadzie chyba chrześcijańskiej wiary potrafili zabijać. On tworzył coś, co przetrwało i czas, i te podziały, i czy to protestanci, czy katolicy. Bacha tu wspaniale jakby wspomniałeś, ale co ważniejsze, mówiłeś o tej współczesnej roli muzyki. Ja ostatnio bardzo precyzyjnie nazwałem swoją jakby misję, swoje miejsce. Gram lokalnie, wydałem ostatnią płytę i zastanawiam się, czy ją w ogóle wrzucać, wiesz, w sieć jakkolwiek. Może ona będzie tam, gdzie będę grał. Bo styczność... Powiedziałeś o tej pani też. Wyobraź sobie, że niezależnie jak mocno ideowo chce stać Czarnoziem, i tutaj pozdrawiam Dawida i jego Giżyckiego, klarnecistę, niezależnie jak oni twardo stoją w swojej idei, to ta pani słuchała muzyki niemal 100 lat, przez jeden wiek.
1: Tak,
0: i słuchała ich w całości, rozumiesz, była przygotowana przez te 100 lat niemal do posłuchania ich. I wiesz, jest pytanie, czy oni grają dla siebie? Kiedyś Jacek Olter, ja to wspominałem, powiedział mi, a wiesz, ja gram dla siebie, geniusz. Ja mówię, to idź do domu. No, bo nie geniusz, nie talent mi stanowi, wiesz, o tym, bo tylko upór. Upór, za którym idzie praca, co nie? A jeśli idzie praca, to jeśli ktoś mówi, wie pan świetnie kładzie kafelki, ale niech pan zrobi różowe fugi. To ty mówisz, a nie. No nie. Kiedyś jednak traktowano muzykę użytkowo, często technicznie i w ogóle, no, tak jak ja nie znoszę Beatlesów, którzy tą z tej muzyki uczynili produkt i wiesz, jakiś tam... No nie, w ogóle to jest poza tematem, muzycznym. To, co powiedziałeś, ta nowa rola muzyki się wykuwa i przykładem tego było zetknięcie awangardy z tą panią, a jednocześnie pytanie, czy awangardy, czy uporu. To są strasznie szerokie pole. Ja chciałbym o wosku posłuchać waszego utworu i potem jeszcze moment porozmawiam. Bo
1: dobra.
0: Bo czas posłuchać.

0: płyty History of Honeycomb, utwór pod tytułem Wax, z płyty Grzegorza Pleszyńskiego i Wojciecha Jachny. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Grzegorz Pleszyński, z którym dzielimy się emocjami, wrażeniami, które płyną ze współczesnej roli muzyki, bo Grzegorz jest nie tylko muzykiem, ale przede wszystkim performerem, artystą też wizualnym i dźwiękowym. Tak to widzę w najwęższym, najkrótszym określeniu jego postaci. Grzegorzu, czy warto mówić o tej jednej płycie, czy chciałeś powiedzieć też coś o działaniach, które robisz wokół siebie? Tworzysz chór, który śpiewa, spotykasz też ludzi, bo jest mi to bliskie, jako że tak jak zacząłem gdzieś tam mówić, ja ostatnio działam blisko siebie, grając dla kogoś, kto przechodzi. Nie wiem, za tydzień w niedzielę będę grał znowu cykl Jasmark, który przy okazji jarmarku staje o 12:00. Gram dla tych ludzi, którzy mają stoiska. Robisz dużo takich działań, które relatywizują funkcję muzyki, mimo że mógłbyś się nadąć i być artystą galeryjnym tylko i wyłącznie, to poprzez jednak dźwięk widzisz tę funkcję komunikacji i to jest dla mnie bardzo ważne, jest to mi najbliższe. W tej anegdocie o Olterze też to zawarłem. Jacek oczywiście wrócił i jak on grał solo, a nie ja wcale w klubie, to wszyscy wiedzieli, że on gra dla nich.
1: Słuchaj, myślę, że też jest tutaj ważna rzecz, że muzyki, a zwłaszcza tej właśnie nowej muzyki, nie słucha się tylko uszami, prawda? Że są też jakby inne obszary, które wchłaniają dźwięki i poruszają też różnego rodzaju w nas myśli, emocje, czy też jakieś przemyślenia. Podobnie jest tutaj ze sztuką wizualną. Tworzę obrazy, które niekoniecznie tylko trzeba oglądać oczami, że oczy to są tylko jakby pierwszym takim organem, który naprowadza cię na pierwszy poziom obrazu i te wszystkie obrazy możesz czytać i schodzić głębiej na inne poziomy, bo powierzchnia obrazu, ta, którą właśnie oko omiata, to jest tylko tak, jak patrzysz w książkę, prawda, i widzisz znaki, czarne znaki na białym tle i to jest to pierwsze wrażenie. Oko wizualnie rejestruje taką sytuację. Natomiast, żeby wejść głębiej w to, co ta kartka w tej książce próbuje nam przekazać, trzeba czytać i wtedy się podobnie z obrazem. Powierzchnia jest tylko takim pierwszym momentem, który próbuje nas zwabić, tak jak kwiat wabi te pszczoły właśnie.
0: No tak, ale nawet, tak. Nawet samo czytanie jest dopiero wstępną funkcją. Najpierw są znaki, które są umowne, mogą być tym lub tamtym.
1: Tak.
0: Potem czytanie jest funkcją mechaniczną wręcz, czyli czytasz słowa i cała książka dzieje się w tobie albo się nie dzieje. Dlatego niektórzy
1: tak,
0: nie czytają.
1: Tak. Czyli wiesz, znowu oko wiesz, jest tylko pewnym takim etapem, który wiesz, no, narzędziem, no, które pozwala ci wchłonąć te wszystkie rzeczy tam zawarte, wiesz. I to też zależy też od tego, jakie masz nastawienie. Możesz, to tak jak powiedziałeś, może cię ta książka w ogóle nie wchłonąć, pozostawić obojętnym. Podobnie z obrazem. Identyczna sytuacja jest z muzyką, że ktoś, kto będzie słuchał tego albumu, załóżmy, powie, no słuchajcie, ale to jest rzecz nie dla mnie. I ja to rozumiem, bo też nie było moją intencją tworzenie. Naszą intencją nie było tworzenie czegoś, co ma się podobać na taki sposób, no, popularny, na sposób na ilość, prawda, i tak dalej. Natomiast...
0: Nie, no umówmy się, że ta muzyka przez lata, o której jakby wspominasz mimochodem, co nie, była tworzona do znieczulania ludzi. Była też jakby przemocowa. Żądała, żeby było she loves me, darcie ryja. Kurczę, czy tak jest nasze życie cały czas? Raczej służyła do zagłuszania czegoś, była w służbie pewnej komercyjnej funkcji kapitalistycznej, wiesz, nie interesuje mnie to w ogóle, nie o tym mówimy. Mam wrażenie, że twoje obrazy są tak wielowymiarowe i tak nienarzucające się, że... Uwielbiam je. Są moim ekranem w domu. Nie mam telewizora. Mam twoje obrazy przed sobą. Kocham to.
1: No, wiesz co, no będziesz musiał mieć jeszcze jakiś jeden, wiesz, bo wiesz, z tego co wynika, to może jeszcze się gdzieś byś jakiś jeden przytulił. Zresztą podobnie jest z muzyką, tak. Też, prawda? Albo się przytula.
0: Zmienią ostatnio dekoracje.
1: Słuchaj, dałem sobie też, bo tu była mowa o Beatlesach, dałem sobie też taki moment, żeby posłuchać tego najnowszego krążka, najnowszego albumu Rolling Stonesów. No i włączyłem, nie powiem, no kiedyś, wiadomo, kiedy byłem młody, lubiłem i Beatlesów i Rolling Stonesów, no i z takim zaciekawieniem rzuciłem sobie ten najnowszy album Rolling Stonesów i to, co mówisz, to dla mnie było niestrawne już, wiesz, i to było takie głośne. Wiesz, mnie to dziwi, no bo 80-letni panowie potrafią dalej skakać, prawda, po scenie 2 godziny i wydając przy tym niezwykle głośne dźwięki. No z jednej strony podziwiam, a z drugiej strony jakby czuję, że to już jest nie dla mnie. Gdzieś to jest taka odległa kraina i też mnie to dziwi, że mając właśnie te takie doświadczenie, niemałe zresztą, bo często poszukiwali czegoś w takich dobrych kierunkach, no, to tutaj jakby poszli na powtórzenie czegoś, co już wiedzą, nie? Takie, wiesz, powielanie schematów, które no, niczym twórczym już nie jest. Ja mam nadzieję, będąc już człowiekiem też w jakimś swoim dekadami na karku, za 8 lat będę miał też 80 lat, ale ja czuję, że jakby ciągle jest dla mnie najbardziej inspirujące to, czego jeszcze nie zrobiłem, czego nie wiem, czego nie widziałem, czego nie odkryłem, a nie to, że umiem malować obraz, bo ja umiem malować obrazy i mogę malować je po prostu, wiesz, w nieskończoność, powielać te same schematy, prawda? Ale to, że coś takiego wykształciło się we mnie, co każe mi bez przerwy poszukiwać czegoś, co mnie samego zaskoczy, co mi połamie ten mój sposób już ukształtowany myślenia. Nie po to, żeby zadawać sobie ból i żeby sobie zadawać cierpienia, ale żeby odkryć coś, co będzie jakąś wartością, która, wiesz, przyczyni się do tego, że dołoży taką kolejną wartość i sens do tego, że istnieje, bo poszukiwanie sensu istnienia właśnie chyba też na tym polega, że jak się w to zagłębiamy, to odkrywamy kolejne tajemnice. I tych, sztuka właśnie tych odkrywaniem... ma tak. Taką
0: tych odkrywaniem tajemnic dla mnie jest ta wasza płyta, wasz dialog, ale wiesz, on biegnie ponad tym plastrem miodu. Jak zawsze, wiesz, ująłeś to w taki znak, który dla tych, którzy chcą zaczepić oko, to mogą na tą kartkę rzucić okiem i zwrócić uwagę. Bardzo zawsze szanowałem to wiesz, no już ostatnio moje córki wzięły jakąś płytę do ręki i mówią, tato, a to płyta, którą w kółko słuchałem, Grupa Rozwód, bardzo ją lubię, z Torunia, świetni muzycy i w ogóle, one mówią, no wiesz, różnego wieku dzieci mówią, czemu ta okładka jest taka brzydka, nie? I to nie było w sensie estetycznym, tylko że ona nie chce być przyjęta. Się okazało, że oni taką zrobili, bo tak chcieli, żeby ona nie była przyjmowana. Natomiast ty nie szedłeś w konwenanse żadne, w takie, wiesz, uśmieszki typu tutaj, co nie, a to ja jestem, weźcie mnie do ręki, ale dawałeś poprzez znaki właśnie często też graficzne, cały koncept, dawałeś jakby kierunkowskaz, taki lekki, który pomaga zobaczyć tą pierwszą warstwę, co nie? Natomiast w tej płycie oczywiście tą warstwę zobaczyłem, no, no tak, cały Grzegorz, już tutaj mamy, wiesz, ci, którzy będą chcieli przepłynąć w tym powierzchu, to mają znak i fajnie, i wiesz, cała historia. Ja znam was obydwu, tutaj Wojtek Konikiewicz napisał, że nieodrodnym uczniem Wojtek Jachna jest jakby niosącym tego naszego Andrzeja Przybielskiego dalej, w nowość, w świeżość, w to poszukiwanie bez końca, o którym mówisz, eksplorując swoje życie każdy osobno, może przyłożyć następny plaster miodu, czy szczególnie nie chodzi o ten cały plaster, a o tą konstrukcję, która jest, ale która bez jednej ścianki by się zawaliła i uwierzenie w ten sens najistotniejszy, to też już dzisiaj mówiliśmy, ja tak przy tobie śmiało o tym raku, bo wiem, że też doświadczyłeś tej choroby. Ja napisałem wtedy, to był luty jakiś, byłem w szpitalu onkologicznym tam u was w Bydgoszczy na Fordonie. Patrzyłem przez okno, zacinał taki śniegodeszcz, tam była jeszcze budowa, błoto na zewnątrz. I ja sobie wtedy powiedziałem, i uważasz, że to jest najlepsza wersja rzeczywistości, którą masz? I to umieściłem wtedy na tej płycie rozmowy z Katem, z Kazikiem z tyłu, bo wtedy tam też się pochrzaniło jakoś tam, wiesz, coś z dysku zniknęło, tam słynna historia, ale wiesz, co do mojego życia, bo to, wiesz, do płyty, do dysku łatwo przykleić takie, tak jak ty zrobiłeś, jakiś, wiesz, znak, co nie, o proszę, akceptuję to, że tam się dysk wywalił, ale czy akceptujesz to, że umrzesz? Rozumiesz, takie sobie zadałem wtedy pytanie, miałem 25 lat i odpowiedziałem, właśnie, że tak.
1: Właśnie.
0: Wiesz, i to mnie poniosło dalej, że ja dzisiaj tworzę, żyję, że mogłem stworzyć rodzinę. Kto by powiedział, jak ja miałem 40 lat, niektórzy położyli na mnie krzyżyk, wiesz. Ty też to znasz. A ty tworzysz i szukasz tego swojego kawałka w plastrze miodu. Grzegorz, to my się musimy spotkać, wymienić się koszulkami, obrazami i muzyką. Ja ci pięknie dziękuję za twoją dzisiejszą gościnę i dzielenie się swoimi emocjami. My posłuchamy jeszcze jednego utworu twojego, później Mary Halvorson z Ambrosim Akon Musaje i jeszcze coś waszego. Za tydzień też będzie wasza muzyka, także zapraszam cię do słuchania. Jak mnie zerwie, to zadzwonię do ciebie znowu.
1: Dobrze, dziękuję, powiem ci tylko, że to był taki performance, bo ja tutaj jestem na telefonie między makaronami, butami i narzędziami ogrodniczymi, bo tutaj jest najciszej, ale ludzie się o mnie ocierają. I to jest właściwie, wiesz, magia, ta technologia, która pozwala połączyć się, wiesz, nie ponad tą rzeczywistością i też poszukiwać w tym wszystkim jakichś istotnych wartości, nie? Jakiegoś sensu, który gdzieś tam zawsze umyka.
0: Ja z serca Borys Tucholski do ciebie. Tak. Wspaniale, że mogliśmy to zrobić. Dziękuję ci pięknie. Jeszcze
1: dziękuję,
0: raz.
1: Dziękuję ci bardzo. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Dobranoc.
0: Dobranoc. Moim Państwa gościem był Grzegorz Pleszyński i jego płyta History of Honeycomb, czyli historię, już mi się przypomniało, The Secrets of the Beehives, sekrety pszczego ula naszego Davida Sylwiana. Ale Grzegorz opowiedział tę historię dziś, tu i teraz, czyli słuchamy.

historiami plastra miodu dzisiaj dzielił się z nami Grzegorz Pleszyński, który tę płytę pod tym właśnie tytułem stworzył wraz z Wojciechem Jachną. I gościem na wokalu, którego słyszeliście, przedstawię wam go za tydzień, a może nawet porozmawiam z nim. Za tydzień też utwór otwierający teraz płytę i jej większa część, Mary Halvorson i Ambrosi Akinmusaja. Dzisiaj posłuchamy pierwszego utworu z tej płyty, wcześniej słuchaliśmy Water Smoke na wstępie i dzisiaj jakby na zamknięcie właśnie pierwszy utwór z tej płyty, potem jeszcze króciutka etiuda w wykonaniu Grzegorza Pleszyńskiego i Wojciecha Jachny. Ja wam bardzo dziękuję za dzisiejszą obecność, za waszą korespondencję, dla tych, którzy pisali. Ci, którzy nie pisali, też wielki szacunek i ukłony w waszą stronę. To była audycja Mazol Arytmik Radio. Mówił do was Jerzy Mazol. Adam Czerpak realizował tę audycję z Warszawy i to on spowodował, że mogliśmy tak się wspaniale hybrydowo połączyć z Grzegorzem Pleszyńskim, który był dzisiaj naszym gościem na antenie. Zapraszam was za tydzień o 21:00 na kolejną audycję, która będzie trochę kontynuacją tej dzisiejszej z przewagą muzyki i odrobiną słowa. Prelude in the Ash, Mary Halvorson i Ambrosi Akinmusaja, a później czwarty utwór z płyty History of Honeycomb. Dobranoc, pa!

0: Mazol, Arytmik Radio.
1: Ta audycja odbyła się dzięki wsparciu naszych patronów na patronite.pl/radiownet.

0: autopromocja. You must
1: remember this. Nazywam się Gabriela Potrac.
2: A ja Jerzy Głuszyk i łączy nas miłość do kina i muzyki, ale dzieli różnica pokoleń i z takich właśnie perspektyw przybliżać będziemy Państwu kulturę filmową, nie zapominając oczywiście o filmowej muzyce w audycji
1: Magia Kina, radiowy magazyn filmowy. W każdą środę o godzinie 19. As time goes by. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
0: To była autopromocja.

0: Nocne powtórki w net.
1: Poseł Andrzej Śliwka, gościem poranka Radia Wnet. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
1: I teraz pytanie, które zadają pewnie wam wszyscy. Poseł Prawa i Sprawiedliwości, Stowarzyszenie Rozwój Plus. Jak należy państwa przedstawiać? Czy formalnie pan jeszcze jest posłem Prawa i Sprawiedliwości?
2: Ale ja jestem posłem Prawa i Sprawiedliwości i będę posłem Prawa i Sprawiedliwości, bo ja do żadnego stowarzyszenia się nie zapisałem. I uważam, że koledzy, którzy zapisali się do Stowarzyszenia Rozwój Plus i niestety zdecydowali, wybrali stowarzyszenie względem Prawa i Sprawiedliwości, popełnili błąd. Nawet nie błąd, tylko wielbłąd. Bo dzisiaj, jeżeli spojrzymy na sytuację, chyba wszyscy musimy sobie jednoznacznie powiedzieć, że rozbicie dzielnicowe na prawicy nie służy. Wręcz przeciwnie. Służy, ale Donaldowi Tuskowi. I ja tą decyzją koleżanek, kolegów skupionych wokół pana premiera Mateusza Morawieckiego, już tak po ludzku, ja jestem rozczarowany. Ja uważam, że to jest po prostu duży błąd. Uważam, że też ta decyzja jest podyktowana emocjami, jest podyktowana także ambicjami. I też jakby tak już podsumowując to, mam nadzieję, że ta decyzja, która została przez nich podjęta, jest możliwa, jest zmiana. To znaczy, że w perspektywie tam kilku miesięcy u koleżanek i kolegów skupionych wokół pana premiera przyjdzie taka refleksja, że to nie jest właściwa droga. Dzisiaj mamy sytuację, w której Donald Tusk konsoliduje wszystkich po tej stronie lewicowo-liberalnej, robi wszystko, co w jego mocy, żeby tam Polskę te 2050, czy 2050, bo to chyba mniej więcej takie jest poparcie polityczne tej formacji, czy tej Unii Centrum, chyba tak jak dobrze pamiętam, ta formacja pani Hennig-Kloski się nazywa, która jest taką, to są takie wnuki po nieboszczce Unii Demokratycznej chyba, patrząc kto tam się znalazł i co prezentują. Podobnie jest sytuacja z szorującym po dnie Polskim Stronnictwem Ludowym. I Donald Tusk bierze wszystkich na jedne listy, bo wie, jak system Donta funkcjonuje. System Donta premiuje duże formacje i zwycięzców i wie o tym, że nie powtórzy tego oszustwa, jakim była trzecia droga. Dlatego w jego interesie jest to, że on będzie miał jeden wielki blok lewicowo-liberalny, a po prawej stronie będzie rozbicie dzielnicowe. No jest Konfederacja Korony i teraz z Prawa i Sprawiedliwości są politycy, którzy dokonują rozłamu i tworzą stowarzyszenie, czy tam w przyszłości partię. I teraz, jeżeli spojrzymy na to tak już czysto pragmatycznie, nie ma żadnych przeciwwskazań ku temu, ażeby jedna z frakcji będących w Prawie i Sprawiedliwości była poza nią. Tym bardziej, że i pan premier, i wielu moich koleżanek, kolegów, których bardzo cenię, bardzo lubię, zdecydowało się, żeby zakładać swoją formację polityczną. To powoduje, że te 2-3%, które mniej więcej mają i będą mieli poparcia politycznego, no to będzie te 2-3%, które będzie poza Sejmem. No i to jest błąd, bo ci państwo mogliby spokojnie to, co chcą realizować w ramach Prawa i Sprawiedliwości. Też pan prezes Kaczyński wielokrotnie pokazywał na przestrzeni ostatnich lat, że środowisko wokół pana premiera Mateusza Morawieckiego miało naprawdę spektrum, można powiedzieć, wachlarz możliwości działania. Tym bardziej uważam, że ta decyzja była nie tyle co podyktowana, mówię o decyzji kolegów i koleżanek ze Stowarzyszenia Rozwój Plus, ona była bardziej podyktowana pewnymi emocjami, była podyktowana ambicjami. To zresztą pan prezes Kaczyński o tym mówił i mówił o tym pan profesor Przemysław Czarnek. Czym było to podyktowane? Było to podyktowane pewnymi ambicjami. No ja bardzo boleję nad tym, naprawdę bardzo boleję.
1: W polityce trudno nie mówić o ambicjach, właściwie
2: każdy. To nie jest nic złego, to no nie jest nic złego, żeby to nie było wątpliwości.
1: Jeśli ktoś nie ma ambicji, nie powinien się chyba znaleźć w ogóle w polityce, nie powinien być posłem, nie powinien być przedstawicielem narodu, polityk.
2: Tylko pani redaktor, te ambicje, co jest, zgadzam się z panią w 100%, nie są niczym złym, do polityki idą ludzie bardzo ambitni i to jest coś naturalnego, ale te ambicje nie mogą przykrywać dobra, którym jest dobro Polski, a uważam, że rozbicie na prawicy nie służy dobru Polski, bo służy Donaldowi Tuskowi i z żalem to mówię, bo powtórzę to jeszcze raz. Ci państwo mają, bo oczywiście te finalne decyzje jutro zapadną, no mieli paletę możliwości działania. Sam pan premier Mateusz Morawiecki przecież nie był politykiem. On do polityki został zaproszony przez pana prezesa Kaczyńskiego. Był wicepremierem dzięki decyzji pana prezesa Kaczyńskiego. Był premierem dzięki decyzji pana prezesa Kaczyńskiego. Został wiceprezesem partii. Został szefem EKR-u. Miał zespół, swój zespół związany z takimi działaniami programowymi. I bardzo dobrze. I bardzo dobrze, bo Prawo i Sprawiedliwość jest formacją wielonurtową i taką być powinno. To znaczy, to nie może być takiej sytuacji, że są pewne odcienie i teraz ma dominować jeden z odcieni, czy z jeden z nurtów. Nie na tym polega polityka Prawa i Sprawiedliwości, nie to mamy w DNA.
1: Prezes Jarosław Kaczyński, będąc gościem Telewizji Republika, powiedział, że PiS będzie miało dwa płuce. Z kolei były premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że najważniejszym działaniem politycznym w tej chwili jest odsunięcie Donalda Tuska od władzy. Ale w czasie weekendu zaczyna się festiwal okładania się coraz ostrzejszego i właściwie już chyba afera związana ze szpitalami, wszystkie dramatyczne rzeczy, które się dzieją wokół rządu Donalda Tuska, zostają przykryte przez informację dotyczącą rozłamu PiS-u. Wracając do tego, o czym pan, panie pośle, powiedział, Andrzej Śliwka, poseł Prawa i Sprawiedliwości, ja specjalnie zapytałam, bo pan sam rozumie, że sytuacja jest dynamiczna i nie wiadomo, kto przechodzi, gdzie przechodzi. Trzeba cały czas uaktualniać wiedzę, bo mogą się różne rzeczy wydarzyć. Człowiek rano się budzi i okazuje się, że to już nie jest stan aktualny. Marcin Pallada, socjolog, który zajmuje się analizami wyborczymi, wprost pisze o tym, że w tej chwili korona i Konfederacja przewyższają notowania Prawa i Sprawiedliwości i w tym momencie, w takim momencie dosyć dramatycznym, dochodzi do rozłamu największej partii. To przypomina czasy, pan jest młodym człowiekiem.
2: Konwent Świętej Katarzyny.
1: Dokładnie. I to, tak. to już w tej części strony politycznej było przerabiane. I to jest jakby chyba takie koło historyczne, które po prostu obóz prawicy nie potrafi się jakby z tego zaklętego kręgu wydobyć.
2: No i właśnie chciałbym o tym powiedzieć, bo pani redaktor zacytowała tekst Marcina Paladego, którego ja akurat nie czytałem tego tekstu Marcina. Znam jego poglądy w tym zakresie. Oczywiście Marcin nie robi badań, bo on się opiera na różnych badaniach. Ja bym chciał, jakby kilka wątków pani redaktor poruszyła i na każdy z nich chętnie odpowiem. Po pierwsze, no ta sytuacja dzisiaj pokazuje, że ten spór, w mojej ocenie, on nie jest sporem programowym. Oczywiście są pewne różnice w kwestiach związanych z podejściem, nie wiem, do polityki europejskiej, do kwestiach związanych z gospodarką, co jest naturalne, bo w tak wielonurtowej formacji właśnie po to jest wiele nurtów, żeby one także się ścierały, żebyśmy dyskutowali, ale oczywistym jest, że w takich formacjach Prawo i Sprawiedliwość najważniejsze jest dobro Polski. I my możemy wewnątrz dyskutować, rozmawiać, tworzyć program, ale jak już się to utrze, to musimy trzymać jedną linię, żeby właśnie nie było takiej sytuacji, żeby nie było takiego przekonania, że my się jakoś wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości kłócimy. Tym bardziej żałuję, że właśnie była ta decyzja podjęta przez pana premiera Morawieckiego i jego otoczenie o tym rozłamie, ponieważ uważam, i powtórzę to jeszcze raz, państwo mogli realizować wszystko, co chcieli w ramach Prawa i Sprawiedliwości i tu niestety zagrały ambicje, tu zagrało ego i bardzo nad tym boleję, bo to, co pani pokazała właśnie, pani redaktor, na tym materiale, jakby potwierdza to, co mówiłem. To znaczy, rozbicie dzielnicy nie służy prawicy. Oczywiście te sondaże, ja podchodzę do nich z dużym dystansem.

0: ale półtora roku temu, tym wnioskiem, którym ja uważam największym, najbardziej wyciągniętym, była kandydatura pana prezydenta Karola Nawrockiego. To był wniosek wyciągnięty z tego, co często wyborcy do nas mówili. I uważam, że to jest przykład tego, że Prawo i Sprawiedliwość, które 8 lat rządziło Polską i mogę z każdym podjąć taką dyskusję. Uważam, że te 8 lat było naprawdę genialnymi, świetnymi 8 latami dla Polski. Oczywiście była pandemia, był szantaż energetyczny ze wschodu, była kwestia związana z konsekwencjami wojny, która wybuchła za naszą wschodnią granicą.
1: Zielony Ład, ETS, ja mogę długo wymieniać, ale to my wszyscy to wiemy, bo słuchacze Radia Wnet to są...
0: świadomi.
1: Dokładnie.
0: Tak, wiemy oczywiście.
1: Więc tutaj...
0: Ale ma pani rację, pani redaktor, jak pani wspomniała o tej sytuacji, o tej dyskusji, o tych gorszących sporach. Ja uważam, że ta sytuacja związana z rozłamem, który stał się, i on się stał. I teraz mój apel taki do kolegów i koleżanek ze Stowarzyszenia Rozwój Plus, ale także do każdego uczestnika debaty publicznej. Nie wywołujmy i nie róbmy wojny na prawicy. Znaczy nie ma niczego gorszego w dzisiejszej sytuacji, jak to, że teraz skupimy się, żeby się okładać między sobą, bo wróg, przepraszam za te jakby mocne słowo o poranku, ale wróg jest gdzie indziej. Wrogiem jest Donald Tusk i rolą patriotycznej prawicy jest współpraca, jest danie znakomitej oferty programowej i taki apel do kolegów ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Miejcie świadomość tego i to mówię to wprost, że jak za pół roku, za rok przyjdzie refleksja i będzie wola porozumienia się, żeby nie powiedzieć dzisiaj nic takiego, co by spowodowało, że za pół roku, za rok porozumienie będzie niemożliwe. I o to apeluję, a też apeluję do moich kolegów, przyjaciół, z którymi współpracowałem, których znam, których w części z nich bardzo cenię. Uważam, że dla mnie to jest nienaturalne, że nie jesteśmy w jednej formacji politycznej.
1: A to ja rozumiem, że pan jako przedstawiciel tej części Prawa i Sprawiedliwości, która nie jest nie należy do Stowarzyszenia Rozwój Plus, cytuję, i mówi pan o kolegach z drugiej strony, ale jakby tutaj spojrzeć na scenę polityczną, no to jednak członkowie Prawa i Sprawiedliwości, w tym znany jako bulterier prawej strony Jacek Kurski, jednak wytoczył mocne działa i trzeba przyznać, że tutaj trudno jest mówić o dyplomacji, języku dyplomatycznym wobec dwóch frakcji. I to właściwie ten apel to należałoby przede wszystkim na Nowogrodzkiej wyświetlić przed wjazdem. Może nie przede wszystkim, ale również, żeby nie było, że tutaj jakąś stronę zajmuję w tym sporze. Chodzi bardziej o to, że to naprawdę jest przykre, żeby patrzeć na to, jak konserwatywna partia, która mówiła zawsze o języku nienawiści, o wzniecaniu, o tym, co Donald Tusk tworzy, robiąc właśnie w ten sposób atmosferę w polityce, zaczyna dokładnie, albo jeszcze mocniej, bo trudno mi jest sobie przypomnieć, też nie analizowałam tego na takim poziomie, zaczyna używać takiego języka. Jak to wygląda wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości? Czy państwo mają mobilizację, żeby wygrać te wybory, czy teraz naprawdę jest mobilizacja, żeby Rozwój Plus zniknął?
0: Jak pani redaktor słyszała moją wypowiedź, ja oczywiście oceniam tą sytuację, bo ona jest gorąca i dzisiaj ją komentuję, ale proszę mi uwierzyć, ja naprawdę jako parlamentarzysta, polityk, członek Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, członek Prezydenckiej Rady do Spraw Obronności i Bezpieczeństwa, mamy mnóstwo tematów, którymi powinniśmy się zajmować, a nie powinniśmy się zajmować takimi gorszącymi dyskusjami, które często miały miejsce. Pani wspomina tą wczorajszą dyskusję, która była między dwoma politykami, to też trzeba sobie powiedzieć, że ta dyskusja rzeczywiście może nie była czymś wymarzonym dla wyborców prawicy. Ja, jak rozmawiałem w moim województwie warmińsko-mazurskim o tej całej sytuacji, to widziałem taką... Reakcja wyborców prawicy jest jednoznaczna, że nie powinniśmy się kłócić. Ja się z tym zgadzam. Zresztą pani redaktor widzi, że mój ton względem kolegów nie jest agresywny. Staram się być koncyliacyjny w tym zakresie, bo uważam, że te podziały nam nie służą. Tym bardziej, mając doświadczenie kampanii pana prezydenta Karola Nawrockiego, Pamiętam doskonale, jak ta kampania była realizowana przez świetnego polityka, ja uważam, że bardzo dobrego, Pawła

0: Szefernakera, szefa sztabu, byłem członkiem tego sztabu, mogę jednoznacznie powiedzieć, że my potrzebujemy tej jedności. My potrzebujemy tu szukania porozumienia na prawicy. My potrzebujemy, żeby politycy na prawicy nie skupiali się na tym, żeby przyłożyć swojemu koledze, tylko skupiali się na tym, żeby dać świetną ofertę programową dla wyborców prawicy, którzy są tak jak radiosłuchacze Radia Wnet bardzo świadomymi wyborcami. Bo proszę zwrócić uwagę, że w Koalicji Obywatelskiej można konia na jedynkę postawić i on wejdzie do Sejmu. Znaczy,
1: no, okazało się, że prezydentem Rafał Trzaskowski, pomimo tego, że dwa razy został obstawiony, nie wyszło.
0: Ale mówię o wyborach do Sejmu. W sensie, że tam konia można na jedynkę do Sejmu wystawić i on tam wejdzie. Chociaż koń to może... Chociaż można powiedzieć, że koń tam chyba miał wtedy ostatnie miejsce, no ale to wiadomo, że to był szczególny koń. Ale już tak serio mówiąc, wyborca prawicy jest bardzo świadomy. To znaczy idzie, patrzy na kartkę wyborczą i szuka swojego kandydata. To nie jest człowiek, któremu można wskazać palcem i pokazać, że tak, a inaczej ma zagłosować. Jeszcze wrócę do tej mapy wyborczej. Ja też bym chciał wyborców prawicy uspokoić, bo jeżeli my spojrzymy na te sondaże, które są pokazywane, gdzie Cebos, który może jako katolik nie powinien tego mówić, ale chyba bardziej wiarygodne jest postawienie tarota niż patrzenie w wyniki Cebosu, albo sondaże Ibrisu, które pokazywały, że Sławomir Mentzen przeskoczy pana prezydenta Karola Nawrockiego. Ja bym naprawdę z dużym dystansem podchodził do tych sondaży, które są publikowane w mediach, bo one niestety nie odzwierciedlają głosu opinii publicznej, tylko mają kreować. I my jako Prawo i Sprawiedliwość robimy swoje badania profesjonalne i też mogę to wprost powiedzieć, że te sondaże Prawa i Sprawiedliwości od marca drgnęły w górę. Tym bardziej dla mnie przykrą i rozczarowującą sprawą jest ta decyzja o rozłamie i tym bardziej mam nadzieję, że ta refleksja u kolegów, koleżanek ze Stowarzyszenia Rozwój Plus przyjdzie, że tylko w jedności siła. Jeżeli my się będziemy rozbijali, będziemy pączkowali na różne formacje, to niczemu dobremu nie służy. To służy Donaldowi Tuskowi i tak jak tu siedzę za pośrednictwem Radia Wnet do wszystkich jakby członków Stowarzyszenia Rozwój Plus, taki apel, bo pani redaktor mówiła o tym, żeby rzeczywiście te apele były po dwóch stronach. Absolutnie do każdego uczestnika debaty publicznej ja apeluję, żeby nie podgrzewać tego sporu. No wczoraj jeden z europosłów napisał, że będzie wojna. No właśnie ja bym nie chciał, żeby była wojna na prawicy. Ja bym nie chciał, żeby były ataki, takie jakie miało miejsce w ostatnim czasie na pana prezesa Kaczyńskiego, bo wielu tych polityków, którzy dzisiaj wychodzą z założenia, że chcą się wykazać w tej nowej formacji, zapomina o tym, dzięki komu byli, kto im dał szansę i także z kim będą w przyszłości współpracowali. Znaczy, być w polityce może nie warto być krótkowzroczny. Naprawdę, nie warto być.
1: Politycy, którzy skarżą się, że algorytmy promują prawicowe, negatywne treści, pokazują lenistwo intelektualne, to jest cytat z wywiadu z Newsweeka, proszę państwa, dzięki któremu dowiedziałam się, bo to już zostawmy temat tego wywiadu, ale dowiedziałam się, że w Newsweeku politycy Koalicji Obywatelskiej skarżą się, że internet promuje prawicowe treści, że algorytm jest po waszej stronie. Jak to się wydarzyło? Jak to się stało?
0: Pani redaktor, ja pamiętam doskonale kampanię wyborczą pana prezydenta Karola Nawrockiego, gdzie politycy Koalicji Obywatelskiej mieli wielkie pretensje, że na YouTubie, Facebooku, może mniej na X-ie, te treści, które były treściami lewicowo-liberalnymi, były o wiele mniej tych treści było niż treści konserwatywnych, prawicowych, do szeroko rozumianej centroprawicy. To chciałbym mi odpowiedzieć, że muszę mieć pretensje do siebie. Przede wszystkim do siebie. No, są totalnymi leniuchami. To znaczy było takie świetne podsumowanie związane z aktywnością na YouTubie, czyli tym największym social media, które jest na świecie, ale także w Polsce, gdzie 20 największych kont politycznych to były konta prawicowe. Tych kont politycznych. Były to konta prawicowe. Były to konta głównie polityków Prawa i Sprawiedliwości, ale także no, polityka takiego jak Sławomir Mentzen, który rzeczywiście, jeżeli chodzi o kampanię wyborczą, to skorzystał z tego jakby instrumentu bardzo, bardzo wyraźnie. No to pokazuje, że politycy prawicy, którzy często właśnie byli sekowani w mediach głównego nurtu, skupili się na swoich social mediach, żeby w taki sposób docierać do wyborców. I bardzo dobrze. Ja sam zachęcam i zachęcam do odwiedzenia, polajkowania, obserwowania mojego Twittera, Facebooka czy YouTube'a.
1: To już nie Twitter,
0: bo to jest
1: platforma
0: do
1: X,
0: ale, platforma
1: tak.
0: X.
1: Ja
0: ale
1: no,
0: wiadomo o co chodzi. Przede wszystkim dlatego, że to jest forma komunikacji, niezależna forma komunikacji. Dzisiaj, proszę zwrócić uwagę, jakie to jest myślenie tych polityków Koalicji Obywatelskiej. Dlaczego oni przyjmowali media publiczne? Przypomnijmy sobie, dlaczego oni to zrobili? Dlaczego oni przyjęli media publiczne? Dlaczego przyjęli Polskie Radio? Dlaczego PAP?
1: Ja to mam szczerze mówiąc wrażenie, że Donald Tusk jest bardzo konsekwentny i chce zabić te media publiczne.
0: Być może.
1: Że telewizja polska jest na takim poziomie, takiego dna, które po prostu, i to mówię szczerze, rzadko oglądam, bo to jest, ale zniszczenie telewizji publicznej.
0: Ale proszę zobaczyć, co się stało, nawet nie mówię o tym ścieku w TVP Info.
1: Nie, ja
0: ale
1: też
0: proszę zobaczyć,
1: mówię.
0: Co się dzieje
1: ja
0: w TVP Kultura,
1: ja mówię,
0: co się dzieje z TVP Nauka,
1: dokładnie.
0: Co się dzieje z takimi, z TVP Historia, co się dzieje z takimi kanałami tematycznymi, które były naprawdę perełkami, jeżeli chodzi
1: seriale,
0: o misję.
1: Seriale, filmy i tak dalej, ja to długo mogę wymieniać.
0: Ale dlaczego Donald Tusk, to jest właśnie o tym, oni się żalą, ale oni po prostu mają naprawdę anachroniczne myślenie. Bo Donald Tusk po to przejął media publiczne, bo on myślał, że to będzie tak jak w latach 2007-2014, czyli Polsat o 18.50 będzie mówił to samo, Fakty później o 19.00 to samo, a później o 19.30 Kraśko znowu z zimnym łokciem będzie opowiadał to samo. Ale te czasy minęły.
1: Ale panie pośle, ja myślę, że pan się tu myli w tej diagnozie, dlatego że telewizja publiczna została w dużej mierze przejęta, ponieważ jak to określiła moja koleżanka, radiokomitet wrócił do siebie. Ta telewizja po prostu jest własnością starego postkomunistycznego układu i ci ludzie, którzy nie mieli gdzie pracować, nie nadają się do niczego, bo tam mogę wymieniać długo nazwiska, ja trochę wiem o tej telewizji, to oni po prostu wrócili i tam na emeryturze dorabiają tam całe te zasiki. Myślę, że struktura telewizji polskiej jest w ogóle bardziej skomplikowana niż struktura wojskowych służb informacyjnych i naprawdę, szanowni państwo, nie przesadzam, ale zostawmy ten temat.
0: Ale czy zgodzi się pani redaktor ze mną, że, znaczy może radiosłuchacze nasi, bo ja jednak uważam, że takim głównym celem Donalda Tuska było właśnie myślenie w sposób następujący, że domknę ten system. Tylko, że Donald Tusk jednak funkcjonuje w oderwaniu od otaczającej się rzeczywistości.
1: Ale jest influencerem. Donald Tusk jest influencerem, bo komunikuje się z narodem tylko i wyłącznie przez social media właściwie.
0: No i tą cieknącą wazelinę, którą jest TVP Info, TVN24, gdzie tam słońce już nie użyję tego zwrotu, ugryzą się w język, jest gwiazdą i pokazuje się, jak wspaniale zarządza krajem. Oczywiście ironizuje, ale dziś widzimy, że Donald Tusk, on faktycznie może nagrywać jakieś tam głupkowate rolki, szczególnie jak nagrywa w tematach takich istotnych, newralgicznych. To jest właśnie taki przykład infantylizacji polityki i wbrew pozorom widz w internecie, jak widzi te treści, gdzie premier Polski robi z siebie półgłówka, przepraszam za ten zwrot, ale to jest najdelikatniejsze określenie, które mi przychodzi o poranku. To nie jest coś, co chyba buduje jakość państwa. Znaczy, można być dobry w social media, można być dobry w internety, a nie robić z siebie pośmiewisko.
1: I jeszcze ostatnie pytanie, bo już redaktor Karol Gac oczekuje na połączenie z nami.
0: Pozdrawiamy pana redaktora Karola Gaca.
1: Karol Gac za chwilę.
0: O, pan redaktor Karol Gac jest jednym z tych przykładów komentatorów, którzy sobie doskonale w sieci poradzili. Ja śledzę kanał pana redaktora Gaca i mogę tylko pochwalić.
1: Ja też się przyłączam do tej opinii, natomiast mam ostatnie pytanie. Dwa dni pełne sportu, koncertów, atrakcji i niespodzianek. Tak prezydent Karol Nawrocki zapowiedział nową inicjatywę skierowaną do młodych. 29 i 30 sierpnia. To jest przyczółek do budowania nowej partii politycznej. O co chodzi panu prezydentowi z tym spotkaniem z młodymi?
0: To jest przyczółek do rozmowy z Polakami, bo często sobie nie zdajemy z tego sprawy.
1: To jest oficjalny komunikat, ja go czytałam, ale tak serio mówiąc, to jest bardzo dobry pomysł oczywiście, bo to było to środowisko, które niosło prezydenta, przyszłego prezydenta Rafała Trzaskowskiego. No nie udało się przynajmniej w kraju. Tutaj taki zwrot akcji, że pan prezydent po wygranych wyborach zaczyna rozmawiać z młodymi ludźmi, ale mówi się na tak zwanym mieście, że pan prezydent chce budować wokół pałacu też swoje środowisko polityczne. To prawda, nieprawda?
0: Znaczy ja nie mam tych informacji, że pan prezydent chce budować środowisko polityczne. Wokół pana prezydenta, mogę powiedzieć, są świetni ludzie. Jest wspomniany przeze mnie Paweł Szefernaker, Zbyszek Bogucki, Adam Andruszkiewicz i wielu, wielu innych polityków, których znam. To są moi koledzy z parlamentu, z pracy rządowej i mogę o nich mówić tylko i wyłącznie w superlatywach. Bartek Grodecki, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego i mogę o nich mówić tylko w superlatywach. I to, że pojawił się pomysł w otoczeniu pana prezydenta, żeby bardzo ważną grupę społeczną, szczególnie istotną, mówię o młodych ludziach, gdzie ci ludzie znowu zmagają się z gigantycznymi problemami związanymi z problemami na rynku pracy, z bezrobociem, z też takimi problemami cywilizacyjnymi, które są wynikiem chociażby tego, co się dzieje w sieci. Uważam, że pan prezydent bardzo mądrze adresuje takie właśnie inicjatywy, bo gdyby pani redaktor powiedziała o tym, że pan prezydent organizuje wydarzenie dla seniorów, to byśmy nie byli tym zdziwieni, bo to i robił i poprzedni prezydent jeszcze, i jeszcze poprzedni prezydent, więc to nie byłoby dla nas zdziwieniem. Dzisiaj pan prezydent Karol Nawrocki jest głosem młodego pokolenia. Jest. I pan prezydent Karol Nawrocki, bo warto o tym powiedzieć, w pierwszej turze nie zdobył jakiegoś gigantycznego poparcia wśród młodych wyborców. W drugiej turze, owszem, no, można powiedzieć, demolował Rafała Trzaskowskiego w tej kohorcie wyborców. Ale też te działania pana prezydenta po 6 sierpnia 2025 roku pokazują, że on jest reprezentantem właśnie tego młodego pokolenia. I taka inicjatywa wydała mi się po prostu naturalną, elementem naturalną koleją rzeczy, a mnie to cieszy przede wszystkim dlatego, że coraz bardziej i coraz więcej, ja to także widzę, jest młodych wyborców prawicy. I ta sympatia do prawicy wśród młodzieży i też już osób dorosłych, no bo 18-latków i w górę, rośnie. I to, że pan prezydent Nawrocki na tym polu jest aktywny, mnie to bardzo cieszy i bardzo panu prezydentowi za to dziękuję. Nie odbieram tego jako inicjatywę polityczną, tylko jako mądre, gospodarne wykonywanie roli pana prezydenta, który jest prezydentem wszystkich Polaków. Znaczy i tych starszych, i tych młodszych, i tych ze wsi, i z miasta. I to jest coś dla mnie naturalne.
1: I to się jeszcze okaże, tak powiem przykornie, jak to w zawodzie dziennikarza. Będziemy obserwować. Bardzo serdecznie panu posłowi dziękuję za poranną
0: bardzo
1: wizytę w
0: Radio Net. Bardzo dziękuję, pani redaktor, bardzo dziękuję.
1: My w dżungli czujemy się jak na wakacjach, choć mówię, sezon ogórkowy wcale się nie zaczął.
0: Myślę, że w polityce chyba nie ma już sezonu ogórkowego.
1: Właśnie się teraz, właśnie cały czas coś się dzieje i cały czas jest ostro, więc państwo też nie mają już chyba takich prawdziwych wakacji. Tak. Poseł Andrzej Śliwka, Prawo i Sprawiedliwość, był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego.
0: Bardzo dziękuję.
1: Żegnam się na wizji z panem posłem.
2: Nocne powtórki Wnet. Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Gościem Poranka Wnet jest już zapowiadany przeze mnie przepraszam, to już nerwy, tempo, pan profesor Karol Polejowski, Instytut Pamięci Narodowej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, pani redaktor, witam państwa.
1: Ja przygotowałam w playliście poza IRL ścianą z dawnych czasów działalności posła Pawła Kukiza. Przygotowałam również utwór Dariusza Malejonka i Panien Wyklętych Noc, gdzie pojawia się tekst właśnie wspominający raje Lalek, Rój, Uskok i Inka i całe niezłomne wojsko. Pamiętam tę piosenkę chyba sprzed 12 albo iluś lat, kiedy na festiwalu w Gdyni niezłomni niepokojący Korni Wyklęci, tworzonego przez Arka Gołębiowskiego, wykrzykiwaliśmy z ekipą, i tu wspomnę jedno nazwisko, Marcin Wikło na przykład. Wydawało nam się to wtedy niemożliwe, bo wszyscy mówili o tych poszukiwaniach, że to się wydarzy, że to się dzieje. Mówiliśmy o Brysty Gierowej, która sobie spokojnie pomnik na łączce, który stoi i żyje, znaczy żyje, no, żyje w świadomości, a ci nasi bohaterowie zniknęli. To teraz jest ta, ja wiem, że to już wydarzyło, pan już kilka razy to opowiadał, ale jak dochodzi się właśnie do tej wiedzy, kto jest gdzie pochowany, gdzie leży, a nie jest pochowany właściwie?
2: Panie redaktor, szanowni państwo, to jest bardzo długi proces, w który zaangażowane jest bardzo wielu ludzi i to nigdy nie jest tak, że to jest sukces konkretnej jednej osoby. Tutaj w przypadku Mieczysława Dziemieszkiewicza, pseudonim Rój, mamy dokładnie taką sytuację. Otóż wszystko zaczęło się w momencie, kiedy Biuro Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej dokonało odkrycia szczątków na łączce. I oczywiście nie ma żadnej pewności przecież od samego początku, kogóż tam znaleźliśmy. Wobec tego, zabezpieczając szczątki, one zostały pogrupowane, jeżeli było to możliwe, a jest jeszcze druga część tych szczątków, które są przemieszane. No ale tam, gdzie jest to możliwe, podejmowaliśmy te szczątki w całości i one natychmiast były oznaczane odpowiednim numerem, katalogowane, opisywane. Również artefakty, które znajdowano przy tych szczątkach, znalazły się też w tych opisach, ale to nie jest wystarczające w żadnym wypadku, aby dokonać identyfikacji. To się bardzo rzadko zdarza. No, w przypadku żołnierzy Wojska Polskiego chociażby, którzy zostali pochowani z nieśmiertelnikami, no to mamy tutaj już ten bezpośredni dowód, do kogo ten nieśmiertelnik należał. Ale na łączce tak nie było. Wobec tego trzeba było kilku lat wytężonej pracy. Pracy śledczej.
1: To jest niesamowita praca śledcza, która się odbywa przy takich...
2: No tutaj Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, co oczywiste, z urzędu podejmuje śledztwo w tej sprawie, zbiera wszystkie możliwe materiały, nie tylko to, co zostało zabezpieczone na łączce, ale dokonuje się bardzo głębokiej kwerendy historycznej, zbiera się wszystkie materiały. Nawiązuje się kontakt z rodziną. Rodzina bardzo często ma pewne informacje, których w dokumentach nie ma. Tak było w przypadku Roja. Tutaj kontakt z rodziną dał sporo informacji prokuratorom i okazało się, że jest taka szansa, że Mieczysław Dziemieszkiewicz po tym, jak poległ w walce z obławą z 13 na 14 kwietnia 1951 roku, został ostatecznie przewieziony do Warszawy, do Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i tam został okazany rodzinie, matce i siostrze. Z opowieści w rodzinie, która trwa do dzisiaj, siostra potwierdziła tożsamość, matka Stefania Dziemieszkiewicz zaprzeczyła, później mówiąc, że nie chce dać tej satysfakcji ubowcom, że to jest jej syn. No i oczywiście to trwało długi okres czasu. Pierwsze próbki do badań genetycznych, które zostały pobrane od żyjących członków rodzin, nie dały ostatecznej odpowiedzi na pytanie, czy te szczątki, które znaleziono, należą do podporucznika Roja. komendanta Roya. I wówczas w maju tego roku prokurator podjął działania, które doprowadziły do uzyskania zgody rodziny na ekshumowanie matki i siostry Roya i pobranie materiału genetycznego od najbliższych krewnych. I to była gdzieś połowa maja, już na początku lipca Pomorski Uniwersytet Medyczny, gdzie dokonano badań genetycznych, poinformował nas, że ponad wszelką wątpliwość szczątki, które zostały odkryte na łączce i poddane badaniu w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym, należą do komendanta Roya.
1: Jaka jest radość wtedy, kiedy przychodzą takie pierwsze informacje? Kto pierwszy dostaje informacje? Bo ja tak jak słucham, ja sama jak się dowiedziałam, jak przed konferencją wypływały informacje, że potwierdza się, że to jest właśnie komendant, że to jest właśnie ten, którego wycelowaliście już 2 lata temu, prawda? Mniej więcej.
2: Były pewne przesłanki.
1: Tak, bo ja pamiętam, że już był taki falstart z informacją, że może odnaleźliście te szczątki, ale nie było potwierdzenia. W związku z tym wszyscy już traciliśmy nadzieję. Nagle pojawia się ta informacja, że jest on. To co się dzieje wtedy w Instytucie Pamięci?
2: Panie redaktorze, szanowni państwo, ja w ogóle jestem przeciwnikiem takich falstartów. Uważam, że dopóki nie mamy pewności, nie możemy ogłaszać tego typu informacji. To ma negatywny wydźwięk. Proszę sobie wyobrazić, jak czuje się rodzina, która
1: już myśli, że jest,
2: a tu jeszcze trzeba 2 lata czekać, aby tą informację potwierdzić. Ale procedura tutaj jest bardzo prosta. Otóż powstaje protokół z badań podpisany przez osoby prowadzące, zatwierdzony przez szefa...
1: Ale ja nie pytam o procedurę. Tak. Ja pytam o to,
2: kto dostaje te informacje.
1: Czy tam po prostu jest taki wybuch radości, jaki nastąpił wśród grupy ludzi, która czekała na tą informację, bo to naprawdę było święto. Ja słuchałam młodego dziennikarza Oliwiera, którego jeśli mnie słyszy, to pozdrawiam. On naprawdę był tak podekscytowany, jakby 6 w lotka trafił.
2: Te emocje wszystkim nam towarzyszą, bo przecież identyfikujemy jednego z najbardziej znanych, legendarnych dowódców podziemia niepodległościowego po roku 1944. Te emocje były niesamowite, zresztą na konferencji prasowej nie ukrywałem tych emocji. Ale chciałbym bardzo wyraźnie podkreślić, że zanim ta informacja stała się informacją publiczną, najpierw poinformowaliśmy rodzinę i członków rodziny. Oni mają prawo pierwsi się dowiedzieć. I to zrobiliśmy.
1: Dobrze, a jakie są dalsze działania, kiedy już są, Państwo w instytucie wiedzą, że to są odnalezione szczątki, to jaka jest procedura? Czy te szczątki są przekazywane rodzinie? Czy jest organizowany pogrzeb państwowy? Jeśli tak, to kiedy on się odbędzie i jak to wygląda?
2: Szczątki znajdują się oczywiście cały czas w gestii Instytutu Pamięci Narodowej i prokuratora prowadzącego śledztwo. Teraz procedura jest tak naprawdę bardzo prosta. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że pogrzeb, który zostanie przygotowany, będzie miał charakter pogrzebu państwowego z asystą wojskową, bo będziemy chować oficera Wojska Polskiego. Rodzina zapewne w październiku otrzyma notę identyfikacyjną na konferencji identyfikacyjnej, którą zorganizujemy. I później będą oczywiście rozmowy z rodziną dotyczące miejsca pochówku. No bo to rodzina jednak decyduje.
1: No bo tutaj mówimy o terenach, nie wiem, gdzie jest mama pochowana, komendanta.
2: Tam W Makowie.
1: Czyli rozumiem, że rodzina ma prawo na przykład pochować komendanta tam, gdzie jest jego rodzina, czyli na przykład gdzieś, a tutaj pewnie też ze względu na historię należałoby może się pochylić nad tematem cmentarza wojskowego na Powązkach, bo to jest miejsce tych właśnie bohaterów podziemia.
2: Szanowna pani redaktor, szanowni państwo, tutaj jeśli chodzi o pochówki w rodzinie Dziemieszkiewiczów, to oczywiście część rodziny spoczywa na cmentarzu parafialnym w Makowie Mazowieckim, ale chociażby starszy brat Roya, Roman Dziemieszkiewicz.
1: Również Narodowe Siły Zbrojne.
2: Również komendant Narodowych Sił Zbrojnych. On zginął w 1945 roku, zamordowany przez Sowietów. On spoczywa na cmentarzu w Ciechanowie. I jest jeszcze młodszy brat, Jerzy Dziemieszkiewicz, represjonowany, siedział w więzieniu, wyrok na niego został unieważniony w 1992 roku. Więc to jest rodzina, która ma w swoim gronie wybitne postacie związane z działalnością niepodległościową.
1: No jak się ma taką mamę, która na okazaniu zwłok syna nie mięknie, tylko mówi, że to nie on, no to trudno się spodziewać, że chociaż to w najlepszej rodzinie się ponoć zdarzają czasami wyłomy, ale tutaj ta historia tej mamy jest też wzruszająca mocno.
2: Niezwykle wzruszająca. I teraz ja oczywiście mogę wyrazić tylko swoją nadzieję związaną z miejscem pochówku, bo skoro żeśmy odnaleźli Roya na łączce, leżał po sąsiedzku z panem majorem Zygmuntem Szędzielarzem Łupaszką, który spoczywa na Powązkach w Warszawie, no to widziałbym Roya w Panteonie Żołnierzy Niezłomnych. Ale to mówię, będzie decyzja rodziny, będziemy na ten temat oczywiście jeszcze rozmawiać.
1: Tak jest, a to na koniec, bo już za chwilę połączenie, jak widać, z naszym stałym komentatorem, redaktorem Bronisławem Wilsztajnem, który już oczekuje tutaj.
2: Pozdrawiam pana redaktora, dzień dobry.
1: Który oczekuje na rozmowę z Radiem Wnet. Bardzo pana profesora przepraszam. To kogo teraz jeszcze szukamy? Ja rozumiem, że zrozumiałam protokół, że najpierw rodzina się dowiaduje i dopiero jak mamy potwierdzenie, pan profesor mnie wyedukował, że nie wolno przed, jak się nie ma pewności.
2: Uważam to za błąd.
1: Tak, tak, bo to są emocje, ja to też rozumiem. Tak, ale to kogo jeszcze badamy? Kogo w tej okolicy, gdzie właśnie zidentyfikowaliście państwo, możemy się spodziewać?
2: No oczywiście cały czas szukamy rotmistrza Pileckiego, cały czas szukamy generała Nila, cały czas szukamy tysięcy polskich żołnierzy walczących o wolną, niepodległą Polskę i to nie tylko tu w Warszawie prowadzimy te badania, ale także w całej Polsce, a także poza granicami państwa polskiego na Litwie, czy chociażby ostatnio na Ukrainie przecież ekshumowaliśmy polskich żołnierzy z września 1939 roku, więc te badania i te poszukiwania prowadzimy bardzo szeroko i proszę zauważyć, że krok po kroku, ale jednak ta liczba zidentyfikowanych bohaterów się powiększa.
1: I to jest bardzo optymistyczne, jaka jest atmosfera wokół IPN-u, bo w czasach rządu Koalicji Obywatelskiej, jaka jest atmosfera? Czy dostajecie państwo pieniądze na badania? Czy jak wygląda w ogóle? Czy są nadal pomysły rozwiązania Instytutu Pamięci?
2: Nie docierają do mnie takie pomysły już. One się gdzieś tam pojawiały 3 lata temu, czy 2,5 roku temu były takie pomysły. One już dzisiaj nie funkcjonują. Budżet Instytutu został zmniejszony o 90 ponad milionów złotych na ten rok. My przygotowujemy nowy projekt budżetu, gdzie będziemy wnioskować o jego zwiększenie, szczególnie w aspekcie zapowiadanych przez stronę ukraińską, chociażby wydawania zgód na poszukiwania i identyfikację. No to są rzeczy, które jednak wymagają środków finansowych i mogę zapowiedzieć, że tutaj w tym aspekcie będziemy wnioskować o zwiększenie środków budżetowych.
1: Będziemy zapraszać, pytać i spodziewamy się kolejnych dobrych informacji, jeśli chodzi o Panteon naszych niezłomnych. Bardzo serdecznie panu profesorowi dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Profesor Karol Polejowski był gościem Poranka Wnet i Instytut Pamięci Narodowej. Ja jestem dzisiaj trochę chyba roztrzepana z okazji tego gorącego poniedziałku, który miał być spokojnym poniedziałkiem, a tu...
2: A nie jest. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie, abyśmy częściej mogli tak radosnymi wieściami się dzielić z państwem.
1: Na pewno tak będzie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję panie profesorze.
2: Dziękuję, życzę wszystkim dobrego dnia.
0: Nocne powtórki w net.

0: Gościem poranka Radia Wnet jest, wywiadu Radia Wnet jest Paweł Kukiz, pan poseł. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Tu widzę jednak ręka na temblaku cały czas. Jak się pan, panie pośle, czuje?
1: No tak, mogło być gorzej, tak bym powiedział.
0: Ja przygotowałam przed naszym spotkaniem IRL ścianę, ale niestety nie zdążyłam wyemitować, bo mieliśmy różne zamieszania z połączeniem. To może po naszej rozmowie posłuchamy, bo ta ściana następuje z, mam wrażenie, z polską polityką i dlatego pomyślałam, że fajnie by było porozmawiać o polskiej polityce. Jak pan ocenia to, co się dzieje w tej chwili, jeśli chodzi o tak zwaną prawicę, nie tak zwaną, prawicę? Jak wygląda scena polityczna po prawej stronie?
1: No mam nadzieję, że właśnie mamy do czynienia z kształtowaniem się nowoczesnej prawicy, to znaczy z takim zaczątkiem. Nie wiem, czy przetrwa te różnego rodzaju zamieszania, ale ja na tą całą sytuację, z którą dzisiaj mamy do czynienia, patrzę pozytywnie, to znaczy z optymizmem i powiem tak w wielkim skrócie, no PiS w takim kształcie, w jakim był, czyli takiej siermiężnej partii, ja to wielokrotnie mówię, no wszystkie partie w Polsce mają taką konstrukcję PZPR-owską, co wynika z ordynacji wyborczej przede wszystkim, ale no PiS jest bardzo, bardzo siermiężną partią, a teraz zaistniała nadzieja na to, że zmieni się, że mamy do czynienia z narodzinami takiego zaczątku nowoczesnej europejskiej prawicy.
0: To jest chyba najbardziej optymistyczna diagnoza polityczna, jaką słyszałam, ponieważ mówi się... Na początku poranka Radia Wnet poseł Andrzej Śliwka był gościem poranka Wnet. To poseł Prawa i Sprawiedliwości, który nie jest członkiem ruchu Mateusza Morawieckiego. W tydzień temu już tutaj rozmowy o tym, kto zostaje, kto wychodzi, były coraz bardziej brutalne wręcz, można powiedzieć. A taka wizja, że ta nowoczesna prawica powstanie, jest bardzo optymistyczna. Pan w jednym z wywiadów powiedział, że rząd Donalda Tuska nie ma się z czego cieszyć, jeśli chodzi o rozłam Prawa i Sprawiedliwości. Dlaczego?
1: No oczywiście, że ja się z czego cieszyć. No choćby z takich mniejszej wagi, ale jednak istotnych spraw. Będzie mu bardzo trudno stworzyć taką nową, nowoczesną, takie dopełnienie, taką cywilizowaną, jak oni to nazywają, cywilizowaną konfederację. Już nie ma na to miejsca. Już jest koniec. Konfederacja zajęła swoje pozycje. Mateusz Morawiecki wchodzi w miejsce, w które chciał wejść bardzo pan Petru, pewnie też w dużej mierze sponsorowany przynajmniej dobrym słowem przez Donalda Tuska. Więc on już to miejsce zajął, więc nie ma się z czego cieszyć. Poza tym, wie pani, nikt nie mówi o takiej sytuacji, że oni się, mówię tutaj o tym dawnym PiS-ie jako całości, że oni się pozabijają i że to będzie walka taka, która doprowadzi do jakiegoś totalnego rozłamu bez możliwości zejścia się przed wyborami. Nie wykluczam sytuacji takiej, gdzie policzą sobie, ale w taki sposób pozytywny, głosy i dojdą do wniosku, że na przykład opłaca się wszystkim startować z jednej listy, ponieważ DONT promuje takie duże organizmy partyjne. Natomiast w tym kształcie jestem przekonany, że jeżeli taka wspólna lista powstanie, bez względu na to, czy Mateusz Morawiecki będzie miał 2% poparcia, czy 10% poparcia, to jest to z korzyścią dla, tak jak powiedziałem, dla całej światopoglądowej prawicy i że Mateusz Morawiecki pozyska nowy elektorat. Tam częstym zarzutem jest to, że no 75% to zabierze z PiS-u, ale 25% gdzieś z zewnątrz. Przerażające jest, powiedziała pani, wymieniała pani posła Śliwkę. Oni są wszyscy, nie ma całej sympatii do pana posła, ale oni, ogrom z nich, szczególnie w tym starym PiS-ie, tak to nazwę,

0: są przesiąknięci partyjniactwem. Niech pani zauważy, że tam jak dla dobra Polski, to właściwie to jest dobro partii jest na pierwszy... Na
1: no ale to jest według definicji partii. Partia to grupa ludzi, która działa na rzecz własnego dobra, a nie dobra państwa. Taka jest definicja partii z założenia.
0: No właśnie, dlatego ja walczę z tym partyjniactwem, bo ja jestem państwowcem. Jestem państwowcem o centroprawicowych poglądach i dlatego to partyjniactwo widzę po prostu z roku na rok, jak ono gubi Polskę. Jeszcze wsparte tą ordynacją partyjną, tą ordynacją wyborczą, gdzie praktycznie jednoosobowo władzowie partii wskazują, kto może, a kto nie może być w Sejmie. I teraz nie chcąc urazić nikogo, wie pani, jak ja porównuję tą 40 Mateusza z tą resztą, która jest w PiS-ie, no to jest potężna różnica, no przepraszam, jeżeli kogoś urażę, ale intelektualna nawet, no. To są inni ludzie, to są ludzie, którzy mają coś do powiedzenia, którzy w pierwszej kolejności słuchają sumienia, a nie głosu wodza. A propos tego ostatniego, wczoraj też słuchałem tego słynnego wywiadu, tej słynnej rozmowy w Republice z udziałem pana Kurskiego i jako żywo stanęło mi przed oczyma 2011 rok, kiedy pan Kurski mówił o panu Kaczyńskim, że owszem, on jest jego ojcem duchowym i tak dalej, ale że jest to satrapa, że jest to człowiek, który, że to jest taka zamordyzm jest w Prawie i Sprawiedliwości, że nie dają oddechu innym środowiskom politycznym. A dzisiaj on tego zarzuca Mateuszowi Morawieckiemu jakąś rozłamowość. Mateusz Morawiecki jest jedną z niewielu osób w polityce, który w pierwszej kolejności myśli o dobrze i wiem doskonale i naprawdę to nie wynika z jakiejś sympatii, jakiejś tego typu rzeczy, tylko znam dosyć dobrze Mateusza Morawieckiego i ośmielę się powiedzieć, że lepiej niż wiele osób znam prezesa Kaczyńskiego. Obydwie te osoby, obydwu tych polityków darzę sympatią, natomiast i jeden i drugi mają na myśli dobro Polski z tym, że z całym szacunkiem dla pana prezesa, który w dużej mierze wypracował tą pozycję Mateusza Morawieckiego, no ten czas i takie rozumienie, że dobro Polski to najpierw dobro partii może doprowadzić do dobra Polski, no to już nie są te czasy. To już nie są te czasy. I wiele osób nie pójdzie na wybory albo nie chciałoby pójść na wybory, bo nie i to tak zwanych pisowców, bo od wielu osób słyszałem, że mają już dosyć tej starej ekipy tego PC, że oni już nie chcą. Zakonnie. Że oni nie pójdą. Więc ja jestem przekonany, że bez względu na to, jakie poparcie będzie miał Mateusz Morawiecki, to wyjście Mateusza Morawieckiego z tego starego PiS-u przysłuży się Polsce.
1: No dobrze, ale bo pan poseł wspomniał Jacka Kurskiego i jego wypowiedzi, to też polityka żywi się taką zmianą poglądów często, bo może ci rozłamowcy za 10 lat, o ile dożyjemy.
0: I zobaczymy... pani, ja pani powiem szczerze.
1: I nie bronię Jacka Kurskiego, od razu dodam.
0: Ja się tak zastanawiam, czy to nie jest polityka rodzinna. Jeden w gazecie wyborczej, drugi w telewizji w tak zwanej publicznej, czyli partyjnej w TVP. Ja nie będę ukrywał, skoro tak szczery był pan Kurski, Jacek Kurski przy tym, że on dążył do tego, by odwołać Mateusza Morawieckiego. Ja nie będę ukrywał, że blisko 2 lata wręcz błagałem prezesa, żeby Jacka Kurskiego odsunął od propagandy tej TV-polskiej, bo ona się w dużej mierze przyczyniła do takiego wyniku PiS-u, jaki PiS osiągnął w tych ostatnich wyborach. To było po prostu tak siermiężne, że no mimo całej sympatii do też i wielu dziennikarzy, no to było po prostu nie do słuchania. Dla mnie przynajmniej był to TVN w drugą stronę, no po prostu.
1: No dobrze, i teraz jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie pojawiają się nowe byty. Marcin Pallade, znany panu zapewne, pisze w Do Rzeczy analizę dotyczącą tego, że lider Prawa i Sprawiedliwości jednak chyba przestrzelił, mówiąc o tym, że PiS może przejąć władzę, i pisze o tym, że rozmowa PiS-u dzieje się w czasie, kiedy kiedy obie konfederacje mają wyższe poparcie niż Prawo i Sprawiedliwość, więc na tej scenie po prawej stronie naprawdę dużo się dzieje. A gdzie pan widzi swoje miejsce? Gdzie pan widzi miejsce dla takich, którzy popierali pana i którzy myślą właśnie antypartyjnie?
0: Do tej drugiej części pytania, jakby pani redaktor, jak ja zapomniał, to proszę mi przypomnieć o tym, gdzie moje miejsce. Natomiast ja chciałbym jeszcze nawiązać do Marcina Paladego. Tutaj on miał tam są bardzo ciekawe wyliczenia. Z nich wynika, że jeżeli nie będzie paktu senackiego, no to Prawo i Sprawiedliwość otrzyma chyba 20 mniej więcej senatorów, a gdyby nie było paktu senackiego, a dwie konfederacje połączyły się tam w iluś okręgach, no to Prawo i Sprawiedliwość dostałoby wtedy chyba 5 czy 6 senatorów, a Konfederacja kilkunastu. To jest jedna sprawa. Poza tym druga sprawa jest taka, i to jest bardzo ważne, że ta grupa tego starego PiS-u, tak już umownie sobie to określajmy, że ta grupa starego PiS-u w sytuacji, kiedy Marcin Palade zwracał na różne rzeczy uwagę, podkazywał czy mówił publicznie o różnych wyliczankach, to oni na dzień dobry traktują go jako wroga, którego należy zniszczyć, bo on nie pokazuje fajnych rzeczy o tym starym PiS-ie. Natomiast Mateusz Morawiecki wyciąga z tego wnioski. To jest ta kluczowa różnica. On się nie obraża, tylko po prostu słucha, bo wie, że Marcin się na tym zna. Więc to są te różnice, które, wie pani, no, przekładają się na to, że ten stary PiS po prostu z chwilą odejścia prezesa z polityki odejdzie stary PiS. Tam nie ma delfina. Ja nie widzę tam też poza tym takiego delfina.
1: Tam są same delfiny. Tam jest profesor Czarnek, pan poseł Mariusz Błaszczak, Jacek Kurski. Ja mogę dużo nazwisk
0: wymieniać. Profesor Czarnek jest świetnym i politykiem, i świetnym człowiekiem, bardzo dobrym kolegą. Natomiast profesor Czarnek musiałby w jakiejś, załóżmy, widzę profesora Czarnka jako przywódcę pewnej grupy PiS-u we współpracy bardzo bliskiej, albo może nawet połączeniu w jakiejś tam przyszłości z Ruchem Narodowym. Natomiast nie jako człowieka, który byłby w stanie ogarnąć taki, stworzyć nowoczesną prawicę. To znaczy tą taką, o której taką zachodnioeuropejską, że tak powiem.
1: To gdzie jest miejsce dla tak zwanych kukizowców?
0: Kukizowcy zawsze pójdą tam, gdzie ich postulaty są wpisane. To jest grupa nieformalna. Ja nigdy nie chciałem tworzyć partii politycznej. Chciałem być posłem niezależnym. Żeby być posłem niezależnym, musiałem stworzyć grupę, która wprowadziła mnie, a ja przy okazji ich, do Sejmu. Ja do tej pory, niech pani zauważy, głosuję zgodnie z sumieniem 11 lat. Nikt tak nie ma, bez subwencji, bez żadnego, nie urażając wnetu, bo to jest rzetelne radio i ono zaprasza różnych ludzi, ale generalnie w tych mainstreamowych mediach byłem, w zależności od tego, po której stronie, że tak powiem, byłem, do której strony było mi bliżej, byłem atakowany przez tą drugą. Więc cały czas w hejcie, bez kasy, bez niczego, a 11 lat głosuję tak, jak chcę. I miejsce nasze, tych ludzi, którzy rozumieją, jak istotna jest zmiana ordynacji wyborczej, jak istotne jest obniżenie progów referendalnych, jak istotne są sędziowie pokoju, jak istotny jest pakiet ustaw antykorupcyjnych i antynepotycznych. Miejsce tych ludzi jest zawsze tam, gdzie w programie danego ugrupowania silnego, zorganizowanego ze strukturami politycznego są te postulaty wpisane. I ja jeszcze z Mateuszem Morawieckim nie rozmawiałem o szczegółach jego szczegółach ustrojowych, programowych, ale widzę dużą nadzieję w tym, że przy Mateuszu Morawieckim pozostał pan Krzysztof Szczucki, z którym mamy bardzo podobne, bardzo zbliżone poglądy na sprawy ustrojowe i wręcz scedowałem na niego napisanie, czy jak gdyby prawdopodobnie wspólnie wystąpimy z tymi postulatami kierunków zmian w Konstytucji, ponieważ obydwa jesteśmy w tym zespole do spraw zmiany Konstytucji. Tutaj mam pełne zaufanie do Krzysztofa, że przygotuje te postulaty w sposób rzetelny i na pewno znacznie lepszy niż ja.
1: Za chwilę będziemy rozmawiać o identyfikacji Roya, więc muszę kończyć, więc ja zadam po prostu panu posłowi to pytanie, czy jak zatytułujemy rozmowę z panem Paweł Kukiz razem z Morawieckim, to będzie przedwczesne, czy to jeszcze...
0: Ja zawsze byłem blisko Mateusza Morawieckiego, ale ja, Paweł Kukiz, jest zawsze blisko jednomandatowej czy zmiany ordynacji wyborczej i tych postulatów, o których wspominałem. Naprawdę. Natomiast tak jak powiedziałem, ja szczerze lubię towarzysko i pana Mateusza, i pana Jarosława, i pana Śliwkę również, i z drugiej strony pana Millera. No więc znaczy mówię tutaj o Millerze niekomunistycznym.
1: Myślałam, że o Leszku Millerze, to już nawet
0: z tym lubieniem, po pierwsze nawet go nie zna za bardzo w ogóle. No i tyle. Także, ale życzę Mateuszowi jak najlepiej, ponieważ w tym kierunku powinna pójść polska prawica, w kierunku takiego partii jako politycznego, jako think tanku po prostu. Partii, która dba w pierwszej kolejności o Polskę, ale nie w tym takim, to już nie jest ten czas, całym szacunkiem, ale właśnie takiej bogojczyźniany. To jest czas pracy z poszanowaniem tradycji, z poszanowaniem tożsamości, ale też i otwartością.
1: To tę otwartość bardzo cenimy i też jesteśmy bardzo, jak pan poseł wie, otwartym radiem, więc będziemy dzwonić i pytać o ciąg dalszy tego, jak ta nowoczesna prawica się wykuwa, bo pan z racji tego, że pan zna pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego i pana premiera Mateusza Morawieckiego, pewnie będzie wiedział coś więcej niż my. Życzymy wszystkiego dobrego i szybkiego powrotu do zdrowia, bo...
0: Bardzo dziękuję.
1: Wszystkiego dobrego. Paweł Kukiz był gościem Poranka w Net.
2: Nocne powtórki w Net.

Jeden krok w tył, 10 przód, taniec z życiem. I nie przepraszam za to, że znam kroki tu wyśmienicie. Rutyna jest jak porcelana, upuściłem ją. Rozpadła się na strony świata, nie mów, że to błąd. Podniosłem z ziemi los, po który bał się schylić tłum. I długo go nosiłem, bo jokera głupio stracić tu. Patrz i rób, w co tam wierzysz, nie zazdrość im. Praca, sen, kariera i seriale, takie same dni. Lubię łapanie chwil, przedłużam orgazm. Kochanie, znowu na mnie pięknie trzęsiesz się z gorąca. Nie tracę życia, kiedy śpię. Sen to mała śmierć, więc mój świadomy jest, a w nim ponownie śnię. Jak ciemna sieć, ukryte drzwi, schowane w cień. Wracamy nad ranem gdzieś, po tym potłuczonym szkle. Uratowany dzień z niejakości. Popatrz, tylko głupi nie ma wątpliwości. Chociaż...

0: A żebyś wiedział.
1: Żebyś wiedział.
2: A żebyś wiedział.
3: Żebyś wiedział. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Hania Tracz, za konsoletą Szymon Christianus. Audycja, a w ogóle audycja w tym tygodniu i ta w szczególności będzie nas przygotowywała do 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, więc o Powstaniu Warszawskim, ale o tym, jak do niego dochodziło, jakie były realia tych młodych ludzi, którzy żyli w czasie okupacji tutaj w Warszawie, czy pod Warszawą, będziemy słuchać, a to za sprawą książki Maja Krasowska Zwierzenia, które od zapomnienia uratowała pani Lidia Kulczyńska-Pilich. Będziemy słuchać fragmentów dzienników codziennie w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek i piątek o godzinie 9:45. Fragmentów dzienników młodej dziewczyny, która w powstaniu wzięła udział, miała lat 14. Kiedy te dzienniki zaczęła pisać, i tak chcąc, żeby Państwo tak w odpowiedni nastrój się wprawili przed rocznicą 82. Powstania Warszawskiego, stwierdziłam, że jest taka możliwość, żebyśmy właśnie przez ten tydzień tych dzienników słuchali, żeby Państwo zobaczyli, co w głowie mieli ci młodzi ludzie, o czym oni myśleli, jakie mieli marzenia i jak oni widzieli ten świat, w którym przyszło im żyć. I o tej książce zaraz posłuchamy właśnie rozmowy z panią Lidią Kulczyńską-Pilich, która te dzienniki od zapomnienia uratowała, wydając je właśnie w formie książki. Ale zanim to... Błażej Król co roku Muzeum Powstania Warszawskiego przygotowuje album muzyczny, do współpracy zaprasza różnych artystów. W zeszłym roku była to Julia Pietrucha, w tym roku jest to Błażej Król i oni nagrywają utwory tak współcześnie, patrząc na te wydarzenia już sprzed 82 lat. I Błażej Król taki utwór wydał, cały album wydał, ale jeden z utworów, który się w tym albumie znalazł, mi się chyba najbardziej spodobał. Miałem zabrać cię nad rzekę, to teraz tej piosenki posłuchamy.

0: Błażej Król i utwór Miałem zabrać cię nad rzekę z albumu tegorocznego, który powstał we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego w związku z 82. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. To ja teraz Państwa zapraszam do Komorowa, gdzie udałam się pod koniec zeszłego tygodnia. W zasadzie to pan Piotr Wit, Państwu bardzo dobrze znany, powiedział mi, że jest taka autorka, która takie dzienniki młodej dziewczyny, która wzięła udział w powstaniu, wydała, więc tam się udałam i z autorką porozmawiałam. Znajdujemy się w Komorowie u pani Lidii Kulczyńskiej-Pilich. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Mamy przed oczami książkę Maja Krasowska Zwierzenia i o Maji Krasowskiej będziemy opowiadać, a Państwo będą słuchać fragmentów dzienników przez Maję Krasowską napisanych. Kim była Maja Krasowska?
1: Maja Krasowska to nasza bohaterka. Myślę, że powinna być bohaterką dla współczesnego młodego pokolenia i wykonujemy, a szczególnie pani wójt nasza, pani Małgorzata Pachecka, wykonuje ogromną robotę, żeby spopularyzować postać Majki, bo ona ze wszech miar jest godna tej popularyzacji. Była to młodziutka dziewczyna, kiedy zaczęła pisać swoje dzienniki, nie pamiętniki, ja popełniałam błąd nieustawiczny, dzienniki, bo one były pisane codziennie i z marszu. Ona wieczorkiem pisała i zresztą to się odbija w jej narracji. I na naszych oczach ta dziewczyna dorośleje, dojrzewa do powstania i widzimy, jak ona bardzo chce iść do powstania. Stąd ja nie mam żadnej wątpliwości, bo jest przecież nieustawiczna dyskusja, czy powstanie było błędem, czy nie było błędem, czy warto było, czy nie warto było. Dzisiaj nie ma co nad tym dywagować. Dla mnie osoby, która nie pochodzi tutaj z Mazowsza, ja jestem z głębi Polski, jestem z Kujaw, z Pomorza, nikt w powstaniu nie zginął, ale miałam nauczycielkę, nazywała się pani Kundzicz, którą odnalazłam tu w Komorowie i to była dziewczyna z powstania.
0: Czyli związek jest z Komorowem i z powstaniem.
1: Proszę pani, jeżeli mówimy o mistyce jakiejś, bo ja jestem osobą, która uważa, że w życiu mistyka jest ogromnie ważna i ona jest po prostu, to Komorów od najmłodszych lat po prostu koło mnie był. Otóż ja miałam 7 lat, jak usłyszałam zaproszenie. Dzieci Komorowe zapraszają dzieci z całej Polski do śpiewania. I to były audycje robione przez panią Kaczurbinę. To była ciotka sławnego Wojtka Młynarskiego, który tu z Komorowa pochodzi. I wtedy pierwszy raz usłyszałam o Komorowie. Nie wiedziałam, gdzie ten Komorów jest, ale z tymi dzieciakami śpiewałam. Do dziś mogę tą i ową piosenkę zaśpiewać. To było pierwsze moje spotkanie z Komorowem. Ale Boże, jestem chaotyczna. Wracajmy do Majki. Krótko mówiąc, kilka razy ten Komorów się przez moje życie przetoczył, aż wreszcie ja po prostu zamieszkałam w Milanówku, potem zamieszkałam w Pruszkowie i od pierwszego dnia swojego małżeństwa szukałam miejsca. Uważałam, że tylko dom. Marzyłam o domu. Mimo tego, że mieszkałam blisko Komorowa, nigdy nie pomyślałam, że mogę mieć dom w Komorowie, bo uważałam, że na ten Komorów mi nie, po prostu najzwyczajniej nie stać. On dla mnie był szalenie magiczny, szalenie taki nie do osiągnięcia. Wszędzie szukałam, w Michałowicach, w Milanówku, w działki, ciągle coś mi przeszkadzało. I wreszcie ten dom przyszedł. Przyszedł, autentycznie przyszedł do mnie, ale nie będę o domu opowiadała. Jestem osobą taką, że lubię wiedzieć, gdzie mieszkam. A tutaj jest maleńka kapliczka. Właściwie Panteon, 3 razy powinnam panią tam zaprosić i powinnyśmy siąść pod naszym kościółkiem. To jest nawiązanie do rzymskiego Panteonu. Ten kościółek miał swój zapis, zaprojektowany przez wybitnego architekta Zborowskiego, także powstańca warszawskiego. Tą kaplicę zbudowali mieszkańcy Komorowa, którzy potracili bardzo bliskie osoby wybitne w powstaniu warszawskim. mówienie o tym, że Powstanie Warszawskie było związane tylko z Warszawą, jest błędem, dlatego że cały Komorów, cała Podkowa, Pruszków był zaangażowany. Młodzież szła do powstania z tych podwarszawskich miejscowości. A ta miejscowość była w kluczu tak zwanych miast ogrodów i ona była połączona, bardzo dobrze skomunikowana kolejką. To jest howardowska myśl przeniesiona na grunt polski i my w takim miejscu czarownym mieszkamy. Wracam do tej kaplicy, która została zbudowana właśnie przez ludzi, którzy stracili swoje dzieci lub bliskich w Powstaniu Warszawskim. I w tej kaplicy są dwie tablice z 8 nazwiskami. O każdym z tych nazwisk napisałam dość dużą publikację. Są tam Federenkowie, czyli synowie biskupa prawosławnego, który był takim odpowiednikiem dla żołnierzy prawosławnych, ich kapelanem takim głównym, prawda? Poszedł z nimi ze swoimi żołnierzami do Katynia. I dwóch z nich zginęło w Powstaniu Warszawskim, jeden w Niemczech był lotnikiem, też zginął, miał 3 synów, wszyscy zginęli. No więc dwoje Federenkowie są na tej tablicy. Jest adiutant Grota Roweckiego Doruchowski, jest wybitna postać, która uczyła młodych ludzi, przygotowywała do Powstania Warszawskiego. No i wśród tych 8 nazwisk jest jedna dziewczyna, 16-letnia sanitariuszka. Właściwie tyle wiedziałam o Majce, ile na tym epitafium jest, ale spotkałam się z człowiekiem, panem Zawadzkim, on już nie żyje, z którym robiłam wywiad i on okazało się, że Majkę znał. I czy pani zna pamiętniki Majki? Nie, nie znam. No to ja się postaram te pamiętniki pani dowiedzieć się, gdzie one są. I tak po nitce do kłębka dotarłam do siostry Majki, która rzeczywiście pożyczyła mi te pamiętniki i kazała mi je kserować. Jak ja skserowałam stronę po stronie, to wtedy zeskanowałam, kupiłam sobie skaner specjalnie, zeskanowałam, jak odnoszę jej, ona mówi, nie, nie, pani Lidko, to niech pani zatrzyma te dzienniki. I tym sposobem mam właśnie te dzienniki, one czekają na to, że my oddamy niedługo znakomitą willę drewnianą, zieloną willę Lacherta i Szanajcy, którzy są architektami, wybitni polscy architekci. I mamy taką perełkę drewnianą właśnie w Komorowie. Muszę panią obwieźć po Komorowie. Ja myślę, że tutaj w Komorowie, jakbyśmy przejechali, to możemy cały serial bardzo ciekawych audycji z ludźmi. Mogę panią pozapoznawać. Jest mnóstwo ciekawych ludzi. Mieszka.
0: I zakładam, że w tej willi jest jakiś plan, żeby udostępnić te dzienniki.
1: Tak, wszystko, wszystkie. Ja dużo mam artefaktów. Stopniowo Irenka przed śmiercią po prostu po kawałku oddała mi dużo pamiątek po swoich rodzicach, dużo fotografii. Ojciec Majki był zapalonym fotoreporterem, właściwie fotografikiem takim, prawda? Miał kilka aparatów fotograficznych, a aparat fotograficzny kiedyś tam to był luksus, prawda? On jeszcze miał, mam szklane zdjęcia, więc on miał także te negatywy szklane. No dużo mam pamiątek, które zapowiedziałam, że gdyby willa do tego czasu, kiedy będę mogła przekazać tamte pamiątki, nie daj Boże, bym zeszła z tego świata, to powiedziałam moim dzieciom, że wszystko ma tam trafić w odpowiednie ręce, bo nie mogłabym oddać do Powstania Warszawskiego, do Muzeum Powstania Warszawskiego, w którym Majka zresztą ma swoją tablicę. Ma także krzyż powstańczy na cmentarzu powązkowskim, chociaż nie leży na cmentarzu, tylko na cmentarzu komunalnym, na starych Powązkach. No w każdym bądź razie...
0: Tak. Zobaczyła pani te dzienniki, zaczęła je czytać i co?
1: No wie pani, zaczęłam czytać same dzienniki, to jest na jeden wieczór do przeczytania. I właściwie są one opowieścią młodziutkiej 14-letniej dziewczynki, która na naszych oczach się posuwa, opowiada swoje życie na przestrzeni 2 lat. I one były dla mnie nieczytelne, dlatego że No mówi, dziś byłam tam, wiesz, gdzie te pawie. No. Albo byliśmy u Krawcowej tam. To one nic mi nie mówiły i tym sposobem zaczęłam tam, gdzie czego nie rozumiałam, czego nie wiedziałam, szukać tego. I w ten sposób poznałam Komorów. Po prostu zagłębiłam się w Komorów i myślę, że te dzienniki są o tyle trudne do czytania, że trzeba je czytać cały czas z przypisami. Nie wiem, na ile się sprawiłam jako redaktor, bo to jest pierwsza i jedyna moja książka, którą zredagowałam. No, ale starałam się wejść możliwie najgłębiej, jak tylko mogłam. I myślę, że dziewczyna jest znakomita, ma pełna temperamentu, taka dowcipna. Poznaje się i Szachtmajerową, czyli tą sławną szkołę Szachtmajerowej w Międzywojniu, jedna z najlepszych szkół, prawda, i jedna z najstarszych szkół, wywodząca się jeszcze z tak zwanych pensjonatów dla dziewcząt. I kiedyś przecież były szkoły osobno dla chłopców, osobno dla dziewcząt. Zresztą pedagogika w Komorowie jest całkiem osobna rzeczą, bo tu jest osiedle, w którym mieszkali sami nauczyciele i dyrektorzy szkół warszawskich, przedwojennych oczywiście.
0: Dlaczego pani zdecydowała się wydać te zwierzenia? Uratować od zapomnienia, tak jest w książce napisane.
1: Warto je, bo przecież, proszę pani, to jest moim zdaniem jeden z cenniejszych, to jest moim zdaniem arcydzieło epistografii. Nie ma z powstania warszawskiego, jak dochodziło do tego powstania, nie z samego powstania, bo w czasie powstania ludzie robili notatki i było powstanie stosunkowo dobrze zdokumentowane, jeżeli mieli czas, prawda? Natomiast jak ta młodzież dojrzewała, jak dochodziła, no to jest to, dla mnie jest to fantastyczna książka i fantastyczna postać. Żeby zrozumieć tamto pokolenie, a szczególnie to pokolenie sponiewierane przez tak długą okupację i jak oni dojrzewali do tego, żeby chwycić za broń, to trzeba rozumieć okres międzywojnia. Po prostu był to trudny okres dla Polski, ale fantastyczny. Poza tym myśmy się wybili na niepodległość. Myśmy dopiero co zdobyli po 123 latach tą niepodległość. I matka Majki, tak samo jak rodzice mojej przyjaciółki, której rodzice byli tak blisko powstania, wie doskonale, czym był skarb niepodległości. To było klejnot, który można było stracić i dopiero co Sowieci napadli, 20 rok, prawda? Ledwo to państwo się jakoś obroniło, to nastąpiła wojna, druga wojna światowa. I ta pogarda tych Niemców, tu w Komorowie, w każdej willi mieszkali oficerowie niemieccy. Tu stały, na bramkach stali żołnierze i oni tam dojeżdżali do Warszawy. Tu był jeden z ośrodków dyspozycyjnych niemieckich, a potem przyszli tu Sowieci. No. Także Majka miała matkę, która była z głęboko patriotycznej rodziny. Ojciec był też z ogromnymi doświadczeniami. To było pokolenie, którego my, jeżeli nie wejdziemy w głąb tej psychiki i nie zrozumiemy, obawiam się, że młode pokolenie nasze, pani pokolenie, moich wnuków pokolenie, tego nie rozumie, bo wy jesteście w cały czas w pokoju, w luksusie. Wy nie wiecie, co to jest stracić ojczyznę. I ten pamiętnik, ten dziennik, przepraszam, ciągle się mylę, ten dziennik jest niezwykły. I dziewczyna jest niezwykła.
0: Ale niezwykły, bo ja mam przynajmniej taki odbiór po przeczytaniu jego, że to jest, ona akurat pisała i nie można jej odebrać talentu pisarskiego i też takiej dojrzałości, no bo pisze to od 14 roku życia, to teraz z perspektywy to myślę sobie, że mała dziewczynka, ale że jednak ona była, to nie jest tak, że ona była jedną wyjątkową, tylko jest jakąś przekrojem tego pokolenia, tej młodzieży ówczesnej i tu się przeplata te historie, takie, z którymi każda nastolatka się może identyfikować, o różnych tam miłostkach, nieporozumieniach z rodzicami, a gdzieś w tle jest okupacja niemiecka, jest powstanie w getcie, są łapanki.
1: No tak, no i ona to świetnie reaguje na to, niemalże jak rasowy reporter. Przecież ona jak wchodzi na ten dach i widzi te szczępy, bo tu do Komorowa dolatywały szczępy książek z palącego się getta, mówi, no wreszcie Żydzi stanęli do walki, czyli ona ma to poczucie, że trzeba o ojczyznę walczyć. No wie pani, ja nie potrafię tego powiedzieć. Ja jestem tak z nią związana. Majka była o 28 rok, moja mama 25, czyli o 3 lata młodsza od mojej mamy. A mnie się wydaje, że ja jestem z nią zakolegowana, wręcz, że to jest moja serdeczna przyjaciółka. Ja po prostu z nią przez te 7 lat to żyłam od rana do wieczora. Fantastyczna dziewczyna, której życie trzeba poznać i myślę, że musiała ona nawet na tle tych swoich koleżanek, które poszły do powstania, które wspominają, bo tam na końcu książki są wspomnienia jej koleżanek, które były razem z nią u Szachtmajerowej i poszły do powstania. Ona była chyba na tle także swojego pokolenia, tych najbliższych koleżanek, osobą szalenie niezwykłą, bo taka bezpośrednia, taka właśnie to, na co zwróciła pani uwagę.
0: Taka normalna.
1: Normalna, tak, bo opowiada, podejrzewam, że ten zeszyt, który zginął, którego ja nie miałam, to był pierwszy zeszyt. Nim ja się zorientowałam, to trochę to czasu minęło, bo po prostu nie zauważyłam, że następuje numeracja po kolei, że brakuje tego zeszytu. Potraktowałam, że ten pierwszy zeszyt to są te karteluszki, a to się okazuje, że jednak chyba był inny zeszyt. I podejrzewam, że tam była, Majka wyrzuciła cały żal po śmierci matki, bo ta matka, ta jej mama była bardzo ciekawą osobą, to wybitna postać dla naszego Komorowa. Zresztą jak pani się wczytała, to myśmy utworzyli medal Julii, bo ona była pierwszym prezesem pierwszej organizacji pozarządowej tutaj, jak to się teraz elegancko mówi, w Komorowie. No nie, też niezwykła kobieta, osierociła Majkę, Majka miała 10 lat, siostra troszeczkę 3 lata czy 4 miała, Irenka. Także Irenka nie pamiętała jej do końca.
0: Ma pani dzienniki, przed chwilą na nie patrzyłyśmy. Jakie to jest pismo, jak te dzienniki wyglądają?
1: Proszę pani, przede wszystkim nie ma prawie skreśleń. Piękny, czytelny charakter pisma, o czym to jeszcze moje pokolenie się uczyło kaligrafii, więc Majka też zapewne miała ćwiczenia z kaligrafii. To po pierwsze. Po drugie, nie ma ani jednego błędu ortograficznego. 14-letnia dziewczynka, ani jednego błędu ortograficznego. Co jest nadzwyczajne, nie ma prawie skreśleń, jestem przekonana, że straciliśmy niesamowity talent, dlatego że ona zostawiła także próbkę taką beletrystyczną, ja tam cytuję nawet we wstępie, kiedy ona opisuje swoją przeprowadzkę do Komorowa. Jest wszystko, co powinien, warsztat pisarski jest prawie, że nienaganny, w tym w króciutkim fragmencie, bo jest osoby, które opisuje, jest narrator, jest opisy przyrody są, no w każdym razie no, utalentowana, bardzo utalentowana dziewczyna. Z samych dużo czytała, bardzo dużo czytała. Nie wiem, czy wszystkie tytuły, jakie ona przez te 2 lata przeczytała, bo tylko wyłowiłam te, o których wspomina w pamiętnikach i jest to 38 pozycji, bardzo ciekawych pozycji podstawowej literatury, także boli mnie to, że na moje pokolenie, pokolenie moich przyjaciółek jeszcze miało, mimo tego, że się mówiło, że to szkoła, prawda, niedoskonała, że byliśmy w niewoli, bo byliśmy w niewoli, byliśmy w okupacji przecież po wojnie sowieckiej, prawda? To jednak ta nasza szkoła chyba była lepsza niż ta szkoła, którą teraz się oferuje młodemu pokoleniu, bo myśmy naprawdę przerabiali literaturę. Nawet jeżeli człowiek nie skończył studiów jakichś filologicznych, to wiedział, kto to jest pan Tadeusz, kto to jest Dąbrowska, kto to... No w każdym razie tą podstawową kanon lektury dostawał.
0: Zachował się też beret.
1: Beret, tak. Nie, beret, muszę być uczciwa. Ja dostałam, pożyczyła mi przyjaciółka Majki beret i kołnierz, bo takie nosiły kolorystykę szachmajerki. One miały bluzeczki, musiały w tych...
2: Zielone.
1: Tak, zielone. I ja skopiowałam, zrobiłam, ponieważ ja robiłam kilka widowisk opartych na książce Majki, w związku z czym potrzebowałam do widowisk akcesoriów. No i to są duplikaty, ale bardzo wierne.
0: Czy dom, w którym Maja mieszkała, się niestety zachował, stoi?
1: Niestety został zrujnowany, mimo tego, że był bardzo przyzwoitym dom, bardzo przyzwoicie zbudowany. Został zbudowany w oparciu o, rozpisano konkurs wśród architektów i to był jeden z konkursowych budynków. No teraz uratowaliśmy zieloną willę. To naprawdę przyzwoici architekci projektowali to osiedle, bo to było osiedle Banku Polskiego, pracowników Banku Polskiego, w którym pracował ojciec Majki. On był po SGGW, ponieważ bank rolny ten zajmował się nadawaniem ziemi chłopom. To szło bardzo kiepsko w okresie międzywojnia. Wieś była okropnie biedna, okrutnie biedna. Ja pamiętam polską wieś jeszcze ze swoich wędrówek dziennikarskich, to ja pamiętam, mimo tego, że przecież jestem, no, mam 85 lat, to fakt. No, zaczęłam dziennikarstwo w 69 roku i ja pamiętam ogromnie biedną wieś, a to było ile lat? Od międzywojnia, prawda? No więc on był zaangażowany w parcelację majątków, uwłaszczanie polskich chłopów, ojciec Majki. Jak powiadam, szło to Polsce bardzo kiepsko i powoli. Między innymi polecono mu znalezienie miejscowości pod budowę spółdzielczą dla pracowników banku, nie tylko pracownicy banku. Zresztą zasadą miast ogrodów było to, że one były oparte na spółdzielczości. Więc w Komorowie była spółdzielnia jedna, Szczecha Polska i to było taki po tamtej stronie.
0: To jeszcze zapytam, jak daleko stąd ten dom był, w którym Maja mieszkała?
1: No, koło kościoła. Znaczy teraz ludzie nazywają to kościołem, ja to z uporem maniaka nazywam kaplicą, bo niestety nasz poprzedni proboszcz konsekrował kaplicę, a to była kaplica z prawem prowadzenia parafii. Ta kaplica jest zbudowana z cegły powstańczej Warszawy. Przywozili furmankami cegłę z Warszawy, ze zrujnowanej Warszawy. Harcerze przywozili w plecach plecakach i ona jest...
2: w Siedlnicy w teczkach.
1: Tak.
2: Cegły z Warszawy.
1: Także to jest cegła z Powstania Warszawskiego, ma kształt właśnie Panteonu. Niestety dwa razy została przebudowana, bo księża... Kościół jest... ma ogromne zasoby kultury. To jest jedne, kościoły często są jednym wielkim muzeum, ale bywa tak, że nasi księża nie mają niestety szacunku nieraz do zabytku. I moim zdaniem ta kaplica powinna zostać nadal w nieruszonym kształcie, bo to był ukryty, nie wolno tego głośno było powiedzieć, to był pomnik wzniesiony w formie Panteonu na cześć tych, którzy zginęli w Powstaniu Warszawskim. Powinno to być no, po prostu bardziej rozsławione, że to jest jednak pomnik poświęcony tym 8 osobom, którzy są symbolem tej całej rzeszy wielotysięcznej, tych wszystkich, którzy przenieśli tą tęsknotę za ojczyzną. No, oni szli do powstania. Ja jestem przekonana, że ci, którzy szli, oczywiście pan Witt mówi o tym, że to był błąd. Wiele osób mówi, że to był błąd, że perłami strzeliliśmy do wroga. A ja jestem przekonana, że nasza Majeczka nie miałaby w drugiej Polsce spokojnego życia. Oni by i tak zostali w pewnym sensie wyłapani.
0: Jeszcze zapytam o tę pamięć w Komorowie, o Maji Krasowskiej. Ona jest, jakoś państwo tutaj ją kultywują?
1: Jestem bardzo wdzięczna naszej pani wójt, która jeszcze wtedy nie była wójtem, zaangażowała się w wydanie książki. Jej wydawnictwo pomogło nam w wydaniu tej książki. To po pierwsze. I po drugie, po tym jak została wójtem, nigdy nie zapomniała o Majce. I stara się w tej chwili o to, żeby Majka weszła, bo jest taka możliwość, weszła jako lektura do szkół naszych tutaj gminnych. Ja już nawet miałam kilka pogadanek z młodymi dzieciakami i o dziwo nie chciały wyjść, więc chyba jakoś potrafiłam

0: pomnik zostanie wykonany i stanie na cokole, taką mam nadzieję. Majka ma dużo swoich drużyn harcerskich w całej Polsce. Wtedy, kiedy 12 lat temu wydawaliśmy tą książkę, to tych drużyn było chyba 12. I ponieważ, jak pani wie, Polska musi mieć wszystko podzielone, więc nasze harcerstwo też jest podzielone, co jest dla mnie to, no ale... Ale no trudno. I ona ma we wszystkich możliwych barwach harcerstwa, ma swoje drużyny, bo ma i w tak zwanym czerwonym harcerstwie, i w tam jakimś katolickim, i no w każdym bądź razie ma tych drużyn rozsianych po Polsce troszeczkę. Także to nie jest taka bezimienna dziewczyna. Dużo zrobili na rzecz jej pamięci jej przyjaciele, szczególnie koleżanki od Szachtmajerowej, bo to zwykle dziewczyny były, które pokończyły jakieś tam studia i w ogóle osiągnęły jakąś sukces życiowy i zadbały o pamięć o Majce. Dbała o pamięć też na tyle, na ile mogła Irenka, siostra Majki. No samo to, że zdecydowała się przekazać wszystkie pamiątki mnie, że zaufała, że ja... Niestety książka wyszła po śmierci już Irenki, ona nie doczekała. Tak samo nie doczekała moja mama, którą zaniedbywałam przez to, że siedziałam rękoma i nogami w tej robocie. Bo tylko ten, kto taką książkę wydał, wie, jaka to jest ciężka praca. Ja nie miałam doświadczenia i żadnego warsztatu, żadnego zespołu nie miałam, bo tam pani Terlecka, czyli żona naszego sławnego pisarza Terleckiego, pomagała troszeczkę w redakcji, była świetną korektorką. Ktoś tam się podjął przeniesienia na nośnik, córka mojej przyjaciółki podjęła się przenieść na nośnik elektroniczny cały pamiętnik, bo to trzeba było ręcznie przepisać, prawda? Bo teraz są programy, które można, no świat idzie tak do przodu, że głowa mała, prawda, można zeskanować i tam z lepszym czy gorszym skutkiem to jakoś ta elektronika ułatwia nam życie.
1: Ale udało się i książka jest i dzienniki w środku, ale też opracowanie, też taka historia komorowa w środku na pewno zawarta i ja Państwu fragmenty tego dziennika będę w tym tygodniu przytaczała, a Państwa zachęcam, żeby sięgnąć do całości i przeczytać naprawdę ten dziennik, szczególnie, że zbliża się 82. rocznica powstania warszawskiego. Czy książka jest gdzieś dostępna?
0: Niestety nie. Ale postaramy się, jeżeli dostąpiliśmy takiego zaszczytu, że będziemy na falach fantastycznego radia. Ja zaczynam dzień od, niestety robię to na dziko. Muszę wam zacząć tam do tej skarbonki troszeczkę dosypywać. No ale zaczynam dzień od słuchania Radia Wnet i moje psiapsiółki też to robią. Jesteście fantastycznym radiem i życzę wam wszystkiego dobrego. Nigdy nie sądziłam, że dostąpimy takiego zaszczytu i dziękuję pani i panu Witowi i panu prezesowi Skowrońskiemu. Fantastyczne robicie radio.
1: To może dla słuchaczy Radia Wnet, jak takowi się zgłoszą, a jestem przekonana, że się zgłoszą, to z autorką postaramy się załatwić, żeby takie książki, egzemplarze Państwo mogli zakupić. Bardzo serdecznie dziękuję. I to była rozmowa z panią Lidią Kulczyńską-Pinich. Zaraz będziemy słuchać książki, którą wydała, dzienników Mai Krasowskiej, o której w tym tygodniu, której sylwetkę będę Państwu przybliżała właśnie za pomocą dzienników, które pisała od 1942 roku. A jeśli chodzi o książki, to mam nadzieję, że w tym tygodniu może te fragmenty Państwa zachęcą i byliby Państwo zainteresowani otrzymaniem czy zakupem takiego egzemplarza, to bardzo proszę do mnie pisać na stronie wnet.fm, jest bezpośrednio mail, jeśli byliby Państwo zainteresowani. Autorka powiedziała, że przynajmniej dwa egzemplarze na pewno może sprezentować, a w zależności od tego, ile z Państwa się zgłosi, to może jakoś za pośrednictwem Radia

wnet uda się, żeby te książki można było, żeby one były dostępne, żeby je można było zakupić. A więcej o Komorowie dziś po godzinie 14. Ja Państwa zapraszam. Teraz już nie przedłużając zaraz fragmenty dzienników, ale przed tym Julia Pietrucha w zeszłym roku na rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego album stworzyła razem z Muzeum Powstania Warszawskiego o tytule Listy, a pierwsza część tych dzienników właśnie w formie listów była pisana, więc posłuchajmy, a zaraz potem fragment dzienników Maji Krasowskiej.

Maja Krasowska. Zwierzenia. Zapiski niezwykłej dziewczyny z lat 1942-1944. Od zapomnienia uratowała Lidia Kulczyńska-Pilich. List pierwszy. 1 kwietnia 1942 rok. Och, kochanie, chwilami naprawdę mam już dosyć życia. Ten tatuś. Te pieniądze, słonina, praca w ogrodzie, pomoc w domu, kury, króliki, opał, lokatorzy. Mam tego pełne uszy codziennie. Pieniądz. Pieniądzem dla pieniędzy, z braku pieniędzy oszczędność. I nic innego. Czemu? Z jakąż niecierpliwością oczekuję zawsze widzenia się z Janeczką i Olesiem. Oboje bardzo kocham, ale Janeczka jest specjalnie do kochania i pieszczotek. Dziewczyno, zastanów się, masz 14 lat, a Oleś do rozmowy. Naprawdę często odczuwam potrzebę porozmawiania szczerze z kimś, tak jak Anka rozmawia na przykład ze swoim ojcem lub wujkiem. Na różne tematy, lecz nie o ogrodzie i cenie słoniny, jak z tatusiem. Olesiowi zwierzyłam się nawet z Bohdana. To znaczy, jak wygląda ta sprawa w istocie, bo tak wie wiele osób. Jest on trzecią osobą, która wie prawdę, nie licząc Janeczki, która wie o tym z listów. Wie Anka, gdyż razem to wymyśliłyśmy, i Ewa, poza tym nikt. Janeczka i Oleś byli tu wczoraj. Gdy już odjeżdżali, były na stacji takie tłumy, że ledwo się dostali do pociągu. W sobotę była klasówka z matematyki. Nie najgorzej mi się udała. Ale pomyliłam się. Uczy nas teraz angielskiego jakaś głupia mateczowa zamiast Klary. Taka idiotka. Ewa przeprosiła się już ze swoim Piotrkiem, ale mam wrażenie, że ona mi wszystko zbujała. To jednak jest niemożliwe. Muszę się przekonać. Przechodziłyśmy dziś podróż z przygodami. Zrobiłyśmy chyba z 10 kilometrów. Wpadłyśmy w jakieś bagna aż za Świątkami. Zabłądziłyśmy, wyszłyśmy na jakąś nieznaną wieś. Coś okropnego. Byłyśmy w domu dopiero o jakiejś 9:30. Po tej całej eskapadzie mam teraz porządną chrypę. Kłóciłam się wczoraj z Olesiem na temat Anki. Oleś mówi, że ona nie jest wcale taka cudna, jak mi się zdaje. Mówił nawet, że gdy obydwie dorośniemy, to... Ale z tym się nigdy nie zgodzę. Nigdy. Mnie się Anka szalenie podoba. Uważam ją za naprawdę śliczną. Coraz bardziej się teraz lubimy. Siedzimy razem. Maja. List drugi. 6 kwietnia 1942 rok. Kochana, byliśmy wczoraj wszyscy na Żoliborzu. Marynia sama została na gospodarstwie. Odwieźliśmy babcię do cioci Zosi. Zostanie tam aż 2 tygodnie. Jest to nader po świńsku, ale muszę przyznać, że się z tego cieszę. A sami pojechaliśmy do Janeczki i Olesia. Po obiedzie wpadłyśmy na chwilę z Janeczką i Ireną na Puławską. Ładne wpadnięcie. Z jednego końca Warszawy na drugi, co? Wieczorem wróciłam do domu tylko z tatusiem, gdyż Irkę zostawiliśmy na noc u Olesiów. Wiesz, wyobraź sobie, że wczoraj w pierwszy dzień świąt Wielkiej Nocy nie tylko, że nie byłam na rezurekcji, ale w ogóle nie poszłam do kościoła. Skandal. Mało miałam w życiu tak przyjemnych dni jak dzisiejszy. Wprawdzie była mała chmurka w postaci lekkiej awanturki za wylanie kieliszka z winem na czysty obrus, ale to głupstwo. Więc wstałam rano i poszłam do kościoła. Od rana w przykładnej zgodzie ze wszystkimi. Później włożyłam kubrak mamusi, długie tatusia buty z cholewami i pomagałam tatusiowi wycinać kukurydzę w ogrodzie. W tym nadobnym stroju zastał mnie Zbyszek, który przyjechał najwcześniej. Mówił, że wyglądam, jak gdybym się wybierała na szmugiel. Poszliśmy do domu i chwilę wysilaliśmy się, o czym rozmawiać, ale zaraz przyjechali Janeczka, Oleś, pan Paweł, mała Janeczka i Irka. Zostawili podobno Marysię topiącą się we łzach, gdyż też chciała jechać. Przy obiedzie grałam rolę gospodyni, ale było bardzo przyjemnie i może pierwszy raz poczułam, że jednak czymś jestem w tym domu i że tu jest mój dom. W ogóle zdaje mi się, że dzisiejszy dzień jest dla mnie takim jakby
przełomowym. I chociaż się przeciw temu buntuję, dobrze czuję, że we mnie nie ma już za grosz dawnego pana porucznika i że przestałam być takim dzieckiem. Janeczka ma rację, twierdząc, że już trochę spoważniałam. Może dopiero pierwszy raz to dziś zauważyłam. A zresztą, czy ja wiem, może mi się tylko zdaje. W każdym razie dobrze czuję, że się coś zmieniło i że od dziś będę trochę inna. Pod wpływem tych myśli wycięłam ten urywek z kalendarza. To nic, że tatuś tak daleko odbiega od mego ideału. List trzeci. 6 kwietnia 1942 rok. Jak to przyjemnie jeść tak dużo ciasta i cukierków, żeby się wprost przejeść. Użyłam tego w całej pełni. Oleś ma rację, gdy mówi, że zawsze je po to, żeby żyć, a podczas świąt żyje po to, żeby jeść. Haha, Zbyszek opowiadał mi świetny kawał o żołnierzu niemieckim, który chce zakończyć życie. Woła: precz z Hitlerem, najpierw przed oficerem, a później przed całą kompanią, a w końcu w biurze gestapo. I co z tego wyniknęło? Świetny, ojej, już dochodzi w 11:30, a ja jeszcze siedzę i piszę. A zmęczyłam się dziś setnie, cały dzień na nogach. Dobranoc, od rana zaczynam nowe życie. List czwarty, 7 kwietnia 1942 rok. Ach, mówię ci, jak dziś przecudna pogoda. Takiego dnia jeszcze w tym roku nie było. Naprawdę się czuję, że to wiosna. Wszyscy od rana pracujemy w ogrodzie. Uprzątamy wszystkie badyle, zakładamy inspekty. Nie masz wyobrażenia, jak przyjemnie, gdy się długo pracuje schylonym. Wyprostować się i pozwolić, żeby ciepły wiosenny wietrzyk chłodził rozgrzane czoło. Aż się czuję, że jednak jest po co żyć. W takie dnie zdaje mi się, że cały świat kocham. Każdy przechodzień jest mi bliski. Nic mnie nie obchodzi wojna i wszystkie zmartwienia. Radość zdaje się rozpierać mi wprost duszę. Cieszę się, że słońce świeci, że niebo jest błękitne, że skowronek śpiewa mi nad głową, że jest wiosna, że jestem młoda i całe życie mam przed sobą, że mam swój kawałek ziemi, na którym mogę pracować. Swój dom, tatusia, siostrzyczkę, kochanych Janeczkę i Olesia. Że mam tylu krewnych, znajomych, tyle przyjaznych mi serc. I czuję wtedy taką ogromną chęć życia. Czuję w sobie jakieś ogromne siły. Zdaje mi się, że nie ma rzeczy, której bym nie potrafiła dokonać. Że mam w sobie jakieś niespożyte zapasy energii. Dusza moja rwie się do jakichś wielkich czynów. Do życia. I chcę już prędzej być dorosłą, żeby coś robić, jakieś wielkie rzeczy. Gdyż zdaje mi się, że zwykłą pracą nie potrafię się wyładować. Chcę koniecznie coś uczynić dla ojczyzny, dla świata, dla ludzi, dla siebie, dla wszystkich. I tak mi jest przyjemnie. Mam ochotę skakać, tańczyć, śpiewać. Każda praca zdaje mi się lekka, a zabawa stokroć przyjemniejsza niż zwykle. Ale zdaje mi się, że mój duch już za długo buja w przestworzach. Trzeba go będzie ściągnąć na ziemię, więc przystępujemy do rzeczy. Byłam przed obiadem u Ewy. Odniosłam jej fartuszek i pierwszy tom Ogniem i Mieczem, a wzięłam drugi tom i mój żurnal. Nareszcie. Później Anka i Ewa przyszły do mnie, ale się z nimi pokłóciłam, gdyż wyciągnęły mi wszystkie listy do ciebie i zaczęły czytać. Świnie. Wiesz, leciała mi dziś krew z nosa. Byłam z tego powodu zła jak cholera. Wcale jej nie mogłam zatamować. Sama nie wiem od czego. Była dziś ciocia Marysia Milewska, pewnie wynajmie od nas pokój. Później wpadła na chwilę Wejhertowa. Wiele o tym zapominam z Jurkiem. Wiesz, ona się już w maju spodziewa Bachora. Tatuś dał mi 3 metry materiału na sukienkę. Idę jutro do Krawcowej. Hip hip, hura. Już sobie wybrałam fason. Tatuś w ostatnich dniach bardzo wykochaniał. Ale wcale nie dlatego, że mi dał materiał, tylko w ogóle. Szkoda, że się już skończyły święta. W czwartek idę do szkoły. Rozpacz. Już teraz będę mogła wyglądać tylko końca roku, bo żadnych świąt już nie będzie. Zdaje mi się, że się już naprawdę zmieniłam. Miałam wczoraj rację. List piąty. 8 kwietnia 1942 rok.
Dzisiejszy dzień upłynął dla mnie również pod dobrym znakiem. Wprawdzie pogoda z rana nie była ładna, gdyż był wiatr i słońce, co chwila chowało się za chmury, ale w południe tak się ociepliło, że było cieplej niż wczoraj. Ponieważ tatuś pojechał już do banku, nie wiedziałam, co robić w ogrodzie. I całe przedobiedzie przebawiłam się. Rano włożyłam moją brązową, aksamitną sukienkę. Doszłam do wniosku, że w brązowym kolorze jest mi bardzo dobrze. Gdyż miałam iść do krawcowej z tym nowym materiałem. Świnia. Wyznaczyła mi pierwszą miarę dopiero za 2 tygodnie. Wyobrażam sobie, kiedy skończy całość. Do drugiego śniadania czytałam sobie książkę, a później włożyłam tylko żakiet od kostiumu i wyciągnęłam rower. Pierwszy raz w tym roku. Ach, jak to cudownie tak pędzić na rowerze, aż do utraty tchu, bez pamięci. Taka jazda upaja wprost. Wzięłam Irkę na bagażnik, wyciągnęłam Ewę, żeby też wzięła rower i jeździłyśmy po Komorowie. Nie wiem dlaczego, ale jakoś wyjątkowo się dziś wszystkim podobałam. Może to zresztą dlatego, że bardziej niż kiedykolwiek odbijałam od Ewy, która dziś wyjątkowo okropnie wyglądała. Nie wiem. Dość, że przyjeżdżam do Anki. Pani Bulsowa wychodzi mi otworzyć. A, Maja, jak się dziś ładnie uczesałaś, zupełnie inaczej wyglądasz, bardzo ładnie. Później spotkałam Baśkę i też mówi mi, że wyglądam o wiele ładniej niż zwykle. Ale najlepiej po obiedzie. Siedzę akurat z Irką i Hanią. Jest to córeczka państwa, którzy mieszkają w byłym domu państwa Kuderewiczów. Irka już się zdążyła z nią zaprzyjaźnić, gdyż są prawie że w równym wieku. Na ławce, aż tu patrzę, jakaś pani stoi przy furtce. Podchodzę bliżej, przyglądam się, a to pani Kuderwiczowa. Ale wiesz, Maja, że cię zupełnie nie poznałam. Tak się zmieniłaś, wyładniałaś bardzo ci dobrze w tym żakieciku. Myślałam, że to jakaś dorosła panna, a jak się teraz świetnie czeszesz, bardzo ci z tym dobrze. Potem nastąpił długi szereg różnych wywodów, których tu nie będę pisać, a na końcu zaproszenie, żebym koniecznie przyjechała do nich do Leśnej Podkowy. Aha, właśnie, już się rozpędziłam. Ani mi się śni jechać. Oczywiście, że przyjemnie jest mi słuchać takich komplementów i mile łechcą one moją ambicję, ale znowu z drugiej strony jestem bardzo niezadowolona. Wstrętni. Po co mi to mówią? Teraz znowu zaczynam myśleć o sobie i przeglądać się w lustrze. A byłam już na takiej dobrej drodze. Czasem naprawdę myślę, że lepiej byłoby dla mnie, żebym wcale nie ładniała i była jak najbrzydsza. Zresztą to bredzenie w gorączce i nigdy bym się na to nie zgodziła. Och, jaka szkoda, że już jutro muszę iść do szkoły. Chętnie bym jeszcze pobyła ze 2 tygodnie w domu. Maja Krasowska. Zwierzenia. Zapiski niezwykłej dziewczyny z lat 1942-1944. Od zapomnienia uratowała Lidia Kulczyńska-Pilich.

0: Nocne powtórki w net.
1: I my wracamy do sprawy, którą relacjonowaliśmy, mam wrażenie i mam taką nadzieję, rzetelnie na antenie Radia Wnet. Mówię oczywiście o sprawie dziennikarza śledczego, pana redaktora Leszka Kraskowskiego, który już jest z nami. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Witamy serdecznie. No i proszę nam powiedzieć, jak dzisiaj wygląda sprawa, przede wszystkim sprawa maila, bo to przecież on był głównym powodem pana tymczasowego aresztowania. Co wiemy w sprawie? Jakie są nowe ustalenia i nowe okoliczności?
2: Z pewnością będę teraz zdradzać tajemnice śledztwa, za które grozi mi odpowiedzialność karna, ale jak to mawiał mój dziadek Antoni, który przeżył wojnę japońsko-rosyjską, pierwszą wojnę światową i drugą, czniam to. No więc czniam to i będę zdradzać tajemnice śledztwa. No więc, moi drodzy państwo, prokuratura okręgowa w Warszawie zleciła 6 albo 7 ekspertyz biegłemu informatykowi i tenże biegły informatyk, zresztą mający opinię najlepszego w Polsce, no wydał kategoryczne opinie, że nie jestem autorem tych maili, bo to były 2 maile. Jeden został wysłany do policji w Prażmowie, drugi do policji w Piasecznie z groźbami pozbawienia życia szefa piaseczyńskiej policji Macieja Cepila. Informatyk rozgryzł na bity i bajty to wszystko. No i doszukał się między innymi tego, że zdjęcie, które zostało dołączone do tych groźb, przedstawiające broń palną. Było to zdjęcie, które 6 czerwca zrobiłem na strzelnicy w miejscowości Promna pod Radomiem. Zostało dosyć nieudolnie podrobione. To znaczy zdjęcie to zostało zassane, że tak powiem, czyli ściągnięte z X-a, czyli z Twittera. I następnie ten fake maker, który mnie udawał, postanowił przerobić to zdjęcie przy pomocy jakiegoś programu, tak aby udawało zdjęcie ściągnięte bezpośrednio z mojego telefonu. No niestety popełnił jeden dosyć prosty błąd. Odwrotnie zapisał datę. Zamiast dzień napisał najpierw rok i rozjechały się tak zwane metadane, dzięki czemu biegły informatyk nie miał żadnych wątpliwości, że jest to zdjęcie podrobione. Że jest to zdjęcie, które ma udawać zdjęcie ściągnięte z mojego telefonu. I cały ten mail na szwajcarskim Protonie jest też nie założony przeze mnie, tylko przez kogoś, który się pode mnie podszył. Także ten wątek jest już de facto wyjaśniony. To znaczy tak, wiadomo, że to nie ja. Pytanie, kto to zrobił? Ja już tutaj w poprzednich audycjach w Radiu Wnet mówiłem, jakie mam podejrzenia, że na 99% twierdzę, że jest to taki mitoman, podróżnik Paweł Kunc, bohater takich mediów jak TVN24.
1: Ale dlaczego
2: TVP,
1: akurat ten pan, dlaczego on miałby się zaangażować w tę sprawę, panie redaktorze?
2: Dlatego, że to on mi groził mi śmiercią. 22 maja zaatakował mnie nożem i groził mi śmiercią. Ten mail, który został wysłany do komendy policji w Prażmowie i w Piasecznie, to jest mail napisany po prostu.
1: Ale jakie są pana relacje z tym człowiekiem? Skąd panowie
2: to
1: się znają?
2: Ja go nie znam. Ja go nie znam poza tym, że zaatakował mnie już 4 razy i poza tym, że złożyłem przeciwko niemu doniesienie na prokuraturze i prokuratura okręgowa w Warszawie prowadzi śledztwo dotyczące tych wszystkich ataków tego człowieka na mnie. No moim zdaniem jest to człowiek chory psychicznie. No ja nie jestem biegłym sądowym, nie jestem lekarzem, psychiatrą. Moim zdaniem